0: autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Z Adamem Śliwakowskim, założycielem i szefem Metal Shopu, rozmawiamy o burzliwych latach 90. i o Krakowie. Właśnie, może trochę więcej o Krakowie. Czy twoim zdaniem krakowska scena metalowa jest inna, jakoś specyficzna, różni się od tych z innych polskich miast? Albo różniła kiedyś?
4: Trudne pytanie. Myślę, że w każdym mieście jest podobnie. Ludzie, po prostu ludzie. Ludzie, którzy tworzą dane zespoły w danym momencie, za chwilę grają w innych zespołach, tworzą różne projekty, ale myślę, że to jest specyfika każdego miasta, każdego państwa. No, weźmy taką Szwecję, gdzie muzyk A grał w 15 zespołach. To samo jest, myślę, że w Krakowie. Weźmy, jeszcze raz powtórzę, nieodżałowanego Gerarda Niemczyka. No, mnóstwo zespołów, w których grał, nawet chyba nie wiem, czy w Lux Okulcie nie grał gościnnie.
3: Nagrywał, tak, pół płyty nam.

0: Tak, tak.
1: A
0: po drodze wszystkie gladiatory, no Mordor jest Częstochowy, ale Schismatic, Death Sea, Symbolic Immortality.
1: Holy Death.
0: No, Holy Death, dokładnie. I to samo, no, no Leszek Woni Sianorzęcki też, tu jakiś wokal w Gladiatorze, tu znowu Holy Death, tu coś innego. I myślę, że to cały czas się dzieje, bo wiem, znam tych ludzi, no bo to są ludzie, którzy przychodzi do mnie od dawien dawna. Człowiek, który gra teraz Cadaveric Possession. Darek gra tam na basie. On był wcześniej też gitarzystą w jakimś blackowym zespole. Kilka miał projektów też gdzieś tam na boku. Weźmy Maćka, perkusistę z Mgły. No... pobocznych projektów, no nie pobocznych, przepraszam, no ale brał udział w nagrywaniu mnóstwa rzeczy, począwszy, nie wiem, jakimś tam Cryonix, on chyba Die Disease tak samo w pewnym momencie grał. To jest specyfika Krakowa, którą my znamy, ale myślę, że to tak wszędzie samo działa.
1: Okej, to po kolei. Pionierami krakowskiego metalu i to w czasach, kiedy chyba jeszcze cię tu nie było, był zespół Voodoo, ale tak, był osamotniony, tak, bo w Krakowie tak królowała wtedy tak inna muzyka. Z jednej tak strony Piwnica pod Baranami, piosenka studencka, z drugiej strony te alternatywne dziwadła od Dupont Pudelsów po Manam. No i to Voodoo, samotnie rzeźbiące heavy metal.
0: Tak, tak, tak. Ja powiem ci szczerze, że nie znałem Voodoo wcześniej, absolutnie. Dopiero Foryś Foreman przyniósł mi płytę w 2019-2020 roku mniej więcej, którą nagrali. I gdzieś tam zacząłem o nich czytać i byłem zszokowany, że oni Jarocin,
1: Metalmania,
0: no właśnie. No moje zdziwienie i myślę, że no dosyć mocno nie wykorzystali w połowie lat 80. tej swojej popularności, przecież oni pierwszą płytę nagrali w 85 roku. No klasycznie, no ktoś powie, że nie mieli menadżera, który by ich popchał gdzieś dalej. Być może myśleli, że po nagraniu płyty, po koncertowaniu na Metalmanii w Jarocinie
1: samo przyjdzie,
0: no ale no jak wiemy z doświadczenia...
1: Nigdy samo nie przychodzi. No właśnie, nie mieli też zaplecza w postaci tej sceny. Ona zaczęła w Krakowie, nie mówię tego dlatego, że byłem świadkiem tego z pierwszej ręki, no ale... Później już, kiedy tu przyjechałem, poznałem ludzi, którzy uczestnikami, świadkami tego byli. Ta krakowska scena metalowa dopiero chyba zaczęła się budować wokół Heliasa. I to był taki pierwszy zespół, który nie dość, że został lokalną gwiazdą, to jeszcze no, trochę pociągnął za sobą innych, inspirował innych do grania.
0: Tak, tak. Jeszcze równocześnie z Heliasem plus minus był Gladiator, w którym też Gerard Niemczyk grał. Helias znowu, no to Gulary, który też się później w innych zespołach udzielał. Aczkolwiek to nie była, myślę, taka popularność, która by powodowała to, że Helias nagle stałby się gwiazdą zapraszanym właśnie na Metalmanię i jako, nie wiem, supporty do większych zespołów.
1: Nie, ja myślę o takim popularności lokalnej, tak, bo rzeczywiście poza Małopolską, nawet nie tyle samym Krakowem, to nie był zespół raczej znany.
0: Wtedy sporo
1: było zresztą takich lokalnych gwiazd, zespołów, które były duże w swoim mieście, w regionie, no ale niekoniecznie się to przekładało na... No to, co się działo na zewnątrz, no nie było internetu. Nie tak łatwo było dotrzeć informacją nawet te kilkaset kilometrów dalej.
0: Tak, dokładnie. Nawet teraz sobie wpiszesz, nie wiem, Gladiatora, to nie wychodzi ci z automatu Gladiator z Krakowa, czy tylko wychodzi Gladiator z jakiegoś Słupska, czy stamtąd.
1: Także, czy jakiś tam film.
0: Tak,
1: dokładnie. Z Russellem Crowe.
0: Dokładnie.
1: Bzdury kompletne w tym internecie.
0: Tak jest.
1: Pierwszy... Boom, oczywiście ten boom można brać tutaj w cudzysłów, bo to też nie były jakieś szalone nakłady kasy, o czym już wspominałeś. No ale zaczęło się rzeczywiście w mieście dziać, zaczęły powstawać zespoły, zaczęły grać coraz więcej koncertów. To był ten czas, kiedy pojawił się wspomniany już Schismatic, Symbolic Immortality, to wtedy był Evenement, bo brutalna jak na tamte czasy... kapela z Miriam
0: na wokalu.
1: Świetną wokalistką w ogóle, bo to był zespół Death Sea, który też znowu lokalnie bardzo wiele znaczył. Tego już byłeś świadkiem, prawda? Już byłeś
0: w
1: mieście.
0: Tak, oczywiście. No to już ludzie, którzy się przez mój sklep przewijali, powiem brzydko,

0: ale muzycy Symbol League Immortality, właśnie DFC, Grysik, Gerard Niemczyk, Mateusz Wabik, Jarek Kochman, to gdzieś tam ludzie, którzy bardzo często u mnie bywali. No zresztą chyba z tego, co pamiętam, Grysik grał wcześniej w Symbol League Immortality.
1: Powinniśmy tutaj mieć taką tablicę korkową.
0: Tak, tak, no właśnie, takimi, właśnie o tym mówię. Tak.
1: Sznureczkami, szpileczkami i tak. I jakoś to spróbować.
0: A zresztą no, Grysik się, z tego co pamiętam, u mnie w sklepie poznał, bo w pewnym momencie u mnie pracował Łukasz Zieliński, Zielony. Oni się u mnie w sklepie poznali, stąd później pomysł na jakiegoś tam Virgin Snatch i td. I tp. Także no, to wszystko jest w bazie.
1: Ja mówiłem, że to wszystko przez ciebie.
0: Tak jest.
1: Symbolic Immortality jeszcze dzisiaj nie słuchaliśmy, a więc proszę bardzo, taki głos, taki talent miała Miriam.

0: rozkwicie metalowego krakowskiego undergroundu nastąpił kolejny, właściwie te fale dwie na siebie się nałożyły, bo do głosu doszli wspominani też już dzisiaj przy innej okazji romantycy. Cemetery of Scream, Cold Passion, Atrofia, Red Sun, Serpentia w pewnym sensie też i pewnie trochę więcej tych kapel było. Myślisz, że to kontynuowanie wielowiekowych tradycji artystycznych Krakowa jako miasta poetów, malarzy, romantyków?
1: Wiesz co, nie wiem. Myślę jednak, że no wtedy był boom na taką muzykę po prostu. Ja nie mówię absolutnie, że to jest koniunkturalizm. Ktoś sobie postanowił grać doom metal. No wiesz, to musi być w sercu. Aczkolwiek wiesz, z wszystkich zespołów, które wymieniłeś, wiemy, że każdy z nich na swój sposób był zupełnie inny.
0: A to prawda.
1: I to też było fajne, bo gdzieś tam no nie możesz tego wsadzić do jednego wora, bo każdy z nich tworzył smutną muzykę, ale naprawdę na swój sposób i to też było fajne. Zresztą to też w tym momencie przekłada się na to, że każdy z tych zespołów był w stanie wydać taśmę, demo, płytę, gdzie w tamtych czasach to naprawdę nie było łatwe.
0: To prawda i swoją drogą te zespoły też zmieniały się w czasie.
1: Tak.
0: Może nie wszystkie równie intensywnie, no ale jeżeli porównać pierwsze nagrania, nawet te oficjalne, Atrofia Red Sun, z tym, czym niestety przedwcześnie się z nami ten zespół pożegnał, to są zupełnie odmienne światy.
1: No jakby na to nie patrzeć, najbardziej konsekwentne w tym, co Cemetery of Scream, dokładnie, bo to w pewnym momencie był to zarzut dla nich, że się nie rozwijają. Myślę, że to też była przyczyna do tego, że Marcin postanowił to wszystko zawiesić, ale no to samo Serpentia, no By Disease, nie wiem, może troszkę inna bajka, ale też no zupełnie inna muzyka niż na początku. Może to możemy rzucić na karb rozwoju, na karb tego, że nie wiem, lepiej się nauczyli komponować, lepiej grać.
0: No wiesz, jak zespoły się zakłada w wieku późno nastoletnim, to oprócz czysto technicznych umiejętności trudno też oczekiwać, że wszyscy będą mieli dokładnie takie same fascynacje i inspiracje nawet te 5 lat później, a co dopiero 15 lat później.
1: Dokładnie, plus jeszcze nie każdy ma takie same gitary, nie każdy ma takie same piecyki, stąd różne brzmienia, stąd różne podejście, żeby coś ulepszyć, coś przyspieszyć, coś zwolnić, no takie życie po prostu.
0: Kolejna fala krakowskiego metalu, ta, która weszła w XXI wiek, to są takie zespoły i tu znowu, to jest myślę jakieś tam echo tego, co parę lat wcześniej robił chociażby Schizmatic, czy robiło Def C, czym inspirowali kilka lat młodszych kolegów, mam na myśli Skeptic,
1: tak.
0: Thy Disease, Virgin Snatch to akurat może nie jest dobry przykład, no bo tutaj mamy personalne połączenie z Def C, ale Redemptor i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, dokładnie tak, no i tutaj znowu wchodzimy w osoby i tym razem to jest Jacek Hiro, który grał, udzielał się w takiej ilości kapel krakowskich, dookoła krakowskich, że no trudno zliczyć.
0: A jeszcze ilu młodych ludzi uczył teraz grania i też przez to jakoś inspirował to, w jaki sposób oni teraz grają metal w swoich zespołach. Dopiero warto byłoby sprawdzić.
1: A zespół Antropomorf, coś ci mówi, czy nie?
0: Antropomorf powinno?
1: Przepraszam, Antropofore. A widzisz, zaskoczenie. To są synowie Jacka Hiro.
0: Jacek, wybacz. Chłopaki, wybacz.
1: To są synowie Jacka Hiro. I gdzie też fajna rzecz, i znowu to jest to samo, o czym mówimy przez całą audycję. Na basie u nich gra syn Pawła Węgrzyna, na co dzień perkusista Atrofii Red Sun. I to jest to już następne pokolenie, które gdzieś tam się będzie przewijało.
0: Ja myślałem, że w Krakowie ta tradycja cechów i zawodów dziedziczonych z pokolenia na pokolenie dotyczy tylko lekarzy i adwokatów.
1: Nie.
0: Ale proszę bardzo, death metalowcy też to stosują. No cóż, jak w Krakowie się rodzisz, to masz pewne krakowskie obowiązki.
1: No, tak jest. I właśnie to jest fajnie, bo obserwując nawet profil Jacka Hiro, on tych chłopaków, swoich synów aż tak bardzo nie wspierał. dopiero w pewnym momencie, a co mi tam? I po... I

0: Wracamy do rozmowy o Krakowie z Adamem Śliwakowskim z Metal Shopu, o krakowskim metalu, i to już niestety ostatnie wejście, ostatnia odsłona tej naszej dzisiejszej rozmowy. Właściwie to nie powinienem poświęcać na nią jednej audycji. Powinniśmy mieć cykl trwający z pół roku, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Prawdę mówiąc, kiedy się umawialiśmy na ten nasz dzisiejszy wywiad, to nie myślałem, że tego aż tak było dużo. Jakoś o pewnych rzeczach zapomniałem, ale kiedy już potem robiłem sobie notatki, okazało się, że no, kawał historii tej muzyki, nie tylko ważnej dla miasta, ale też dla całego kraju i dla świata, o czym za chwilę. Mgła.
1: No muszę to przełożyć na to, co się dzieje w sklepie. Oczywiście sprzedaż to jest niekończąca się historia. Przychodzą ludzie i pytają, nie wiem, z Brazylii, z Indii, z Włoch i ze Słowacji. Wszystko, zawsze. I to jest cały czas koszulki, płyty, winyle, niekończąca się historia. I wszystkie odnogi również, brzydko powiedziane, no ale tak muszę powiedzieć, które są pochodne od mgły, czyli Hauntologies, Kriegsmaschine. To jest cały czas, cały czas, cały czas. Z perspektywy fana metalu mogłoby się wydawać, że równie dobrze powinna się sprzedawać Furia, ale jednak Furia jest bardziej polska, to kupują bardziej Polacy, jak już kochają to na zabój, wiadomo, no mgła jest towarem eksportowym, no nie ma się co oszukiwać.
0: Ja sobie z tego do końca nie zdawałem sprawy, no bo ta mgła tutaj w Krakowie szczególnie, no była zawsze, była blisko i nie, żebym nie cenił, ale nie zdawałem sobie sprawy ze skali zjawiska, dopóki nie zacząłem o tym rozmawiać właśnie ze znajomymi ze świata i na przykład dziennikarz niemieckiego Metal Hammera, który pisze o black metalu od właściwie narodzin tego gatunku, ostatnio opowiadał mi, że jego zdaniem najważniejszym zespołem w sensie takiej energii, którą tchnął też innych, zainspirował do właściwie odrodzenia tego gatunku, najważniejszym w XXI wieku zespołem jest mgła. A ja mówię, jak? Z Polski. Mhm. On mówi, nie, nie. Na świecie. I rzeczywiście, wiesz, no zacząłem o tym myśleć. Zacząłem myśleć o tych koncertach, festiwalach, na które jeżdżę po świecie i na których ludzi w koszulkach mgły jest najwięcej. Tak. Spośród zespołów, które akurat w tym roku nie grają. To znaczy rzeczywiście, jeżeli tam jest gwiazdą jakiś zespół X, to być może tego dnia tych koszulek będzie trochę więcej. Ale poza tym od wielu lat mgła jest jakimś absolutnym dominatorem. Ty przyglądałeś się początkom mgły?
1: Nie.
0: Myślałeś, że
1: nie,
0: to
1: nie.
0: Zaskoczyło
1: to,
0: cię?
1: To? Zaskoczyło. To po prostu wybuchło. Klasycznie wybuchło i gdzieś tam na próbę kilka płyt. Ja współpracuję z Paganem, z Tomkiem Krajewskim i gdzieś tam od niego brałem Furię i równocześnie tam była Furia i one, ta sprzedaż była bardzo porównywalna. Po jakimś czasie, wow, zaskoczenie na maksa. Myśmy byli świadkami powstawania black metalu tak naprawdę. No, w naszym życiu black metal zaistniał za naszego bytu. I te pierwsze nagrania mogłem, no przepraszam, że to powiem, ale wydawało mi się strasznie wtórne, no troszeczkę zabrane z jednego, z drugiego, z trzeciego zespołu, no i stwierdziłem, dobra, no niech sobie chłopaki pograją, jak sobie pograją, to im się znudzi.
0: Pewnie im się znudzi, tak.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: I zajmą się czymś poważnym.
1: A tutaj, wow, taka niespodzianka. No, totalny szacunek.
0: Ten black metal krakowski i być może nawet sama mgła nie istniałby zapewne bez Holy Death, czyli takiego zespołu, który no dzisiaj cieszy się w pewnych kręgach mianem kultowego, który istniał no dzięki uporowi Leszka Wojnicza i talentowi Gerarda, który tam też bardzo dużo w tym zespole robił. No samo Holy Death rzeczywiście nie zrobiło wielkiej kariery, ale też myślę, że zainspirowało tutaj lokalnie właśnie kolejne pokolenie

0: młodych adeptów mroku.
1: Tak, tak, no tym bardziej, że no, jak zarówno ja, jak i ty wiemy, że Leszek jest bardzo znaną postacią w Krakowie, w Polsce. Wydaje gazetę, ma wytwórnię, która wznawia stare demosy z polskich zespołów. I
0: fantastyczną robotę robi z tymi wydawnictwami.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Naprawdę, no, wyciąga rzeczy, o których nikt absolutnie nie pamięta. No gdzieś tam może, być może pochowane w pamięci są te rzeczy, ale jak on to wyda, to wtedy wow, no przecież to było fajne. I tutaj też szacunek jak najbardziej.
0: Tego black metalu w Krakowie jest dużo, dużo więcej. Medico Peste chociażby, bardzo dobry zespół, ale też sporo młodszych kapel. Silny też, nie wiem czy ilością, ale na pewno jakością jest ten nurt, który opiera się trochę na powrocie do przeszłości, trochę na reinterpretowaniu jej z myślą o współczesności, i mam tu na myśli chociażby takie zespoły jak Terror Dawn czy Roadhog, czyli takie składy trashowe, crossoverowe. Roadhog to już trochę bardziej też o heavy metal zahaczające.
1: Tak, tak, zgadzam się, ale widzisz, to jest znowu to, o czym już mówiliśmy. No, Terror Dawn nagrał ileś tam płyt, nie pamiętam dokładnie ile. Tutaj postanowili właśnie bardziej uderzyć w te tony, uprościć, przygłośnić i zażarło. I nagle się okazało, że ta ostatnia płyta jest totalnym przebojem. No, jak rozmawiałem z Łapą, no to po prostu sami są zszokowani, że aż to poszło w tą stronę.
0: Myślisz, że to jest tak, że oni coś zmienili i dlatego lepiej zażarło, czy że
1: dobrze się wstrzelili.
0: Gusta publiczności się zmieniają
1: dobrze
0: też
1: się
0: i teraz przed moment na
1: tak,
0: takie
1: tak,
0: granie.
1: Tak jak mówię, wiesz, 5-6 lat temu, teraz też przełożymy to na sprzedaż, koszulki Cannibal Corpse'a. Jeśli ktoś by widział, ile ja sprzedaję koszulek Cannibal Corpse'a, nie umniejszając Cannibal Corpse'owi, powiedziałby, że to jest najpopularniejszy zespół na świecie. Całkiem możliwe, że tak jest. Ale na przykład teraz w tym momencie powrót do punk rocka. Ludzie szukają koszulek Exploited, GBH, Dead Kennedys i
0: w metalowym, w metalowym sklepie nie macie wstydu ludzi.
1: No właśnie. I ja też widzę, ja koszulki biorę z wytwórni angielskiej Plastic Head. Ja widzę, że chyba to też jest nurt ogólnoświatowy, dlatego że od tamtego roku się właśnie takie koszulki dokładnie pokazały. Oni też muszą iść za głosem tego, czego potrzebuje potencjalny nabywca. Czyli w tym momencie powrót do, nie wiem czy widziałeś ostatnio Hetfielda, w jakiej był koszulce.
0: Nie.
1: Social Distortion.
0: Okej, czy oprócz powrotu do punk rocka widzisz jakieś jeszcze trendy, zmiany? No skupmy się na tej chociażby krakowskiej scenie. Czy śledzisz na przykład tę młodą falę? Sporo jest zespołów nowych i to takich nowych składów zakładanych przez muzyków już trochę doświadczonych, na przykład, nie wiem, 20-paro-30-letnich, jak i składów zakładanych przez nastolatków. Myślę, że w tym stuleciu nie było aż takiego boomu na nowe kapele, jak ten, który przeżywamy od zakończenia pandemii.
1: Ja myślę, że młode kapele były zawsze, ale teraz jeszcze do tego dochodzi, może nie łatwość, ale no chyba takiego słowa trzeba użyć, łatwość wydawania płyt, nagrywania, inne koszty są takich produkcji, no i dlatego nam się wydaje, że jest wysyp. Do mnie do sklepu przychodzi, nie wiem, kilka razy w miesiącu parę zespołów i przynosi swoje płyty na zasadzie, żeby sprzedawać, żeby je reklamować. Ostatnio, nie wiem, taki zespół Herzoga, jeśli dobrze pamiętam. I chłopaki fajnie to robią, bo gdzieś tam koszulki, naszywki z pełnym impetem. Myślę, że to w tym momencie ma sens, ale to musi być oczywiście połączone z graniem koncertów. No wiemy, jak to się zaczynało u wielkich. No to jest kilkaset, źle powiedziałem, kilkadziesiąt koncertów w roku muszą co najmniej zagrać, żeby ktoś ich zauważył, żeby oni w jakikolwiek sposób zaistnieli. No, no wiem, że tak, że inaczej tego nie ma. No, nie?
0: No tak, oprócz talentu potrzebna jest wytrwałość. We wszystkim tak. Ona jest potrzebna. Na przykład jak państwo wymyślicie sobie założenie sklepu płytowego, no to warto o tym myśleć w kategorii dekad, a nie miesięcy czy lat. Tak jak myślał o tym Adam Śliwakowski, mój dzisiejszy gość. Bardzo ci dziękuję za
1: dziękuję bardzo.
0: Pojawienie się w studiu i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dzięki.

Dziękuję Państwu serdecznie za towarzyszenie nam w tym spotkaniu z balladą. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was z Adamem do poszperania w historii, ale i współczesności krakowskiego metalu, bo jak słychać, jest w czym wybierać. A wybór piosenek był oczywiście subiektywny. Można byłoby tę audycję zilustrować zupełnie inaczej, a i tak byłoby dobrze. Przed chwilą zagrały dla nas dwie skrajnie odmienne grupy, czyli Mgła i Terror Dome, grupy, o których wcześniej rozmawialiśmy. A na koniec coś w sam raz na późną nocną porę, czyli dwa projekty z uniwersum Mgły, czyli Hauntologist i Creek's Machine. Oba znakomite, choć znowu zupełnie różne, ale zarazem słychać, że mają jakiś wspólny mianownik. To a propos poruszanego wcześniej wątku, czy krakowski metal ma unikalne brzmienie. Moim zdaniem ma na pewno krakowski black metal i jego okolice, a jak to brzmienie opisać, jak scharakteryzować, to już zostawię komuś innemu. Was natomiast zostawiając z jego intrygującymi przykładami. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień, kiedy to dla odmiany wybierzemy się w muzyczną eskapadę hen daleko za ocean.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.

0: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
1: Michalina Bieńko
0: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził.

Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta,

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już dziś, po 19:00 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie. Otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszardę, śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę moje wróżne miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam te same smutne twarze.

będę kroczył sam, powoli ścieżkami mojego życia.

zagórz cienki, w tym harmidrze znaków, dźwięków, towarów. Szybciej niż w synapsie przemykają ludzie, mruszę oczy, ale bardziej mnie to dezorientuje. Mój jedyny ratunek, nie dać się tej łudzie. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą, drogą marszu.

deklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości.

się

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Środa, 15 dzień lipca, minęła piąta.
5: Trójkowy budzik.
4: Antony Bourdain, cytat. Każdy rozsądny, czujący człowiek, który przyjeżdża do Hiszpanii, je tu i pije, po prostu się w niej zakochuje. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że jest z nim coś głęboko nie tak. Hiszpania, Francja 2-0, Mundial. Ela Różycka i Michał Żołądkowski. La Furia Roja. Czyli Hiszpania zdecydowanie zagrała koncertowo, ależ to był kapitalny mecz. To my na początek też live koncertowo. Proszę Państwa, dzień dobry.

Tak właśnie. Z radością, z pozytywną energią wskakujemy w nowy dzień. 11 minut po piątej. To jest trójkowy budzik. Kilka słów na temat pogody. Na północy słonecznie, sucho. Nad morzem około 22 stopni. W słońcu oczywiście cieplej, zatem śmiało dziś na plażę. Poza tym gorąco, duszno i zanosi się na burze. Wyładowania między innymi w Łodzi, w Rzeszowie i w Katowicach chwilami. Na pewno w ciągu dnia trochę pokropi. Najcieplej dziś w Warszawie maksymalnie aż 30 stopni. A muzycznie w trójce teraz witamy w malinowym chruśniaku razem z Darią Zawiałow.

20,5 minuty po piątej, tutaj trójkowy budzik. Oczywiście program Trzeci Polskiego Radia z samego rana. Nowa płyta The Rolling Stones, płytą tygodnia w trójce. Kolejny kawałek z pewnością dzisiaj po 10:00. Hiszpania, wróćmy do tego tematu, skoro wygrali z Francuzami 2-0, są w finale. Ale podróżując po Hiszpanii można na przykład dostać mandat do 100 euro, proszę państwa, za wystawianie łokcia czy też ręki przez okno samochodu podczas jazdy, czyli podróżując po Hiszpanii absolutnie nie należy jeździć na tak zwany zimny łokieć.

0: 27 minut po 5 metro, nic nie płonie tam o tej porze. No płonie namiętność, niezmiennie. Przecież włączony program Trzeci Polskiego Radia, jeszcze przecież zapłoną wspomnienia, te najpiękniejsze, ponownie po 9. Przecież to tylko w Trójce, Listy na M. Tak było.
1: Bo to niezapomniane wrażenie, kiedy na tym Kasprzaku trzymało się tą pauzę w piątki wieczorem i każdy utwór, który szedł w górę, był w całości i tak wypełniało się tą 60 lub 90 kasetę. Wielkie ukłony dla mojego szwagra, który zaszczepił we mnie YouTube, The Cure, bardzo dawno temu. The Cure w ramach odświeżenia pamięci.
0: To odświeżamy sobie tę pamięć i będzie więcej dziś od 9 do 12. Między innymi o miłości do George'a Michaela i kasety, i plakaty, i przypinki. Listy na M tym razem zaprezentuje Państwu Mateusz Tomaszuk. A skoro było o The Cure, no to proszę bardzo, tu i teraz. Why can't I be you?

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
2: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
1: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Trójkowy budzik.
4: 28 minut do 6. Hiszpania, wybierając się pod koniec sierpnia. Pamiętajcie Państwo, że ostatnia środa sierpnia. Odbywa się tu bitwa na pomidory. 100 ton pomidorów przerabia się w ten sposób. To jest La Tomatina. A w trójce już teraz Edwin Collins, A Girl Like You.

No i tak można budzić się i wstawać z przyjemnością. Dobre nastawienie na program Trzeciej Polskiego Radia. 21 minuty do 6. Fleetwood Mac Everywhere to teraz kartka z kalendarza tego muzycznego nadeszła. To pozwala przypomnieć, że to właśnie dziś 70. rocznica urodzin Iana Curtisa. Zmarł w 1980, mając zaledwie 23 lata. Ian Curtis, jakże charakterystyczny głos grupy Joy Division.

trójkowy budzik, już tylko 14 minut do 6. Ta droga była daleka. To będzie w zasadzie na koniec podsumowania. Na razie 500 kilometrów i Paweł Turski pieszo w trakcie na trasie. Jak mu idzie, jak kondycja, co po drodze? To proszę Państwa sprawdzimy około 6.40, czyli już za niecałą godzinę. Przy okazji również sprawdzimy i dowiemy się, którą wieś w Polsce uważa się za najdłuższą i najrozleglejszą. Przy okazji również, które miasta i wsie w Polsce są tymi naj. Z trójką jakoś tak po prostu idzie lepiej. To teraz to naj ma dla nas Marcin Rezynek. Najlepsze.

Dublina. Tym razem to nie jest wojna o Falklandy, lecz bitwa o wejście do finału. Start 21. O mundialu też sporo po 6. Zapraszamy do trójki.

0: Tak, tak, tu Trójka, Polskie Radio. 3,5 minuty do szóstej. Czym są trójkowe szachy? O tym też będzie na pewno po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Na razie czas na roszadę. Robert Grzędowski na trójkowej planszy po szóstej, a Romek Wójcik, niczym goniec, już za 3 minuty pojawi się z najświeższymi newsami. To od nas jeszcze nowy singiel YouTube. Robert już jest.
1: Jestem!
0: Jest! Brawo! Ela Różycka, Michał Żołądkowski, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
3: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
7: Inem i nekelte mojorul.
1: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
8: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
4: Jeszcze rano obowiązują ostrzeżenia IMGW przed nawałnicami. Wczoraj strażacy interweniowali kilkaset razy. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o nieprawidłowości na ponad 8 milionów złotych. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu, w półfinale pokonała Francję 2-0. Synoptycy dziś także ostrzegają przed nawałnicami. Wciąż obowiązują alerty RCB dla 7 centralnych i południowych województw, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii.
5: Południowa, częściowo centralna część kraju nadal będziemy się zmagać z tymi burzami i dlatego też zachęcam do śledzenia komunikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii. Na bieżąco ta sytuacja jest cały czas przez naszych synoptyków monitorowana.
4: Wczoraj do wieczora strażacy interweniowali prawie 650 razy. Najwięcej pracy było na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w Jeleniej Górze, gdzie zawalił się dach hali magazynowej i drzewo przewróciło się na budynek mieszkalny. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego, byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Cezarego J. Ma to związek ze śledztwem w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, mówi prokurator Jaromir Rybczak.
6: Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości w związku z realizacją i sfinansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową. Kampania kosztowała ponad 8 milionów złotych.
4: Działania prokuratury i CBA potwierdzają podejrzenia dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej, powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
7: Jak rozumiem, pan Świrski działał na niekorzyść państwa polskiego, realizując pewne działania polityczne. My oczywiście będziemy czekać na wyniki tego całego śledztwa. Natomiast widać, że działanie w Polskiej Fundacji Narodowej było działaniem po prostu stricte politycznym.
4: CBA przeszukało też mieszkania współpracowników byłej premier rządu PiS, Beaty Szydło, Anny Plakwicz i Piotra Matczuka, którzy odpowiadali za kampanię wizerunkową tej partii. Kampania Sprawiedliwe Sądy odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy, napisał w mediach społecznościowych koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty, powiedział w wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zaznaczył, że rozmowy z Iranem trwają. Podkreślił jednak, że amerykańskie ataki będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. Wczoraj amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń, poinformowało dowództwo centralne USA. W kolejnym komunikacie powiadomiono o wznowieniu blokady morskiej irańskich portów. Do powstrzymania antyukraińskiej propagandy wezwał polityków premier Donald Tusk. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował dwie ukraińskie nastolatki. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
8: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicy w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę.

0: propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
1: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
0: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
2: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki.
0: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek w Bielsku-Białej. Hiszpania jako pierwsza zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczoraj wieczorem pokonała Francję 2-0. Jej przeciwnika w najważniejszym meczu turnieju wyłoni dzisiejsze spotkanie Anglii z broniącą tytułu Argentyną.
4: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Bardzo dobre gramy i mam nadzieję, że tak się skończy.
5: Francja, mimo że była faworytem, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
6: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to to jest niebo a ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
3: Hiszpanie po raz drugi w historii wystąpią w finale mundialu. 16 lat temu pokonali Holandię 1-0 po dogrywce początek dzisiejszego meczu w Atlancie o 21:00.
7: Klimat.
3: Od 9 do 10 dziś mniej energii będzie pochodziło z odnawialnych źródeł. Stacja pomiarowa w miejscowości Małogoszcz pokazuje umiarkowaną jakość powietrza. Na pozostałym obszarze kraju powietrze jest dobre lub bardzo dobre. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na małym albo średnim poziomie. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W północnej połowie kraju szykuje się dziś przewaga słońca. W południowej połowie więcej chmur i to deszczowo-burzowych. Oby już było bezpieczniej niż wczoraj. Opady najintensywniejsze zapowiadane są w centrum kraju i na Śląsku. Termometry mają pokazać od 20 stopni w Wielkopolsce, w górach i nad morzem do nawet 30 na Mazowszu.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dzień dobry. Dziś środa, 15 lipca. Zaczynamy poranną audycję ze szwedzką grupą Ghost. It's a sin. Czy to grzech obudzić sąsiadów?

0: Na zegarach 6:11. Wstajemy, wstajemy.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Raz jeszcze dzień dobry. Kłaniamy się nisko w składzie Michał Daniluk, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Numer 2, 2 i 7 trójek oczywiście do Państwa dyspozycji. Staszek już zalogowany na pozycji z dłonią nad słuchawką i czeka. A mi się przyda od Państwa aktualizacja cen paliw. Może ktoś akurat mija pylon. A tak, żebym miał argumenty w rozmowie z wiceministrem energii. Ta rozmowa chwilę po 7:00. Teraz nowość od Briana Adamsa.

0: Kawałek patriotyczny Briana Adamsa, wydany na początku lipca z okazji kanadyjskiego święta narodowego. A my czekamy na aktualizację od państwa, aktualizację cen paliw na stacjach, bo porozmawiamy dziś po siódmej z wiceministrem energii o tym, czy, kiedy ewentualnie, w jakich okolicznościach powrócić może program CPN. Sytuacja wokół cieśniny Ormus w końcu do stabilnych nie należy. A poza tym w porannym ZD3 sprawdzimy, jak radzi sobie w pieszej wyprawie już w województwie małopolskim Paweł Turski.
1: I teraz po całej długości mocno trzymamy. To nie tak.
2: O, ale pan musi mieć siły. O matko.
0: Będą stałe punkty programu, w tym rozmowa bez uników, w której gościnią Renaty Grochal będzie dziś Anna Maria Żukowska z Lewicy. A do tego złote myśli Kuby Witkowskiego.
3: Wakacje, wakacje, wakacje.
0: I Michała Jędrkowiaka.
4: Małe jest piękne. Krótkie czasami też, mówię poważnie, jest taka teoria.
0: O ciekawych sprawach panowie nam opowiedzą. Na razie wyrywamy z kontekstu. A co? 6:15 gra Mary z Polski. W Trójce!

0: Malamente.
1: Rosalía w trójce, kibicka, pokazywała się na meczach Hiszpanów w Mundialu i ewidentnie kibicowała skutecznie. Bo Hiszpania wygrała wczoraj z Francją w półfinale i zagra o złoto. Mecz stulecia, pisały niektóre media przed rozpoczęciem spotkania Hiszpania-Francja. Po meczu chyba już tak wielkimi słowami o samym spotkaniu nie piszą. Piszą za to o zwycięstwie Hiszpanów. Historyczne lanie to tytuł z marki właśnie hiszpańskiego czasopisma, czy w zasadzie dziennika. A francuski L'Équipe tytułuje dziś stronę pierwszą rozkładową spadająca gwiazda. Bezsilni w starciu z La Rocha, Francuzi zawalili swój mecz i nie zdobędą trzeciego tytułu Mistrza Świata, dającego gwiazdkę na koszulce. Stąd ta spadająca gwiazda. Jednostronne to spotkanie, dominacja Hiszpanów skończyło się na 2-0. Gole dla zwycięzców strzelili Mikel Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie. I Pedro Porro w 58. Ależ radość. Można pozazdrościć. Hiszpanie w finale zmierzą się albo z Argentyną, albo z Anglią. Po meczu trener reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, mówił o tym, że liczy, że to będzie mecz z Argentyną, bo bardzo się przyjaźni z trenerem Argentyny, Lionelem Scalonim, ale też uważa, że Anglicy to bardzo dobra drużyna, więc nic nie jest wykluczone. Ja nie wiem, czy jak się przyjaźnisz z kimś, to chcesz z nim rywalizować o Mistrzostwo Świata. Przyjaźń może być zagrożona. Dziś ten drugi półfinał Argentyna-Anglia, no a Hiszpanie już czekają na przeciwnika.

Mundial powoli zmierza do końca. O mistrzowskich emocjach więcej w Trójce powiemy po siódmej, tradycyjnie około 7:40, krótka piłka. Za kilka minut skrót serwisu i prognoza pogody, a ja przyznam się teraz do czegoś państwu. Mam na dłoni napisane długopisem pylon sprawdź, ale nie sprawdziłem. O 5 rano człowiek jakoś tak mniej sprawnie funkcjonuje. Nie sprawdziłem, a przydadzą mi się aktualne dane dotyczące cen paliw. Jeśli ktoś z państwa akurat widział i może powiedzieć, ile tam za 95, ile za olej napędowy, to zapraszam. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy notatnik literacki. Dostępny od 10 lipca na festiwalu Góry Literatury, a od 13 lipca w całym kraju. Temat przewodni – emigracja. W numerze m.in. rozmowa z Adamem Michnikiem dotycząca legendarnego redaktora kultury Jerzego Giedroycia, cztery opowiadania, poezja i teksty pisarek oraz pisarzy żyjących i tworzących poza ojczyzną. Szczegóły na notatnikliteracki.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
6: O powołaniu komponentu obrony pogranicza, który ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś mamy poznać szczegóły nowej struktury i jej dowódców. Formacja ma powstać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej z czterech brygad rozmieszczonych przy wschodniej granicy. Nazwa KOP nawiązuje do działającego w okresie międzywojennym Korpusu Ochrony Pogranicza. Koalicja antybalistyczna ma format otwarty, więc gdy polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić, powiedział w Los Angeles szef polskiego MSZ-u. Pytany o deklarację Donalda Trumpa w sprawie produkcji pocisków do systemów Patriot w Ukrainie, Radosław Sikorski stwierdził, że Polska aspiruje do tego, aby serwisować te rakiety, które ma. Zdaniem szefa MSZ-u dobrze byłoby, żeby w Europie też były one produkowane. Udało się naprawić dwa elektryczne busy do Morskiego Oka. Obecnie pojazdy kursują już zgodnie z harmonogramem, mówi Karolina Kowalczyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Po zakończeniu prac serwisowych wszystkie busy są obecnie sprawne i kursują zgodnie z planem. Trasę do Morskiego Oka obsługują cztery busy. Jeden z nich jest przeznaczony do bezpłatnych przewozów osób z niepełnosprawnościami i kursuje na trasie Zakopane-Morskie Oko. Pozostałe kursują na trasach Zakopane-Włosienice oraz Palenica-Białczańska-Włosienica.
6: TPN ogłosił przetarg na zakup kolejnych 16 elektrycznych busów. Ma to być sfinansowane przez Ministerstwo Klimatu. Nowe pojazdy mają zostać dostarczone pod koniec września. Kolejny serwis w Trójce zostanie dostarczony o 7:00.
5: To by trzeba było zmienić dżingiel serwisu na taki autobusowy.
6: Tak, na razie zmieniamy strukturę i formację. Na razie jest Korpus Ochrony Pogranicza naszego daletu. Kto wie, to wie.
5: Tak, kto wie, to wie. Nowy system emisyjny w Trójce, ale my jesteśmy tacy sami. W północnej połowie kraju szykuje się dziś przewaga słońca. W południowej połowie więcej chmur i to deszczowo-burzowych. Być może już bezpieczniej będzie niż wczoraj, ale wciąż na południu Polski w wielu miejscach obowiązują alerty IMGW. Opady najintensywniejsze zapowiadane są w centrum i na Śląsku. Termometry mają pokazać od 20 stopni w Wielkopolsce, w górach i nad samiutkim morzem do nawet 30, proszę bardzo, na Mazowszu. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut 7.

0: Houston, nie mamy problemów. A przynajmniej schodzą na dalszy plan, gdy piękne słońce zagląda w okna na Myśliwieckiej. Istotnie jest ładnie dziś o poranku. Paweł Turski, to nazwisko odmieniamy przez wszystkie przypadki od poniedziałku, bo Paweł wybrał się z mikrofonem trójki, uzbrojony jedynie w specjalny wózek i sandały, na wyprawę teraz pieszo. Wyszedł z Soli na Żywiecczyźnie w poniedziałek, idzie w stronę Boru w Małopolsce, oczywiście z przerwami na noclegi, i w województwie małopolskim już jest. Co dzień dostaje też od nas zadania, nawet po kilka. Jakoś sobie radzi. Tak poradził sobie wczoraj i relacjonował to w popołudniowym Zapraszamy.
1: Teraz pieszo.
2: Łączymy się z Pawłem Turskim. Halo, halo, czy się dobrze słyszymy?
3: Słyszymy się doskonale. Dzień dobry. To jest Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. A czy udało mi się zrealizować wyzwanie, czyli wystruganie czegoś?
4: Będziemy rzeźbić ptaszka z drewna.
3: Co mam zrobić?
4: Jeżeli zobaczymy w tym kawałku drewna to, co chcemy zrobić, nadmiar drewna niepotrzebnego się pozbywamy.
3: O, pan zaznaczył, dobrze.
4: Tak, tutaj. I teraz po całej długości mocno trzymamy. To nie tak.
3: O, ale pan musi mieć siły. O, matko.
4: O, dobra.
3: Jest okej? Okay?
4: To jest bardzo ładny, jeżeli w ogóle wyszedł.
1: Teraz pieszo.

ładny. Jeżeli w ogóle wyszedł. Z Pawłem połączymy się około 7:20, a jeśli mają państwo dla niego jakiś pomysł na zadanie, a podpowiem wyrusza dziś z Zawoi, to proszę taki pomysł zgłosić 22 i 7 trójek. Swoją drogą, długo będzie pewnie wychodził z tej Zawoi Paweł Turski, bo to najdłuższa wieś w Polsce. Około 18 kilometrów sobie liczy. Najdłuższa wieś w Polsce. O innych wsiach powiemy w trójce za chwilę.

0: Trzymają państwo kciuki za Pawła? A może ktoś go spotkał? Proszę dać znać i proponować wyzwania, z którymi mógłby się dzisiaj zmierzyć 22 i 7 trójek. Oczywiście. Paweł Turski w ramach wakacyjnej akcji Teraz Pieszo dotarł już do Zawoi, największej wsi w Polsce i w dodatku najdłuższej, bo z jednego jej końca na drugi jest 18 kilometrów. Z Pawłem połączymy się po 7, zapytamy, ile czasu zajmuje pokonanie Zawoi, ale teraz przy okazji sprawdzamy, jakie są inne najwsie. Michał Jędrkowiak.
1: Skoro było o wsi największej, to wypada powiedzieć o tej najmniejszej. To Sławienko. Ma nawet nie pół hektara. Gdyby państwo chcieli Sławienko odwiedzić, to tak, z Raciborza na Krowiarki

0: Głowie skręcamy na Modzurów, odbijamy na Gamów, mijamy remizę i przy kapliczce w prawo. Nie ma za co. Małe jest piękne. Krótkie czasami też i to jest taki właśnie przypadek. Najkrótsza nazwa miejscowości w Polsce ma dwie litery. O-eś. Oś. Tak nazywa się wieś w gminie Lasowice Wielkie w województwie opolskim. Dlaczego oś? Podobno dlatego, że, uwaga, gdy przejeżdżała tamtędy Maria Teresa Habsburg, to w jej karecie pękła oś. Mówię poważnie, jest taka teoria. Teraz ciekawy paradoks. 425 wsi, a każda jest naj w jednej i tej samej kategorii. Jak to możliwe? Otóż ta kategoria to najczęściej występująca nazwa wsi. Stara wieś. 425 starych wsi. Ale do tej kategorii nie wliczają się wsie takie jak Stara Wieś Dolna czy Stara Wieś Górna, ani Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Stara Wieś... Nie, czwartej nie ma. Jest Stara Wieś Trzecia Kolonia. Ale do kwalifikowania wsi jako naj można podejść bardzo kreatywnie. Takie Brzuski na przykład, to niedaleko Bydgoszczy. To najbardziej zawangogiona miejscowość w Polsce. Tak, zawangogiona. Gdzie człowiek nie spojrzy, to mural z obrazem Van Gogha. Tak się tam twórczość Holendra przyjęła, że w tym roku, w połowie sierpnia, odbędzie się tam drugi już Van Gogh Festival. W Polsce są prawie 44 tysiące wsi i każda jest dla kogoś najbliższa, najpiękniejsza, najlepsza.
1: Nasz najmichalszy Michał Jędrkowiak. Bardzo dziękujemy.

0: Skubas i życie jest piękne, to tak w temacie sprawdzamy ceny paliw. Dzisiejsze 2,2 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, chciałem podać ceny paliw w Tarnowie. Diesel 7,19, benzyna 95,705 na zielonej stacji. I chciałem jeszcze przy okazji pozdrowić żonę. Miłego dnia Państwu życzę.
2: W Lublińcu to jest województwo śląskie 95,710.
3: Bydgoszczy 7,09, ale słyszałem, że jak drogie to jest dobre.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ta siódemka, która się tu pojawia, to raczej nie z tych szczęśliwych, prawda? O ewentualnych ruchach rządu w związku z wysokimi cenami ropy porozmawiamy w trójce po siódmej z wiceministrem energii. A teraz temat także samochodowy i drogowy. Kuba Witkowski.
4: News albo fake news.
5: Wakacje, wakacje, wakacje, a skoro tak, to i urlopy, na które duża część z nas ruszyła, czy dopiero ruszy samochodem. I tu uwaga, w Polsce na drogach szybkiego ruchu przybywa odcinkowych pomiarów prędkości. Ze mną jest Krzysztof Proć, radca prawny z Kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. Witam pana w trójce.
6: Dzień dobry.
5: Zanim przejdziemy do dzisiejszego problemu, wyjaśnijmy pokrótce, jak działa odcinkowy pomiar prędkości.
6: W pewnych miejscach stawiane są znaki z odcinkowym pomiarem prędkości oraz tak zwane bramownice, czyli system kamer, który sczytuje tablicę rejestracyjną pojazdu na wjeździe na ten odcinek i potem na zakończenie tego odcinka. I na podstawie danych w postaci odległości, czasu jest wyliczana średnia prędkość pojazdu, który został sczytany.
5: Jeśli prędkość została przekroczona, wówczas system rejestruje to jako wykroczenie i naliczany jest mandat.
6: Tak jest.
5: Tak się składa, że od jakiegoś już czasu w internecie można spotkać tego typu posty i filmy.
7: Wiesz, kierowco, dlaczego karanie za odcinkowy pomiar prędkości jest bezprawne? Bo odcinkowy pomiar prędkości to jest nic innego jak badanie średniej prędkości na danym odcinku. A nie ma takiego wykroczenia w polskim systemie prawnym.
5: No to jak to jest? Odcinkowe pomiary prędkości są legalne, czy nie są legalne? Da się podważyć w sądzie mandat z takiego systemu, czy nie?
6: Na pewno w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie w artykule 129h tej ustawy, jest podstawa prawna do tworzenia odcinkowych pomiarów prędkości. Natomiast wątpliwości wynikają z tego, że zdaniem właśnie internautów czy niektórych ekspertów nie ma czegoś takiego w polskim prawie jak wykroczenie polegające na jechaniu ze średnią jakąś prędkością. Zdaniem internautów, tych ekspertów, konieczne jest, aby kogoś skazać za wykroczenie, wskazanie konkretnej prędkości.
5: Tu i teraz.
6: Tu i teraz w danym miejscu, a średnia prędkość nie jest żadną konkretną prędkością tu i teraz. Natomiast w mojej ocenie taki pogląd jest błędny i fakt, że dany kierowca jechał ze średnią prędkością X na określonym odcinku oznacza, że w którymś momencie tego odcinka musiał jechać co najmniej z taką prędkością, no bo jest to prosta arytmetyka. Jeżeli średnio jedziesz 100 na godzinę, to znaczy, że w którymś momencie jechałeś co najmniej 100 na godzinę. I na tej podstawie da się wskazać, że takie przekroczenie prędkości miało miejsce.
5: A zna pan takie sprawy, sądowe sprawy, kiedy to kierowca poszedł właśnie z tego powodu do sądu?
6: Dochodzą mnie sygnały, że takie próby są podejmowane, natomiast nie spotkałem się, a też szukałem w systemie informacji prawnej przykładów takich wyroków, gdzie rzeczywiście udało się taki pomiar podważyć.
5: Krzysztof Proć, radca prawny z Kancelarii Piotrowskiej Wspólnicy, był moim Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie na antenie Trójki.
6: Dziękuję bardzo.
5: A ja zapraszam na dalszą część naszej rozmowy, której można posłuchać na stronie z podcastami. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
4: News albo fake news.
0: Po więcej newsów, fake newsów zapraszamy do serwisu podcastowego Polskiego Radia. Za 6 minut, 7.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
3: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.

0: Nie lalka.
1: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już siódma, dziś środa, 15 lipca. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
5: Manewry sojuszniczych wojsk w Polsce jesienią, zapowiedział szef rządu. Polskie myśliwce przechwyciły 30 km od Ustki rosyjski samolot szpiegowski. Gotowy jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Amerykańscy, brytyjscy i francuscy żołnierze wezmą udział w manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Ćwiczenia te mają wzmocnić gwarancję bezpieczeństwa w regionie, powiedział premier Donald Tusk.
6: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich.
5: Szef rządu dodał, że Polska przygotowuje się też do stałej obecności wojsk brytyjskich i francuskich w naszym kraju. Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim. IU-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium. Maszyna została przechwycona przez nasze lotnictwo, a załoga poinformowana o konieczności powrotu nad swój kraj, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać. Niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
5: Szef resortu obrony dodał, że rosyjski samolot obserwacyjny od dawna nie był widziany tak blisko polskiej granicy morskiej. IU-20 pojawił się 30 km od Ustki. Gotowy jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
8: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy. Prokuraturze zależy na tym, żeby jak najszybciej nadać procedurze bieg formalny.
9: Wniosek liczy prawie 300 stron. Dzisiaj został skierowany do tłumaczenia.
8: Waldemar Żurek ocenia, że w ciągu tygodnia wniosek będzie przetłumaczony.
9: I będziemy na zasadzie umowy, która wiąże nas ze Stanami Zjednoczonymi, umowy ekstradycyjnej, wysyłać z kolei przez prokuraturę ten wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
8: Jednocześnie prokurator wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry, w którym donosi, że polityk PiS ma nieważne paszporty standardowe i dyplomatyczne, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Ma także unieważniony paszport genewski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Prokurator generalny przekazał też przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o śledztwo dotyczące pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Śledczy chcą postawić politykowi łącznie 6 zarzutów. 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o sobotni incydent w autobusie MZK, mówi prokurator Łukasz Witkowski.
10: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
5: Bielskie MZK wydało oświadczenie, w którym potępiło zachowanie swojego pracownika i poinformowało o zakończeniu z nim współpracy. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Chodzi o wynajmowanie mieszkań poniżej miesiąca. Każdy taki lokal ma zostać wpisany do centralnego wykazu turystycznego obiektów noclegowych. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
11: Z projektu ostatecznie wykreślono zapis wprowadzający możliwość utworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, a był to przepis, którego domagała się ministra funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz twierdzi, że przez to rządowy projekt nie jest tym, na który umówili się członkowie Rady Ministrów.
12: Pan premier się do tego przychylił, siedliśmy do stołu rozmawiać, osiągnęliśmy porozumienie w zakresie sprawczości samorządów. Mimo tego na Radę Ministrów został wniesiony projekt, który daje zero prawa samorządu i zero zero prawa mieszkańcom.

0: Wiceminister sportu i turystyki twierdzi, że takie zmiany mogą zostać wprowadzone w kolejnym pakiecie regulacji. Ireneusz Raś dodał, że dzięki obecnemu projektowi samorządy będą mogły kontrolować działalność hotelarzy.
1: To one będą wpisywać te obiekty do rejestrów, to one będą zatwierdzać regulaminy porządkowe tych obiektów.
0: Projekt ma wyjść z Sejmu po wakacjach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: O 8.13 gościnio bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pięć po siódmej, czas na sport. Adam Malecki,
5: Espania,
4: viva Espania!
5: Espania! Hiszpania w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Lamine Yamal i spółka zdominowali Francję. Kyliana Mbappé wygrali 2-0. Mogło być 3, ale gol wspomnianego Yamala nie został uznany. 19-latek był naspalony. Ma do siatki trafiali Oyarzabal w 22 minucie z karnego po faulu na wspomnianym już dwukrotnie Yamalu i Porro w 58 minucie. Hiszpanie mogą się rozsiąść wygodnie na kanapie i obejrzeć dzisiejszy półfinał, w którym zagrają Argentyna z Anglią. Zwycięzca będzie rywalem Hiszpanów. Przegrany zagra z Francją o trzecie miejsce. Wczoraj grali w Dallas. W Chicago przebywa Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jest już po pierwszym treningu z drużyną Fire. Po pierwszej konferencji przygotowuje się do debiutu w barwach nowej drużyny.
6: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. Też koledzy fajnie mnie przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali. A jeśli chodzi o samo miasto, no mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz i też liczę na to, że coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę, która będzie wygrywała i mam nadzieję, że to wszystko tak się właśnie potoczy.
5: Szanse na debiut Lewandowski będzie miał już dzisiaj w nocy w meczu z Whitecaps. Chicago, tak, jest lewy, ale także nasi siatkarze. Jest lewy Chicago. Przygotowują się siatkarze do trzeciego już i ostatniego turnieju Ligi Narodów. Polacy dzisiaj zagrają w pierwszym meczu z Bułgarią i przyznają, że znają najmocniejszy punkt rywali. Zna go także przyjmujący Tomasz Fornal.
7: Na pewno wiemy, że opiera się gra na starszym, przyjmującym głowie, także na pewno kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnikach.
5: Początek meczu o 19:00. Biało-czerwoni w tabeli Ligi Narodów zajmują trzecie miejsce. Liderem klasyfikacji generalnej kolarskiego Tour de France jest niezagrożony Tadej Pogacar. Słoweniec trzyma rywali na dystans, a kiedy może albo kiedy chce, to im po prostu ucieka. Tak było wczoraj na 10. etapie, który Pogacar wygrał odjeżdżając stawce na przedostatnim podjeździe i przyjeżdżając na metę z przewagą ponad 30 sekund nad drugim Remco Evenepoelem. W generalce przewaga nad najgroźniejszymi rywalami to ponad 3 minuty, czyli w przypadku Słoweńca wieczność.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda dziś podzieli Polskę na pół, ale nie wzdłuż linii Wisły, tylko na część północną i południową. W północnej połowie kraju szykuje się przewaga słońca, w południowej więcej chmur i to deszczowo-burzowych, a najintensywniejsze opady zapowiadane są w centrum kraju i na Śląsku. Termometry mają pokazać od 20, gdzie to było? Od 20 stopni w Wielkopolsce, górach i nad morzem, do nawet 30 na Mazowszu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Żegnamy reklamy.
4: Jest 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Dzwonią Państwo w sprawie wyprawy Teraz Pieszo Pawła Turskiego.
13: Wczoraj miałem przyjemność spotkać pana Pawła i dzwonię z zadaniem dla niego na dzień dzisiejszy. Będzie wspinał się samotnie na wyżynę Orawczą, więc niech znajdzie przełęcz, w której zawoła echo i niech echo mu odpowie, żeby nie był taki...

0: samotny podczas tej podróży.
1: To żeby Paweł nie był samotny, to i my się z nim połączymy za kilkanaście minut, ale wcześniej porozmawiamy o cenach ropy naftowej, o tym, co planuje rząd, czy może przywróci program CPN w związku z sytuacją w Cieśninie Ormus.

0: Na Bliskim Wschodzie znów wrze. Konflikt mimo niedawnego porozumienia Stanów z Iranem znów się rozkręca. Rosną też ceny ropy naftowej z powodu ostrzału tankowców płynących cieśniną Ormus i też z powodu zapowiedzi Donalda Trumpa o blokadzie cieśniny. Cena za baryłkę skoczyła w ostatnich dniach o ponad $10, a jak to wygląda tu bezpośrednio na stacjach w Polsce, o tym państwo informują.
1: Krzyżów Podkarpackie 7,29 na czerwonej stacji.
2: Bydgoszczy 7,09, ale słyszałem, że jak drogie, to jest dobre.
0: W studiu Trójki Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki Polskiego Radia.
0: Drogie to dobre, tak jak powiedział słuchacz?
3: To zależy. To zależy akurat przy cenach paliwa. No przypomnę, że dzięki naszemu pakietowi CPN ceny paliwa niżej. To, co tanie, czy tańsze było dobre, bo było najtańsze w Unii Europejskiej i de facto pozwoliło zaoszczędzić właśnie słuchanym przez nas, naszym rodakom i przedsiębiorcom około 9 miliardów złotych w tym okresie, kiedy właśnie CPN obowiązywał, wprowadzony na jakiś czas, spełnił swoją rolę.
0: Ale mówimy o tym cały czas w czasie

0: przeszłym. A pojawiają się pytania, co z CPN w przyszłości. Ja zacytuję ministra Motykę. W przypadku radykalnej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, rząd jest gotowy powrócić do działań osłonowych dla paliw. Co oznacza ta radykalna eskalacja w takim razie? W jakich okolicznościach taki program jak CPN może zostać przywrócony?
1: Rozmawiamy o tym wewnątrz, nie tylko w Ministerstwie Energii, ale także wewnątrz rządu. Konsultujemy to także z Ministerstwem Finansów. Przypomnę, że pakiet CPN kosztował budżet około 5 miliardów złotych. Podatek od nadzwyczajnych zysków, który zamierzamy wprowadzić, jest już w podpisie u prezydenta, ma sprawić, że to właśnie koncerny zapłacą za ten pakiet, a nie obywatele. Co do cen ropy, ona jest dzisiaj w granicach około 80 kilku dolarów. Przypomnę, że w kwietniu było to około 120 dolarów, więc...
0: Ale to któryś wymiar tej ceny jest takim wskaźnikiem dla pakietu CPN? Gdyby to było na przykład 100 dolarów za baryłkę, to wiemy, że wtedy wejdzie?
1: Pewnie to nie jest jedyny wskaźnik. Liczy się również cała sytuacja geopolityczna. Natomiast oczywiście my tę sytuację w Polsce monitorujemy i oczywiście będziemy robić wszystko również pewnymi czynnikami rynkowymi, starać się zarządzać w taki sposób, aby to paliwo nie zdrożało na tyle, aby no faktycznie uprzykrzyć życie wszystkim nam dookoła, nie tylko wypowiadającym się, ale także no, generalnie powiedziałbym w tym, co robimy na co dzień, prowadząc działalność gospodarczą, biznes, czy po prostu tankując paliwo jako no, zwykły konsument czy odbiorca benzyny. Nie jest to sytuacja prosta. Przypomnę, że no, to paliwo dzięki właśnie CPN-owi paliwo było najtańsze w Unii Europejskiej. Taniej można było
0: zatankować. Znów pewnie wiele osób chciałoby je mieć dzięki CPN-owi, jak najtańsze.
1: Taniej można było zatankować tylko na Malcie, no ale tam są zupełnie inne uwarunkowania geograficzne i polityczne. Więc ta sytuacja jest monitorowana.
0: To może wróćmy jeszcze
1: jeszcze tylko jedno zdanie, panie redaktorze. Oczywiście takie arbitralne działania rządu wpływające na rynek z wielu punktów widzenia również nie są dobre, więc no, przy sytuacji kryzysowej, gdzie ten konflikt na Bliskim Wschodzie faktycznie nam rozkwierał, to rozwiązanie faktycznie miało sens i pozwoliło de facto obniżyć paliwo o tyle, o ile nie byłoby ono nawet w cenach dwucyfrowych.
0: Pan minister powraca do tych ostatnich miesięcy, a my chcemy porozmawiać o przyszłości.
1: Jasne, bo przypomnę, że ono mogło kosztować nawet około 9-10 zł, więc ten pakiet naprawdę miał sens. I my dzisiaj o przyszłości także rozmawiamy w rządzie, żeby no, sprawić, żeby te ceny nie podskoczyły, a były akceptowalne dla odbiorców.
0: A Orlen dostaje od państwa z ministerstwa informację, co ma zrobić, bo też minister Motyka mówi o tym, że należy dążyć do rynkowo najniższych cen paliw, no i przebąkuje się o tym, że to właśnie koncern narodowy Orlen tutaj jest tym najważniejszym graczem.
1: Jest najważniejszym graczem, bo jest największym graczem na rynku i my jesteśmy w stałym dialogu, natomiast są to podmioty, no powiedziałbym, jedne są niezależne, inne trochę mniej niezależne, jako te podmioty Skarbu Państwa. Natomiast no ja przypomnę, że tylko dzięki dobrej współpracy właśnie z tymi koncernami, to nie tylko Skarbu Państwa paliwowymi, ale także innymi, ten pakiet mógł, a być może będzie mógł jeszcze zadziałać, bo to dzięki właśnie informacjom od tych podmiotów mogliśmy określać, obwieszczać codziennie maksymalną cenę paliwa. Także to jest taki trochę system naczyń połączonych, który no, może zagrać tylko w wypadku dobrej współpracy i dobrej wymiany informacji. Także ten dialog prowadzimy codziennie. Właściwie jesteśmy w kontakcie z Orlenem i z innymi graczami na rynku. Konsultujemy to w rządzie. z ministrem finansów przede wszystkim, bo minister finansów spina budżet i też no, musi te ramy w pewien sposób określić działania pakietu tego, który był, tego być może, który być może będzie. Więc

0: no żeby coś...
1: A jest bliżej żeby, tego, żeby był, czy dalej?
0: Panie redaktorze, żeby coś generalnie komuś dać albo obniżyć, to de facto przy konkretnym ograniczonym budżecie trzeba gdzieś skądś
1: zabrać. No to ja rozumiem, że to jest trudna sytuacja, ale jesteśmy bliżej czy dalej tego pakietu?
0: To nie jest takie proste. Jesteśmy bliżej o tyle, o ile sytuacja na Bliskim Wschodzie faktycznie nie wyeskaluje i jutro nie usłyszymy, że no znowu cieśnina jest zablokowana, znowu jest ten konflikt amerykańsko-irański wyeskalowany, co grozi wyższym ceną ropy, co może się przekładać na wyższą cenę paliwa, więc monitorujemy to. Dla nas jest to również sytuacja niełatwa i tutaj myślę, że dzięki naszej takiej, powiedziałbym, naszym takim indywidualnym wskazaniom jako rządu, naszym propozycjom, ten CPN faktycznie zadziałał, przyjął się. Natomiast...
1: Panie ministrze, bo
0: natomiast panie redaktorze, niezależnie od tego, w tej chwili biorąc pod uwagę sytuację w cieśninie, no, który rząd by sprawował władzę, no musimy się opierać na pewnych liczbach, wskaźnikach, statystykach.
1: To jest taka liczba w cenach paliw w Polsce, 7,50 za ropę na stacji benzynowej, na przykład 8 zł to będzie wyznacznik dla takiego pakietu?
0: Nie wiem, czy to będzie wyznacznik. To wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku, jakie będą możliwości finansowe i czy będzie to możliwe do wprowadzenia w najbliższym czasie.
1: Muszę przyznać, że nie uspokoił mnie pan minister przed urlopem, bo zaczyna mnie długo.
0: No, nie, tutaj naprawdę nie ma, nie trzeba się gorączkować, bo to nie jest tak, że no, jesteśmy zupełnie niezależni, tak, od czynników zewnętrznych. Mm-hmm. Więc monitorujemy, śledzimy sytuację i naprawdę proszę być spokojnym, bo jeśli naprawdę zadziałoby się coś takiego, że te ceny miałyby radykalnie, gwałtownie podskoczyć, to będziemy robić wszystko, żeby je obniżyć tak, jak to było od kwietnia bieżącego roku, gdzie faktycznie na litrze można było sporo zaoszczędzić, a patrząc globalnie, horyzontalnie, no 9 miliardów złotych zostało w naszych kieszeniach.
1: Wiceminister energii Konrad Wojnarowski w Trójce o poranku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz piosenka dnia to nowość od grupy Interpol.
2: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

0: Interpol Iron City to nowość w Trójce i nasza piosenka dnia, która będzie dziś powracać na trójkowej antenie. A my powracamy do Pawła Turskiego i jego wyprawy teraz pieszo. Dzień dobry, Pawle. Halo, halo? Czy się słyszymy z Pawłem Turskim? Nie słyszymy się z Pawłem Turskim. Paweł jest w zawoi i pewnie stracił zasięg. To do Pawła Turskiego i do jego relacji z wyprawy teraz pieszo powrócimy już po skrócie serwisu, czyli po 7:30.
1: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O
2: tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla...

0: oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
4: Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby, głównie z powodu nawałnic, które przeszły nad południową częścią kraju. Najwięcej pracy było na Dolnym Śląsku. Dziś także synoptycy ostrzegają przed burzami. Przez cały dzień obowiązują alerty RCB dla południowej Polski oraz województw świętokrzyskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Potrzeba stworzenia ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia oraz wzmocnienie farmaceutów i diagnostów w profilaktyce pacjentów. Między innymi te propozycje padły podczas obrad Okrągłego Stołu. Odbył się on w Sejmie z inicjatywy Polski 2050. Posłanka Wioletta Tomczak mówi, że wszystkie pomysły zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
5: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
4: W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, także klubów PiS i PSL oraz kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. W Macedonii Północnej z hulajnóg elektrycznych mogą od wczoraj korzystać tylko dorośli. Prędkość jazdy nie może przekraczać 20 km na godzinę, a na chodnikach 6. Nowe przepisy wprowadzają też zakaz przewożenia innych osób i jazdy pod wpływem alkoholu. Obowiązkowe staje się również zakładanie kasku i kamizelki odblaskowej po zmroku. Kolejny serwis w trójce o 8.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Teraz ekonomia i Monika Suszek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ponownie winduje ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Ponieważ Polska niemal w 100% importuje ropę, wzrost jej cen szybko przełoży się na droższe paliwa na stacjach. Jak podkreśla analityk rynku paliw Jakub Boguski z petrol.pl, trudno na razie jednoznacznie określić, o ile dokładnie wzrosną ceny benzyny i diesla. Będzie to zależało od dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
8: One się będą dokonywać stopniowo i dosyć wiernie w ślad za tym, co się dzieje na rynku międzynarodowym, ale myślę, że w tym tygodniu już przebicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla, to jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
7: Jak mówił przed chwilą na naszej antenie wiceminister Konrad Wojnarowski, rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy na dłuższy czas. NASK szacuje, że aż 30% miejsc pracy w Polsce, ponad 5 milionów stanowisk, jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Eksperci podkreślają, że sztuczna inteligencja mocno zredukuje zawody oparte na przetwarzaniu informacji, szczególnie w sektorze biurowym. Jednocześnie stworzy nowe role i zwiększy zapotrzebowanie na specjalistów, mówi ekspert do spraw marketingu Paweł Tkaczyk.
9: Internet doprowadził do szybszego przesyłania informacji, ale mamy też social media menadżerów, wszystkie rzeczy związane z leczeniem psychicznym ludzi uzależnionych od FOMO i tak. To są zajęcia dla ludzi. I teraz sztuczna inteligencja z jednej strony zabierze nam trochę roboty, natomiast z drugiej strony, ponieważ zaczniemy je używać w sposób, jakiego nie da się przewidzieć, pojawią się zawody, które będą sobie z tym radzić.
7: Z badań NASK wynika, że 71% pracowników używa sztucznej inteligencji w pracy. Kina tracą widzów, frekwencja w dół o 3% w pierwszym półroczu. W pierwszym półroczu 2026 roku polskie kina sprzedały ponad 22 milionów biletów, o około 700 tysięcy mniej niż rok wcześniej, to jest spadek o 3%. W drugim kwartale frekwencja spadła o 4%. Największym hitem był tytuł Diabeł ubiera się u Prady 2, ponad milion widzów. Sieci liczą na odbicie w drugiej połowie roku dzięki dużym premierom oraz powrotowi pokolenia Z, które chętnie wraca na starsze filmy. Deszczowa pogoda ma dodatkowo pomóc. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,34, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,09. Sponsorem programu.

0: Programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: To co z tym deszczem? Czy pogoda kinowa?
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogodowa kinowa dzisiaj na południu kraju, w południowej połowie Polski deszczowo, pochmurno. No i być może także niebezpiecznie, bo burzowo, pewnie nie tak jak wczoraj, ale wciąż obowiązują w wielu rejonach na południu kraju alerty IMGW. Na północy za to będzie słonecznie, a najcieplej na Mazowszu, nawet do 30 stopni. Najchłodniej, o dziwo, w Wielkopolsce, to i nie o dziwo, w górach i nad morzem około 20.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Nie udało nam się połączyć przed 7.30, może uda się teraz.
4: Teraz pieszo.
1: I Paweł Turski w Zawoi. Pawle, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: No teraz się słyszymy. Udało się znaleźć zasięg albo schować przed deszczem, co było powodem twojej
5: Udało
1: nieobecności.
5: Udało się schować przed deszczem i znaleźć też router. Kolejny dzień przygód internetowych i właśnie jestem, no nie wiem, 40-50 cm od routera i dlatego się doskonale słyszymy.
1: A jesteś w Zawoi?
5: Zawoi leje. Tak, leje. Tej najdłuższej wsi w Polsce. Choć ja słyszałem, że była prowadzona pewna polemika, czy Zawoja jest najdłuższą wsią w Polsce. Folklorysta Jan Żurek uważa, że oczywiście tak.
6: Jest Zawoja najdłuższą wsią. Kiedyś jeszcze jak Ochotnica była jedną wsią, to wtedy była Ochotnica tam parę kilometrów dłuższa, ale w momencie jak jest podzielona na dwa samodzielne byty, Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna, Zawoja jest w tej chwili najdłuższą wsią. Jeżeli zaczniemy od początku Zawoju od osiedla Pająki, a skończymy na Przełęczy Krowiarki czy na Babiej Górze, to jest to 18 kilometrów.
5: Pan Jan Żurek, oprócz tego, że jest folklorystą i mieszka tutaj od lat, także tworzy szachy. Stworzył szachy dla 3 osób. I to nie jest taka zwykła zabawa, że są pionki i są wieże i jest dama i jest król. To jest bardziej skomplikowany twór, za którym stoi wyższa filozofia.
6: Chodziło o spopularyzowanie trynarnej czy biegunowej opcji spojrzenia na świat. Dwie połowy klasycznej szachownicy na zawiasie się rozstąpiły. Środkowe pola się trochę wydłużyły, poszerzyły, no i w ten klin wcisnęła się trzecia część szachownicy. Kolumny ABCD zakręcają w lewo, EFGH zakręcają w prawo i to samo z rzędami. Ja wysypię pionki, tylko trzeciego by się przydało znaleźć.
1: Znaleźliście trzeciego? Paweł, grałeś?
5: Zagraliśmy. Tutaj dłuższa historia, bo z panem Janem spotkaliśmy się na Przełęczy Przysłop, 5 kilometrów od Zawoi. Rozstawiliśmy szachy na masce samochodu. Jak słyszeliśmy, pan Jan się zastanawiał, no ale jednej osoby brakuje. No i gdy już te pionki były wszystkie ustawione dla 3 osób, zajechał skuter. No i tam na nim siedziały 2 osoby.
7: Dobry panie Paweł. Dobry. Szukałem pana dzisiaj od Jeleśni przez Pucisko i inne trasy i nie trafiłem.
8: Ale trafił pan teraz.
7: A trafiłem teraz. Po wózeczku poznałem.
8: Jak ma pan na imię?
7: Marcin.
8: Panie Marcinie, pan na skuterze wraz z synem.
7: Przypadkowo jadąc na popołudniową wycieczkę skuterem trafiliśmy na skrzyżowaniu, gdzie pan partyjkę szachów widzimy rozgrzywa.
8: Jak ma pan chwilę, to pan zeskoczy z tego skutera i...
6: Zrobimy partię błyskawiczną.
7: Gramy wystarczy jak w klasycznych szachach.
6: Tak jak w szachach klasycznych. Kodeks jest ten sam.
7: To jest zupełnie inna trajektoria ruchu.
6: Już jestem ogrywany tutaj i to mocno.
7: Obstawiam, że to jest szach.
6: Szach i to jest mat.
5: To są takie wspomnienia i chwile, które zapiszą się chyba do końca mojego życia.
1: No, pościg skuterem, grać. No to jest naprawdę taka chwila.
5: Tak, jeszcze granie na masce samochodu, w szachy, na przełęczy. Coś jest zupełnie nieplanowane. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie panu Marcinowi. Też były inne spotkania wczorajsze, bo jeszcze 2 osoby mnie odwiedziły między Stryszawą, a właśnie Zawoją, więc w ciągu godziny... Po prostu ja byłem w szoku i liczę na kolejne spotkania mimo deszczowej pogody. Do 11 będzie padać i też do 11 zapewne będę w Zaboi, bo kieruję się dzisiaj w kierunku Jabłonki, więc przejdę między innymi przez Zawoję, bo jeszcze 11 kilometrów tej Zawoi przede mną. przez Zubrzycę Górną i Zubrzycę Dolną. Dzisiaj będę ubrany w granatowe poncho, ale wózek niezmiennie w tych samych trójkowych barwach.
1: No to zapraszamy Państwa do spotkania z Pawłem Turskim, a Paweł, na koniec zadanie dziś pojawiło się od słuchacza w porannej audycji i to zdaje się nawet był ten

0: pan, którego spotkałeś wczoraj, który zaproponował, byś przechodząc przez pewną przełęcz, zawołał donośnie, wywołał echo, żeby nie czuć się samotnie. Sprawdźmy, czy da się nagrać twoim sprzętem reporterskim echo. Przed popołudniowym zapraszamy do Trójki. Możemy się tak umówić?
1: Oczywiście.
0: I zobaczymy, czy się uda już po 16. Paweł Turski, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Teraz pieszo.

0: 17 minut jeszcze do godziny 8 w studiu Adam Malecki.
1: Dzień dobry.
0: Mundial w Trójce. Krótka piłka, wypadałoby dodać. Tak. Krótka po półfinale.
1: Na początek papuga Rico przewidziała wszystko.
2: France or Spain, Rico?
3: Yamal is magic. Spain flies to the final. Vamos!
1: Vamos! Papuszka przewidziała, więc Hiszpanie w szatni mogli świętować wygraną 2-0 z Francją. Przez 22 minuty trwały piłkarskie szachy. Żadna z drużyn nie podejmowała nadmiernego ryzyka, więc sytuację rozwiązał błąd. Popełnił go Luka Dean. Chciał wykopać piłkę z pola karnego. Zamiast futbolówki trafił w Lamine Yamala, który ścięty padł na murawę. Karny! Oczywisty karny.
4: Como una casa. Como la catedral de Notre Dame.
5: Es el penalti de Lucas Digne.
1: Karny jak dom, jak katedra Notre Dame, czyli stoi jak byk. Byli pewni komentatorzy hiszpańscy, a tym francuskim przyszło skomentować jedenastkę wykorzystaną przez Mikela Oyarzabala.
6: Mikel Oyarzabal! Et ses buts s'est frappé à mi-hauteur. Au bleu de l'équipe de France, 1-0.
1: I nastąpił ciąg dalszy. W 57 minucie prosta klepka Pedro Porro z Olmo rozklepali obronę Francji i było 2-0.
7: Porro! Porro! Asenio! Pedro Porro! Que gol!
1: Co tam Zorro? Porro teraz się tylko liczy. 3 minuty później było już 3-0. Trafił Lamine Yamal, który przedwczoraj skończył 19 lat, jednak gracz Barcelony był na spalonym. Francja

0: Przez cały mecz nie zagroziła bramce Hiszpanom, więc nie może zaśpiewać za Edith Piaf. No. Jest czego żałować. Francja miała szansę na trzecim finał mundialu z rzędu. W 2018 Le Bleu wygrali, w 2022 przegrali z Argentyną i teraz w Dzień Bastylii polegli. A Hiszpanie rozłożyli rywali na łopatki i awansują do drugiego finału mundialu. W 2010 roku wywalczyli tytuł po golu Iniesty w dogrywce. Kto pamięta?
1: Ze spokojem to przyjęli.
0: Ależ to była akcja wtedy. Ile goli będzie dzisiaj? Argentyna zagra z Anglią. Początek o 21. Ile będzie?
1: Dużo goli. Oby było dużo.
0: Dużo goli. A teraz to już koniec.
2: Mundial w Trójce.
1: Dziękujemy. Adam Malecki powróci w serwisie sportowym już za kilkanaście
0: minut. Dziękuję.

0: studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynam coraz bardziej podziwiać twoje umiejętności rozmowy z politykami, bo był tu dzisiaj wiceminister energii. Ja go pytałem, co z przyszłością programu CPN, a on opowiadał o przeszłości programu CPN. I nie szło nic wyciągnąć.
1: Znaczy to tyle, że nie będzie przyszłości programu CPN.
0: Aha, czyli takie wnioski należy wyciągać, że raczej jesteśmy dalej niż bliżej.
1: Tak myślę.
0: Ale po 8.13 Anna Maria Żukowska pojawi
1: Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, która na szczęście nie owija w bawełnę. Pierwsza osoba, która powiedziała, i to z sejmowej trybuny, że obecna koalicja wyborów nie wygra, jeśli nie uporządkuje, nie poprawi sytuacji w ochronie zdrowia. Ale porozmawiamy nie tylko o ochronie zdrowia, bo w przyszłym tygodniu rząd będzie zajmował się projektami pani ministry zdrowia Sobierańskiej-Grędy, ale będziemy też rozmawiać o tym, czy Zbigniew Ziobro śmieje się prokuraturze w twarz i sądowi, bo sąd wczoraj

0: nie zgodził się, odrzucił wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry. Czyli no, jest porażka prokuratury.
1: O tym o 8.13.
0: Serdecznie zapraszam.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
1: Kuba Ambrożewski.
3: Country House. To właśnie ten utwór stanął w szranki podczas sławetnej Bitwy o Anglię w sierpniu 1995 roku, gdy swoje apogeum osiągnęła rywalizacja Blair z chłopakami z Oasis. Z jednej strony reprezentanci klasy robotniczej wychowani w biednej dzielnicy Burnage na obrzeżach Manchesteru, bracia Gallagherowie. Z drugiej przedstawiciele klasy średniej wyedukowani w artystycznych szkołach członkowie Blair. Ten kontrast, świetnie ilustrujący podziały w brytyjskim społeczeństwie, szybko stał się paliwem wzajemnych uszczypliwości pomiędzy muzykami. Rywalizacja weszła jednak na inny poziom wraz z wydaniem przez oba zespoły w tym samym tygodniu singli zapowiadających ich wyczekiwane nowe albumy. Roll With It, Oasis i właśnie Country House. Pomiędzy 14 a 20 sierpnia 1995 roku cała Wielka Brytania emocjonowała się ich wyścigiem o pierwsze miejsce. Ostatecznie triumfowali w nim Blair, choć prawdopodobnie dlatego, że ich singiel miał dwie różne wersje. Fani kupowali więc często po dwa egzemplarze. Po latach Damon Albarn przyznał jednak, że Blair wygrali wtedy bitwę, ale Oasis całą wojnę. Wróćmy jednak do Country House, kompozycji, w której wybrzmiewa cała fascynacja Albarna typowo angielską szkołą pisania piosenek spod znaku Raya Davisa i grupy The Kinks. Satyra na brytyjską klasę średnią sprowadza się tu do sportretowania dobrze sytuowanego pracownika londyńskiego City, który próbuje znaleźć wytchnienie od korporacyjnej charówki i ucieczkę przed stresem w wielkim, wiejskim domu. W tekście utworu dopatrywano się szpilek pod adresem Noela Gallaghera, ponieważ pojawia się w nim fraza Morning Glory, która niedługo potem znalazła się w tytule piosenki i albumu Oasis. Ale to akurat był czysty przypadek. W przeciwieństwie do zaśpiewanej a cappella części utworu, która nawiązuje do Bohemian Rhapsody Queen. Także w teledysku wyreżyserowanym przez słynnego brytyjskiego artystę współczesnego Damiena Hirsta. Piosenka, a także towarzyszący jej album były jednak ostatnim tchnieniem Blair w tej typowo britpopowej estetyce.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
1: Słuchamy Blair i Country House w Trójce. 7 minut do godziny 8. Jakuba Ambrożewski powróci dziś wieczorem w audycji półperfekcyjnej płyty. Już teraz w imieniu Kuby zapraszam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do MediaExpert.
19: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 8:00. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry. A na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
21: Są zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. CBA zatrzymało też byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Liban i Izrael wznowiły rozmowy pokojowe w Rzymie.

0: dziś dzień bez telefonu. Czy damy radę odstawić smartfon na 24 godziny? Sprawdzała nasza reporterka. Są zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Cezary J. został zatrzymany w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Śledczy na razie nie ujawniają treści zarzutów. Prokurator miał zastosować wobec niego zakaz opuszczania kraju. Agenci CBA zatrzymali też byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej prezesa Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego. Głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
1: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazwał działania służb aktem zemsty układu władzy. Tak napisał na portalu X. Prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty wyssane z palca, uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
2: Ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów.
3: Znamy cel fundacji, jaki był. To miała być promocja Polski na arenie międzynarodowej, a też widzieliśmy, do czego służyła. Do napędzania hejtu nienawiści Polaka na Polaka, do napędzania hejtu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości tuż przed reformą, którą Zbigniew Ziobro wprowadził.
1: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050, a Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że PiS tworzyło fundację, by móc wyciągać z nich publiczne pieniądze.
4: Także nie ma się co dziwić, że Polska Fundacja Narodowa będzie pod lupą i będą wyjaśniane wszystkie sprawy związane z pieniędzmi, które tam zostały utopione.
1: Kampania Sprawiedliwe Sądy finansowana przez PFN kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o śledztwo w sprawie pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Śledczy chcą postawić politykowi 6 zarzutów dotyczących bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. W listopadzie Parlament Europejski zgodził się na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: Ta decyzja pozwoliła prokuratorowi na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w zakresie tych 6 czynów, które były zawarte w treści wniosku do Parlamentu Europejskiego. I naturalną konsekwencją sporządzenia takiego postanowienia jest ogłoszenie go podejrzanemu, jak również przesłuchanie w charakterze podejrzanego.
0: Anna Adamiak dodaje, że zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego jest konieczne, ponieważ pomimo 5-krotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie udało się ich skutecznie przeprowadzić. Liban i Izrael wznowiły rozmowy pokojowe w Rzymie. Dwudniowe negocjacje odbywają się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych.
1: Celem rozmów jest wdrożenie porozumienia wynegocjowanego wcześniej przez Waszyngton. Zakłada ono między innymi stopniowe wycofanie wojsk izraelskich z południowego Libanu oraz rozmieszczenie tam armii libańskiej. Szanse na szybki przełom oceniane są jednak jako niewielkie. Izrael utrzymuje, że jego wojska pozostaną w południowym Libanie, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony. Z kolei wspierane przez Iran ugrupowanie odrzuca zarówno porozumienie, jak i wezwania do złożenia broni. Rozmowy odbywają się w czasie ponownego wzrostu napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według agencji Reutera obecna runda rozmów ma przygotować grunt pod szersze negocjacje z udziałem większych delegacji planowane w przyszłym miesiącu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Na Bliskim Wschodzie znów wrze, rosną ceny ropy z powodu ostrzału tankowców w cieśninie Ormus. Będziemy podejmowali wszystkie działania, by chronić konsumentów przed wzrostem cen, zapewnił rano w Zapraszamy do Trójki wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
6: O ile sytuacja na Bliskim Wschodzie faktycznie nie wyeskaluje i jutro nie usłyszymy, że znowu cieśnina jest zablokowana, znowu jest ten konflikt amerykańsko-irański wyeskalowany, co grozi wyższym cenom ropy, co może się przekładać na wyższą cenę paliwa, więc monitorujemy to.
0: Resort Energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. Dziś także dzień bez telefonu. Ma on zachęcić do krótkiej przerwy od smartfonów. Dla jednych telefon jest narzędziem pracy, dla innych sposobem na kontakt z bliskimi i źródłem informacji.
7: W telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
8: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
9: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
8: Dałoby się.
10: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś na łonie natury, to na pewno.
11: Dzień bez telefonu, to jest dobry pomysł?
10: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Myślę, że powinno być więcej takich dni niż tylko jeden.
8: My pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
0: Psycholodzy radzą, że warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie z niego może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i sen. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Halo, halo, czy

0: Halo? To Adam Malecki.
1: Tu mówią trzy delfiny, które skaczą z trampoliny.
0: Dzień dobry, teraz dzień dobry. Sport.
1: Hiszpania jest już w finale Mistrzostw Świata, a pewna wygrana 2-0 z Francją w meczu, w którym drużyna z Półwyspu Iberyjskiego ani przez chwilę nie była zagrożona. Czym najbardziej zaskoczeni wydawali się piłkarze z nad Sekwany. A dokładnie 8 lat temu Le Bleu zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Chorwację. No ale kto by to pamiętał jeszcze. Hiszpanie czekają na rywala, którym będzie Argentyna lub Anglia. Te zagrają drużyny dzisiaj o 21:00 w bezpośrednim starciu w Atlancie. W Chicago jest Robert Lewandowski, który rozpoczął swoją przygodę z drużyną Fire. Był pierwszy trening, była konferencja prasowa, na której nie zabrakło naszego wysłannika.
2: Nasz piłkarz kilka razy podkreślił, że był pod wrażeniem, jak klub zabiegał o podpisanie kontraktu. To zaangażowanie Fire miało bardzo duży wpływ na decyzję Roberta Lewandowskiego o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych.
3: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł, i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
2: Nasz zawodnik, który podpisał 2-letni kontrakt z Fire, wiedział, że po wygaśnięciu umowy z Barceloną w maju nie chce pozostawać w Europie. Na spotkaniu z dziennikarzami Robert Lewandowski powiedział także, że nie podjął jeszcze decyzji co do swoich przyszłych występów w reprezentacji Polski. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
1: Lewandowski szansę na debiut będzie miał dzisiaj w nocy o 2:30 czasu polskiego, kiedy to Chicago Fire zmierzą się z Vancouver Whitecaps. Też w Chicago, ale z Bułgarią zagra reprezentacja siatkarzy w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Polacy po 8 spotkaniach zajmują 3. miejsce w tabeli i mają na koncie 6 zwycięstw. Celem jest oczywiście awans do turnieju finałowego w Ningbo, gdzie zagrają gospodarze Chińczycy i 7 najlepszych zespołów rundy zasadniczej. W Chicago biało-czerwoni zmierzą się także z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, a dzisiejszy mecz z Bułgarią od 19:00. W kolarskim Tour de France na dzisiaj zaplanowano 11 etap. Profil trasy typowo sprinterski. Wyruszą z Vichy w stronę Nevers. 161 km do przejechania. W żółtej koszulce lidera w peletonie będzie paradował Tadej Pogacar, zwycięzca 3 etapów, w tym tego wczorajszego. Słoweniec w generalce ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 4 nad Belgiem Remco Evenepoelem.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: W północnej połowie kraju szykuje się dziś przewaga słońca. W południowej połowie Polski będzie więcej chmur i to deszczowo-burzowych. A termometry mają dziś pokazać od 20 stopni w Wielkopolsce, w górach i nad morzem, do nawet 30 na Mazowszu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Jest 8:08.
6: Zapraszamy do Trójki.
0: Michał Daniluk audycję realizuje, Kuba Witkowski program przygotował, telefony odbiera Stanisław Perzyna. I właśnie Staszek ma dla Państwa zaproszenia, wejściówki na letnie kino w Ogrodzie Trójki. W najbliższy piątek o 21:30 na Leżakach będzie można obejrzeć nagradzany film Pawła Maślony Kos o Tadeuszu Kościuszce, z hollywoodzkim rozmachem przygotowane to kino. Zaprasza Katarzyna Borowiecka, zaprasza Trójka, a Staszek wpisuje na listę obecności. 22 i 7 trójek.

To Manic Street Preachers i People Ruin Paintings w Trójce. Jest już 8:13, ale czekamy na posłankę Annę Marię Żukowską. Gdy tylko się pojawi, rozpoczniemy rozmowę bez uników. Na razie Sam Fender.

0: Dziękujemy Samowi Fenderowi za towarzystwo przez 2 minuty oczekiwania, ale już gotowa rozmowa polityczna. Jest 8:16.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest szefowa klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska. Witam panią.
3: Dzień dobry państwu.
2: Spóźniona w wakacje, no ale trudno, zaczynamy. Czy Zbigniew Ziobro śmieje się rządzącej koalicji w twarz? Wczoraj sąd odrzucił wniosek prokuratury o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Jakoś się wam wymyka ten Ziobro z rąk?
3: Myślę, że Ziobro nie należy do osób, które się w ogóle śmieją w swoim życiu, ale to zostawmy. Nie wymyka się. Poza tym, co to znaczy nam? No, to jest jednak wymiar sprawiedliwości, który podejmuje niezależne decyzje.
2: To nie ale politycy. To premier obiecał rozliczenia.
3: No i sam przyznał, że niesłusznie obiecał, dlatego że to nie można brać odpowiedzialności, w sensie obiecując coś jako polityk, za coś, na co się tak naprawdę nie ma do końca wpływu, bo politycy są niezależni, a wymiar sprawiedliwości niezależny jest od polityków. Więc jeżeli polityk mówi, że sąd coś zrobi, to nie za bardzo ma na to wpływ. I bardzo dobrze, i tak powinno być. I o
2: ale
3: to
2: wpływ ma na prokuraturę, która chce Ziobrze postawić swoje. 26 zarzutów i jakoś nie może mu postawić.
3: No ale to nie jest wina prokuratury. Prokuratura robi swoje, przygotowuje materiał dowodowy do postępowania, natomiast jeżeli sąd podjął taką decyzję, a podjął ją dlatego, przypomnijmy, bo to też nie jest jakaś kuriozalna sytuacja, tylko no jednak wszyscy wiemy, że Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast ENA, czyli uwaga, europejski nakaz aresztowania, dotyczy sytuacji, w których jest uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której ma być wystawiony ten nakaz, przebywa na terenie Europy. A raczej nie ma w tej chwili takiego podejrzenia, w związku z czym trudno obwiniać sąd, że podjął decyzję zgodną z, no, z racjonalną oceną rzeczywistości.
2: Pani posłanko, ale minister sprawiedliwości zwrócił wczoraj uwagę w komentarzu do tej decyzji sądu, że w każdej chwili właściwie Ziobro może być w Europie, tak samo jak z Węgier się przedostał bardzo szybko do Stanów Zjednoczonych, tak. Ale tutaj od lutego do lipca sąd nie wyznaczał terminu, więc ten Ziobro może sobie przylecieć do Europy, wylecieć z powrotem do Stanów i jak sąd będzie pracował w takim tempie, to właściwie nigdy on nie zostanie rozliczony.
3: Brak europejskiego nakazu aresztowania nie oznacza, że wstrzymana jest procedura ekstradycyjna w stosunku do Ziobry przebywającego w Stanach Zjednoczonych. I tę procedurę można wszcząć, bo po prostu jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Polska prokuratura chce mu postawić zarzuty. I takie wnioski na pewno są w tej chwili przygotowywane. Inną sprawą jest to, że tak, przewlekłość postępowań jest bolączką całego polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko w sprawach, powiedzmy, politycznych, ale to dotyczy wszystkich. Na termin pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie czeka się w tej chwili chyba 3 lata i czeka każdy. Także mam nadzieję, że minister Żurek rozpisze niedługo konkursy na nieobsadzone 1000 wolnych stanowisk sędziowskich i one ruszą przed Krajową Radą Sądownictwa. No 1000 osób to jest jednak dużo w stosunku do 10 tysięcy sędziów, jakich mamy wszystkich w Polsce. To jest dużo odsetek, więc myślę, że to uzupełnienie tego składu kadrowego bardzo wzmocni sądy i pomoże przyspieszyć te postępowania.
2: Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński poinformował wczoraj, że CBA zatrzymało Macieja Świrskiego i Cezarego J. Maciej Świrski to były w związku z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Świrski to były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który ma postępowanie przed Trybunałem Stanu, ale też zresztą zablokowane, ale zostali zatrzymani w związku z zarzutem sprzeniewierzenia 8 milionów złotych na kampanię Sprawiedliwe Sądy sprzed 9 lat. To była taka kampania szczująca na sędziów, że jeden ukradł spodnie, drugi kiełbasę i tak dalej, i tak dalej.
3: No i bardzo się cieszę, że te zarzuty będą mogły zostać mu postawione. Został zatrzymany w celu właśnie postawienia zarzutów. Znaczy, dwaj panowie. Sprawa jest, myślę, też rozwojowa. To znaczy, to podejrzewam, że nie będą tylko te dwie osoby, bo też w takim procederze brało udział więcej osób. To nie sam tylko szef Krajowej Rady za to odpowiada. Radiofonii i telewizji były na szczęście, ale więcej osób musiało być w to zaangażowane. I pytanie właśnie, no, dlaczego te środki przeznaczane zostały na kampanię hejtu, tak naprawdę nie mającą nic wspólnego z informacją.

0: informacją dla Polek i Polaków, czym, nie wiem, o wymiarze sprawiedliwości, czym się zajmuje, jak do niego trafić. Nie była kampania informacyjna w żaden sposób. To była kampania stricte polityczna i do tego dosyć obrzydliwa.
1: Pani posłanko, pani była pierwszą osobą, która z sejmowej trybuny powiedziała, że jeśli koalicja 15 października nie naprawi sytuacji w ochronie zdrowia, to nie macie co marzyć o ponownej wygranej, o tym, że będziecie rządzić jeszcze jedną kadencję. Czy pani jest usatysfakcjonowana tymi planami, które ogłosiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grendo?
0: To jest kroki w dobrą stronę, te kilka propozycji złożonych przez panią minister. Odbyło się spotkanie w poniedziałek u pani minister z siłami koalicji rządzącej, ze wszystkimi partiami. Ja też byłam na tym spotkaniu. Na pewno pani minister ma nasze wsparcie w tych działaniach, ma nasze wsparcie dla kapów, czyli tych ograniczeń górnych zarobków dla lekarzy. Czekamy na projekt już takiego rozwiązania legislacyjnego, czy to ma być w kierunku stawki godzinowej, tak jak usłyszeliśmy na spotkaniu. To nie są oczywiście rozwiązania, które całkowicie rozwiążą problemy polskiej ochrony zdrowia.
1: A 240 zł za godzinę dla lekarzy, dla pracowników medycznych, to jest godziwa pensja, to jest około 40 tysięcy miesięcznie.
0: Myślę, że tak. No myślę, że ta stawka to dotyczy też tylko i wyłącznie, przypomnijmy, tego, na co ma wpływ państwo, czyli na służbę, na ochronę zdrowia publiczną. Jak ktoś chce pracować prywatnie, proszę bardzo, tylko że nie może być tak, że ktoś jest jednocześnie w jednym miejscu i jednocześnie w drugim miejscu, bo tak się zdarza i tym też się trzeba zająć. To są tak zwane propozycje umownie, oczywiście tachografów dla lekarzy. Tak naprawdę takich kart, które się odbija, pewnie państwo, słuchacze w wielu firmach, gdzie pracują, mają takie rozwiązanie i wtedy wiadomo, gdzie kto jest w danym momencie. No i nie może być jednocześnie w prywatnej przychodni i jednocześnie pełnić dyżurów w szpitalu i brać za oba te działania pieniądze. Więc to są kwestie dotyczące lekarzy. No, ochrona zdrowia to nie tylko lekarze, nie tylko pensje lekarzy. Oczywiście trzeba załatać te dziury, gdzie pieniądze ciekną, ale tych pieniędzy i tak jest za mało. To znaczy w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, jeszcze te 6% i tak jest więcej dużo niż za Prawa i Sprawiedliwości, by było 4% na ochronę zdrowia. To jest mało w porównaniu z innymi państwami, które wydają średnio o ponad 8-9% PKB na ochronę zdrowia. Niemcy wydają 13 i myślę, że to też musimy o tym rozmawiać. To jest nasza propozycja podatku zdrowotnego, czyli likwidacji składki zdrowotnej dotychczasowej.
1: A co to zmieni z punktu widzenia
0: więcej pieniędzy, więcej pieniędzy w systemie i też sprawiedliwsze potraktowanie też przedsiębiorców, którzy często sami mówią, że to jest właściwie podatek, a nie składka. No to dobrze, ale też niech ten podatek płacą firmy, takie jak Szpital Południowy, czyli spółki prawa handlowego płacące CIT. I to są propozycje, o których też rozmawiał marszałek Czarzasty z panem premierem, więc ja wiem, że naszła jakaś refleksja. To jest prawda. To znaczy myślę, że też pan premier się zorientował, że to nie jest temat, który sobie przez wakacje, taki sezon ogórkowy trochę pożyje, a potem po wakacjach już wszyscy zapomną. Nie zapomną. Codziennie pojawiają się kolejne bulwersujące informacje, doniesienia z nieprawidłowości z wielu szpitali w Polsce.
1: I tych milionerów się
0: naprawdę
1: mnoży.
0: Przez różne, czy to lekarzy, partie, czy samorządowców. To nie jest, nie wiem, jakaś tam afera jednej partii.
1: Pani posłanko, ale eksperci mówią, że samo wprowadzenie limitu zarobków nie rozwiąże sprawy, dopóki szpitale będą ze sobą konkurować w powiecie, czy w województwie, no i to będzie prawda. Podkupowanie tych lekarzy i będzie obchodzenie tych przepisów.
0: Dlatego my byśmy chcieli, o tym też zaczęliśmy rozmawiać na tym spotkaniu, pani minister, skonsolidować szpitale. Dlatego, że jeżeli jest kilka szpitali w jednym województwie, te szpitale są różne. Jak ktoś idzie do szpitala, to się za bardzo nie zastanawia, do kogo ten szpital tak naprawdę należy, jaką ma formę prawną, czy to jest spółka prawa handlowego, czy to jest SPZOS. Czy to są szpitale powiatowe, wojewódzkie, kliniczne, resortowe, uniwersyteckie. Multum tego jest. I wszystkie konkurują o tego samego pacjenta, można powiedzieć. No i to, stąd jest potrzebna ta mapa potrzeb zdrowotnych. To znaczy, żeby wiedzieć, gdzie jest za mało, nie wiem, neurochirurgii, a za dużo kardiologii, bo w każdym szpitalu jest, a tutaj akurat do tego nie ma dostępu. To jest potrzebne i potrzebne jest racjonalne zarządzanie szpitalami. To jest kontrowersyjne, tego nie da się zrobić w rok.
1: Wicepremier Gawkowski mówił, że powinien zostać odwołany Filip Nowak, prezes NFZ-u, powinien stracić stanowisko, no bo jednak ktoś powinien kontrolować te szpitale. Okazało się, że w ogóle nikt nie panuje nad tym. Że lekarze na przykład zarabiają 26 tysięcy za godzinę.
0: To nie do końca jest prawda, dlatego że te nieprawidłowości w szpitalu

0: szpitalu w Miastku wykrył właśnie NFZ. To wyszło w trakcie kontroli NFZ-u. Tylko, że NFZ ma za mało tych kontrolerów. Jak wiemy, boryka się z małą ilością środków cały, czy zawsze jest deficyt. Zawsze. Co roku jest tak, że ogłasza, że za nadwykonania to zapłaci dopiero w następnym roku, bo nie ma środków. I czekasz, minister finansów, w tym przypadku minister Domański, gdzieś te środki znajdzie, urwie, przeleje, przeniesie z jakiejś rezerwy i wtedy dopiero wypłaca. Więc jeżeli byśmy teraz Polacy usłyszeli, że te środki, które się pojawią, to pójdą na kontrolerów. Myślę, że jednak jest większe oczekiwanie, żeby poszły na badania profilaktyczne. Ale to jest prawda. Kontrolerów tych w NFZ-cie jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, do ilości, do liczby, przepraszam, szpitali w Polsce.
1: Ale czy wprowadzenie e-kolejki i rejestracji we wszystkich specjalizacjach, e-kolejka do końca tego roku, e-rejestracja do końca 2027, już w tej chwili jest w kilku specjalizacjach pilotażowo wprowadzana. Czy to ułatwi sytuację, czy rzeczywiście zrobi ten system transparentny, że tak jak mówił premier, skończą się zeszyty, czyli omijanie kolejek przez tych, którzy mają układy w szpitalach?
0: No na pewno to pokaże, gdzie ktoś próbuje tę kolejkę ominąć i pokaże też takie puste przebiegi. To znaczy też Polska ma problem z tym, że niestety pacjenci często nie odwołują wizyt. Wynika to po części z tego, że umawiają się w kilku miejscach naraz, bo bardzo im zależy na tym, żeby się szybciej dostać. Tylko, że zapominają wtedy, jak już się gdzieś indziej załapią wcześniej, odwołać wizyty w innych miejscach. I stąd się też, no, samonapędzająca się niestety taka machina kolejkowa. Absolutnie nie zwalam winy na pacjentów. Winą jest po prostu brak też dostępności tych usług, jeżeli chodzi o kontrakty dla szpitali w wielu przypadkach. Ale tak, to są wszystko rozwiązania, które idą w jednym kierunku, żeby stworzyć transparentny system umawiania się do lekarzy. I żeby nie było tak, że ktoś przychodzi na prywatną wizytę do tego samego lekarza, który przyjmuje u siebie w gabinecie w domu i to on go po prostu wciska do kolejki. Nagle to miejsce się znajduje i nie trwa to pół roku czy ileś tam miesięcy. I wszyscy wiedzą, że niestety to tak działa i to jest straszne, bo wszyscy się do tego przyzwyczaili, ale to jest patologia. Na świecie to tak nie działa.
1: Przechodzimy do internetu. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Radiowej Trójki Państwa i moją gościnią była Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, która z nami zostaje i w internetowej dogrywce porozmawiamy o tym, czy prezydent podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej.
2: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
10: Minister Sprawiedliwości ma skrępowane ręce.

0: ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do sprawy europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie nakazu, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.
1: Prokuratura robi swoje, przygotowuje materiał dowodowy do postępowania, natomiast wszyscy wiemy, że Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast ENA dotyczy sytuacji, w których jest uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której ma być wystawiony ten nakaz, przebywa na terenie Europy, a raczej nie ma w tej chwili takiego podejrzenia, w związku z czym trudno obwiniać sąd, że podjął decyzję zgodną z, no, z racjonalną oceną rzeczywistości.
0: Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na Odessę, poinformował szef miejskiej administracji wojskowej. Wróg ponownie zaatakował miasto. Niestety są ofiary śmiertelne i ranni. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, napisał Serhii Łysak w komunikatorze Telegram. W nocy siły powietrzne Ukrainy poinformowały o ataku rosyjskich dronów na obwód Odeski. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w Kijowie nowe inicjatywy mające na celu integrację przemysłów obronnych Unii i Ukrainy. Od wczoraj gości tam komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius, który ogłosił podpisanie umów włączających ten kraj w dwa programy obronne wspólnoty. Jak dodała szefowa komisji, tematem rozmów w Kijowie będzie też proces akcesyjny Ukrainy i przygotowania do zimy. Kolejny serwis w Trójce o 9.
2: A dziś będzie słonecznie czy deszczowo, zapytają Państwo, a redaktor odpowie, to zależy. Zależy od tego, czy są Państwo na północ czy na południe od Bydgoszczy, Płocka i Warszawy. Bo w tej północnej połowie kraju, mniejszej połowie, szykuje się dziś przewaga słońca, a w południowej, większej połowie więcej chmur i to deszczowo-burzowych. A termometry mają pokazać dziś od 20 stopni w Wielkopolsce, w górach i nad morzem, do nawet 30 na Mazowszu. Dwie dwójki, siedem trójek, to w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. Już teraz zapraszamy. Mniejsza gra za kilka minut. A do dziewiątej zostało minut 28.

22 i 7 trójek. Polecamy się i czekamy na Państwa. W ramach mniejszej gry można wygrać zapowiedź piosenki i wybór piosenki, ale przede wszystkim będzie dobra zabawa.

Ja nie słyszę, o czym rozmawia Staszek z kimś, ale widzę, że rozmawia, bo mam taki podgląd, więc jedno miejsce w mniejszej grze już chyba jest zajęte, ale wciąż wolne drugie, a mniejsza gra za kilka minut. 22 i 7 trójek, polecamy się.

0: Za 20 minut będzie godzina 9.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze dziś pan Piotr z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: No, cześć, hej.
0: I pan Jacek z Opola. Witamy, panie Jacku.
3: Witam, dzień dobry.
0: A Staszek wcześniej mi powiedział, że pan Jacek też jest z Zielonej Góry. I tak pomyślałem, to by były derby dopiero, ale i tak są całkiem niezłe. Derby zielonogórsko-opolskie dzisiaj będziemy mieli. Pan Piotr, panie Piotrze, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że pan dzwoni z najlepszego miasta do życia w Polsce.
2: Oczywiście, że tak.
0: Zdaniem

0: słuchaczy porannej audycji. Oficjalnie. I my się wybierzemy do Zielonej Góry. Przyjmie nas tam pan we wrześniu?
1: Jak oczywiście, winobranie, otwarte drzwi, bramy.
0: Bramy pan już otwiera, dobrze, to jesteśmy umówieni. Panie Jacku, a do Opola pan zaprasza? Warto?
2: Tak, oczywiście warto.
0: Poza festiwalem?
2: Poza festiwalem też.
0: Też.
2: Jest dużo atrakcji, jest dobra kuchnia, dużo zabytków, mili ludzie.
0: To ja bym powiedział, że na razie na remis Zielona Góra z Opolem, a jak będzie po mniejszej grze, zobaczymy. Dziś zaczynamy od reprezentanta Zielonej, czyli pana Piotra. Panie Piotrze, kategoria geografia. Jak nazywa się najwyższy szczyt Tatr? Ogółem Tatr, nie tylko polskiej części. O, no właśnie, gdzieś na końcu języka pewnie pan szuka.
1: Zaćma.
0: No minęło już 5 sekund, to ja już odpowiem. Gerlach. To by była prawdziwa odpowiedź. Słowackie Tatry i Gerlach. To najwyższy szczyt tego pasma górskiego. Teraz pan Jacek. Panie Jacku, dziś Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego, więc gdybym miał pan zadzwonić z budki telefonicznej na pogotowie ratunkowe, ale w czasach sprzed numeru 112, to pod jaki numer by pan zadzwonił?
2: 990...
0: No właśnie, pogotowie ratunkowe. 999. 3 9. To był kiedyś numer pogotowia ratunkowego, dziś łatwiej, bo do wszystkich służb ratunkowych dzwonimy na 112. Mamy 0-0 i wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, teraz będzie cytat. Ja się oczywiście postaram go bardzo ładnie i wyraźnie przeczytać. Ja z nim w zgodzie... Mocium panie, wprzódy słońce w miejscu stanie. Prędzej w morzu wyschnie woda, nim tu u nas będzie zgoda. Z którego dzieła Aleksandra Fredry pochodzi ten fragment?
1: Z Zemsty.
0: Tak jest, z Zemsty. Mocium panie, a dziś rocznica śmierci Aleksandra Fredry, który zmarł dokładnie w 1876 roku. I dziś także, tu wracamy do pana Jacka. Panie Jacku, 15 lipca, czyli oczywiście okrągła 616 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Pamiętamy ze szkoły, że wojskami polsko-litewskimi dowodził wtedy król Władysław Jagiełło i książę Witold, ale czy pamiętamy, jak nazywał się wielki mistrz zakonu krzyżackiego dowodzący tymi siłami?
2: Tak, oczywiście. Urlich von Jungingen.
0: Dobrze, doskonale. Doskonale, pan ma rację, panie Jacku, i mamy remis 1-1, więc będzie dogrywka. Emocje trochę jeszcze urosną przed 9 w mniejszej grze. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście w dogrywce można próbować wiele razy. Szukamy słowa, hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi, od ogólnych do konkretnych. Czy pan Piotr nas słyszy dobrze?
1: Jestem.
0: Pan Jacek?
2: Tak, perfekcyjnie.
0: Czyli wszystko będzie uczciwie. Zaczynamy w takim razie. Pierwsze zdanie podpowiedzi. To obiekt przyciągający spojrzenia kierowców.
1: Znak.
0: Jeszcze raz?
1: Znak drogowy.
0: Nie, to nie znak drogowy, choć mógłby tu rzeczywiście pasować. Czasem za tym nawet się kierowcy oglądają.
2: Ferrari?
0: Ja tam się za Ferrari nie oglądam, wie pan, ja tylko za Lamborghini. Ma różne kolory i różne cyferki. I wskazuje ceny paliw.
2: Pylon
0: na stacji benzynowej. To jest poprawna odpowiedź. Jeśli się nie mylę, udzielił jej pan Jacek.
2: Tak jest.
0: To pan Jacek zwycięża. Wyczekali nas panowie. Dziękujemy bardzo, panie Piotrze, i pozdrawiamy serdecznie.
1: Gratulacje, dzięki, hej.
0: I do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam również.
0: I do zobaczenia w Zielonej Górze. A pan Jacek zwyciężył, więc wybiera piosenkę, zapowiada piosenkę, może zadedykować piosenkę. Antena jest pana, panie Jacku.
2: Wybieram piosenkę z Męskiego Grania, którą śpiewała Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też.
0: I ciebie też śpiewała.
2: Tak, i dedykuję ją wszystkim słuchaczom radia i mojej żonie Liliannie.
0: No to ja jako słuchacz dziękuję, pozdrawiamy także małżonkę. Pan Jacek dziś zwyciężył w mniejszej grze.

0: Czy warto obejrzeć film Kos Pawła Maślony? Ja bym raczej zapytał, dlaczego warto? Kinomani wskazują na fantastyczne role, m.in. Agnieszki Grochowskiej, Jacka Braciaka czy Roberta Więckiewicza, a sam Paweł Maślona tak mówił ponad 2 lata temu w audycji Trójkowo-Filmowo, tuż przed premierą kinową Kosa, właśnie o współpracy z aktorami.
1: To była wielka radość patrzeć, z jaką ekscytacją aktorzy wchodzą w ten proces i jak się tym bawią. Ja myślę, że dla nich to była potężna radość wcielać się w te role, bawić się tym, bo to są bardzo wyraziste postaci. Mając do dyspozycji tak wybitnych aktorów, to dochodzi do czegoś, co ja sobie nazywam kumulacją talentów i powstaje jakiś taki rodzaj energii, który znacznie przekracza nawet ich pojedyncze, jednostkowe talenty. To jest wspaniałe i to jest coś, co chyba widać w tym filmie.
0: A można sprawdzić, czy widać. W najbliższy piątek po 21:30 w Ogrodzie Trójki. Zapraszamy na Kosa do naszego letniego, leżakowego kina i mamy właśnie wejściówki. Rozdaje Staszek Perzyna. Wystarczy zadzwonić 2 dwójki i 7 trójek.

0: Mark Ronson i Ray i Suzanne w trójce, 7 minut do godziny 9, a po 9 oczywiście listy na M, nasza wakacyjna propozycja. No to z listami przyszedł Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To zapytam ciebie.
0: Hanie, z rysunkiem.
1: Z rysunkiem, zobacz, to jest mysza George Michael. Aśka wysłała.
0: Mysza George Michael.
1: Mysza George Michael.
0: Dlaczego George Michael został myszą akurat?
1: A to dlatego, że to Aśka napisała w 86 roku na listę przebojów trójki. I Aśkę nazywano w szkole Mysza, a tam Aśka to się kochała w George'u Michaelu.
0: Ktoś się kochał, proszę pana.
1: Ty też się kochałeś?
0: Nie, akurat nie, ale znam takich, którzy się kochali.
1: No dobra, nie będę cię pytał, czy masz, czy miałeś, a może masz jakieś plakaty nad łóżkiem swoich idoli?
0: No to piłkarze.
1: Piłkarze.
0: Także nic ciekawego. A u ciebie muzyka?
1: U mnie nie. U mnie były płyty, wiesz, z listy przebojów trójki, taka kolekcja, która była dołączana do takiej pewnej gazety. Ja sobie tak stawiałem w takim bardzo zaszczytnym miejscu w pokoju i to zastępowało mi wszystkie plakaty moich idoli.
0: Wyobrażam sobie piękny widok, piękne wspomnienia. Takie wspomnienia właśnie pojawiają się w audycji Listy na M, gdzie czytamy i sprawdzamy pocztówki sprzed lat.
1: Jeszcze muszę to powiedzieć. Zobacz, to jest pocztówka, która mnie urzekła. Pocztówka, o której będziemy opowiadać. No i tutaj Olga, Andzia i Anka głosowali między innymi na Depeche Mode, na utwór Nigdy mnie nie zawiedź. Takie przetłumaczonka.
0: Już wiem, który.
1: Wiesz, i on dzisiaj będzie po 9.
0: No to czekamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła dziewiąta. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu Romuald Wójcik, czas na serwis.
14: Strażacy gaszą pożar bloków w Strzelninie na Dolnym Śląsku. Mieszkańców ewakuowano. Do wojny na Bliskim Wschodzie chce się przyłączyć proirańska organizacja militarna z Iraku. Koalicja 15 października w pełni popiera propozycje zmian w ochronie zdrowia proponowane przez szefową resortu zdrowia, mówi Anna Maria Żukowska. Ewakuacja mieszkańców bloków w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Nad ranem służby otrzymały zgłoszenie o pożarze, mówiła w TVP Info Aleksandra Bezrąk z tamtejszej policji.
15: Żadna z osób nie odniosła żadnych obrażeń, natomiast straty materialne przy tym zdarzeniu będą znaczne. To był zewnętrzny magazyn jednego ze sklepów na strzelińskim rynku.

0: nad którym znajdują się trzy kondygnacje z mieszkaniami budynku wielorodzinnego.
1: Z bloku ewakuowano 20 osób. Nasilają się amerykańskie ataki na Iran. Rośnie ryzyko eskalacji konfliktu, ponieważ do wojny chce się przyłączyć proirańska organizacja militarna z Iraku.
2: Obie strony starają się niszczyć możliwości bojowe wroga. Amerykańskie dowództwo centralne podało, że celem ataków jest osłabienie irańskich możliwości atakowania statków handlowych w cieśninie Ormuz. Irańczycy, którzy chcą mieć kontrolę nad cieśniną, w ostatnich dniach atakowali statki przepływające przez nią, aż w końcu ogłosili, że cieśnina zostaje zamknięta. Ataki odwetowe Iranu skupiają się na amerykańskich bazach w regionie. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Amerykanie uderzą w irańskie elektrownie i mosty. Ataki na obiekty cywilne byłyby jednak sprzeczne z prawem międzynarodowym i mogłyby być uznane za zbrodnię wojenną. Do wsparcia Iranu chce się przyłączyć proirańska organizacja militarna z Iraku. Nowa wojna przeciwko Iranowi wywoła naszą natychmiastową reakcję, głosi oświadczenie Katajeb Hezbollah. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Choć żadna ze stron nie ogłosiła tego oficjalnie, wszystko wskazuje na to, że memorandum o porozumieniu przestało obowiązywać. Nie toczą się również żadne negocjacje. Koalicja 15 października w pełni popiera propozycje zmian w ochronie zdrowia proponowane przez szefową resortu. Takie ustalenia zapadły po spotkaniu liderów koalicji z ministrą Jolantą Sobierańską-Grendą. Mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.
3: Na pewno pani minister ma nasze wsparcie w tych działaniach, ma nasze wsparcie dla kapów, czyli tych ograniczeń górnych zarobków dla lekarzy. Czekamy na projekt już takiego rozwiązania legislacyjnego, czy to ma być w kierunku stawki godzinowej, tak jak usłyszeliśmy na spotkaniu. To nie są oczywiście rozwiązania, które całkowicie rozwiążą problemy polskiej ochrony zdrowia.
1: Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich oraz upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Tym m.in. zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
4: Izba będzie też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadza on nową formę opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, tak zwane punkty opieki dziennej. Jest też mowa o nowych wymaganiach dotyczących placów zabaw przy żłobkach. Posłowie zajmą się też trzema projektami uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Przygotowali je posłowie Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL-u. Odbędzie się też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Przewiduje on zmiany w zasadach działania komisji wyborczych, liczbie komisarzy i tworzeniu obwodów głosowania. W piątek posłowie mają wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Widać już pierwsze efekty zmian przepisów, które dały większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wielu pracodawców zdecydowało się samodzielnie zmienić umowy cywilnoprawne albo B2B w umowy o pracę. Obecnie inspekcja zbiera skargi i zgłoszenia o nieprawidłowościach i od ich sprawdzenia rozpocznie wkrótce kontrolę, dodaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Żadna branża nie będzie zagrożona jakimś nalotem dywanowym kontroli i przekształceń, ale żadna branża i żadna firma, żaden sektor gospodarki nie będzie wyłączony z obszaru kontroli. Celować będzie Państwowa Inspekcja Pracy tam, gdzie prawo jest łamane. W ciągu pierwszych miesięcy od wejścia w życie reformy skupiać się będzie Państwowa Inspekcja Pracy na skargach.
1: Pracodawcy, którzy w ciągu pierwszego roku obowiązywania przepisów, również podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary, która może sięgnąć 5000 zł.
6: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi niecałe 30% prądu w sieci. Po 18 zalecane będzie oszczędzanie energii. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na małym lub średnim poziomie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na wysokim poziomie to wczoraj Hiszpanie zagrali w Mistrzostwach Świata. Sport i Adam Malecki. Dzień dobry raz
9: Dzień
8: jeszcze.
9: Dobry, czego nie można powiedzieć o Francuzach. A dzisiaj Argentyna-Anglia. Wielki mecz w drugim półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Po jednej stronie barykady Lionel Messi, po drugiej Jude Bellingham. Co ciekawe, argentyński magik jeszcze nigdy nie grał przeciwko reprezentacji Lwów Albionu. Na zwycięzcę tego pojedynku już czeka Hiszpania, która wczoraj wygrała, tak jak wspominaliśmy, 2-0 z Francją. Możliwe, że na finale mundialu pojawi się Robert Lewandowski. Obecnie były gracz Barcelony oswaja się z Chicago i z nowym klubem Fire. Wczoraj wziął udział w pierwszym treningu drużyny, był obecny na konferencji prasowej i zastanawiał się nad swoją przyszłością w reprezentacji Polski. Chęci do

0: który z orzełkiem na piersi nie brakuje.
1: Zgrupowania, one są dłuższe, więc będzie ich mniej, ale te wrześniowe łączy się z październikowym, więc to też jest jakaś nowość. Ale myślę, że też po paru tygodniach będę w stanie pewnie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w swojej głowie, ale też pewnie ogólnie stwierdzić, w którym kierunku albo co w ogóle jest dla mnie najlepsze i dla reprezentacji.
0: Najbliższe zgrupowanie reprezentacji będzie miało miejsce we wrześniu przed meczami Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną u siebie i Szwecją na wyjeździe. A już dzisiaj Lewy może zadebiutować w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps w polskiej nocy o 2:30. Pozostajemy w Chicago, gdzie nie tylko Lewandowski przebywa, ale także nasi siatkarze, którzy dzisiaj rozpoczną zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Bułgaria. Jakiego meczu spodziewa się Bartek Bołądź?
2: Drużyna topu, na pewno ciężki mecz nas czeka, ale tak zawsze mówię, jak zagramy na moim poziomie, to powinniśmy ten mecz wygrać.
0: Polacy w tabeli zajmują trzecie miejsce, za oceanem zagrają także z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, a początek dzisiejszego meczu o 19:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bartłomiej Bołądź przez kibiców i kolegów nazywany jest Bowie. Nie umiem tego wymówić.
0: Nie,
5: Adam Malecki był Mali.
0: Maui.
5: Jak ten Bóg taki z Oceanii. Fajnie. W północnej połowie kraju szykuje się dziś przewaga słońca, w południowej połowie więcej chmur i to deszczowo-burzowych. Tutaj zeusowe sprawy. Termometry mają pokazać od 20 stopni w Wielkopolsce, górach i nad morzem do 30 nawet na Mazowszu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Michał Danieluk, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie, a Mateusz Tomaszuk ma fantastyczną pocztówkę wysłaną do Trójki dawno, dawno temu.
7: Tak, wspominaliśmy o tym przed godziną 9:00. Mówiliśmy, że dostaliśmy taką pocztówkę. Tak właściwie przyszła ona w 86 od Andzi, od Olgi, od Anki z Poznania. No i głosowanie na Depeche Mode. Nigdy mnie nie zawiedź, ale co jest lepsze? Proszę bardzo, przekazuję karteczkę.
5: A Michael Jackson, jestem zły.
7: Bad.
5: Fantastyczne te tłumaczenia tytułów.
0: Jest data? Jest data?
7: 86.
0: Ale data?
7: Data. Nie ma konkretnego dnia. Jest 86. Niestety na pocztówce nie ma
5: ale
7: konkretnego
5: jest też Sting.
7: Dnia.
5: Cudownie wyglądasz.
0: Może to było w tym dniu, kiedy Argentyna grała z Anglią w 86.
5: I Eurythmics. Uwielbiam słuchać Beethovena. Taki i Bajm, Jezioro... A nie, to nie.
7: A to nie. Adam, ty podobno miałeś plakaty nad łóżkiem piłkarzy, prawda?
0: Tak, nie jednego.
7: Tak, to wszystko będzie w dźwięku po godzinie 9:00. Dzisiaj będziemy pytać o idoli.
0: To pójdzie, tak?
5: O idoli.
0: To pójdzie. Ja nie wiedziałem. A można jeszcze zmienić?
7: Już nie.
8: Listy na M.
7: Listy na M w składzie Ewa Lipowicz, Michał Daniluk, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, czyli trzy razy literka M, jedna literka E. No i co? I nasz bohater audycji, George Michael.

Środa, list na M, a być może list do M, do Michaela, do George'a Michaela. Ewa Lipowicz przyznała, że co jak co, ale listy na M bez Michaela, no nie możemy inaczej. Tym bardziej, że tony, dosłownie tony listów i pocztówek wysyłanych przez lata na Myśliwiecką 357 to listy do kącika Marii, no i one potwierdzają, że tych słownych och achów było tak wiele, że nie jesteśmy w stanie zliczyć ile. No to sprawdźmy, jak brzmią słowa naszej bohaterki, która w 86 roku skusiła się na wysłanie do trójki swojego listu. Cześć Mario, jestem szatynką, a może brunetką, coś w tym rodzaju. Mam na imię Aśka. W szkole mówią do mnie mysza, ale bardziej przypominam szczura. Jestem lubiana i lubię wszystkich, a niektórzy mówią, że jestem ładna. Moją kumpelą jest taką na życie i śmierć jest Agnieszka, boska blondynka. Wszyscy piszą do ciebie ze swoimi kłopotami, no i ja też to zrobię. Wyobraź sobie, że od 2 lat w moim sercu siedzi pewien boy, raczej men. Ma ciemne włosy, ma piwne oczy, bialutkie ząbki i śliczny, króciutki zarost. Jego ojciec jest Grekiem i po nim właśnie odziedziczył ciemną cerę. Ma cudny głos i jest bardzo, bardzo przystojny, ale... Po pierwsze jest to, no właśnie, 23-letni facet, mieszka w Londynie, jest brytyjskim piosenkarzem. Nie mam do niego szans, nigdy go nie spotkam. A ja go kocham i to nie jest takie puste słowo. Dziewczyny z klasy mają swoich chłopców, nie takich z plakatów, ale z prawdziwego zdarzenia. One oprócz Agnieszki, która też za nim szaleje, wcale mnie nie rozumieją. Kpią sobie mówiąc, szalona. Przecież on ma takich 1000 i wiele, wiele więcej. Ja o tym wiem, że jestem szalona, ale tak jak zawsze go kocham, tak jest i teraz. Gdybyś weszła do mojego pokoju, dostałabyś oczopląsu. Wszędzie wiszą jego plakaty. Zdarza mi się, że zapomnę wziąć zeszytu lub książki do szkoły, ale nigdy nie zapomnę powiedzieć przed wyjściem: cześć, George. Ten ktoś, o kim marzę, bo tylko to mi

0: pozostało. To George Michael, połowa byłego Wham. No na końcu listu odręcznie narysowana mysza, bo rysowała sama autorka listu Aśka, pseudonim Mysza. No a ja jestem bardzo ciekawy, czy państwo też mieli kiedyś taką osobę, kogoś z plakatu, z okładki kasety, telewizora, kogoś, kto wydawał się absolutnie nieosiągalny, no a mimo to zajmował pół pokoju. 22,7 trójek, Michał Żołądkowski czeka przy telefonie, facebook.com/trójka, tam nasza lista obecności, no i maile, listy, małpa, polskieradio.pl. No to już jest nasza piosenka dnia.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Ion City, Interpol, nasza piosenka dnia. No a skoro już wracamy do pierwszych fascynacji, ciekawe, czy dzisiaj młodzi zakochują się jeszcze w muzykach tak bez pamięci. Kiedyś wystarczył plakat nad łóżkiem, dzisiaj jest Instagram, TikTok, codziennie nowe twarze. Jak to działa dzisiaj? 22,7 trójek, facebook.com/trójka. A może skusimy Państwa na wysłanie pocztówki. Polskie Radio S.A., program trzeci Polskiego Radia 00459 Warszawa, ulica Myśliwiecka 3.

0: A dzień dobry, ja w nawiązaniu do pana audycji jeszcze pan puścił depeszów. U mojej żony w pokoju obok sypialni do dziś wisi Dave. A to było ze 20 lat temu i do dziś wisi. I nadal jestem o niego zazdrosny, więc chyba tak to wygląda dzisiaj.
1: Listy na M.
2: Nie będąc już piękną licealistką, czyli tak jak to będąc młodą lekarką. Otóż na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskie w Empiku kupiłam album winylowy Bad Michaela Jacksona. I jadąc 116 uchachana do domu na Żoliborz, zostawiłam go w tym autobusie. Pozdrawiam.
3: No jak tak można zostawić w autobusie? No to tak jak napisała pani Olga, pani Andzia i Anka kiedyś, dawno, dawno w latach 80. i wysłali tak właściwie pocztówkę na Myśliwiecką 357. Również głosowanie było na Michaela Jacksona, przetłumaczone na język polski. Bad, jestem zły. Czekamy na państwa muzyczne zauroczenia. Jakie plakaty wisiały nad państwa łóżkiem? 22 i 7 trójek.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żegnamy reklamy.
18: Zbliża się 9:30.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: Informator ekonomiczny.
18: W cudownym wakacyjnym nastroju Sylwia Zadrożna i jej gość.
21: A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
22: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
21: Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale wykreślono z nich zapis dający gminom możliwość tworzenia takich stref wolnych od takiej działalności, czyli od tego najmu krótkoterminowego. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. No i co to oznacza dla tych, którzy prowadzą taką działalność?

0: czy wystarczą te zapisy, żeby chronić sąsiadów?
1: To na razie jest projekt. To jeszcze musi przejść przez drogę parlamentarną i znaleźć się na biurku prezydenta, który zdaje się, zanim się został prezydentem, też miał coś do czynienia z mieszkaniami, ale tego nie znam dokładnie, tej historii. Może państwo znają. Natomiast tak już całkiem poważnie mówiąc, to jest ustawa bardzo oczekiwana w ogóle w całej i realizuje dyrektywę Unii Europejskiej, bo tutaj chodzi o uporządkowanie tego najmu, który jest taki, no, nieoficjalny, że mamy tam dodatkową izdebkę gdzieś, albo mamy dom, mieszkanie jakieś, czy kilka mieszkań, no i takie sobie, można powiedzieć, pokątnie, niepokątnie, z użyciem często platform internetowych wynajmujemy. To jest konkurencja dość duża dla tej oficjalnej branży turystycznej, która no, działa, płaci podatki, podlega rozmaitym kontrolom, a tutaj to się często tak wymykało. Oczywiście to powiedziała pani redaktor o tych strefach wolnych od tej ustawy. No może...
0: No ich nie będzie, tak, no, na razie przynajmniej.
1: No może ci, co by chcieli, żeby to było, to żeby na jakąś tam małą skalę można było działać tak zupełnie nieoficjalnie. No, jak odróżnić małą skalę od dużej? Czy jak ktoś wynajmie pokój raz na rok, to ścigać to? Czy jak ktoś wynajmie pokój raz na tydzień albo dwa razy w ciągu dnia na godziny? Prawda? Mhm. To jest bardzo płynna sprawa. No niemniej jednak dobrze by było, aby jednak taka działalność, na której się zarabia, regularnie się ją prowadzi, no była opodatkowana, bo to jest działalność gospodarcza. Szara strefa to zawsze jednak szkodzi. Jakie będą losy tej ustawy, no to tak jak mówiłem, jeszcze trudno teraz powiedzieć, ale no prawdopodobnie w jakimś tam stopniu zostanie to wdrożone i powinno uporządkować rynek. No chociażby uporządkuje rynek przez to, że powstanie ten centralny rejestr wszystkich obiektów.
0: No właśnie, i będzie można sobie tam zajrzeć, sprawdzić. No,
1: sytuacja
0: wszystko.
1: Przecież zupełnie się zmieniła w stosunku do tego, co było 15-20 lat temu. Dzisiaj każdy gazda z Murza Sichla czy innej małej miejscowości, gdzieś tam atrakcyjnej turystycznie, może za pomocą wielkich platform internetowych skutecznie konkurować z wielkimi hotelami.
0: A teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam, uwaga, już blisko 40% konsumentów przyznaje się do korzystania z AI przy zakupach i jest to prawie o połowę więcej niż rok temu.
1: Sztuczna inteligencja towarzyszy nam przy zakupach internetowych, nawet gdy tego nie zauważamy często, bo nawet jeżeli w zwykłych wyszukiwarkach już się to pojawiła funkcja no, porównywania różnych tam cen, ofert i tak dalej, no to często być może nawet nieświadomie niektórzy z tego korzystają. No, źródła inspiracji i informacji podczas zakupów online to pozostają takie, że no 67% badanych przyznaje, że to jest wyszukiwarka. Prawie tyle samo 64% opinie klientów. Ale też widać, że asystent AI na stronie sklepu, taki chatbot, no nie, który podpowiada różne rzeczy, to już 18% się do tego przyznaje. Przy czym częściej korzystają z tego osoby młodsze niż starsze. Wciąż z tego badania wynika, że wciąż influencerzy mają tutaj sporo do powiedzenia, którzy, no tutaj osobny temat pewnie, o którym powinniśmy kiedyś porozmawiać, a już rozmawialiśmy, że ci influencerzy nie zawsze, powiedzmy, oznaczają te produkty, które tam...
0: Ale Łokik się im przygląda i często tam są nakładane kary.
1: Natomiast jeszcze powracając do pytania o tę sztuczną inteligencję, jeżeli już jej używamy, to najczęściej do porównania produktów. 41% korzystających tak robi. Najlepsze ceny, rekomendacje i co ciekawe, streszczanie recenzji. Bo na wielu stronach internetowych oferujących produkty pojawiają się recenzje klientów, no, albo podstawionych klientów oczywiście, to doskonale
0: no
1: wiemy, jak to bywa.
0: Do końca, tak.
1: No natomiast jeżeli porównać je na większą skalę, to rzeczywiście takie narzędzie jest przydatne.
0: No i też nie tylko w zakupach, ale na przykład przy wyjazdach, dzisiaj też kolejny artykuł w Rzeczpospolitej o tym, przy wyjazdach też, no już nie są to takie wyszukiwarki tradycyjne, tylko pytamy raczej chatbota.
1: Chociaż ja podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście chcemy pojechać w miejsce i być zadowoleni z tego, co tam jest, to ja na przykład bym postawił na rozmowę z kimś żywym.
0: Czyli ze znajomymi.
1: Albo ze znajomymi, którzy tam byli. A w ogóle to najchętniej ja lubię sam sobie organizować. Nie daję zarobić biurom turystycznym. Przepraszam najmocniej wszystkie słuchające mnie biura turystyczne. No na mnie nie zarobicie. Ja po prostu uwielbiam studiować mapy, ceny, przelotów, trasy.

0: turystyczne. No jakoś tak, tak mam. Ale wiem, że bardzo prawdopodobnie większość turystów nie podziela tych moich pasji.
1: Ale tak też można. No i niestety chyba nie będzie dobrych informacji dla kierowców, bo wznowione działania wojenne między Stanami Zjednoczonymi i Iranem podbijają ceny ropy naftowej. Wszyscy, bo i Amerykanie, i Polacy pewnie zapłacą za to więcej.
0: Ja się obawiam, że nie tylko dla kierowców samochodów, ale dla rowerzystów oraz dla tych, którzy w ogóle poruszają się pieszo, bo ceny paliw podbijają w ogóle inflację. A zwracając się do paliw, o które pani pyta, i kierowców, no rządowy program o niskich paliw polegający na ograniczeniu marży i obniżeniu podatków się skończył.
1: Czy rząd do tego wróci? Nie wiemy, czy tak, czy będzie.
0: Rząd nie jest skłonny na razie powiedzieć, no bo cóż, no, parę miliardów złotych poszło gdzieś w powietrze. Rząd po prostu ograniczył swoje zarobki w ten sposób, swoje, no nasze wszystkie, budżetowe. Jak będzie dalej, nie podejmuje się tego prognozować, bo to jest sprawa polityczna, zależąca od tego, jak się rozwinie sytuacja wokół cieśniny Ormus i w ogóle sytuacji w Iranie i na Bliskim Wschodzie. To jest kwestia bardzo płynna. No, natomiast, no, jak wspomniałem, wysokie ceny ropy podbijają inflację, a inflacja zdaje się, że mieliśmy mieć jakieś najnowsze.
1: No mamy, dane. Mamy. Właśnie GUS potwierdził, że 2,5% w czerwcu, czyli był wyraźny spadek, przynajmniej w tym poprzednim miesiącu.
0: No być może to jest właśnie efekt tego rządowego hamulca nałożonego na ceny ropy. No ale znowu, co będzie dalej? Nie wiem. Projekcja NBP sprzed paru dni jest taka, że no, Narodowy Bank Polski uważa, że inflacja w całym roku wyniesie trochę więcej, 2,9. Ale też zaznacza w tym swoim komunikacie, że wszystko zależy od Bliskiego Wschodu i rozwoju sytuacji.
1: No niestety, sytuacja jest bardzo niepewna i w zasadzie z dnia na dzień może się zmieniać.
0: Niestety, jeżeli będzie audycja informator polityczny lub informator wojenny, to chyba tam będzie odpowiedź raczej niż u nas.
1: Na razie informator ekonomiczny zostaje, a dzisiaj naszym gościem w nim właśnie był Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Ledwo co Sylwia Zadrożna wróciła z urlopu, a już o podróżach znowu rozmawia.
1: No ja bardzo
4: z naszym
1: też
4: gościem.
1: Lubię.
0: Ale podróże to jest przecież wielki biznes. No i na podróżach, na turystyce nie jeden kraj ma z tego większość swojego PKB. Może jeszcze nie Polska, ale kto wie. No
4: ja tak z zazdrością spoglądam na to wszystko, bo też myślę o urlopie, ale to za czas jakiś.
1: Super.
4: A państwo dzwonią w sprawie miłosnych plakatów nad łóżkiem.
5: Dzień dobry panu. Nad moim łóżkiem wisiało parę plakatów, ale najpiękniejszy był chyba plakat ACDC. Wszyscy uśmiechali się. Takiego plakatu nie widziałem nigdzie. Zawsze ACDC przedstawione było trochę agresywnie. A na tym plakacie oni się uśmiechali, nie wiem, czy to było w czasie próby jakiejś, czy coś. Przepiękny plakat.
1: Tak, piękne wspomnienie.
4: I co? I zapytam ciebie o to.
1: O plakat? Ja plakatu... O, miałam, no ale to... Już nie pamiętam teraz... Limala na przykład
4: Limala.
1: Miałam
0: też się,
1: na
0: ten
1: plakacie,
0: pan też się
1: prawda?
0: Uśmiechał,
1: też się uśmiechał. No,
0: no niektórzy chłopcy mieli plakaty z lekka roznegliżowanymi piosenkarkami, takimi dość atrakcyjnymi.
4: Nasz kolega z redakcji sportowej Adam Malecki mówił, że miał plakaty, nie wiem, plakaty piłkarzy.
1: O.
4: Tak też można.
0: No tak. Ja miałem plakaty zespołu męskiego, nazywał się Republika, ale często śpiewał o miłości.
4: No tak, o tej miłości dzisiaj też rozmawiamy. Wracamy też do naszej bohaterki, Aśki, która w latach 80., a tak właściwie w 86., napisała w liście do trójki, że zdarza jej się zapomnieć zeszytu do szkoły, ale nigdy nie zapomina powiedzieć cześć, George. Oczywiście chodzi o George'a Michaela. No to pytamy dzisiaj państwa, komu państwo mówili cześć przed wyjściem do szkoły. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, listy @polskieradio.pl.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Dzisiaj pytamy o Państwa idoli, idolki i o plakaty, które wisiały nad Państwa łóżkami. 22 i 7 trójek.
1: Miałam oprawiony zeszyt z przepisami kulinarnymi w plakat George'a Michaela. No i ta okładka dopiero ostatnio się rozleciała po wielu, wielu latach. Także bardzo to był porządny plakat. Pozdrawiam serdecznie trójkę.
0: My też pozdrawiamy. A Państwo zakochali się kiedyś w gwieździe? Okazuje się, że to wcale nie takie rzadkie zjawisko. Serduszkowym zjawiskiem zajął się Wojtek Dorosz.
2: Zdarza mi się zapomnieć zeszytu albo książki do szkoły, ale nie zapomnę powiedzieć przed wyjściem: cześć, George. Ten ktoś, o kim marzę, bo tylko to mi zostało, to George Michael, połowa byłego Wham.
3: Tak napisała w liście do Marii słuchaczka Joanna z Gdańska. Czym są młodzieńcze fascynacje i czy mają wpływ na nasze dorosłe życie? Zapytałem psycholożkę Agnieszkę Wrzaskowską.
4: Kiedy zakochujemy się w idolach, tak naprawdę nie fascynuje nas wyłącznie człowiek. Fascynują nas wartości i sposób bycia, które ta osoba uosabia. I dla jednych będzie to wolność, dla innych odwaga, wrażliwość. To właśnie wtedy tworzy się nasz wewnętrzny obraz tego, co jest dla nas pociągające i inspirujące. Takie fascynacje są naturalnym elementem dorastania. I choć są to relacje jednostronne, pełnią ważną funkcję, ponieważ pomagają młodym ludziom budować tożsamość. Nie ma natomiast dowodów na to, że później szukamy partnera będącego kopią naszego nastoletniego idola.
3: Ja wzdychałem do Demi Moore, a inni?
5: Zawsze podobały mi się brunetki, między innymi Cindy Crawford, a mam żonę blondynkę. Jakoś zadziała chyba chemia.
6: No ja, będąc nastolatką, byłam zawsze zafascynowana raczej drobnymi brunetkami, jak Natalie Portman, Monika Brodka z naszego krajowego podwórka. No i po latach okazało się, że przeszłam tranzycję, jestem transkobietą, no i jestem drobną brunetką, więc to chyba było trochę na zasadzie nie chcę z nimi być, tylko chcę nimi być.
7: Wzdychała mi to długo do Natalii Imbruglia, do tej australijskiej piosenkarki, aktorki, i rzeczywiście nawet miałem taką tapetę na komputerze, jak mi się włączał, to zawsze widziałem Natalii. Czy ona jest podobna do mojej żony? Raczej nie.
8: Moja siostra miała plakat Madonny, kilka plakatów, i w związku z tym postanowiłem, że ja będę miał swoich idoli, postawiłem na facetów i to był Axl Rose, nawet miałem jego koszulkę z Chrystusem, Kill Your Idol. A jak to się ma do dzisiejszego świata? No Madonna wielka, Axl Rose już nie umie śpiewać.
9: Podobał mi się wokalista Perry Jam. No i pięknie śpiewała, szczególnie piosenka Black. Ale potem jak dorosłam i byłam po raz pierwszy na jego koncercie,

0: Krakowie, to nie zaśpiewał ani jednej mojej ukochanej piosenki. Więc gdzieś ta moja miłość platoniczna trochę się ulotniła.
1: Z wiekiem zmienia się również to, czego potrzebujemy od relacji. Dlatego partner, którego wybieramy, często wcale nie przypomina naszego nastoletniego idola. Można powiedzieć, że pierwsze fascynacje nie tyle przewidują, kogo pokochamy, ile pomagają odkryć, co w drugim człowieku porusza nas najgłębiej.
2: Uwielbiałem słuchać Trójki, Wojtka Mana i Marka Niedźwieckiego. Ich koncepty i pokazywanie świata bardzo były piękne na tamten czas i otworzyły przestrzeń w mojej głowie. Dało mi to dużą wolność, więc moje wybory to partnerka, która myśli abstrakcyjnie, ale ma też dużo serca i to dało mi po prostu perspektywę.
3: Słuchałam i kochałam jako nastolatka Leonarda Cohena i Mirka Czyżkiewicza. Już wtedy byłam zainteresowana życiową mądrością, dojrzałością, ale też dużą, dużą wrażliwością. No i żyję dzisiaj z facetem, który jest ode mnie dekadę starszy, więc tak, ja mam echo tych swoich fascynacji i po prostu pociągająca jest dla mnie mądrość i wrażliwość. Dance me to the
4: end of love. A państwo mieli swojego George'a Michaela, może to był Simon Le Bon, może Limahl, może Cora, może Robert Plant, 22 i 7 trójek.

równo 32 lata temu. Ten właśnie utwór zadebiutował na liście przebojów trójki jako nowość. To było miejsce 22, notowanie 648 z 94. Notowanie prowadził Marek Niedźwiecki. A do 10 Joy Division, Ian Curtis, gdyby żył dziś, obchodziłby swoje 70. urodziny.

0: Autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
2: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
7: Inem i nekeltem moją.
1: Bo to państwo.

0: Państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
1: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz

0: Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia i do zobaczenia.
8: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
9: Na program zaprasza PKO Bank Polski. Partner główny Open Air Festival.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 15 dzień lipca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Karolina Kozińska.
17: Raport NIK-u wskazuje na wiele nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Zalane ulice, powalone drzewa, ponad 700 interwencji strażaków, to efekt burz na zachodzie i południu kraju. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki audytu w warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy i rozliczania świadczeń z NFZ-u. NIK zbadała działalność szpitala między 2022 a 2025 rokiem. Zastrzeżenia budzi sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą. Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala. Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które, choć szeroko reklamowane, formalnie nie istniało. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, gdy pełnił funkcję prezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawa dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z pieniędzy fundacji. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mówiła, że według niej zatrzymań w tej sprawie będzie więcej.
18: Bo też w takim procedurze.

0: że brało udział więcej osób. To nie sam tylko szef Krajowej Rady za to odpowiada. Były na szczęście, ale więcej osób musiało być w to zaangażowane. I pytanie właśnie, dlaczego te środki przeznaczane zostały na kampanię hejtu, tak naprawdę nie mającą nic wspólnego z informacją dla Polek i Polaków o wymiarze sprawiedliwości, czym się zajmuje, jak do niego trafić. Nie była kampania informacyjna w żaden sposób. To była kampania stricte polityczna i do tego dosyć obrzydliwa.
1: Wczoraj agenci CBA zatrzymali oprócz Macieja Eś także innego członka Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J., który także usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z burzami, które przeszły na zachodzie i południu kraju. Jak poinformował Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku.
2: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
1: Tylko w Jeleniej Górze strażacy byli wzywani do ponad 200 zdarzeń, mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
3: Obsłużyliśmy 234 zdarzenia. Były to głównie typowe zdarzenia związane z silnymi wiatrami i szybkim gwałtownym przyborem wody, czyli połamane drzewa, uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, dachów, nieprzejezdne drogi. Potrzeba było odpompować w kilku miejscach wodę, udrożnić studzienki, zalane piwnice, zalane mieszkania.
1: W okolicach Wałbrzycha z powodu alertów pogodowych prewencyjnie ewakuowano 3 obozy harcerskie. W sumie ewakuacją objęto 130 harcerzy.
4: Harcerze po otrzymaniu alertów pogodowych zdecydowali się ewakuować 3 obozy. 90 osób z obozu w Łomnicy schroniło się w szkole w Głuszycy, a 2 20-osobowe obozy, które rozbite były w Jugowicach, trafiły do tamtejszych budynków przykościelnych. Jak poinformował mnie brygadier Tomasz Kwiatkowski z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, była to ewakuacja profilaktyczna. W związku z prognozowanymi obfitymi opadami deszczu i burzami harcerze zdecydowali się opuścić obóz. Prawdopodobnie jeszcze dziś będą mogli wrócić do swoich namiotów.
1: Relacjonował Łukasz Koch. Dziś pogoda nadal będzie niebezpieczna. Wydano alerty dla mieszkańców 6 województw w centrum i na południu kraju. Prokuratura w Berlinie oskarżyła 68-letniego Niemca o gwałty na nieprzytomnych kobietach. Mowa o co najmniej 58 ofiarach. Mężczyzna miał poznawać kobiety przez internet, odurzać je, a następnie wykorzystywać seksualnie i nagrywać przestępstwa. Pokrzywdzone nie wiedziały o tych czynach i dopiero w toku śledztwa na podstawie nagrań dowiedziały się, co je spotkało. Media porównują tę sprawę do historii francuskiej Gisèle Pelicot, która była odurzana przez własnego męża i gwałcona przez niego i dziesiątki innych mężczyzn. Nie udało się znaleźć domu dla wszystkich. Około 200 psów nadal przebywa w schronisku w Nowym Targu. Placówka jest od wczoraj zamknięta.
5: Psy w schronisku w Nowym Targu są w dobrym stanie i pod opieką lekarzy weterynarii. Do placówki kierowały je 43 gminy. Do części z nich o większe zainteresowanie się tymi zwierzętami apelowała lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, Aneta Kawula.
6: I aby na przyszłość stworzyły takie miejsca przy gminach czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli.
5: Krzysztof Łapsa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, powiedział, że większość psów, za które odpowiedzialny jest urząd, zostało przekazanych do placówki w Chemku.
7: I my mamy stosowną umowę z innym schroniskiem, gdzie teraz te pieski przekazujemy.
5: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na północy, a w centrum i na południu silniejsze z burzami od 22 do 28 stopni.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 3 literki M, 1 literka E. Ewa Lipowicz, Michał Daniluk, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 10.
13: Listy na M.
12: Mhm. Karolina, miałaś nad łóżkiem plakat George'a Michaela?
14: Michaela, ale Jacksona. Niestety.
12: No to ja teraz proponuję lekkie schłodzenie.

0: do idoli z lat młodzieńczych. Blondie, Nena, ale nigdy z plakatami na ścianie, ponieważ jedyne plakaty na ścianie, jakie miałem, to były grafiki czarno-białe, czterech twarzy, którzy mieli na imię John, Paul, George i Ringo.
1: Ha, ciekawe, czy w pokoju u Piotra Meca też wisiały takie plakaty. Mhm. No dobrze, w naszym dzisiejszym bohaterskim liście od Aśki, która w 86 wysłała list do listy przebojów trójki, pada jedno takie bardzo ważne zdanie. Jeszcze rozpadł się Łem i o George'u nic nie słychać. No,

Dzisiaj wiemy, że to dopiero początek jego wielkiej kariery był, no ale dla takiej nastolatki w 86 naprawdę to mogło wyglądać jak koniec świata. Środa, tak, 15 dzień lipca. Tydzień temu zainaugurowaliśmy nowy cykl, który zwie się Zakręcony, Odwrócony. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć albo kubek trójki, albo t-shirt trójkowy? To będzie można sobie wybrać. Najpierw trzeba odgadnąć, co to za utwór jest.

chyba nie będzie łatwo. 22 i 7 trójek, co to za utwór w takiej dosyć nietypowej, odwróconej wersji. Michał Żołądkowski czeka przy telefonie. No to ja jeszcze skuszę Państwa na wysłanie pocztówki do trójki. Polskie Radio S.A. Program Trzeci Polskiego Radia, ulica Myśliwiecka 357-00-459 Warszawa i skuszę Państwa na naszą płytę tygodnia, The Rolling Stones.

0: A państwo w kim się kochali? Halo, halo?
1: To był Morten Harket. Byłam w nim zakochana po uszy strasznie długi czas. I chcę powiedzieć, że nosiłam tak jak on rzemyki na rękach. I taki pierwszy mój bunt, moja pani od historii, w którymś momencie w podstawówce kazała mi zdjąć te rzemyki. I ja oczywiście się przeciwstawiłam i powiedziałam, że nigdy w życiu wszystko mogę zrobić. I dostałam karę, musiałam tam robić jakieś marginesy w zeszycie. Ale rzemyków nie zdjęłam, uwielbiam AHA do dzisiaj, także piękny czas i bardzo wam dziękuję za tą audycję. Serdecznie pozdrawiam z Wrocławia.
0: Aha, no czego to się nie robi dla naszych idoli. Pierwsze muzyczne zauroczenia, 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, proszę wspominać. No to co, jeszcze jedna podpowiedź naszego dzisiejszego kącika. Zagadki, zakręcony, odwrócony, o jakim utworze mowa?

0: Tak właściwie to niepotrzebna była ta druga podpowiedź, bo już dodzwonił się do nas pan Mateusz ze Szczecinka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Jak udało się poznać? To jest niesamowite, że po takiej podpowiedzi dosyć trudnej udało się zgadnąć. A dobra, zresztą zapytam, o jaki utwór chodzi?
1: Chodzi o zespół Duran Duran i Do You Believe in Shame.
0: No brawo, brawo. Tutaj w redakcji tak właściwie każdy dopytywał, co to za utwór? Czy pan jest wielkim fanem Duran Duran?
1: Lubię posłuchać tego zespołu, ale przyznam szczerze, że jakoś tak skojarzyłem po tych dźwiękach, mimo że odwróconych.
0: Gratuluję tego słuchu muzycznego. A plakaty Duran Duran u pana w pokoju nad łóżkiem wisiały, czy może jakieś inne?
1: Nie, plakatów muzycznych u mnie w pokoju nie było, ale nie ukrywam, że jeżeli chodzi o te muzyczne miłości, to w czasach licealnych była fascynacja zespołem Armia, która w tym swoim logotypie ma takie typowe M z trójkątem. No i właśnie takim M zaczynałem swój podpis, imię Mateusz.
0: No to panie Mateuszu, bardzo pozdrawiamy. Pan może jeszcze chce do kogoś pomachać przez radio na koniec?
1: To ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i życzę, aby te wakacje były jak najbardziej udane.
0: A pan woli koszuleczkę Trójki czy kubek?
1: Ach, ja bym dał radę i kubek, i koszulkę. Nie ukrywam, że byłoby rewelacyjnie.
0: Odważnie pan gra. Ewa, pomyślimy? Pomyślimy. Pan odgadł, więc... Ewa mówi, bądź dobry, to było trudne. Pozdrawiamy panie Mateuszu.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Brać i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej i w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną.

0: opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media
8: Żegnamy reklamy.
9: A skoro środa, jak zawsze o tej porze czas na historie dobrze zaprojektowane. Dworzec kolejowy w Gdyni to miejsce, w którym architektura naprawdę wiele znaczy, no i też przyciąga spojrzenia. Opowie o niej Grzegorz Piątek.
10: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
11: On i ja uwielbiamy to miejsce. Nic dziwnego, że zapraszamy Państwa właśnie tu.
12: I jest to taka brama do Gdyni.
13: Pociąg Intercity Gniazd do stacji Gdynia Główna zostanie podstawione z opóźnieniem około 15 minut.
11: Grzegorz Piątek, architekt, krytyk architektury, autor książki o Gdyni, przyjeżdża na ten dworzec wiele razy.
12: Dworzec Gdynia Główna jest jednym z najruchliwszych dworców w Polsce. To też jest niesamowite, no bo tam kończą trasę wiele pociągów z południa Polski, z centrum Polski. Tam się linie regionalne i SKM-ka przecinają.
11: To, co widzimy w Gdyni dzisiaj, miejsce, gdzie wysiadamy albo kupujemy bilety, to nie jest budynek, który powstał tam przed II wojną.
12: To był jeden z pierwszych budynków dużych, które w Gdyni Nowej powstały w latach 20. Był zakończeniem niezwykle ważnej strategicznie i symbolicznie magistrali Śląsk-Gdynia, czyli takiej linii kolejowej, która pozwoliła, port w ogóle wyrósł na tym, że trzeba było bardzo szybko wyeksportować węgiel, sprawnie wyeksportować węgiel ze Śląska do Skandynawii przede wszystkim na początku.
11: Zbudowano więc linię kolejową, która ominie Gdańsk i przetnie całą Polskę z południa na północ.
12: Dzisiaj mówimy głównie o modernizmie gdyńskim, to jest ta wizytówka Gdyni, ale w pierwszych latach wcale tam nie powstawały budynki modernistyczne, bo modernizm jeszcze nie był najpopularniejszym stylem. Wręcz przeciwnie, dlatego też, że było to tak ważne symbolicznie miejsce, też teren sporny z Niemcami, prawda, to odzyskane Pomorze. To bardzo zależało państwu, żeby stawiać tam architekturę o wyglądzie jak najbardziej polskim. A więc ten dworzec był wzorowany na barokowych pałacach, na takiej architekturze sarmackiej.
11: Teraz poproszę o użycie wyobraźni. Symetryczna bryła z alkierzami, narożnikami, z wysokim dachem dworskim, któremu dziwili się Kaszubi.
12: Tamten dworzec projektu Romualda Millera, który był głównym projektantem kolei w latach 20. i był autorem też dziesiątek innych dworców i stacji w Polsce, niestety bardzo ucierpiał w czasie wojny. I o ile tak Gdynia ma niezwykłą ciągłość właśnie architektoniczną, bo tylko 10% tkanki miejskiej Gdyni zostało zburzonej w czasie wojny, to jest bardzo mało jak na polskie warunki. Warszawa 60 parę %, przypomnijmy. No to jednak port i węzeł kolejowy najbardziej ucierpiały jako te strategiczne obiekty. Dworzec był mocno zburzony.
11: Tuż po wojnie podjęto decyzję, że zostanie on w tym samym miejscu. To, co dzisiaj istnieje, częściowo wykorzystuje fragmenty starego budynku.
12: Też jest to architektura dość pałacowa, ale taka uproszczona, troszeczkę kojarząca się z socrealizmem. Chyba tym, co najbardziej dzisiaj kochamy w tym dworcu, a który jeszcze dostał coś, czego nie było przed wojną, czyli od południa dworzec podmiejski. Ten dworzec z lat 50. doczekał się wreszcie konserwatorskiego remontu, ale tym, co możemy dzisiaj podziwiać, to są dekoracje w środku, na dworcu. To jest ogromna dekoracja z mapą polskiego wybrzeża, właśnie takiego odzyskanego, i mozaiki z taką właśnie tematyką morską, różne słoneczka, rozgwiazdy, ryby w południowym skrzydle.

0: To są dekoracje, które powstały w połowie lat 50., w drugiej połowie lat 50. i są autorstwa plastyków lokalnych związanych z tak zwaną Szkołą Sopocką, czyli dzisiejszą gdańską ASP.
1: Już przed wojną myślano o dekoracjach w budynkach. Powojenna architektura tylko tę myśl twórczo rozwinęła.
0: Żeby pewne określone treści za pomocą takich pięknych dekoracji, wkomponowanych od razu w architekturę, powstających z myślą o konkretnym miejscu, przygotowywać, a jednocześnie był to sposób na... Był to jakiś rynek zamówień dla artystów. To też artyści bardzo... Niektórzy traktowali to jak chałtury, ale niektórzy traktowali to bardzo poważnie i była to dla nich bardzo, bardzo ciekawa praca.
1: Warto wakacyjne zwiedzanie Gdyni rozpocząć od porozglądania się po dworcu uważnego. Projekt Wacława Tomaszewskiego to połączenie architektury przedwojennego i powojennego modernizmu.
2: O historiach dobrze zaprojektowanych opowiadała Ania Dudzińska, a wszystkie odcinki oczywiście do znalezienia na naszej stronie trójka.polskieradio.pl.

0: Do You Believe in Shame? Zadebiutował na liście przebojów trójki 27 maja roku 89. No i pan Mateusz ze Szczecinka nie miał żadnych wątpliwości, że o ten właśnie utwór chodzi, o zakręcony, odwrócony. 22 i 7 trójek, państwo dzwonią.
1: Jedna ściana nad swoim tapczanem, bo spałem na tapczanie. Cała ściana była w kapelach metalowych. Sabbath, Purple, Van Halen, kilka plakatów TSA wisiało oczywiście. Druga ściana to rodzice powiesili mi Matkę Boską, obrazek. I wokół Matki Boskiej byli, w koło byli powieszeni piłkarze. Z Boskim Diego na czele, także była Matka Boska, Boski Diego, czyli wszystko pasowało. Trzecia ściana, słuchajcie, to było wokół szafy. Dłużej to były znowu duże plakaty piłkarzy, koszykarek i siatkarek ŁKS-u.
0: No ale połączenie. A do kogo państwa dzisiaj wzdychają, a tak właściwie wzdychali? Pani Agłaja napisała, że wzdychała do Roberta Smitha na plakatach z niemieckiego Bravo. A jak obciął włosy przy promowaniu Wish, to się trochę obraziłam i dowiesiłam więcej plakatów z Nickiem Cave'em, Davidem Sylwianem i Dead Can Dance. Wzdychałam do Lizy, nie do Brendana. No tutaj mógłbym dołączyć do klubu pani Agłai. Pani Mariola napisała, że kochała Manam. Znała każdy utwór na pamięć, chciała być jak Kora. No i do dzisiaj pani Mariola nosi okulary przeciwsłoneczne inne niż wszyscy. No i jeszcze pan Radosław. Z takim trochę zażaleniem, jak tym Last Christmas, co dzisiaj zagraliśmy, wywołamy śnieg. Jutro albo w październiku, no to się pan Radek obrazi na ukochaną trójkę. A do kogo państwo wzdychają? Wzdychali?

0: I will stand by you. A państwo w kim się podkochiwali?
1: Chciałam powiedzieć, że moim idolem był Andrzej Piasek Piaseczny, no i Edytka Górniak. Plakaty wisiały w pokoju. Mam książkę Andrzeja Piasecznego.
2: Listy na M.
3: Pokój wypełniony cały plakatami. I na środku sufitu był Freddie Mercury w takim białym ubranku i wpatrywałyśmy się w niego, słuchając właśnie Listy Przeboju co sobotę.
0: 22 i 7 trójek. Kogo plakaty? Czyje plakaty wisiały nad państwa łóżkami? Proszę dzwonić, proszę wspominać. Pan Wojtek napisał, że lata temu jako nastolatek uwielbiał, no i nadal to zostało, muzykę i twórczość Jeana Michela Jarre'a. Kiedyś

0: przypadkiem w sztandarze młodych był jego plakat na rozkładówce. Wiele lat miałem, niestety uległ zniszczeniu ze starości. No, obecnie mam w swoim biurze kilka plakatów po koncertach w Polsce, ale to temat rzeka. Dziękujemy za te wspomnienia. Ze wspomnieniami oczywiście powrócimy po 11. Wakacje, wakacje, wakacje. No i pan Artur.
1: Słodycz jego ust.

a publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później

0: Reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
8: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
9: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 15 dzień lipca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Karolina Kozińska.
15: Nerwowo na rynku paliw. Cena benzyny przekroczyła 7 zł. U lewej burze na Dolnym Śląsku paraliż komunikacji miejskiej we Wrocławiu, w Jeleniej Górze zalany szpital. Prezydent przesłuchany w charakterze świadka w sprawie apartamentów Muzeum II Wojny Światowej. Baryłka ropy podrożała w ostatnich dniach o 10 dolarów. Ceny na stacjach poszły w górę. Litr benzyny kosztuje już ponad 7 zł. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Z kierowcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
16: 7,09, tak? Ładne.
17: Jak pan się trzyma z tą informacją?
16: No na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
18: Trochę przesadzają z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
19: Płacę flotą, firmowe paliwo, więc nie przejmuję się ceną.
17: Jakby pan miał za swoje tankować?
19: No pewnie miałbym sobie problem. Pewnie jak każdy.
16: Nie cieszą nas te ceny. No niestety.
15: Cena baryłki jest obecnie najdroższa od miesiąca. Wróciła do ceny sprzed podpisania porozumienia pokojowego między USA i Iranem. Odczyt inflacji z czerwca daje powody do zadowolenia. Inflacja wyhamowała do 2,5% z 3,1% w maju, wynika z danych GUS. Taki wynik to zasługa niższych cen paliw, żywności i napojów bezalkoholowych, mówi Urszula Kreńska z banku PKO BP.
20: Natomiast zła informacja jest taka, że w lipcu paliwa mocno zdrożały ze względu na powrót standardowej stawki VAT i już jest to czynnik, który najpewniej będzie podbijał inflację w danych za lipiec. Jeśli chodzi o żywność, no to ona w ostatnich 2 miesiącach zaskakuje. Notujemy spadki miesięczne, a w minionym miesiącu spadek był również w ujęciu rocznym. To jest taki zaskakujący czynnik, który nam jeszcze obniża inflację w tej chwili.
15: W kolejnych miesiącach ceny żywności mogą pójść w górę. Ulewy dają się we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. Gwałtowna burza i deszcz sparaliżował komunikację.

0: komunikację miejską we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach bez gwarancji, że cokolwiek przyjedzie.
1: Ciężko, ciężko. Tramwaje stoją, wszystko stoi, nie da się dojechać.
2: Bardzo są opóźnione. Z tego, co się orientuję, no mój się spóźnia 10 minut, jechałam inną.
3: Tragedia. Generalnie są bardzo duże utrudnienia, no i nie wiem, czy dojadę na czas po prostu do pracy.
0: Z powodu nawałnicy kłopoty ma szpital w Jeleniej Górze. Woda uszkodziła tam instalację elektryczną na oddziale intensywnej terapii, dlatego obecnie działa 6, a nie 13 stanowisk, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Zbigniew Markiewicz.
4: Pacjenci zostali, że tak powiem, opracowani wewnątrz naszego szpitala. Nie musieliśmy przekazywać pacjentów do innych jednostek, ale było to takie zagrożenie i dzięki pomocy dyrektorów szpitali w Lubaniu, w Legnicy i pomocy Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy zabezpieczone miejsca w razie, gdyby taka konieczność zaistniała.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także dziś ostrzega przed burzami. Dotyczy to południowej i centralnej Polski. Miejscami może spaść 60 litrów wody na metr kwadratowy. Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokojów i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej.
5: Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w swoim gabinecie w Warszawie, gdzie specjalnie w tym celu pojechała prokurator z Gdańska. Przekazał mi pytany o sprawę Mariusz Duszyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak dodał, prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania, a śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej jest już na końcowym etapie. Nie zapadły w nim jednak jeszcze żadne merytoryczne decyzje. Konieczne jest chociażby uzyskanie dodatkowej dokumentacji, ale jako świadkowie przesłuchane zostały już wszystkie osoby pełniące w ostatnich latach funkcje dyrektorskie w muzeum. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
0: Macedonia Północna zaostrza przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i zgodnie z nowym prawem z tych pojazdów będą tam mogły korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
6: Maksymalna prędkość hulajnóg została ograniczona do 20 km na godzinę na drogach dla rowerów, natomiast na chodnikach i ciągach pieszych pozostaje limit 6 km na godzinę. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek jazdy w kasku ochronnym, a po zmroku lub przy ograniczonej widoczności również w kamizelce odblaskowej. Kierowcy hulajnóg nie będą mogli przewozić pasażerów ani poruszać się pod wpływem alkoholu. Przepisy przewidują również, że podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, użytkownik będzie musiał zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez jezdnię. Za naruszenie nowych przepisów grożą mandaty, a w niektórych przypadkach także czasowe zatrzymanie hulajnogi na 30 dni. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: A w środę pogodowa przeplatanka, trochę chmur, trochę słońca. W centrum i na południu miejscami intensywne burze. We Wrocławiu, Gdańsku 22 stopnie, w Szczecinie i Poznaniu 26, w Warszawie i Rzeszowie nawet 28.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: No dobrze, czyli co? Śniegu nie będzie jednak, Michał? Nie będzie. Ewa Lipowicz, Michał Daniluk, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest prawie 6 minut po 11.
11: Listy na M.
10: A jakie mieli państwo plakaty w swoich pokojach?
12: Plakaty, które u mnie wisiały, ACDC, Black Sabbath był. Było również no, z jęzorami, te, prawda?
10: A te jęzory to chyba chodzi o The Rolling Stones, prawda? Foreign Tongues to nasza płyta tygodnia, no ale my przecież zajmujemy się zupełnie innym bohaterem dzisiaj.

0: Do klubu Tropicana zabrał nas George Michael, a dokąd zabierze nas Paweł Turski?
1: Teraz pieszo.
0: Paweł Turski, który podobno wymienił ptaszka z drewna na szachy. Cześć, Pawle. Halo, halo, Pawle.
2: Tak, to wszystko prawda, wymieniłem. Tak, tak, jestem, słyszymy się?
0: Słyszymy się, powiedz, tam u ciebie pada podobno.
2: Halo?
0: Halo, halo, ja ciebie słyszę.
2: Bardzo trudne warunki. Dlatego się schowałem w pewnym ośrodku, w mosornym groniu. Słuchajmy.
0: Ulala. Paweł, Pawłowi zanika zasięg, więc za chwilę spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Teraz pieszo, no właśnie, a my dzisiaj pytamy Państwa do godziny 12 o Państwa idoli z dzieciństwa, z młodości 22 i 7 trójek.

No tak to już jest. Żywe radio Pawłowi Turskiemu zalało internet. Życzymy powrotu do normalności. A państwo wspominają idoli i miłości nastoletnie. Pani Agnieszka kochała basistę Gansów, Duffa McKagana, a pani Beata Duran Duran oddział zamknięty we wszystkich możliwych do zdobycia wówczas wersjach plakatowych. Pani Aneta napisała, że wzdychała i podziwiała talent Wielki Dar Michaela Jacksona. Miała też plakat Pink z różowymi włosami. No i pani Aneta jeszcze przesyła pozdrowienia. Jej tato obchodzi dzisiaj 70. urodziny. Pozdrawiamy tatę z Białej Podlaskiej, a ja pozdrawiam babcię Alinkę, też z Białej Podlaskiej, która dzisiaj obchodzi swoje 81. urodziny.

0: Pani Joanna napisała tak. Ja wzdychałam do Fisza z Marillion. Miałam na ścianie wielki plakat z wizerunkiem Jestera z okładki albumu Script for a Jester's Tear. A państwo do kogo wzdychali?
1: Plakaty miałem wszystkie. Louis de Funès, Colombo, oczywiście potem Republika. Do dzisiaj mi zostały winyle, których mam ponad 1000 i tatuaż na ciele Grześka Ciechowskiego.
0: Pozazdrościć. No, ciekawy jestem, do kogo wzdychał Paweł Turski.
2: Teraz pieszo.
0: Teraz mam nadzieję, że nam się uda. Cześć, Paweł.
3: Dzień dobry. Cześć.
0: Ja wzdycham
3: obecnie do dobrej pogody. Do słońca wzdycham dzisiaj, bo leje tutaj u nas w Zawoi. Ja i tak się schowałem w ośrodku pod Mosornym Groniem, żeby w ogóle móc się z państwem połączyć.
0: Ale
3: i
0: poczekaj,
3: tak
0: od... poczekaj. Nie deszcz, tak? Mam nadzieję, że nie śnieg, tylko deszcz, bo dzisiaj zagraliśmy Last Christmas, więc bałem się, że chodzi o śnieg, ale okej.
3: Okay. Deszcz, na szczęście deszcz, choć już skarpetki oczywiście przemoczone, troszeczkę może wyschły przez ostatnią godzinę. Tak jak się zatrzymałem, to popatrzyłem, że ten Mosorny Groń to takie ładne wzgórze jest i podszedłem do kierownika tutaj ośrodka, aby się dowiedzieć, czymże jest ten Mosorny Groń. Pan kierownik Tomasz Fizaga nam o tym opowie w Trójce teraz.
4: Mosorny Groń ma 1047 metrów nad poziomem morza. Jest wieża widokowa, są piękne widoki. Widać naszą królową Beskidu, Babią Górę, widać Tatry. Mamy 14 km tras rowerowych. Można zobaczyć Beskid Śląski, Beskid Żywiecki.
3: Jest tutaj pięknie, rzeczywiście. Na razie jest bardzo potężna mgła, ale ma to swój klimat, więc mimo tego deszczu ja za chwilę ruszam i mam nadzieję, że do 16 się rozpogodzi, aby żadnego problemu z internetem nie było, bo deszcz nie przeszkadza, mgła nie przeszkadza, temperatura nie przeszkadza, tylko zasięg. No to jest chyba temat na osobny materiał. Dlaczego fale radiowe i telekomunikacyjne zanikają w taką pogodę i mimo 2026 roku nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. To taka moja konkluzja na przyszłość. Ja teraz idę w kierunku Jabłonki, więc jeżeli ktoś będzie z państwa mnie mijać, to zachęcam do zatrzymania się, zerknięcia na mnie, podejścia. Mam trójkowe gadżety, więc warto wyjść i się zmoczyć, nawet w taką pogodę.
0: To jeszcze pochwal się, że wymieniłeś tego ptaszka z drewna na szach.
3: Tak, tak, tak. Zapomniałem o tym wspomnieć w poranku, bo wczoraj po południu wymyślono, abym z drewnianego ptaszka, który wystrugałem, zaczął dorabiać się

0: milionów monet. No i ta droga trwa, na razie mam szachy trzyosobowe, więc jeżeli ktoś chce wesprzeć moją drogę ku kupno tutaj parceli w górach i zamontowaniu dobrego mastu telekomunikacyjnego, to zachęcam także do zatrzymania dzisiaj wyjątkowo nie w trójkowej koszulce, lecz w błękitnym poncho. Jestem jeszcze może łatwiej zauważyć takiego festiwalowicza w górach, bo ja wiem, Mateusz, że ty jesteś fanem festiwali, który jest na festiwalu po prostu dzikiej natury.
1: No to ostatnie pytanko już obiecuję. Wzdychałeś do Bono może, bo przed nami YouTube?
0: Do YouTube chyba zdarzyło mi się kiedyś wdychać. 2 lata temu byłem w Sphere w Las Vegas i tam jest w tej kuli takiej potężnej koncert YouTube zarejestrowany. Byłem na nim, no i później wydaje mi się, że Bono mi się śnił po nocach w tym Vegas.
1: To dzięki, Pawle. Miłego maszerowania.
0: Dzięki.
2: Teraz pieszo.
1: Warto śledzić Pawła Turskiego, a nóż widelec może się uda. Streets of Dreams, słowo się rzekło, grupa YouTube.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż.

0: Sprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
5: i to tylko na tych muzycznych,
4: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
5: Co weekend, gdzie indziej.
4: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
5: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
4: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
5: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
4: Do usłyszenia
5: i do zobaczenia.
4: Gosia Jakubowska.
5: Ania Lalka.
6: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam!
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Żegnamy reklamy.
20: Dziś w Trójce robimy ochy i achy, wzdychamy, głośno wzdychamy i wspominamy. A właśnie, a propos pana George'a Michaela.
21: Jak chodzi o George'a Michaela, to tak naprawdę największe wrażenie zrobiła na mnie płyta Ladies and Gentlemen. Oczywiście miałem plakat też na siebie w domu, na ścianie. Było też wiele innych plakatów, takich jak UFO, ten Jerry Dream. Były to zespoły, które przyjeżdżały do Poznania na koncerty i udawało mi się tam być.
20: Przekazywał miliony funtów na cele dobroczynne, najczęściej w tajemnicy. Po cichu opłacał też koszty leczenia i zabiegów in vitro dla potrzebujących osób, o czym dowiadywały się dopiero po latach. Maciej Jankowski opowie o George'u Michaelu nie tylko jako o idolu z plakatów, ale o wyjątkowym artyście pod wszelkimi możliwymi względami.
22: Kawałek muzyki.
23: Oh,

Dziś cofamy się do 1984 roku. George Michael ma 21 lat. Jego głos słychać właściwie wszędzie. Wham staje się jednym z największych zespołów popowych świata, a Careless Whisper trafia na pierwsze miejsce listy przebojów trójki. Saksofonowy motyw rozpoznaje się po kilku sekundach, a może nawet po jednej. Refren po linijce. Wygląda na to, że właśnie narodziła się nowa gwiazda. Tylko że George Michael od początku chce być kimś więcej.

Za kolorowym światem Wham, wielkimi refrenami i teledyskami pełnymi uśmiechów kryje się bardzo młody człowiek, który nie tylko śpiewa, ale też pisze, aranżuje, produkuje, kontroluje niemal każdy szczegół swojej muzyki. Careless Whisper zaczyna tworzyć jeszcze jako nastolatek. A Different Corner pisze, aranżuje, produkuje i nagrywa właściwie sam. A kiedy rozpoczyna karierę solową, nie musi uczyć się, jak tworzyć przeboje, bo doskonale to wie.

1987 roku ukazuje się Faith i wszystko działa. Tytułowy utwór, Father Figure, One More Try, Kissing a Fool. George Michael nie jest już byłym wokalistą Wham. Jest jedną z największych gwiazd na świecie. Sprzedaje miliony płyt, zdobywa nagrody, wyrusza w ogromną trasę. A jego nowy wizerunek, skórzana kurtka, zarost i okulary przeciwsłoneczne, staje się niemal równie rozpoznawalny jak jego muzyka.

Sukces Faith wzniósł go na absolutny szczyt światowego popu. Mógł więc zrobić rzecz najprostszą – nagrać drugie Faith. Ale zamiast tego, 3 lata później wydał album pod tytułem Listen Without Prejudice, czyli Posłuchaj bez uprzedzeń. Właściwie już w tych 3 słowach zawiera się cała historia, bo George Michael nie chce, żebyśmy patrzyli na kurtkę, okulary, teledyski, na gwiazdę. Chce, żebyśmy usłyszeli autora. Na okładce nie ma jego twarzy, w teledysku do Praying for Time również się nie pojawia. A kiedy powstaje klip do Freedom 90, George oddaje czas ekranowy supermodelkom i to one śpiewają jego słowami, a symbole Faith zostają zniszczone. Jakby artysta, który właśnie stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków lat 80., postanowił własnoręcznie go rozmontować.

Między innymi na tym polega fenomen George'a Michaela. Najpierw zrobił wszystko, czego oczekuje się od idealnej gwiazdy pop, a kiedy osiągnął właściwie wszystko, zadał pytanie, czy potraficie jeszcze usłyszeć muzykę bez całej reszty, całej otoczki? To nie znaczy, że przestał pisać przeboje. Na liście trójki pojawiały się później wspomniane Freedom 90, Cowboys and Angels, Too Funky, Jesus to a Child, Fast Love, Older czy Outside. Zmieniały się brzmienia, zmieniały się dekady, zmieniała się też opowieść, którą George Michael prowadził sam ze swoim wizerunkiem, ale piosenki zostawały. Dziś warto spojrzeć na niego jeszcze raz, bo George Michael nie był jednym z tych artystów, których ogromna popularność przez pewien czas potrafiła zasłonić ogromny talent. Bardzo szybko nauczył się, jak zostać gwiazdą, ale później przez lata próbował odpowiedzieć na znacznie trudniejsze pytanie. Jak pozostać artystą, kiedy cały świat widzi w tobie przede wszystkim gwiazdę?

Aśka, bohaterka listu wysłanego do Trójki w 86, napisała, że George Michael jest sadystą jej serca. No tak, każdy z nas ma takie zdania zapisane gdzieś głęboko, zdania, których już dzisiaj może byśmy nie napisali, no ale gdzieś tam wewnętrznie cieszymy się, że jednak powstały.

0: Pamiętam, jaki ja plakat miałam. Gilmura. Chodziłam do 5 klasy szkoły podstawowej jak koleżanka. Włączyła mi płytę swojego brata, Ciemną stronę księżyca, i ja po prostu oszalałam na punkcie Floydów.
1: A pani Marlena z Portugalii napisała: dzień dobry, ja byłam fanką totalną Janusza Józefowicza. Zobaczyłam go pierwszy raz w spektaklu dyplomowym Złe wychowanie, no a potem było Metro. Ja nie biłam rekordów, ale mam serdecznego kumpla, który był na Metrze około 1000 razy. Do dziś jestem absolutną fanką Krystyny Jandy i mogę zawsze głośno powiedzieć, parafrazując klasyka: kocham panią, pani Krystyno. No i jeszcze mamy piękne zdjęcie. Widzę, że tutaj mamy fana Depeche Mode. W nawiązaniu do dzisiejszej audycji pan Tomek z Opola wysłał zdjęcie swojego pokoju z końca lat 80. No i wyklejony całymi plakatami Depeche Mode. I just can't get enough. Depeche Mode to I die.

0: temacie plakatów. Plakat Bono i ciekawostką było to, że co zauważyłem, po latach, gdy, no bo to było w czasach komuny, tak, więc była tutaj bardzo rozbudowana inwigilacja, tak, i przekaz prasowy też był kontrolowany. Po latach zauważyłem, korzystając już z mediów, internetu i tak dalej, że ówże plakat był skorygowany, mianowicie Bono miał na szyi, na rzemyku w oryginale miał krzyżyk. Natomiast była ciemna plama przerobiona, nie wiem, na jakiś kamień czy coś tego typu. Także taka ciekawostka wspomnieniowa.
1: Od paru dni słucham, że są jakieś wspomnienia i kto gdzie słuchał trójki, listy przebojów. Powiem panu tak, jestem z Dolnego Śląska, nie będę mówił imienia i nazwiska, ale ja trójkę słuchałem w zakładzie poprawczym. I radyjko mieliśmy schowane, ale było coś pięknego. Dla nas było to coś niesamowitego, naprawdę, młodzieńcze lata.
2: A ja dziękuję za wszystkie wspomnienia, telefony, wiadomości, za listę obecności. Jutro w listach na M spotka się z państwem Agnieszka Szydłowska. No tak, wszystko wskazuje na to, że czas na napisy końcowe. Ewa Lipowicz, Michał Daniluk, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Pięknego dnia spędzonego z trójką życzymy.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych.

0: szczegółowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi

0: utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
7: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nieoznakowany radiowóz potrącił nastolatkę na hulajnodze. Chłopak zginął na miejscu. Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, takie zarzuty usłyszał Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W trosce o środowisko Monachium wprowadza ograniczenia w korzystaniu z wody. Prokuratura wszczęła śledztwo po śmiertelnym wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu. W pobliżu miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo policjanci potrącili 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek zginął na miejscu.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to nastolatek na hulajnodze z nieznanych przyczyn skręcił wprost pod nadjeżdżający nieoznakowany radiowóz. Przebieg całego zdarzenia zrekonstruować mają dopiero biegli. Prokurator obejrzał miejsce wypadku, zabezpieczył hulajnogę i policyjny samochód do dalszych ekspertyz, zlecił też sekcję zwłok ofiary zdarzenia. Nieoznakowanym radiowozem jechało 3 policjantów. Wszyscy byli trzeźwi i na służbie. Chłopiec, który zginął w tym wypadku, jechał bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat, nie miał prawnego obowiązku jego noszenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
13: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty w związku z działalnością w Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o nielegalne finansowanie kampanii medialnej dla 2 partii politycznych, PiSu i Solidarnej Polski. Razem z Maciejem Eś zatrzymano także Cezarego J., byłego członka zarządu fundacji. Obaj usłyszeli zarzuty.
15: Popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która to kampania zarówno w swej treści, jak i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi tej fundacji. I działaniem tym podejrzani, zgodnie z tym zarzutem, wyrządzili Polskiej Fundacji Narodowej szkodę majątkową ponad 8 400 000 zł.
13: Mówił prokurator Jaromir Rybczak. Maciej Eś i Cezary J. nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 10 lat więzienia. Raport NIK-u wskazuje na wiele nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi m.in. o zarządzanie placówką, organizację pracy i rozliczenia świadczeń z NFZ-u. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że ratusz wyciągnie wnioski z raportu NIK-u i przypomniał, że w sprawie nieprawidłowości w placówce reakcja była natychmiastowa.
10: Natychmiast były decyzje dotyczące

0: starego zarządu, rady nadzorczej, decyzje również moich współpracowniczek o tym, żeby złożyć rezygnację. Właśnie po to mamy nowy zarząd, właśnie po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza. No, mamy w tej chwili oczywiście swoje wnioski, będziemy wyciągali wnioski z tego, co znajduje się w tym raporcie NIK-u.
1: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska straciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Dziś prezydent Warszawy powołał ich następczynie. Za stołeczne placówki odpowiadać ma Izabela Marcewicz-Jędrysik. Druga wiceprezydentka Magdalena Młochowska będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami i ochronę środowiska. Monachium wprowadziło ograniczenia w korzystaniu z wody. Władze 1,5-milionowego miasta zdecydowały się na to pierwszy raz w historii, a powodem jest niski stan wód gruntowych.
2: Nie można napełniać basenów ani innych zbiorników do kąpieli. Podlewanie jest możliwe jedynie od 19 do 9 rano. Zakazane jest także mycie aut poza myjniami samochodowymi i pompowanie wody z jezior, stawów, a nawet rowów. Maksymalna kara za złamanie zapisów obowiązujących na razie do 1 sierpnia może wynieść 50 tysięcy euro. Zużycie wody w stolicy Bawarii wzrosło w czasie ostatniej fali upałów ze średnich 300 milionów litrów dziennie do 360 milionów, a wody gruntowe nie odnawiają się wystarczająco szybko. Nie zmieniła tego nawałnica z ostatniej nocy, bo do bezpiecznej sytuacji potrzeba długich opadów. Decyzja ma też kontekst polityczny. Burmistrzem Monachium w marcu został pierwszy raz polityk Zielonych. Dominik Krause nie kryje, że środowisko jest dla niego priorytetem i chce, by jego miasto adaptowało się do zmiany klimatu zgodnie z opiniami naukowymi. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 45% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W pasie od Poznania i Warszawy po południe kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W pogodzie mamy w środę taką przeplatankę, trochę chmur, trochę słońca. Na południu i w centrum opady intensywne, a także lokalnie burze z gradem. Teraz na termometrach 15 stopni w Zakopanem, 19 w Ustce, 25 w Warszawie i 26 w Przemyślu.
5: Autopromocja.
6: Teraz pieszo.
7: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
8: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
9: Jestem w Soli i nie jestem sam.
10: Dzień dobry.
11: Dobry.
12: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
7: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
9: Jak
8: fajnie jest tutaj?
9: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
8: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
9: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
10: Innem i nekeltem mojo.
7: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
4: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
5: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to Max

0: Maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Już 9 minut po południu.
10: Muzyczna Poczta UKF.
9: Dzień dobry, Piotrka Masierak, Michał Daniluk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF 227-3, UKF, małpapolskiradio.pl. To na miarę, jeśli Państwo chcą zamówić się piosenkę w Muzycznej Poczcie UKF, do czego gorąco namawiamy. Jesteśmy razem do godziny 14:00 na początek. Miami, Sound Machine i Gloria Estefan. Czy może być lepszy utwór na tak piękną pogodę?

Miami Sound Machine, Gloria Estefan w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. Prośba pana Mateusza, który pisze tak. W kolejną wakacyjną środę chciałbym poprosić o zagranie utworu Jedna taka szansa na 100 w wykonaniu Strachów na Lachy.

0: Jeden raz na sto.
1: Jeden raz na sto?
0: Jeden raz na sto.
2: To Strachy na Lachę w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jedna taka szansa na 100. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Pan Radosław pisze: jestem pewien, że nie słyszeli państwo tego od bardzo, bardzo dawna, więc przypomnijmy sobie Dan Jericho i piosenka pod tytułem Sugarbox.

0: Przed laty wielki przebój, kompletnie zapomniany. Dangerico, Sugarbox. 227 trójek UKF, małpa polskiradio.pl. To teraz wątek ornitologiczny.
1: Dobry. Stały słuchacz się Waldemar Kłania z Rączka Zdroju, będący czasowo w Nysie. Ja bym chciał taką piosenkę, którą bardzo rzadko słychać. To jest temat z filmu Nakarmić kruki Carlosa Saury, którą wykonywała niegdyś hiszpańska piosenkarka Janet. Utwór pod tytułem Perquete Vas, dlaczego odchodzisz? I tak z dedykacją dla wszystkich słuchaczy.

Pocket Was i Janet w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Pani Katarzyna pisze, kiedyś słyszałam piosenkę w tej wersji w muzycznej poczcie UKF i proszę o jeszcze raz. Cukero i Jack Savoretti, Senza una donna without a woman.

0: piosence Onalona, Without a Woman, Cukero i Jack Savoretti w trójce w muzycznej poczcie UKF. A teraz sprawdźmy, co w świecie kultury. Przeniesiemy się nad polskie morze.
1: Terra Cultura.
2: Już w najbliższy piątek w Gdyni rozpocznie się 21. edycja Festiwalu Kultur Świata Globaltica. W Parku Kolibki zmierzymy się z muzyką i opowieściami z różnych kontynentów. Do tego kino, tradycje kulinarne i rozmowy z podróżnikami. A my ruszamy do Gdyni na Globaltikę.
3: To jest takie miejsce dialogu, miejsce prezentujące różnorodność kultur świata. Oczywiście przede wszystkim pod kątem muzycznym, ale nie tylko, bo podczas festiwalu jest mnóstwo wydarzeń różnego typu. Mamy pokazy filmowe, głównie są to dokumenty. Mamy spotkania z dziennikarzami, z podróżnikami, różnego rodzaju ekspertami. Mamy warsztaty dla dzieci, także naprawdę wiele się dzieje, ale takim wspólnym elementem tego wszystkiego to jest próba prezentacji tej różnorodności świata i przybliżenia kultur, zarówno tych dalekich, jak i tych bliskich.
2: Mówi Piotr Pucyło, dyrektor artystyczny festiwalu.
3: Festiwal tak szerzej ma nazwę Festiwal Kultur Świata, to właśnie dlatego, że nie chcemy skupiać się wyłącznie na muzyce, ale oprócz tego, że prezentujemy ten świat, to też skupiamy się bardzo często na lokalnych tradycjach, to znaczy nie zapominamy o własnych korzeniach i co roku zawsze prezentujemy artystów, którzy inspirują się polską tradycją, a na drugim biegunie prezentujemy artystów z tak odległych krajów, jak chociażby Japonia w tym roku, czy Mauretania lub Kolumbia.
2: I Globaltica stara się prezentować artystów z wielu stron świata, z różnych kontynentów. Tak będzie i w tym roku. A my wskoczmy już wspólnie w program muzyczny.
3: Ja osobiście bardzo czekam na koncerty Nuri Mincei Mali z Mauretanii. To jest legendarna postać, która wychowała się w domu Dimi Mintaby, czyli takiej legendarnej griotki mauretańskiej. Niesamowite wariacje rytmiczne się tu też pojawiają. Jej niesamowity głos bardzo kojarzy się z odległą Saharą. Czekam też z dużą ciekawością. Sam nie wiem do końca, czego się spodziewać po koncercie grupy Turtle Island z Japonii.

0: Łączy tak naprawdę wiele gatunków w swojej twórczości, a sami praktycznie określają swoją muzykę jako orchestral Far East Tribal Punk. Kolejnym artystką, na którą bardzo, bardzo czekam, to jest wokalistka z Mali, która pojawi się u nas w sobotę, Rokia Traore. Postać praktycznie legendarna, wyjątkowa wokalistka, która przez długie lata swojej działalności praktycznie zmieniła sposób naszego myślenia na temat muzyki afrykańskiej. Będziemy mieli wyjątkowego artystę, Ustad Nur Baksh z Beludżystanu. Beludżystan to jest taki górski region w Pakistanie. Muzyk, który przez wiele lat znany był wyłącznie lokalnie, natomiast poprzez kontakty jednej z wytwórni płytowych, wydanie płyty w tej wytwórni, nagle zaczął istnieć także jako taki trochę fenomen muzyczny na rynku europejskim. Muzyk grający na bendżu, czyli rodzaju takiej cytry klawiszowej, to również muzyka, która nieczęsto pojawia się na europejskich festiwalach. Tym bardziej cieszymy się, że tego typu muzykę możemy zaprezentować polskiemu słuchaczowi właśnie na Globaltice.
1: Festiwal Kultur Świata Globaltica już od piątku do niedzieli w Gdyni w Parku Kolibki. A szczegóły poznamy na stronie www.globaltica.pl.
2: Ciekawe, czy Agnieszka Obszańska spróbuje zagrać na cytrze klawiszowej. Nawet nie mam pojęcia, jak taki instrument może wyglądać. Ale mam pojęcie, jak Państwo mogą do nas zadzwonić i napisać. 227-3-UKF-małpa-polski-radio.pl do 14. Muzyczna poczta UKF. Więc piosenki, które nam Państwo proponują, jedna z nich nie z Polski, ale nie z daleka.
3: Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Na pewno macie ten utwór w waszym przepastnym archiwum, który sprawił wielką radość kiedyś wielu ludziom i tym wykonawcom, którzy byli zadziwieni z bratniego, można powiedzieć, kraju, tym szalonym powodzeniem, którzy mieli swego czasu w Polsce. Czyli bym poprosił o Jożyna Zbarzyn.

Jozin z Bazin i piosenka, która dość często pojawiała się w Trójce, nie tylko w muzycznej poczcie UK, ale też była na liście przebojów, jakby nie patrzeć. 227 Trójek, UKF ma Polskie Radio.pl. W tej chwili prośba pana Klausa, prośba o Manam i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Zespół Manam w muzycznej poczcie UKF i jeszcze raz po polsku.
1: Dzień dobry. Chciałbym poprosić o utwór, który od 20 jest moim dzwonkiem w telefonie. Utwór zespołu Bielizna, Kuracja doktora Granata. I powiedzieć, że 9 sierpnia będzie w Spatifie urodziny doktora Jarka Iszewskiego. Miałem przyjemność wczoraj rozmawiać. Czuję się coraz lepiej i mam nadzieję, że wróci do śpiewania. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.

0: 22732, kukf@polskieradio.pl. Po zespole Bielizna, jeszcze jeden polski zespół. Dzisiaj sporo tych polskich zamówień. Zresztą ta formacja też śpiewała dla nas, bodaj w poniedziałek.
1: Dzień dobry, jak super, że się dodzwoniłam. Chciałam bardzo prosić o Alientesa i serdecznie pozdrawiam z Sopotu, Aga.

TSA i Alien. 227 3QKF @polskieradio.pl. A przed nami list pana Łukasza, który pisze tak. Dzień dobry, piszę do was, bo muzyczna poczta UKF to dla mnie miejsce, gdzie muzyka nie jest tylko tłem, ale prawdziwą rozmową. Chciałbym podzielić się z wami i innymi słuchaczami utworem, który od lat noszę głęboko w sercu. To Cold Little Heart Michaela Kiwanuki z jego genialnego albumu Love and Hate. Dla mnie ten utwór to absolutne arcydzieło i coś znacznie więcej niż zwykła piosenka. Pamiętam, kiedy usłyszałem go po raz pierwszy, to długie, filmowe, instrumentalne wprowadzenie dosłownie mnie zahipnotyzowało. Te narastające smyczki, chórki w tle i ten moment, gdy w końcu wchodzi surowy, pełen nostalgii głos Kiwanuki, za każdym razem mam ciarki na plecach. Ten utwór ma w sobie niezwykłą, uzdrawiającą moc. Towarzyszył mi w bardzo trudnych, osobistych momentach, kiedy sam czułem się zagubiony. Melancholia, która z niego płynie, nie dołuje. Ona daje dziwne poczucie zrozumienia i spokoju. To muzyka, przy której można na chwilę się zatrzymać, zamknąć oczy i po prostu odetchnąć.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
6: i to tylko na tych muzycznych,
5: musiałby rzucić wszystko i

0: co weekend, gdzie indziej.
1: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
0: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
0: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
0: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakub.

0: Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 15 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Planował ataki na przedszkola w Poznaniu, jest już w rękach policji. Ulewy i huraganowy wiatr wydano ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Kto zagra z Hiszpanią o tytuł mistrza świata tegorocznego mundialu? Odpowiedź dziś wieczorem. Policja zatrzymała mężczyznę, który w internecie zapowiadał ataki na dzieci z 3 poznańskich przedszkoli. Funkcjonariusze natrafili na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin ustalili autora i zatrzymali go w jego mieszkaniu. Na miejscu zabezpieczyli maczetę i środki psychotropowe.
13: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
12: Mówił Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury. Mieszkańcowi Poznania grozi do 15 lat więzienia. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie dla 10 województw przed burzami. Porywy wiatru mogą osiągać ponad 100 km na godzinę. Alerty obowiązują w regionach centralnych i południowych do północy. W Ostrowie Wielkopolskim strażacy już usuwają skutki burzy. Zalane są ulice, woda wdarła się do piwnic Urzędu Miejskiego, mówi rzecznik Ostrowskiej Straży Pożarnej Tomasz Chmielnicki.
14: Przeważnie to są podtopione posesje, zalane drogi, zalane piwnice urzędu miasta. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Mamy również powalone drzewo na chodniku.
12: Strażacy interweniowali w ciągu minionej doby ponad 700 razy, a najwięcej zdarzeń było na Dolnym Śląsku. Unia Europejska zgodziła się na przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy do marca 2028 roku, ale z wyłączeniem osób w wieku poborowym. Nie oznacza to jednak zakazu wjazdu do Polski, podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
15: Z formalnego punktu widzenia te dwie kwestie. Po pierwsze, osoba, która podlega mobilizacji w Ukrainie, będzie mogła oczywiście wjechać do Polski, ale nie będzie mogła ubiegać się o ochronę międzynarodową. Natomiast to Polska Straż Graniczna przy tych osób, które będą przekraczały przez granicę polską, będzie odnotowywała taki fakt.
12: Zmiany obejmą zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Nie dotyczą Ukraińców, którzy już są na terenie Unii Europejskiej i uzyskali ochronę. Przez upały we Włoszech strajkują dostawcy jedzenia. W 3 miastach odbędą się dziś demonstracje, a kurierzy przerwą pracę na kilka godzin.
16: Protest kurierów rowerowych dostarczających jedzenie zapowiedziano we Florencji, Mediolanie i Bolonii. Po południu zaplanowano przemarsze ulicami miast. Protestują kurierzy 2 z największych platform dostaw jedzenia w kraju. Domagają się lepszej ochrony przed ekstremalnymi upałami, poprawy warunków pracy i większego bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków. Pracuję 9 godzin, przerwę mam od 3 do 7. Muszę być odpowiednio ubrany. Mam długie rękawiczki, nakrycie głowy i wodę. Mówi Kan, kurier z Bangladeszu. Od 3 lat pracujący w Rzymie. Protesty zorganizowano w związku z falą upałów we Włoszech, gdzie w wielu regionach temperatury przekraczają 40 stopni. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
12: Według szacunków we Włoszech pracuje od 30

0: 30 do 40 tysięcy kurierów dostarczających jedzenie. Wczoraj Hiszpanie popsuli Francuzom narodowe święto, a dziś dowiemy się, kto dołączy do La Rocha w walce o Puchar Świata. Broniąca tytułu mistrza świata Argentyna zmierzy się z reprezentacją Anglii w drugim półfinale mundialu. Oczy kibiców będą zwrócone na największe gwiazdy obu zespołów. Harry Kane i Lionel Messi rywalizują o tytuł króla strzelców w turnieju. A kto wygra wieczorem według dziennikarza sportowego Radosława Nawrota?
1: Anglia jest imponująca, naprawdę. Ale ja wiem, że ona już wielokrotnie była imponująca i nic z tego nie wychodziło. Ale gdzieś tam, kurczę, podświadomie ja im trochę tego życzę, żeby ta ojczyzna futbolu jednak doczekała się po tylu latach walenia głową w mur zdobycia tego mistrzostwa świata.
0: Mecze Argentyny i Anglii obfitują w wydarzenia, które zapisały się na kartach historii futbolu.
1: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia. Anglicy tego nie pamiętają? Mam wrażenie, że w Anglikach siedzi to, żeby z Argentyną sobie poradzić. I też zauważmy, ku mojemu zdumieniu, że Argentyna ma kolosalny elektorat negatywny na tym mundialu. Nie wiem, z czego to wynika, że Messiego nie lubią, czy to, że ich uważają, że ich sędziowie przepychają.
0: Kiedyś była słynna ręka Boga, a co będzie dziś? Przekonamy się o 21 czasu polskiego. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur dziś, ale z szansami na rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu w centrum i na południu, jak mówiliśmy, intensywne burze, nawet z gradem. W Legnicy 22 stopnie, w Gorzowie 26, w Ełku 27, a w Krośnie nawet 28 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 5 minut po godzinie 13.
5: Muzyczna Poczta UKF.
4: Witamy ponownie. Piotrka Masierak, Michał Daniluk, Tomasz Żądo. Będziemy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. A wraz z nami będą Państwo i Państwa ulubiona muzyka. Więc czekamy na maile i telefon, bo bez Państwa ta audycja nie może istnieć. To najzwyklejsza rzecz na świecie. 227-3-UKF-MałpaPolskieRadio.pl. Ale na początek tej godziny jednak coś od nas, czyli nowa piosenka dnia Interpol i Iron City.
6: Alone in Central Park when

Iron City, nasza piosenka dnia, grupa Interpol. Myślę, że ten utwór ma szansę zaistnieć troszkę lepiej również na liście przebojów trójki, na co państwo, namawiamy państwo, głosowali, ale nie tylko na tę piosenkę, na to, co państwo również w duszy gra. Jeśli państwo dzisiaj coś gra szczególnie, to tego jest muzyczna poczta UKF, nasz telefon 227 trójek, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Pan Paweł pisze: dzień dobry dla wszystkich słuchaczy trójki podróżujących aktualnie do Trójmiasta. Proszę o M, tramwaje jak komety, kiedyś bardzo często grane w programie trzecim Polskiego Radia. I pan Paweł to często grał, Paweł Kostrzewa.

0: Sopot, Gdynia.
1: Grupa M i tramwaje jak komety. 227 trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Marlena pisze: dzień dobry, remontujemy starą farmę w Portugalii i słuchamy trójki. Dziś robota idzie trochę pod górę i proszę o piosenkę grupy Tilt. Pozdrawiam wszystkich naszych znajomych i mojego chłopaka Bartka, który nie wie, że pisze tego maila. Ale w związku z tym, że jeszcze będzie przepięknie było w poniedziałek, to może dzisiaj rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia.

0: Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. Rzadko grany utwór zespołu Tilt w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF @polskiradio.pl. To może jeszcze raz po polsku.
1: Piotrek Cieczony, chciałbym zamówić piosenkę zespołu Dżem, Złoty Paw. Dla wszystkich fanów zespołu Dżem.

0: Grupa Jam i wielki przebój pod tytułem Złoty Paw. Do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF powrócimy już za chwil parę. Przypomnę, że do 14 mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. Nasz telefon 2273. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl, ale ten adres mailowy czynny właściwie całą dobę, więc jeśli Państwu coś się przypomni, kiedy na przykład wrócą Państwo do domu z pracy, to też mogą Państwo napisać. Spróbujemy jutro tę piosenkę nadać. Właściwie jutro to spróbuję to zrobić Mariusz Owczarek, bo on będzie gościem, gospodarzem, nie gościem, muzycznej poczty UKF między 12 a 14. Powracamy już za chwil parę.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
3: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
3: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze...
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
13: Dziś temat...
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
0: To trójka w tej chwili 28 minut po godzinie 13. Małe zgrzyty były, ale to nie nasza zupełnie wina. Nie będzie planszy, za chwilę dalszy ciąg programu. Gramy dalej. No i co gramy? Gramy coś sprzed lat.
19: Powtórka z rozrywki.
5: Z cyklu Myślę, więc uważam, że...

0: euro, czas rozliczeń. Jeden gol, a wszystko byłoby inne. Tylko ten jeden gol. Gdzieś na drodze stanął słupek albo wszechobecna łapa bramkarza. Tylko odrobina szczęścia. Przecież nie techniki, nie taktyki, a po prostu łutu szczęścia. I ruszyłaby lawina spazmów i łez wzruszenia, że biało-czerwoni to najlepsza drużyna na świecie. Wydaje mi się, że mało brakowało, by tak było. Nie szukajmy winnych, bo ich nie ma. Pomyślmy, przecież to był zbieg okoliczności. Nie wyszliśmy z grupy, no ale możliwości nie było za dużo. Mogliśmy albo nie wyjść, albo wyjść. Tylko dwa rozwiązania. Ludzie, po prostu nie było wyboru. Kto mógł przypuszczać, że właśnie ten wybór nie spodoba się kibicom? No kto? To nie jest tak łatwo przypuszczać. Znaczy przypuszczać można, ale potem szanować to przypuszczenie to już jest trudniej. Najpierw się tworzy sytuacja bez wyjścia, a potem jak drużyna biało-czerwonych podejmuje swoją niezależną decyzję, to się wiesza na nich psy. I to psy zupełnie niewinne. Druga sprawa. Druga, być może ważniejsza nawet. Ja się pytam, kto wymyślił te durne zasady? Cały mecz rozegrywany bezbłędnie. Mnóstwo akcji, tu podają, tu coś. To stałe fragmenty gry. I tam jakieś zwoleja podanie. I tu pyk, i biegają. Wszyscy się ruszają świetnie. Każdy się stara. Każdemu bardzo zależy. Padanie na trawę, tak żeby wszyscy widzieli. Wszystko gra. Żółte kartki, czerwone kartki. Zmiana zawodników. Hublot. Jeden hublot, drugi hublot. Jest wspaniałe widowisko, ale nie, to za mało. Musi być gol. Ja tego nie rozumiem. Czemu tak się uparli, że musi być gol? Że piłka musi wpaść do bramki. Zobaczcie, tak mało istotna rzecz, jaką jest gol, która na 90 minut meczu trwa zaledwie 2 sekundy. Bo potem przecież dłużej się cieszą z tego gola. Znaczy, fajnie jest oglądać, jak oni tam się rzucają jeden na drugiego. To jest bardzo fajne. Ale tylko 2 sekundy piłeczki tam na siateczce, że dotyka takiej tkaniny. Tkanina o tkaninę i już jest szał? Okazuje się, że to decyduje o wyniku i o humorach i nastrojach całych narodów? To jest kompletny brak odpowiedzialności. Kto coś takiego wymyślił? To jest narażanie całych narodów na niebezpieczeństwo. Naszych dzieci, naszych żon, naszych mężów. Zobaczcie, jedna mała zmiana w zasadach i bylibyśmy przeszczęśliwi. Proszę państwa, Polacy, nasza przegrana to tylko zbieg okoliczności. I to nie splot nieszczęśliwych okoliczności, tylko po prostu okoliczności. Ktoś ustalił durnowato, że gol decyduje o wyniku meczu i tak zostało. I teraz wszyscy się tego kurczowo trzymają. Spokojnie, to się na pewno zmieni. O tym, kto wygrał mecz piłki nożnej, będzie decydować co innego. Jeszcze na razie nie wiem co, ale ja nie mam czasu się tym zajmować, bo cały swój czas spędzam na próbach zbieżenia okoliczności. Tylko, że innych. Bardzo zależy mi na tym, żeby odwrócić bieg takiego utartego w społeczeństwie schematu, że jak się nażresz na noc, to przytyjesz.
1: Koniec.
2: Joanna Kołaczkowska w muzycznej poczcie UKF, powtórce z rozrywki, a naszym archiwistą rozrywkowym jest oczywiście Dariusz Pieruk. Do godziny 14 w Trójce Muzyczna Poczta, więc czekamy na telefony i maile z zamówieniami 227@ukf.polskiradio.pl. Pan Tomasz pisze, dzień dobry, proszę o utwór Upadam grupy Lipali. Cieszę się, że Lipali powracają do grania. Pozdrowienia z deszczowego Oświęcimia.

0: Tomek Lipnicki, grupa Lipali i Upadam. 227 trójek. To nasz telefon. Czekamy na Państwa propozycje do 14.
1: Dzień dobry. Jedziemy właśnie na Kazimierz Vacation i może jakiś utwór z tego repertuaru, który tam będzie, by Państwo puścili, na przykład Kaśkę Sochacką, ci chętni?
2: Anita, Mija i Łukasz.
1: Pozdrawiamy.

0: Kasia Sochacka w muzycznej poczcie UKF. Nie da się ukryć, że poczty dzisiaj zdominowały polskie piosenki. Jeszcze jedna potem, za chwileczkę, a potem już może troszkę jednak tych zagranicznych też pogramy.
1: Dzień dobry. Było trochę po hiszpańsku. To chciałem zrobić piosenkę zespołu Modam, utwór Sibylla. Może po dokładnym przesłuchaniu się temu utworowi można będzie coś posłuchać o Francji.

0: Początek lat 80. Ten młodzieńczy głos to Robert Gawliński i jego zespół pod tytułem Madame. Może właśnie Sybilla. 2273.
1: Witam serdecznie. Czy do poczty jeszcze można poprosić o piosenkę? Wczoraj był taki fantastyczny koncert na Torwarze w Warszawie z Beth Hart. Jeśli można by puścić, bo ona tego akurat wczoraj nie śpiewała. Bang, bang, bum, bum. Piękne dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Marek z autobusu komunikacji miejskiej.

Bad Heart w muzycznej poczcie UKF. Pan Wojciech pisze, jeśli już gramy w poczcie coś, co mało na antenie pojawia się, to może do prostego człowieka, a nie tak rzadko. Akurat, ale proszę bardzo.

Grupa Akurat w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF i to już wszystko dzisiaj w poczcie. Bardzo Państwu dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Céline Dion. Napisała pani Magda, że skoro miał być po francusku, to będzie Bonjour, pardon, merci. A my dziękujemy. Michał Daniluk, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda i jutro po godzinie 12 spotka się z Państwem w Muzycznej Poczcie UKF Mariusz Owczarek. Przypomnę, że poczta internetowa czynna jest przez całą dobę. Mogą Państwo pisać do nas ukf@polskiradio.pl, a telefon uruchomimy dokładnie po godzinie 12.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święty.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety trawienia.

0: Travisto Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto. Aflofarm.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego

0: Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Planował ataki na przedszkola w Poznaniu, czym chwalił się w sieci. 29-latek usłyszał zarzuty. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby związane z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ceny pelletu biją nowe rekordy, już kosztuje o połowę więcej niż rok temu. Mężczyzna, który zapowiadał w internecie atak na dzieci z 3 poznańskich przedszkoli, zatrzymany. Kilka godzin zajęło śledczym wytypowanie i zatrzymanie podejrzanego.
7: Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zareagowali na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin dotarli do 29-latka, który opublikował w internecie szczegółowe zapowiedzi ataku, a na jednym z portali zamieścił ankietę, w której wskazał 3 poznańskie przedszkola i pytał użytkowników, które z nich miałoby stać się celem. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
8: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa, oświadczył, że się do niego przyznaje.
7: Śledczy zatrzymali mężczyznę w jego mieszkaniu.
8: Motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
7: Zatrzymanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: CBA zatrzymało 3 kolejne osoby związane z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jeden z pracowników agencji oraz 2 byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że pieniądze z fundacji były wykorzystywane na cele polityczne, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Chodzi o uzasadnione podejrzenie, że pieniądze ze spółek Skarbu Państwa przekazywane właśnie tej fundacji, zamiast iść na cele charytatywne, tak jak było deklarowane na pomoc powstańcom, szły na cele polityczne. Istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest to potężne śledztwo wielowątkowe. Do tej pory 14 osób usłyszało aż 33 zarzuty.
6: Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS w latach 2021-2023. Premier wieczorem spotka się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Będzie to pierwsze spotkanie od wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Poseł Robert Kropiwnicki tłumaczy, że to rutynowe spotkanie, choć przyznaje, że może na nim zostać poruszona sprawa Szpitala Południowego.
10: Jest taka tradycja, że przed wakacjami podsumowujemy to, co się wydarzyło, też planujemy aktywności. To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności.
11: Sprawa Szpitala Południowego będzie omawiana?
10: Rozmawiamy o wszystkim, co jest bieżące i też co się wydarzyło w ostatnim czasie, więc myślę, że też ta sytuacja kryzysowa będzie omawiana i to jest naturalne.
6: Posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej odbędzie się poza Sejmem. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ostrzega przed prowokacjami ze strony Rosji, które mogą być wymierzone w Polskę lub państwa bałtyckie. Jego zdaniem działania te mogą służyć testowaniu jedności NATO.
12: Gitanas Nauseda w wywiadzie dla agencji BNS podkreślił, że są to informacje oparte na danych wywiadowczych. Nie ma w nich jednak dokładnych informacji o miejscu ani czasie, w którym takie działania mogłyby zostać przeprowadzone. Jak podkreślił litewski prezydent, nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że mowa jest o operacjach kinetycznych, nie na dużą skalę, ale jednak ukierunkowanych. Gitanas Nauseda przekazał, że w ostatnim czasie wzmocniono przede wszystkim ochronę litewskiej infrastruktury transportowej i energetycznej. Prezydent Litwy dodał, że potencjalne działania mogłyby różne formy ataków, w tym sabotaż lub użycie dronów. Zaznaczył też, że

0: publiczne informowanie o możliwych zamiarach Rosji ma znaczenie prewencyjne, ponieważ pokazuje, że litewskie władze znają potencjalne zagrożenia i podejmują działania ochronne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Ceny pelletu biją nowe rekordy. Nawet 2200 zł trzeba zapłacić za paletę pelletu premium. To o połowę więcej niż przed rokiem. Klienci masowo go wykupują, a towaru jest mało, przyznaje Katarzyna Byra z podwarszawskiego składu opału.
2: Fabryki nie mają nadwyżek magazynowych. Zawsze maj, czerwiec, by to były takie miesiące, gdzie fabryki miały nadwyżki magazynowe. Faktycznie to były miesiące, gdzie pellet był najtańszy w zakupie. W tym roku jest absolutnie sytuacja odwrotna.
1: Sprzedawcy przyznają, ceny w najbliższych tygodniach mogą jeszcze wzrosnąć. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na przemian słońce i chmury i tak będzie do końca dnia. Na południu w centrum opady intensywne oraz lokalnie burze z gradem od 22 stopni na Dolnym Śląsku do 24 nad morzem i 28 na Mazowszu i Podkarpaciu.
4: Autopromocja.
5: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
6: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
5: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
6: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
5: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
6: Jacek Grudzień, muzyka.
5: Hał, hał, potwierdził Wacek.
6: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po 14:00, witamy.
9: W donacji Trójki.
8: Normalnie o tej porze i w tej audycji w środę pojawia się Jacek Chwryluk. Proszę się nie martwić, on wróci do Państwa niebawem. Tymczasem zastępczo dziś za konsoletą Michał Daniluk, przy mikrofonie Maciej Jankowski, w tym składzie do 16:00.

15 lipca dokładnie na świat przyszedł Ian Curtis. Dziś rocznica jego urodzin. Z tej okazji na początek dzisiejszej tonacji trójki Joy Division. I przez te dwie godziny będziemy zaglądać trochę do twórczości artystów, którzy korzystają z tego dorobku. Nie tak wielkiego, jakim mógłby być, mówię o dorobku Joy Division, no ale jednak są to wydawnictwa absolutnie pokoleniowo szalenie istotne. Disorder, jeden z najpopularniejszych utworów w ich dorobku, natomiast myślę, że takim może nie do końca bezpośrednim, ale jednak spadkobiercą twórczości tego zespołu jest ekipa, która obecnie zyskuje popularność i myślę, że rok 2006, ta część, która jego została, i 2027 to będzie czas zdecydowanie dla GIS i to już widać.

Być może do najłatwiejszych ich twórczość nie należy, ale łączą bardzo sprytnie te eksperymenty muzyczne, te różne hałasy, noizowe historie i taką atonalność nawet momentami w tej muzyce z drugiej strony z piosenkowością i przebojowością, co słychać zdecydowanie na płycie, która jest ich dotąd chyba najbardziej udanym projektem, czyli 3D Country. Od tego czasu ukazało się jeszcze jedno wydawnictwo, natomiast my dziś po debiut sięgnęliśmy Projector. To właśnie z tego albumu wyciągnięte nagranie Low Era. Są dwa zespoły teraz na rynku, które łatwo jest ze sobą pomylić. Jeden to właśnie Geese, drugi natomiast również bardzo, bardzo dużo trakcji zyskujący, no to Goose. Oni są znacznie bardziej płodni muzycznie. Właściwie wydają, nie wiem, 3 płyty rocznie już od bardzo wielu lat.

Dustin Hoffman to jest nagranie zespołu Goose. Mamy Goose i Geese, tak jak już ustaliliśmy. Jak zdecydowałem, że po Geese sięgnę, no to musiałem też i płytę Everything Must Go, czyli moją chyba ulubioną dotychczas z dorobku Goose, wyciągnąć. Na pewno jeszcze w tej godzinie zajrzymy do kalendarza muzycznego, zresztą on będzie nam towarzyszył dziś do samego końca audycji. Nie wyłącznie on, ale jednak będzie to istotny element w każdej godzinie. No i będą to też nagrania związane po prostu z lipcem, a nie tylko z 15 dniem lipca konkretnie. Natomiast teraz, no właśnie, 15 lipca i tym razem postać, która od razu przyszła mi na myśl, jak tylko posłuchałem tej takiej nawet trochę orkiestrowo-koncertowej wersji Goose. To jest nagranie sprzed wielu lat, 80. rok dokładnie, Linda Ronstadt na żywo.

0: Rany, ale się od takiego grania odzwyczaiłem. Od solówek, od długich zakończeń utworów to Linda Ronstadt Live in Hollywood. Dziś z okazji 80. urodzin jednej z najważniejszych artystek swojego pokolenia. Wracamy za chwilę.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wczoraj.

0: najtańszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Żegnamy. Reklamy.
9: 14.30 na zegarze. Dawno mnie o tej porze nie było, natomiast jedna rzecz się nie zmieniła. To znaczy, nasz człowiek od języka polskiego śpieszy z pomocą.
10: Przysłowie.
11: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Michał pyta, skąd się wzięło określenie przystojny. Czy ma coś wspólnego ze staniem, pyta słuchacz. Tak, przymiotnik przystojny pochodzi od czasownika przystać, przystawać, czyli stać przy czymś lub przy kimś. Jeśli coś przystaje do czegoś, to jednocześnie pasuje, odpowiada czemuś. Następnie przeniesiono to wyrażenie na cechy i zachowania człowieka. Mówimy, że coś komuś przystoi, kiedy oceniamy, że jakieś postępowanie pasuje do danej osoby ze względu na przyjęte normy społeczne. Z kolei osoba przystojna to taka, która odpowiada swoim wyglądem, wygląda należycie. Dawniej mówiono jeszcze o przystojnym lub nieprzystojnym stroju, czy przystojnych lub nieprzystojnych manierach. Użyłem określenia osoba przystojna, choć przyjęło się, że tym przymiotnikiem określamy zwykle mężczyzn, a na kobiety mówimy ładna czy piękna. Nie zawsze jednak tak było. I tak na przykład Kazimierz Chłędowski pisał: nie była ona pięknością, ale wcale przystojną i bardzo zajmującą kobietą. Wielką jej ozdobą były blond włosy rzadkiej piękności. Współcześnie nadal zdarza się jeszcze, że ktoś powie czy napisze o przystojnej kobiecie, choć brzmi to książkowo. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, moją uwagę zwróciło zabawne słowo niczegowaty. Niczegowaty, czyli niczego sobie, taki, który nam się raczej podoba. Dziś to słowo raczej przestarzałe, często używane żartobliwie, ale dawniej funkcjonowało dość powszechnie, choć uznawane było za pospolite. W Kłopotach babuni Bolesława Prusa znajdziemy na przykład takie zdanie: przed 100 laty Grzesiowa była sobie niczegowatą babiną. I przyznam, że to niczegowate określenie. Mateusz Adamczyk. Do usłyszenia.
9: Bardzo dziękujemy i zachęcamy do pisania do Mateusza. Przysłowie @polskieradio.pl. Proszę zgłaszać swoje pytania, wątpliwości, zagadnienia z językiem polskim związane, a jest duża szansa, że zostaną rozwiane, wyjaśnione, opowiedziane na antenie Trójki. Faye Webster teraz, bardzo ciekawa artystka, którą już jakiś czas temu poznałem, ale zwlekałem długo.

podczas jednej z naszych dyskusji na temat NBA i koszykówki Dawid Tyszkowski kazał mi sprawdzić koniecznie jak najszybciej Faye Webster właśnie, jako jedną z takich wschodzących gwiazd, nazwijmy to indie folku. No i zdecydowanie, nawet po cyferkach widać, że dużo się zmieniło od tego czasu, bo to było jakieś pół roku temu i cały ten czas zwlekałem z zaprezentowaniem jej na antenie Trójki. Nie wiem dlaczego, ale cieszę się, że dzisiaj ten moment nastał. Trzy płyty temu ukazało się I Know I'm Funny, Haha. To jest album, z którego dzisiaj dwa utwory wyciągamy. Faye Webster, całkowicie niezależna artystka, podczas premiery tej płyty, własnym sumptem opublikowany materiał. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Zachęcam do wysłuchania albumu w całości. Przed chwilą Better Distractions, teraz Kind of.

dużo w jej muzyce rozwiązań takich w kontekście muzyki popowej mało konwencjonalnych, to znaczy rzadko konstruuje utwory na zasadzie AB, zwrotka, refren. Raczej sięga po, no właśnie, tak jak wspomniałem, niekonwencjonalne rozwiązania. Dużo w jej muzyce na przykład powtórzeń, czego przykładem idealnym był właśnie utwór Kind Of, w którym te powtórzenia utrzymują się przez dużą część utworu, gdzieś w połowie się rozpoczynają i tak psychodelicznie, mantrowo wręcz przez jakiś czas pozostają na tym pierwszym planie. Jeżeli natomiast chodzi o nowości, bo ich wprawdzie dzisiaj w tonacji trójki nie będzie dużo, będą może dwie sztuki max, natomiast tej odpuścić sobie nie mogłem, bo kiedy przypomnę sobie jakieś takie powroty muzyczne, na które najbardziej czekałem, no to przypomina mi się rok 2022, kiedy z płytą powrócił Paolo Nutini, no i ten moment powtórzył się w ubiegłym roku, kiedy nowy singiel opublikowali oni. Bardzo na to czekałem, a to już jest trzeci singiel zapowiadający nową płytę, Alabama Shakes.

Wydawało mi się, że ta przerwa Paolo Nutiniego trwała wieki, a była krótsza, jak się okazuje, niż ta przerwa, którą zafundowali nam dotychczas członkowie zespołu Alabama Shakes, bo to będzie pierwsza płyta od 11 już lat. Tyle czekamy na I Must Be Dreaming, czyli wydawnictwo, które już 28 sierpnia tego roku się ukaże. Na CD, na winylu, aż ciarki mnie przechodzą na myśl, że to już tak bardzo niedługo. Niewiele ponad miesiąc czekania.

będziemy mieć całą płytę Alabama Shakes. Na koniec artysta, o którego pamięć zawsze będę walczył, to jest jedna z jego fenomenalnych płyt koncertowych, jedna z fenomenalnych występów koncertowych. Jeff Buckley, słyszymy się po 15:00.

0: Autopromocja.
1: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
2: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
3: Jestem w Soli i nie jestem sam.
4: Dzień dobry.
5: Dobry.
6: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
1: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
3: Jak fajnie jest tutaj?
6: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
3: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
7: Inem i nekelte mojorul.
1: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
8: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
5: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie

Dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne napięcie na Bliskim Wschodzie winduje ceny paliw na stacjach, znów drogo. Zmiany w stołecznym ratuszu, są nowe wiceprezydentki. Anglia czy Argentyna, wieczorem poznamy drugiego finalistę mundialu. Ceny paliw mocno w górę, na stacjach już nawet powyżej 7 zł za litr. To negatywny dla kierowców efekt kolejnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Wzajemne ataki rakietowe Stanów Zjednoczonych i Iranu windują stawki na światowym rynku ropy naftowej.
4: Choć jednocześnie sytuacja jest daleka od tego, co mogliśmy obserwować w marcu lub kwietniu. Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez ciśnienie Ormuz, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany.
3: Jak dodaje ekspert Michał Stajniak z XTB, dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne.
4: Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego. Warto też pamiętać, że program CPN był programem bardzo kosztownym z perspektywy budżetu, gdyż ten koszt wyniósł około 5 miliardów złotych. Z drugiej strony był jednocześnie programem bardzo potrzebnym, gdyż ograniczył wzrost inflacji, która za czerwiec ostatecznie wyniosła zaledwie 2,5%, czyli zgodnie z celem inflacyjnym.
3: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy, rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych. Resort energii zastrzega jednak, że obecnie priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen. Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik to nowe wiceprezydentki w Warszawie. Zmiany w stołecznym ratuszu to pokłosie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. W związku ze sprawą stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.
5: Decyzja o powołaniu nowych urzędniczek ma uporządkować pracę warszawskiego ratusza. Jak wskazał Rafał Trzaskowski, to kolejny etap w odbudowywaniu zaufania po wykryciu zaniedbań w stołecznym szpitalu.
6: Za nami bardzo intensywny czas pracy, aby przede wszystkim odbudować zaufanie warszawianek i warszawiaków do warszawskiej ochrony zdrowia. Moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek miasta stołecznego Warszawy przyjęła pani Magda Młochowska i pani Izabela Marcewicz-Jędrysik.
5: Izabela Marcewicz-Jędrysik zapewniła, że będzie kierowała się w swoich działaniach transparentnością.
7: Z całą pewnością kryzys może być dźwignią do zmian. I tak też postrzegam swoją rolę, przejmując nadzór nad podmiotami leczniczymi.
5: Prezydent Warszawy zapowiedział wcześniej odpartyjnienie wszystkich miejskich spółek. Politycy zasiadający obecnie w ich zarządach i radach nadzorczych muszą do końca lipca zdecydować, czy chcą pozostać w strukturach partyjnych, czy kontynuować pracę w stołecznych podmiotach. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Komisja Europejska zajmie się apelem 9 krajów, w tym Polski, o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Chodzi o wykluczenie z unijnego finansowania federacji, które pozwolą Rosjanom i Białorusinom na powrót do rozgrywek sportowych. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę.
8: Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji jest jednoznaczne. Jasno powiedzieliśmy, że nie zgadzamy się z tą decyzją. Rzeczniczka Komisji Anna Kajsa-Itkonen powiedziała, że jest zlecony przegląd unijnego dofinansowania międzynarodowych federacji. Zajmiemy się tym także w kontekście listu, który otrzymaliśmy i będziemy mieć większe rozeznanie co do finansowania. Rozmawiałam na ten temat z wysokimi rangą urzędnikami w komisji. Przyznawali oni, że finansowanie unijne nie jest na tyle wysokie, by międzynarodowe federacje powalić na kolana, ale wskazywali na symbolikę takiego gestu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Argentyna i Anglia zmierzą się wieczorem w drugim półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Początek meczu na stadionie w Atlancie o 21:00. Komu kibicują Polacy, pytał nasz reporter.
9: względu na zespołowość oraz jakość indywidualną na pewno mogą Anglikom się przeciwstawić. Argentyna, moim zdaniem, nie oszukujmy się, lubiła przeciągać te mecze nie ze względu na to, że sobie moim zdaniem nie radziła, tylko ze względu na to, że po prostu ubrała taki sobie cel na mecz, no i daje widowiskową piłkę.
10: Wydaje mi się, że

0: Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
1: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
2: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
3: Zwycięzca zmierzy się w finale mundialu z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Francję.
4: Klimat.
3: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, wyjątkiem Braniewo. Tam powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Do końca dnia pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. Na południu i w centrum burze z ulewami, gradem i porywistym wiatrem. 20 stopni na Dolnym Śląsku i nad morzem, 24 na północnym wschodzie, do 28 na Mazowszu i Podkarpaciu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już dziś, po 19:00 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Podcast Polskiego Radia.
16: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
15: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
16: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
15: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
20: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
21: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek.

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 10 minut po 15.
5: W tonacji trójki.
4: Raz jeszcze przypomnę, że to tylko sytuacja chwilowa. Niebawem do Państwa powróci Jacek Hawryluk. W środę o tej porze normalnie słyszy się z Państwem właśnie on. Dzisiaj mała zmiana, ale tylko czasowa. Maciej Jankowski przy mikrofonie. Michał się zmienił, bo teraz Michał Jakubik zasiada za konsoletą. Zaczynamy rocznicowo. Tak jak wspominałem, tych rocznic trochę będzie. To rocznica płytowa.

More Songs About Buildings and Food to Talking Heads, 78 rok, no i rocznica, która miała miejsce wczoraj, 14 lipca dokładnie 78 roku, ukazała się ta oto płyta. Z niej The Good Thing na początek drugiej godziny audycji w tonacji trójki. Dziś jeszcze tych rocznic płytowych kilka będzie, ale wspominałem też w pierwszej godzinie, że jedna czy dwie nowości się pojawią. Jedna już była, to czas na drugą. To nowa płyta, a właściwie fragment nowej płyty Alison Russell w tym utworze gościnnie. Sama Nora Jones.

Amerykana być może nie jest pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl, kiedy myślimy Norah Jones, natomiast świetnie się wpasowała, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Płyta In the Hour of Chaos, nowa płyta Alison Russell, bo to ona jest kompozytorką, jest autorką tych nagrań, w których wielu gości się pojawia, Jay Oladokun między innymi, także Britney Spencer, no niewątpliwie jest to zachowane. Jest ten klimat Amerykany zachowany, no i Norah Jones w utworze Really Real na tej płycie również się pojawia. To jest premiera z 10 dnia lipca, niecały tydzień temu się ukazała. Jeszcze dobrze się z tą płytą nie osłuchałem, ale mam wrażenie, że będzie ze mną jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni. Teraz do Nowego Jorku się wybierzemy, choć z tym miastem też i Norah Jones ma bardzo wiele wspólnego, natomiast tam właśnie, podobnie jak wielu innych artystów, żyje i tworzy człowiek, który kryje się pod pseudonimem Black Marble. Śledzę go od paru ładnych lat, kiedy moje pierwsze fascynacje Cold Wave'em wyrastały, no to wtedy poznałem tego człowieka, dowiedziałem się, że robi wszystko zupełnie sam. To jest jego nowe nagranie, Jim Carroll, New York.

Nowojorska historia, czyli Black Marble, od lat już na scenie, choć cały czas nie tak znany, jak wydaje mi się, że mógłby być. To jego nowe nagranie, zatytułowane Jim Carroll New York. No i przy Nowym Jorku właśnie pozostaniemy, ale tym razem rocznicowo.

Wcześniej New York Dolls rocznicowo, teraz przed momentem dosłownie Mercy, czyli zespół w trójce obecnej i bardzo istotny na naszej antenie od już wielu miesięcy. Graliśmy zarówno pierwszą, jak i drugą płytę, Volume 1, Volume 2, takie noszą tytuły. Dzisiaj też w tonacji trójki sporo mówimy o spadkobiercach, to znaczy o tych zespołach, o tych artystach, które czerpią garściami z twórczości swoich poprzedników. Zaczęliśmy od Joy Division i tak trochę zahaczaliśmy o klimaty Cold Wave'u, czy postpunkowe, może jak zwał, tak zwał. Tymczasem mi się wydaje, że akurat Mercy to jest jeden z tych zespołów, które zaczerpnęły sporo z tego, co działo się w latach dziesiątych XXI wieku, w tym neo-soulu, który wówczas przyjmował trochę nowy kształt. I niewątpliwie jednym z artystów, którzy położyli fundamenty pod to brzmienie, dziś cały czas bardzo popularne, jest on, Michael Kiwanuka, dziś świętujący dziesięciolecie płyty Love and Hate.

Cold Little Heart, czyli jeden z najpopularniejszych do dziś utworów Michaela Kiwanuki. Ja cały czas wspominam ubiegłoroczny koncert w Warszawie. To było w ramach Orange Warsaw Festiwalu, kiedy Michael Kiwanuka wystąpił. Byłem zaskoczony wtedy, jak dużo się tam dzieje na scenie pomiędzy utworami. Nie było to takie płynne, jak sobie wyobrażałem. Natomiast pogoda też nie sprzyjała, było dużo chaosu, no ale utwory same w sobie absolutnie fenomenalne. Michael Kiwanuka dziś, dziesięciolecie jego trzeciej płyty, premiery jego trzeciej płyty Love and Hate, i z tego tytułu także w tonacji trójki pojawić się musiał. Tymczasem ja eksploruję od paru już ładnych lat scenę Republiki Zielonego Przylądka i muszę przyznać, że jest tam naprawdę mnóstwo skarbów.

Zawsze jest miejsce na starego, dobrego Pale Jaya. Odkrycie tego człowieka też było dla mnie absolutną eureką, muzyczną w każdym razie, bo bardzo potrzebowałem. W momencie, kiedy go właśnie odkryłem, to był 2024 rok, zdaje się, albo trzeci, bardzo potrzebowałem takiego neo-soulowego grania, które teraz zdaje się trochę zmieniać swój kształt, zwłaszcza w tej warstwie wizualnej, którą można w streamingu wszędzie dostrzec, bo to będzie pierwszy album, ten, który nadchodzi. We wrześniu się ukaże Forgiveness. To będzie pierwszy album, którego grafika jest czymś innym niż zdjęciem właśnie wspomnianego Pale Jaya. Gdzieś na tle natury, drzewa czy w wodzie na przykład też jest jedna płyta, natomiast widać tam pewien klucz. Klucz wizualny. Teraz od tego klucza odchodzimy. To było natomiast nagranie z płyty Bewilderment, właśnie 2023 rok. Tam także In Your Corner takie nagranie, By The Lake, absolutne klasyki teraz już w mojej przynajmniej percepcji. Wcześniej wspomniana artystka z Republiki Zielonego Przylądka, czyli Mayra Andrade. Ja trochę przypomniałem sobie o artystach z tego miejsca za sprawą, no chyba wszyscy się mogą domyślić, mundialu i tego, co Republika Zielonego Przylądka zdołała zdziałać jako debiutanci w tegorocznym mundialu. Liczę, że jeszcze się pojawią i zawalczą nawet bardziej. Tymczasem przypominamy, że 11 sierpnia koncert w Warszawie, koncert artysty, który też w Trójce jest bardzo obecny, Jalen Ngonda, i zostajemy przy neosoulowym graniu.

Bardzo czekam na ten koncert. 11 sierpnia tego roku, przypominam, niespełna miesiąc pozostaje. To jest w ramach trasy Doctrine of Love Tour. Tutaj połączenia, akurat muzycznie, połączenia lat 50., 60., tego co się działo w Motown w czasach świetności tej wytwórni, to wszystko jest jak wyciągnięte z tego okresu. Ja też porównywałem wielokrotnie Jay Lennon-Gondę do początków kariery Leona Bridgesa, kiedy z kolei Leon Bridges był taką postacią, którą wydawać by się mogło wyciągnięto z lat 50., to Jay Lennon-Gonda trochę na jego miejsce wskakuje w momencie, kiedy Leon Bridges w nieco inną stronę muzycznie zaczyna skręcać. Ostatnio poszukując artystów, artystek gdzieś idących śladami Fiony Apple, przypomniałem sobie o fenomenalnej Kate Bollinger.

Do ostatniej nutki. Songs from a Thousand Frames of Mind, 2025 rok, i Kate Bollinger, również bardzo aktywna artystka, która debiutowała

debiutowała tym albumem, choć wcześniej ukazywały się już single, można było ją poznać nawet w roku 2018, kiedy ukazało się Dreams Before. W tym roku zresztą też dostaliśmy od niej single Gone. Zachęcam do tego, żeby go wysłuchać. No i liczę bardzo na to, że niedługo jakieś wieści płytowe do nas spłyną, choć to wydawnictwo ubiegłoroczne cały czas bardzo świeże i także koncertowo jeszcze ogrywane. Dużo wątków dziś poruszyliśmy w tonacji trójki. Było o koncertach, było rocznicowo. Nawet ze dwie nowości się zmieściły. Natomiast pierwszą godzinę audycji zakończyliśmy Jeffem Buckleyem, którego staram się przypominać właściwie jak najczęściej. I to jest kolejny artysta, do którego mam takie samo podejście. D'Angelo. Także koncertowo zamknie dzisiejszą tonację trójki. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Audycję realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Maciej Jankowski. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia niebawem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
22: i to tylko na tych muzycznych,
21: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
22: Co weekend, gdzie indziej.
21: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
22: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
21: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
22: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
21: Do usłyszenia i do zobaczenia.
22: Gosia Jakubowska.
21: Ania Lalka.
23: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
24: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18.

0: 3 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl. Citroen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Mija 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 15.

0: Z całym klubem KO politycy mówią o przedwyborczej mobilizacji. Zbiera się kierownictwo PiSu, ale według rzecznika nie w sprawie Przemysława Czarnka. Po raz 10 w Centrum Zdrowia Matki Polki na świat przyszły czworaczki. Wieczorem spotkanie premiera z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk chce potrząsnąć partią przed przyszłorocznymi wyborami. Więcej Michał Fabisiek.
1: Oficjalnie od posłów Koalicji Obywatelskiej słyszymy, że będzie to rutynowe spotkanie.
2: To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności.
1: Mówi poseł Robert Kropiwnicki. Od innych parlamentarzystów w nieoficjalnych rozmowach usłyszałem, że cały klub wyląduje dziś na dywaniku. Premier po kolejnych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia chce zdyscyplinować partię. Donald Tusk ma przypomnieć, że za nieco ponad rok wybory, a afery takie jak w Szpitalu Południowym szkodzą wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Posłowie KO, jak Witold Zembaczyński, przyznają, że taki zimny prysznic jest dziś potrzebny.
3: Na pewno to będzie niezbędna rozmowa w zakresie wydarzeń, które przetoczyły się przez Polskę w ostatnich tygodniach.
1: Na godzinę przed posiedzeniem klubu posłowie mają otrzymać informacje, gdzie odbędą się rozmowy. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: A właśnie teraz zbiera się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii zapewnia, że posiedzenie nie zostało zwołane po wypowiedzi Przemysława Czarnka dotyczącej wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Po słowach kandydata PiSu na premiera prezes partii zapowiedział, że sprawą zajmie się kierownictwo. Małgorzata Naukowicz.
4: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że spotkanie będzie poświęcone planom ugrupowania na najbliższe miesiące. Wyjaśnia też, że wpis prezesa partii nie jest wezwaniem Przemysława Czarnka na dywanik, a komunikatem do mediów.
5: Które bardzo często próbują również manipulować różnego rodzaju wypowiedziami naszych polityków.
6: Była to wypowiedź wyjątkowo głupia. Po prostu głupia.
4: Ocenił wypowiedź kandydata PiSu na premiera marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Politycy koalicji uważają, że przez takie wypowiedzi wzrasta agresja wobec przebywających w Polsce Ukraińców.
7: To jest mowa nienawiści. To jest podprogowe podburzanie człowieka, szczucie człowieka na człowieka.
4: Mówi Jakub Stefaniak z PSL-u.
8: Widać, jakie są tego skutki. Ci politycy patrzą w krótkiej perspektywie jakiegoś swojego uzysku politycznego.
4: Dodaje Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Powalone drzewa, zniszczony wiatr, garaż przygnieciony przez potężny dąb, zerwane dachy i brak prądu w części Dąbrowicy. Tak wygląda krajobraz po nawałnicy w gminie Mysłakowice na Dolnym Śląsku. Trwa szacowanie strat. Po 2 latach mieszkańcy gminy, która najbardziej ucierpiała podczas powodzi w 2024 roku, ponownie musieli zmierzyć się z żywiołem.
9: Podłogi dopiero niedawno po tej powodzi żeśmy zrobili i co z powrotem teraz zalało i tak mówię, może z 5 centymetrów wody na tych podłogach.
10: Wiatr i w pewnym momencie zobaczyłam, że drzewa leżą już. Tego nawet nie było uderzenia słychać z tego względu, że po szybach rzucało wszystkim.
11: Do godziny 16 to nie było dojazdu. Ja dzisiaj byłem w Maciejowej, 5 kilometrów nawet nie. Tam żadnych szkód.
0: Wczoraj Dąbrowica była całkowicie odcięta od świata, dopiero dziś można do niej dojechać. Czworaczki przyszły na świat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno urodzili się przedwcześnie i od pierwszych chwil są pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. Żyliśmy z myślą, że będą to trojaczki, mówi mama.
12: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
0: Lekarze podkreślają, że zarówno mama, jak i noworodki są pod stałą obserwacją, a ich stan jest monitorowany. Najczęściej odwiedzany zabytek w Europie, rzymskie Koloseum, można zwiedzać także w nocy. Wizyty są jednak ograniczone, a bilety trzeba rezerwować wcześniej. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
13: Nocne zwiedzanie Koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i nocnej scenerii. Wizyty zatytułowane Una notte al Colosseo organizowane są 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Spacer przybliża historię wielkich, starożytnych widowisk, od polowań na dzikie zwierzęta po walki gladiatorów. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji i w ograniczonej grupie liczącej maksymalnie 25 osób. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 5 po 16, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu drużyny Fire w Chicago. To pierwsze kroki kapitana reprezentacji Polski za oceanem i tak naprawdę pierwsza jego praca na innym kontynencie. Dotąd grał oczywiście w Polsce, a potem w Niemczech i Hiszpanii.
2: Robert Lewandowski na konferencji prasowej odpowiadał w trzech językach: polskim, angielskim, hiszpańskim. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się jednak od wystąpienia trenera Chicago Fire, Grega Berhaltera. Puenta tego kontraktu jest taka: podpisaliśmy umowę z niesamowitym piłkarzem. Jesteśmy podekscytowani tym, że ściągnęliśmy do klubu Roberta. On zmieni naszą kulturę. To nie tylko wyjątkowy piłkarz, ale także niesamowity człowiek. Mówił szkoleniowiec Fire. Z kolei Robert Lewandowski mówił o oczekiwaniach obu stron.
3: Mam nadzieję, że pomimo oczekiwań to też jakby poziom tych oczekiwań będzie dostosowany do tego, co można osiągnąć. Nie będzie on ani wyolbrzymiony, ani tym bardziej ani zaniżony, więc jakby oczywiście zdaję z tego sprawę, jestem tego świadomy, więc też przychodzę tutaj do Chicago, do MLS. To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną.
2: Chicago Fire przedstawia polską gwiazdę światowego formatu, Roberta Lewandowskiego, zgodnie piszą media w Wiecznym Mieście. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Niewykluczone, że Lewandowski zadebiutuje już jutro w meczu z Fire z Vancouver Whitecaps. Zawodnikiem zespołu z Kanady jest były kolega Polaka z Bayernu Monachium, Niemiec Thomas Müller. Może po treningu Robert Lewandowski wpadnie na halę siatkarską, bo dziś Polacy grają z Bułgarami na początek trzeciego turnieju Ligi Narodów. O rywalu mówi przyjmujący Tomasz Fornal.
4: Na pewno wiemy, że opiera się gra na starszym, przyjmującym głowie, także na pewno kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnikach.
1: Początek spotkania o 19. Hiszpanie czekają na finałowego rywala. Wczoraj rozbroili pewną zwycięstwa Francji i wygrali 2-0. Dziś drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn, którego zwycięzca zagra z La Furia Roja. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Anglią, która z kolei na możliwość wzniesienia Pucharu Świata czeka już 60 lat. Pierwszy gwizdek o 21:00. Do mety 11 etapu 113 edycji Tour de France z Vichy do Nevers. Jeszcze około 60 km. Czteroosobowa ucieczka ma 1,5 minuty przewagi nad peletonem, w którym jedzie Tadej Pogacar, Słoweniec wyróżniający się żółtą koszulką lidera.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Intensywny deszcz i burze przechodzą teraz przez południowy zachód Polski. Wrocław, Opole, Częstochowa, Katowice. Opady sięgają nawet Tarnowa. Dzisiaj Lubelszczyzna to jest ta La Furia Roja. Na mapie jest cała czerwona. Tam najcieplej, okolice 29 stopni. I również tam do późnego wieczora może spaść deszcz. Od 20 do 24 na przeważającym obszarze. W nocy ciepło, 15-18 stopni minimalnie. Na południu mgły, wszędzie może przelotnie popadać deszcz.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
8: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Michał Jakubik, Michał Jędrkowiak, Jacek Frencel, Michał Gardias. Dzień dobry Państwu.
8: Zapraszamy do Trójki.
7: Przed nami trzy wspólne godziny, w trakcie których nie zabraknie tematów, które mam nadzieję Państwa zainteresują. Wśród nich polityczne komentarze po słowach Przemysława Czarnka, który w telewizji Republika powiedział tak.
11: Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbroi na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
7: PiS zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, skomentował sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i zapowiedział, że kierownictwo partii wyjaśni te słowa. Będziemy też pytać o dalsze ceny paliw, bo...

na Bliskim Wschodzie ciągle niespokojnie, a sytuacja tam ma wpływ na to, co się dzieje tutaj, ile płacimy tu. Mocno podrożały paliwa w Hurcie w Orlenie. To w najbliższym czasie, a teraz muzyka i telefon, który oddajemy do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Jest 16:10.

0: Hej i Muka w Radiowej Trójce o 16.13. Przemysław Czarnek kontra Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, skrytykował przyszłego kandydata na premiera swojej partii. Chodzi o tę wypowiedź, przypomnijmy i powtórzmy, w Telewizji Republika.
1: Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
0: A prezes ripostuje, Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisko, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. Sprawa ma jeszcze dzisiaj być, jak przekazał prezes PiS, wyjaśniona przez kierownictwo partii. Tymczasem samego Przemysława Czarnka dzisiaj w Sejmie nie było. Jacek Frenzel.
2: Miejsce koło prezesa było puste. Zdaniem posłów koalicji rządzącej to nie przypadek.
3: Szukałem Przemysława Czarnka, nawet zastanawiam się, czy go gdzieś tutaj nie ma. Jest to pewien problem. Wydaje się, że fucha kandydata na premiera PiSu właśnie się zwolniła.
2: Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska.
3: Fotel przy prezesie Kaczyńskim pusty. Nie sądzę, żeby to był przypadek, bo to trochę jak w partiach bolszewickich, tego typu historie, kto z kim stoi, kogo już nie ma na zdjęciu. To nigdy nie jest przypadek w PiSie.
2: Podobnie uważa Jakub Stefaniak z PSL.
4: Czarnek powinien zmienić nazwisko na Braunek. Mam wrażenie, że on już mentalnie jest w Konfederacji Brauna. To trochę może nie jego wina, bo chyba w tę kabałę wpuścił go Jarosław Kaczyński. Teraz się z tego wycofuje.
2: No właśnie, Jarosław Kaczyński we wpisie internetowym zdyscyplinował Przemysława Czarnka.
4: Nie bądźmy dziećmi. Czarnek nie powiedziałby nic bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli Jarosław Kaczyński najpierw kazał mu szczuć na Ukraińców, a teraz się z tego wycofuje, to po prostu zobaczył, że nie przynosi to odpowiednich efektów, jest to źle oceniane przez społeczeństwo.

0: społeczeństwo, bo PiS patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat wyborczych słupków.
1: Sytuację próbują łagodzić niektórzy politycy PiS.
2: To tylko pozorny spór tak naprawdę, bo ja rozumiem i pana prezesa Kaczyńskiego, i pana Przemysława Czarnka.
1: Chociaż jak podkreśla Paweł Szrot, w interesie Polski jest wspieranie Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji.
2: Ale też rozumiem ministra Czarnka, że w tej dyskusji o problemach historycznych między naszymi krajami nie należy się z góry wyzbywać wszystkich argumentów i z góry wskazywać, że pewnych środków absolutnie nie zamierzamy wykorzystać.
1: Nie wszyscy w PiS-ie podzielają taki pogląd.
3: Czy będzie poparcie dla Przemysława Czarnka? To zależy od prezesa partii. Pan Przemysław Czarnek jest wciąż naszym kandydatem, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj o żadnych zmianach w tym zakresie nie słyszałem.
1: Mówi Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie słowa Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia dla Ukrainy ocenia bardzo negatywnie.
3: Uważam, że to byłby dramatyczny błąd. To oznaczałoby, że Ukraina tę wojnę mogłaby przegrać. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem, wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o politykę władz ukraińskich, ale kieruje się polską racją stanu, rozumem, a nie emocjami.
1: Takie wypowiedzi jak Przemysława Czarnka bardzo źle służą Polsce i Polakom, podkreśla Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
4: Można powiedzieć, że nie trzeba słuchać Radia Moskwa. Wystarczy teraz już nie tylko posłuchać Brauna, ale posłuchać także Czarnka. No ale widać, że jest jakaś refleksja, bo pan Czarnek nie był dzisiaj na posiedzeniu Sejmu. Widać, został schowany. Nie wiem, czy odbywa jakąś karę.
1: I jeszcze dosadniej sprawę komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Ja myślę, że ten projekt się już skończył. Jarosław Kaczyński zamknął projekt pod tytułem Czarnek.
6: Sprawą, zgodnie z zapowiedzią prezesa PiS-u, ma się zająć kierownictwo tej partii. Właśnie rozpoczyna się, czy powinno rozpoczynać się posiedzenie, ale na nim ten temat raczej się nie pojawi. Tak czy siak będziemy trzymali rękę na pulsie. A teraz piosenka dnia. Interpol, Iron City.
7: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

0: Iron City i Interpol, czyli piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 16:20, przechodzimy do kolejnych istotnych tematów. Unia Europejska nie będzie już przyznawała ochrony uchodźcom z Ukrainy w wieku poborowym. No chodzi o te osoby, które dopiero do Polski przyjadą, bo plany mówią o marcu 2027 roku. Służba wojskowa na Ukrainie obejmuje mężczyzn, dodajmy, w wieku od 23 do 60 roku życia. Na linii jest korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry.
0: Wyjaśnijmy, o jaką w ogóle ochronę chodzi. Bo ochrona się różnie może kojarzyć. Co to znaczy?
1: Tak, ochrona tymczasowa to jest, w przypadku Ukraińców to była sytuacja bezprecedensowa. Jeszcze nigdy obywatele spoza Unii nie mieli takich samych praw co Europejczycy. Tę decyzję Unia Europejska podjęła kilkanaście dni po rosyjskiej napaści, czyli w marcu 2022 roku. Uznała, że wszyscy ci, którzy będą uciekali przed wojną i dotrą do jakiegokolwiek państwa Unii Europejskiej, to wszędzie będą mieli, wszyscy ci uchodźcy z Ukrainy będą mieli te same prawa co Europejczycy, jeśli chodzi o dostęp do pracy, opieki społecznej, służby zdrowia, czy zakwaterowania, czy edukacji. Co roku ta ochrona była przedłużana i za każdym razem bezproblemowo, bez żadnych zmian. Natomiast tym razem, bo obecna ochrona obowiązuje do marca 2027 roku i dziś zapadła decyzja, że zostanie przedłużona do marca 2028 roku. I tym razem już są zmiany, a to dlatego, że sama Ukraina o te zmiany prosiła. Ukraina, która ma problemy kadrowe w ukraińskiej, w swojej armii, ma braki po prostu. Są problemy z wysyłaniem żołnierzy na front. Same władze w Kijowie poprosiły, żeby ta tymczasowa ochrona po prostu nie obejmowała osób w wieku poborowym, kobiet czy mężczyzn. Przede wszystkim oczywiście chodzi o mężczyzn. I Komisja Europejska uznała, że należy wziąć to pod uwagę. Zaproponowała państwom członkowskim, żeby tę ochronę tymczasową przedłużyć, natomiast żeby wyłączyć osoby w wieku poborowym. Nie było szczególnych problemów z tym. Państwa członkowskie od początku się na to godziły. Pytały tylko Komisję Europejską, jak to należy zrobić. Czy to będzie elektronicznie, czy to będzie na zasadzie stempla w paszportach. Jak trzeba będzie to egzekwować. No, sytuacja jest teraz taka, że trzeba będzie po prostu przy wjeździe do państwa jakiegokolwiek członkowskiego. Znaczy wjechać można, ale jeżeli ktoś będzie chciał tę ochronę tymczasową, o tę ochronę poprosić, no to będzie musiał mieć zaświadczenie, że nie jest objęty poborem do wojska. I wtedy taka ochrona będzie przyznawana. No były pytania tylko właśnie, w jaki sposób to robić, ale dość szybko Komisja Europejska te wątpliwości rozwiała i teraz jeżeli ktoś będzie przejeżdżał, to będzie miał stempel w paszporcie, będzie to odnotowywane, Polska będzie odnotowywała taki przyjazd, natomiast nie będzie dawała ochrony tymczasowej. Polska, jak i wszystkie inne państwa członkowskie. To te przepisy zmienione wejdą w życie, obstawiam, że za kilkanaście dni. W przyszłym tygodniu jeszcze to zostanie oficjalnie potwierdzone, potem publikacja w unijnym dzienniku urzędowym i przepisy wchodzą w życie. Pojawiła się taka informacja jeszcze wcześniej, takie były dyskusje w Brukseli, żeby to zrobić szybko, bo dyskusje trwają na ten temat od czerwca i do Brukseli dotarły informacje, że jeszcze przed wyjściem tych zmienionych przepisów może być tak, że część osób po prostu będzie masowo przyjeżdżać, żeby zdążyć przed wejściem w życie tych przepisów, bo te osoby, które przyjadą przed wejściem w życie przepisów, już tymi zmianami nie będą objęte, czyli wszyscy, którzy teraz będą przyjeżdżać, jeszcze będą obejmowani tymczasową ochroną, bo przepisy jeszcze nie obowiązują. Ale zdecydowano się na szybkie prace przed wakacjami, więc przyszły tydzień obstawiam, że to już przepisy będą wejdą w życie. Dodajmy tylko, że sytuacja w Polsce jest nieco inna i to pamiętam, że na czerwcowej Radzie Ministerialnej w Luksemburgu, na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych, wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił nam, że, no, że Polska już kilka miesięcy temu przyjęła specjalną ustawę i że Ukraińcy przestają być obejmowani przepisami o tymczasowej ochronie uchodźczej i że teraz ten pobyt zaczyna ich być regulowany przepisami dotyczącymi cudzoziemców. Niemniej, jeżeli by Polska chciała z takiej ochrony tymczasowej skorzystać, gdyby zdecydowała się na powrót, no to oczywiście unijne regulacje są takie, że może je zastosować. Ale każdy kraj sam decyduje, jak to reguluje. Polska na razie poszła tą drogą.

0: Tak naprawdę, Beata, wyjaśniłaś wszystko po moim jednym pytaniu, tak naprawdę.
1: Przepraszam.
0: Bardzo dobrze, kompleksowo, od góry do dołu. To powiedzmy jeszcze, no bo w krajach Unii Europejskiej taką ochroną jest objętych no, sporo osób, mówiąc delikatnie. Przecież wiemy, że ukraińska diaspora jest naprawdę potężna. Tak. Ile to może być osób?
1: Dane komisji teraz mówią, że to jest mniej niż 4,5 miliona, dokładnie 4 miliony 400 tysięcy osób. Takie są dane Komisji Europejskiej. Tyle osób z Ukrainy przebywa na terenie Unii Europejskiej i jest objętych tą tymczasową ochroną.
0: I to wszystko wiemy. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
6: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem, jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak.

0: Kosiniak-Kamysz. Parę dyżurnych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa samoloty bojowe z Królewca. Nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Przechwycone maszyny były później eskortowane przez szwedzkie myśliwce. Podobny incydent wydarzył się wczoraj około 30 km od Ustki. Nawet 5 lat więzienia grozi jednemu z nastolatków, który zniszczył plac zabaw i elewację w szkole w miejscowości Sulewo-Kownaty na Podlasiu. Pomagało mu kilku jego kolegów, a najmłodszy miał 14 lat.
1: Uszkodzone zostało między innymi elementy placu zabaw, elewacja rynna oraz zostało wybite okno. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które pomogły policjantom jeszcze tego samego dnia ustalić osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazało się, że to 5 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Najstarszy z nich odpowie na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych, natomiast o losie jego nieletnich kolegów zadecyduje sąd rodzinny.
0: Mówi Sylwia Gosiewska z Grejewskiej Policji. Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków. Na koniec dobra wiadomość dla wszystkich wypoczywających nad polskim morzem. Kąpieliska nad Bałtykiem są otwarte, w żadnym nie ma sinic, informuje sanepid. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko na dwóch kąpieliskach na Kaszubach, nad jeziorami Dobrogoszcz i Jelenie, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalne stężenia bakterii E. coli. Informacje o stanie kąpielisk aktualizowane są codziennie w serwisie kąpieliskowym GIS-u. Pełny serwis Trójki o 17.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała do 2,5%, a wszystko za sprawą tańszych paliw i żywności. Kolejne miesiące nie będą jednak już takie dobre z punktu widzenia naszych portfeli, prognozuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
4: W lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolicy górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolicy 3,5%.
3: Zdaniem ekonomistki spadku inflacji można się spodziewać dopiero w roku przyszłym. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił plany blisko co trzeciego Polaka. Droższe bilety, zmiany tras i niepewność połączeń sprawiły, że część podróżnych musiała jeszcze raz przemyśleć tegoroczny urlop, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
5: 17% respondentów wskazało, że bilety lotnicze podrożały na tyle, że wyjazd przestał się opłacać, a 12% nie może pojechać tam, gdzie pierwotnie planowało. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej. To pokazuje, że większość podróży koncentruje się dziś wokół Polski i Europy.
3: Po ostatniej eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem znowu wyraźnie podrożała ropa naftowa i paliwa na stacjach benzynowych. Do tego tematu wrócimy. Zapraszamy do Trójki po 17. Odległość ma znaczenie. Blisko 60% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi. Codzienna logistyka to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy, podkreśla Anna Goreń z Pracuj.pl.
6: Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy.
3: Blisko 80% badanych deklaruje, że wybierze firmę położoną dalej od domu, o ile dojazd do niej będzie sprawniejszy i bardziej komfortowy. Za dolara płacimy dziś 3,78 zł, a za euro 4,32.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Kozienice to jest takie miejsce w Polsce, które jest raz najcieplejsze, a raz najchłodniejsze. W skali całego kraju oczywiście. No tym razem biegun ciepła, absolutny, 29 stopni. Może dlatego, że miasto otulone jest puszczą od południa, zachodu i północy. Taki mikroklimat się tworzy, kto wie. W Wieluniu 17 najchłodniej, deszcz i burze na południowym zachodzie Polski. A za kilka chwil połączymy się z tym, któremu pogoda nie jest straszna. Z Pawłem Turskim, który spaceruje ze Śląska przez Małopolskę, a potem będzie spacerował jeszcze dalej. Zaraz się z nim

0: Always the Sun, The Stranglers o 16.38. No tylko słońca pewnie by chciał on, który idzie i idzie przez Polskę, a deszcz mu nie straszny.
1: Teraz pieszo.
0: Tak jest. Nasz redakcyjny kolega Paweł Turski od poniedziałku wędruje pieszo przez Polskę. W tym tygodniu pokona prawie 150 kilometrów, a dzisiaj dotarł m.in. do miejscowości Zawoja w Małopolsce, ale to było wcześniej. To jest najdłuższa polska wieś. Wyruszył ze Śląskiej Soli, dodajmy. A propos tych wyzwań, dzisiaj Paweł rozegrał, uwaga, trójkowe szachy.
2: Pan Jan Żurek stworzył szachy dla trzech osób.
3: Chodziło o spopularyzowanie trynarnej, trzybiegunowej opcji spojrzenia na świat.
4: Szukałem pana dzisiaj od Jeleśni przez Pucisko i inne trasy i nie trafiłem.
5: Pan zeskoczy z tego skutera i...
3: Zrobimy partię błyskawiczną.
6: To jest zupełnie inna trajektoria ruchu.
3: Już jestem ogrywany tutaj i to
6: obstawiam,
3: mocno.
6: Że to jest szach.
3: Szach i to jest mat.
0: No i proszę bardzo, Paweł Turski z nami, witam cię, zapraszamy do trójki, halo, halo.
2: Dzień dobry. Mówiłeś coś o słońcu. Słońce jest, ale za chwilę zostanie przekryte przez chmury, więc not always the sun.
0: No, ale ty sobie poradzisz.

0: na pewno. Gdzie ty teraz jesteś w ogóle, Pawle?
1: Jestem w Zebrzycy Górnej. To jest miejscowość słynąca z architektury drewnianej. Jest tutaj skansen, też są inne zabytki, ale to o tym opowiem w jutrzejszym porannym. Zapraszamy do Trójki, bo teraz nadszedł chyba czas, aby... No właśnie, państwo zadecydują, czy mi się udało, czy się nie udało. A właśnie, przeliczyć wyzwania.
0: Co ci się udało? Poczekaj, może posłuchajmy, co miałeś zrobić, dobrze?
1: Dokładnie.
0: To posłuchajmy.
2: Niech znajdzie przełęcz, w której zawoła echo i niech echo mu odpowie, żeby nie był taki samotny podczas tej podróży.
0: No właśnie, jak? Udało ci się, czy ci się nie udało?
1: Na początku ja się odniosę. Ja słyszę doskonale, że to jest pan Marcin, który zeskoczył wczoraj ze skutera. To pozdrawiamy pana Marcina z już innej miejscowości. No próbowałem. Na tej przełęczy Krowiarki, najwyższym punkcie dzisiejszej wędrówki, ponad 1100 metrów nad poziomem morza, w szukaniu echa pomógł mi pan Michał, który wprawiony jest w bojach, mówiąc potocznie, umie w echo.
3: Ostatnio w Wieliczce byliśmy, to próbowałem.
1: To podejdźmy tutaj na skraj w takim razie.
3: Sporo drzew, więc może się udać.
1: Możemy krzyknąć Trójkę, bo w Trójce jesteśmy.
3: Trójka? No, dobra, możemy Trójkę.
1: Na 3, 2, 1. Trójka!
3: Niezbyt usłyszałem.
1: To może jeszcze raz, tylko może jeszcze w dół trzeba spróbować. Jeszcze podejdziemy do barierki z panem Michałem, no to co? 3, 2, 1. Trójka!
3: Słychać było.
1: Pan Michał słyszał, ja do końca nie byłem zadowolony z efektu. Szukałem dalej, no i może znalazłem. Proszę samemu ocenić.
4: Trójka! A! Trójka!
1: Zostawiam to państwa ocenie. Przed anteną rozmawiałem z wydawcą popołudniowego. Zapraszamy do Trójki Michałem Jędrkowiakiem. Powiedział, że nie zalicza. No mam nadzieję, że państwo myślą inaczej.
0: Tutaj ściemniasz, coś mi się wydaje. Ale to teraz nie powtórzymy
1: ja
0: tego numeru.
1: Ja słyszałem, ale... No nie, teraz jestem przy głównej drodze. No mogę krzyknąć. Trójka!
0: O, to jest, faktycznie. To coś tam. O, ktoś nawet się odezwał.
1: Widzisz. Tak.
0: Coś pięknego.
1: Dzień dobry, tak. Widzę, że tutaj pan fachowiec robiący dachy się zatrzymał. No nie wiem, no na początku to może opowiem o tym, co spotkałem było mnie wcześniej. Idąc tutaj na tę przełęcz, spotkałem pana Andrzeja, który gonił mnie i gonił.
5: Goniłem za panem, ponieważ nie mogłem ominąć takiej okazji, że Trójka jest tak blisko mnie.
1: Skąd pan jechał aż tutaj? Bo jesteśmy trochę za Zawojową.
5: Z Kukowa. I tam sobie mam działalność warsztatową, rzeźba w drewnie.
1: Jak szybko można się tego nauczyć? Bo ja wczoraj tak zrobiłem, ale wie pan.
5: Nie jest to łatwa sprawa. To potrzeba lat praktyki. To nie jest, jak przeczyta się książkę i wie, jak to się robi. To musi być człowiek w sercu mieć taki talent, żeby to można było jakoś zrobić.
1: Pan mi tutaj coś pięknego przywiózł.
5: No właśnie dlatego, że słuchałem w radiu, że pan to robi. Mały Jezusek frasobliwy, bo to jest najbardziej popularny wyrób z tego rejonu.
1: I to są niesamowite spotkania. Patryk i Bartek są ze mną. Dzień dobry.
6: Piotrek i Bartek.
1: Tak szybko nie zapamiętałem. Panowie słuchają Trójki, co dopiero państwo mieli odpaloną. No dobrze, czy państwo specjalnie, żeby mnie spotkać?
6: Nie, nie, przejeżdżaliśmy właśnie. Widzimy, że ktoś gada na przystanku, słuchamy. Jakby tak się to wszystko skojarzyło, no i tak my się zatrzymali akurat.
1: No dobrze, to za chwilę dłużej porozmawiamy. Bardzo dziękuję za odwiedziny. Będą dla państwa trójkowe gadżety. No tak wygląda właśnie trasa. Teraz pieszo w Trójce. Liczę na kolejne niespodziewane spotkania, bo zawsze przynoszą miele uśmiechu.
0: No Paweł chyba nie spodziewał się tej odpowiedzi, czy na mnie panowie tutaj czekali. Paweł Turski, jego wózeczek. Dziękujemy.
1: Dzięki.
7: Teraz pieszo.
0: Gdy państwo Pawła spotkają, to na tej trasie to można dokarmić, bo na pewno chłopak jest zmęczony. Teraz gramy.

0: Patryk Pietrzak i Chyba w Radiowej Trójce. W Europie powstała kolejna militarna koalicja chętnych. Tym razem grupa państw europejskich z Ukrainą stworzyła antybalistyczną koalicję antyrakietową. Razem chcą budować systemy obrony przed rosyjskimi rakietami. Wśród tych chętnych no nie ma Polski. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: Obrona powietrzna przed rosyjskimi rakietami, a potem dronami to od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji jeden z najsłabszych punktów ukraińskiej obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski od lat apeluje do sojuszników o wsparcie w ochronie nieba. W tej chwili w Ukrainie nie mamy pocisków do zestrzeliwania pocisków balistycznych z Rosji. Taki jest fakt. Więc 10 państw, wliczając Ukrainę, powołało właśnie do życia koalicję antybalistyczną. Chcą razem budować systemy przeciwrakietowe dla Europy. To Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Podczas paryskiego spotkania koalicji prezydent Zełenski ogłosił, że Europejczycy będą dalej rozwijać ukraiński program Freya, czyli tańszą alternatywę dla patriotów.
3: W Ukrainie mamy rakietę, ale to tylko część systemu.
2: Razem możemy zbudować system i rakietę w ciągu 12 miesięcy na masową skalę. Koalicja ma być otwarta na kolejne państwa. Polska sygnalizuje, że mogłaby dołączyć w przyszłości, ale na razie jej w tym gronie nie ma. Dlaczego? Łączymy się teraz z doktorem Michałem Piekarskim z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
2: Bez owijania w bawełnę, dlaczego Polski nie ma w koalicji?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Z czym właściwie myśmy by mieli do takiej koalicji antybalistycznej, antyrakietowej wchodzić? W tej koalicji są państwa, które do tej pory miały niektóre zdolności antyrakietowe, jak na przykład Francja, która ma swój program. Niemcy, które kupiły systemy obrony przeciwrakietowej od Izraela. Są państwa, które, tak jak Dania, które w ostatnich latach bardzo szybko i bardzo dużo kupują uzbrojenia przeciwlotniczego, bo one go w ogóle wcześniej praktycznie nie miały. To, co jest charakterystyczne, to jest to, że Polska no, od ponad dekady idzie swoją drogą, bo my mamy swoje programy. I teraz pojawia się jedno zasadnicze pytanie z punktu widzenia tego obszaru, którym się zajmuję, czyli stricte militarnego. Czy dla nas byłby sens wejścia w taki program, skoro my mamy już swoje, które są na biegu i które w tej chwili już są wdrożone.
2: Tu jest jeszcze ten aspekt budowania europejskich zdolności, czyli uniezależniania się choćby od amerykańskich patriotów, a jak rozumiem, my strategicznie podjęliśmy decyzję, że rozwijamy we współpracy, czy nawet w pewnej zależności od Stanów Zjednoczonych.
4: Jeżeli chodzi o to najwyższe piętro, czyli właśnie system Wisła, no tutaj zdecydowaliśmy się, bierzemy system Patriot, bierzemy amerykański system dowodzenia obroną powietrzną, więc tutaj ta nasza orientacja na Amerykę jest bardzo mocna. I jak najbardziej zderzamy się z pewnym problemem, choćby związanym z dostępnością samych rakiet.
2: Więc pytanie, czy jest dla nas korzystne wchodzenie do tego nie ogólnoeuropejskiego, bo to jest 9 krajów plus Ukraina systemu.
4: Przy czym na razie jest to tylko deklaracja woli i dopiero będą jakieś konkretne deklaracje dotyczące tych kroków milowych, konkretnych etapów. A co więcej, jeżeli jakieś konkrety się pojawią, to budowa takiego wspólnego systemu, czyli po prostu opracowanie rakiet. Częściowo można to wykorzystać, bo są choćby rakiety francuskie. Zbudowanie zdolności do wielkoseryjnej produkcji, wyrzutnie, logistyka, system dowodzenia, spięcie tego z radarami, następnie dopięcie tego do tych wszystkich pozostałych systemów. To wszystko zajmie mnóstwo czasu.
2: Prezydent Zełenski twierdzi, że mogą w tej koalicji zacząć rozwijać już ukraiński istniejący, rozpoczęty projekt Freya. I on twierdzi, że on może być w ciągu 12 miesięcy cały system gotowy.
4: Jestem bardzo sceptyczny wobec tego. Tutaj widać kolejny raz, że Ukraina, i trudno też ją za to winić, gra bardzo mocno marketingowo, mówiąc, patrzcie, my mamy te nasze technologie, mamy te systemy.

0: Podsumowując, rozumiem, że musimy uważać teraz na takie wątki antyukraińskie, no bo wyraźnie przedstawiciele polskiego rządu anonimowo próbują powiedzieć, że to się sprowadza do tego, że Ukraińcy nas wypchnęli.
1: Dokładnie, przy czym mam wrażenie, że teraz każdy problem i każda wątpliwość będzie właśnie załatwiona w ten sposób, czyli to patrzcie, to przez Ukraińców, to nie przez nas. Jeżeli będziemy kreować takie narracje, tutaj możemy przegapić to, co jest tutaj najistotniejsze. Ukraina ma przede wszystkim ogromny zasób doświadczeń związany z tym, w jaki sposób Rosjanie używali swoich pocisków, tym balistycznych, w jaki sposób oni je zmieniali, próbowali swoje rakiety modyfikować, próbowali modyfikować taktykę. Wcześniej pojawiały się wątki polskie, bo wspomnę, że na przykład Rosjanie zrobili coś, czego nie udało się jeszcze nikomu, stracili dwa samoloty wczesnego ostrzegania, dwa samoloty A-50, one zostały zestrzelone, prawdopodobnie pociskami dostarczonymi z Polski. Samo przeprowadzenie takiej operacji to jest wielkie wow, nawet biorąc poprawkę na głupotę Rosjan. I te doświadczenia z zastosowania bojowego i z obserwacji tego, jak Rosjanie się zachowują, to są niezwykle cenne.
0: Wniosek jest taki, że prowadząc spory o politykę pamięci, obyśmy tej współpracy militarnej nie zniszczyli. Bardzo dziękuję jak zwykle za rozmowę. Dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego był Państwa gościem.
1: Dzięki bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Telefony od Państwa odbieramy. To Pani Kasia.
4: W sprawie wypowiedzi Pana Czarnka o tym, że należy Ukrainę zostawić samą sobie, póki nie będzie reprezentowała proludzkich wartości. Ja uważam, że to jest nieludzkie, to co on powiedział. Czyli osamotniona Ukraina zostawiona sama sobie. To jest po prostu nieludzkie. Nie wiem, o czym Pan Czarnek mówi, naprawdę.
3: 227 Trójek do Państwa dyspozycji. Numer czeka na każdy komentarz w każdej sprawie. Zanim na antenie Trójki pojawi się serwis, to jeszcze zagramy. Tak jak teraz. Dawid Podsiadło na błysk.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
10: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
15: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
21: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu środa, 15 dzień lipca. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski.
22: Prezydent przesłuchany w Gdańsku.

W jej prokuraturze chodzi o sprawę apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Kolejny dzień z silnymi ulewami i burzami. Alerty dotyczą 13 województw. Startuje festiwal muzyczny Colors of Ostrava. Jest bardzo blisko naszej granicy. Śledczy przesłuchali prezydenta. Chodzi o sprawę nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów.

0: lipca bieżącego roku został przesłuchany w charakterze świadka prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, zakończyło się sporządzeniem protokołu i podpisaniem.
1: Prokurator dodaje, że śledztwo jest na końcowym etapie.
0: Przesłuchano już większość świadków. Prokurator wystąpił jeszcze do Muzeum II Wojny Światowej o przesłanie dodatkowych dokumentów. Po ich uzyskaniu zapozna się z całością materiału zgromadzonego w sprawie i w przypadku, gdy uzna, że materiał dowodowy jest kompletny i nie ma konieczności przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, prokurator podejmie stosowną decyzję.
1: Gdańska prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo związane z prezydentem. Badana jest sprawa kawalerki. Wciąż niebezpieczna pogoda nad Polską. Nawałnice do wieczora spodziewane na zachodzie, południe i w centrum. INGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 13 województw. Jak mówi synoptyk Paweł Makarewicz, w czasie nawałnic będzie silnie wiało.
2: Aktualnie nad południowo-zachodnią częścią regionu występują już intensywne opady deszczu. W ciągu dnia również prognozowane są na przeważającym obszarze województwa łódzkiego zjawiska burzowe. Tym burzom mogą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu.
1: Nawałnice już powodują lokalne podtopienia. Wczoraj najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku. Strażacy wciąż usuwają tam skutki burz.
3: Usuwamy te wszystkie jeszcze powalone drzewa, te gałęzie, konary, które w jakiś sposób zagrażają bezpośrednio nam wszystkim, użytkowników ulic, chodników, to co w jakiś sposób jeszcze zalega na budynkach czy nad budynkami.
1: Mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Według INGW w niektórych miejscach w południowej części kraju na metr kwadratowy może spaść do 70 litrów deszczu. Lokalnie możliwy jest grad. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na szereg nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Kontrolerzy stwierdzili m.in. błędne rozliczanie świadczeń, niewłaściwe zapisy w regulaminie i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. Klaudia Wróblewska.
4: Według NIK na SOR-ze w Szpitalu Południowym poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. W placówce nie rozdzielono również działalności komercyjnej od publicznej. Jak wskazuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono też używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
4: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada wyciągnięcie wniosków z raportu NIK.
6: Po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić. No, mamy w tej chwili oczywiście swoje wnioski. Będziemy wyciągali wnioski z tego, co znajduje się w tym raporcie NIK-u.
4: W związku z aferą w Szpitalu Południowym swoje stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Rozpoczyna się jedna z największych imprez muzycznych w centralnej Europie, Colors of Ostrava. Podczas czterodniowego festiwalu wystąpi ponad 100 artystów. Do postindustrialnego kompleksu Dolnych Witkowic co roku chętnie przyjeżdżają Polacy. O muzycznych atrakcjach Wojciech Stobba.
7: Headlinerem pierwszego dnia festiwalu jest amerykański duet 21 Pilots. Do soboty w Ostrawie wystąpią także m.in. Moby, Lord, LP i Teddy Swims. Na mniejszych scenach nie zabraknie azjatyckiego popu, bałkańskiego folku oraz muzyki ludowej w wykonaniu polskiej grupy Laboratorium Pieśni. Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali program towarzyszący, w tym spektakle, warsztaty i debaty. W ramach forum Melting Pot na 7 scenach wystąpi ponad 150 gości, którzy będą rozmawiać o sztucznej inteligencji, przyszłości Europy, zdrowiu psychicznym i nauce. Nowością tegorocznego festiwalu jest Steel Stage, przestrzeń inspirowana przemysłowym dziedzictwem regionu, wykorzystująca materiały z huty w Trzyńcu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 17.05, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
10: Zaczynamy informacją dla nękanych upałami. Delikatny powiew zimy ze Szczyrku, gdzie odbył się memoriał olimpijczyków w skokach narciarskich. Oczywiście na igelicie. Najlepszy okazał się nie tylko olimpijczyk z Mediolanu, ale i zdobywca tamże trzech medali Kacper Tomasiak. Za nim lądowali Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Do końca mundialu pozostały jeszcze 3 mecze. Dziś Anglia zagra z Argentyną. Stawką spotkania finał i konfrontacja o Puchar Świata z Hiszpanami, którzy wczoraj odprawili z kwitkiem Francuzów 2-0. O Argentyńczykach mówi były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek.
11: Wielu kibiców patrzy na konfrontację.

0: sytuację Argentyńczyków już lekko z przymrużonym okiem, ponieważ no, te wszystkie okoliczności sprzyjające Argentyńczykom dotarciu do tego półfinału są trochę kontrowersyjne, ale trzeba powiedzieć, że ten zespół naprawdę gra bardzo dobrze, ma bardzo dobrych, doświadczonych zawodników. No i ma Messiego, który przeżywa swoją drugą młodość na tym mundialu, gra fenomenalnie i dzięki niemu Argentyna jest w tym półfinale.
1: Pierwszy gwizdek w Atlancie o 21:00. Drugi właśnie z półfinałów dziś, w sobotę o 23:00 mecz o brąz, w którym zagra Francja z przegranym dzisiejszego półfinału Anglią lub Argentyną. Organizatorzy ogłosili, że przerwa w meczu finałowym potrwa aż 25 minut. Planowane są bowiem występy artystów. Na stadionie w East Rutherford odbędzie się 11-minutowy koncert z udziałem Madonny, Shakiry, k-popowego boys bandu BTS, a także Justina Biebera z Burna Boyem, Gustavo Dudamelem i chórem PS22, a także Coldplayem. W ceremonii zamknięcia wezmą udział m.in. Tom Cruise, Robbie Williams, I Show Speed, a hymn USA ma zaśpiewać Jennifer Hudson. Początek ceremonii o 19:30, a gwizdek rozpoczynający mecz finałowy o 21:00. Czekamy na pierwszy gwizdek meczu Polska-Bułgaria w Lidze Narodów Siatkarzy w Chicago. Nasi czują się dobrze, zapewnia Bartłomiej Bołądź.
2: Wszystko sprawnie, pozytywnie, nie było żadnych dodatkowych lotów bezpośrednio z Warszawy, więc idealnie. Lekki jetlag, ale już coraz bardziej się przestawiamy na czas lokalny, więc idzie to w dobrą stronę. Osaka okej, można było w porządku potrenować, warunki są bardzo dobre.
1: Początek meczu naszych siatkarzy z Bułgarami o 19:00. Jeszcze rzut oka na to, co się dzieje na trasie Tour de France. 11 etap zbliża się do końca. Nieco ponad 11 km do mety. Średnia ponad 50 km na godzinę. Wciąż uciekają trzej śmiałkowie. Szarmik, Oliveira i Lebier, ale już tylko 12 sekund przewagi nad peletonem. Zatem będzie finisz z dużej grupy.
3: Od Gryfina przez Lubuskie, Wielkopolskie, okolice Włocławka, przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę. Tam jutro i pojutrze będzie upał, ostrzega IMGW. Miejscami do 30-32 stopni. Tak będzie w piątek na południowym zachodzie. A tam właśnie w tym miejscu na mapie teraz pada i wieje. Przed nami noc prawie tropikalna, bo przeważnie okolice 18 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Michał Jakubik, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Gardias. W takim składzie ponownie zapraszamy na kolejną godzinę ZD3.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Znów powraca takie oklepane zdanie, że tanio to już było. Dziś w kontekście paliw. No i inny taki wyświechtany zwrot, czyli psychologiczny próg albo pułap 7 zł przekroczony. Od 2 tygodni nie ma tego rządowego programu CPN, który obniżał akcyzę i podatek. Kierowcy muszą liczyć na siebie, na swoje portfele i na rynek. A ceny hurtowe Orlen podnosi coraz mocniej. Za chwilę zapytamy wprost, co dalej z kosztem tankowania? No o paliwo to nie musi martwić się Paweł, który maszeruje przez Polskę, jak państwo słyszeli, zupełnie na piechotę. Słuchacze są zdumieni.
6: Wszystkiego dobrego i życzę pozdrowić Pawła Turskiego, który piechotą tak idzie i dużo mu zdrowia życzyć i tak samo do wydawcy. Mówi Lech.
3: Pozdrawiamy panie Lechu. U mnie na zegarku jest 3,5 tysiąca kroków. Trochę wstyd, nie wiem po co ja to mówię. Ale do wieczora jeszcze dobiję może do 7-8 tysięcy. 227 trójek, Jacek Frenzel czeka, my też na państwa telefony. Jest 17:09.

0: 17.13, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 7 zł za litr benzyny 95 powoli staje się rzeczywistością. No i pytanie, czy standardem na coraz większej liczbie stacji. Diesel też drogi, mocno trzyma się tylko autogaz, który wręcz tanieje ostatnio. No ale dzisiaj nie o nim mowa, bo jego akurat sytuacja geopolityczna aż tak nie dotyka. Z nami jest pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, autor podcastu Energy Drink. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 2 tygodnie bez tego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, no one teraz trochę wyżej, mówiąc delikatnie trochę. Orlen też podnosi ceny hurtowe diesla 98. Ja sprawdziłem po mniej więcej 50 groszy za litr, no w ciągu tych 14 dni oczywiście. Zmiany czuć niemal od razu przy dystrybutorach.
1: Niestety tak, ponieważ mieliśmy okres niższych cen ropy związane z tym, że na początku lipca było porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Potem doszło do pogorszenia sytuacji i cena ropy znowu rosła. I to nie wczoraj czy przedwczoraj, tylko przez ostatnie kilka dni mieliśmy wzrost cen ropy, na przykład w zeszłym tygodniu o 10%. Teraz to jest około $85 za baryłkę Brent, tę mieszankę ważą dla rynku europejskiego. Jeszcze kilka dni temu byliśmy bliżej 80 dolarów i schodziła ta ropa niżej. Teraz mamy odwrócenie trendu przez nową eskalację na Bliskim Wschodzie. Dlatego też wycena, także ryzyka przez sprzedawców będzie wyższa i ta siódemka z przodu jeszcze na jakiś czas z nami zostanie, a dalszy rozwój wypadków, tak jak ostatnio, tak jak przy poprzednich problemach, będzie zależał od tego, co stanie się na Bliskim Wschodzie.
0: Czyli mówiąc kolokwialnie, po prostu stacje sobie w tym momencie no, muszą odebrać to, co zostało im zabrane. Tak mówiąc bardzo kolokwialnie.
1: Liczają sobie ceny w odniesieniu do bieżących zakupów. To nie jest tak, że wszystko zależy od kontraktów długoterminowych. Te wyceny są na bieżąco uzależnione od sytuacji rynkowej, od tego, po ile kupują paliwo w hurcie teraz, a nie po ile kupiły 2 tygodnie temu. Więc to, co wlewa nam się do baku, to nie jest podstawa wyceny tego, co dzieje się na rynku, więc no niestety tak to wygląda i nigdy nie było inaczej.
0: No ja właśnie miałem zapytać, postawić to pytanie, które się pojawia wielokrotnie, ale zadam je ponownie, żeby to wybrzmiało. Myślę, że wielu słuchaczy też chciałoby się dowiedzieć. Dlaczego tak jest, że jeśli ropa drożeje, to ceny na stacjach niemal następnego dnia też skaczą i to często bardzo szalenie, ale jak tanieje, to trzeba sobie poczekać tam 2-3 tygodnie.
1: Sprzedawcy nie chcą tracić i wyceniają sobie wyższe ceny, ponieważ już teraz kupują nowe ilości.

0: paliwa po tych cenach wyższych w hurcie. W hurcie ceny już są wyższe i to jest element ich działalności. Natomiast są też inne składowe ceny. To też trzeba zawsze przypominać, nie tylko ropa naftowa, także wycena dolara. Inne tematy. Mamy też oddziaływanie na rynek paliw już bezpośrednio, czyli tego, co powstaje z ropy naftowej. Mamy duże wzrosty cen diesla związane z tym, że mamy sezon turystyczny i rolny, naturalny wzrost popytu, czyli sytuację trudniejszą niż kilka miesięcy temu, bo teraz właśnie używamy dużo więcej paliw do podróży wakacyjnych czy też do pracy na roli i to dodaje problemów.
1: Pytanie filozoficzne, ale zejdźmy na ziemię. Co dalej?
0: Co dalej? Wszystko zależy od humoru Donalda Trumpa chyba i tego, co stanie się w cieśninie Ormus. Jeżeli dojdzie do faktycznej nowej blokady cieśniny, no to wrócimy do cen ropy, a potem też paliw z czasu najgłębszego kryzysu związanego z wojną irańską. Jeżeli będziemy mieli taką dziwną wojnę, w której jest wymiana ciosów, ale formalnie nie ma konfliktu zbrojnego, to być może nawet rynek się przyzwyczai, bo warto pamiętać, że po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, na początku też mieliśmy bardzo wysokie ceny ropy, a potem rynek sobie już wkalkulował to ryzyko i ceny spadły nawet do poziomu sprzed inwazji, więc do wszystkiego można niestety się przyzwyczaić.
1: Niestety tak jest. Wojciech Jakubik, ekspert sektora energetycznego. Wielkie dzięki. Dziękujemy panu bardzo.
0: Dziękuję również.

0: 17.20, fani futbolu przed odbiornikami są, więc lecimy.
1: Mundial w Trójce.
0: A w studiu Adam Malecki, redakcja sportowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Wróćmy do tego, co działo się wczoraj. W Hiszpanii po zwycięstwie z Francją euforia i fiesta. W Hiszpanii świętowano, a złodzieje skorzystali z nieobecności największej gwiazdy Lamina Jamala i okradli jego rezydencję pod Barceloną. Nieładnie. A we Francji święto Bastylii przemieniło się w żałobę narodową. Rozgoryczenie wylało się na ulice Paryża, gdzie doszło do zamieszek. Oj, działo się, działo. To pokazuje, że futbol często

0: wykracza poza boisko i tak też będzie dzisiaj w meczu Argentyny z Anglią, który jest meczem z podtekstami, mówi Paweł Czado, reporter dziennika Sport, miłośnika Argentyny.
1: Kiedy słyszymy zbitkę słów Anglia i Argentyna i piłka nożna, to od razu przypomina nam się rok 1986 i być może nawet najbardziej pamiętne bramki w historii mundiali, czyli ta ręka Boga, a potem ten niezwykły rajd. Więc wielu chciałoby widzieć ten mecz jako rewanż za tamto wydarzenie w Meksyku. Argentyńczycy to naród bardzo pragmatyczny. Dla większości z nich liczy się tu i teraz. I tu i teraz trzeba tę Anglię pokonać.
0: O tym, że mecz z Anglikami jest szczególny, przyznaje urodzony w Argentynie, mieszkający na co dzień w Buenos Aires, Henryk Mackiewicz.
2: Dla nas to jest taki derby z Anglią i z Brazylią. To są takie derbys, mecze, które mają trochę coś innego, powiedzmy. Trener nasz mówił, że to jest tylko mecz. Mecz futbolowy, ale myślę, że będzie miało trochę pieprzu ten mecz.
0: A co o meczu mówi się na Wyspach, wie Dariusz Faryna, dziennikarz polonijnego radia.
3: Na angielskich ulicach podekscytowanie wielu kibiców, również obcokrajowców, którzy wywieszają mimo zakazów angielskie flagi. Nikogo to nie przejmuje, to jest święto Anglików. I mamy nadzieję, że zwieńczeniem tego święta będzie zwycięstwo z Argentyną. Nie do końca chyba przemyślane zakazy z lokalne gminy, które zabroniły mieszkańcom wywieszania angielskich plag, aby nie naruszać uczuć innych narodowości. To spowodowało również, że więcej osób wywiesza te flagi, w szczególności teraz przed meczem z Argentyną.
0: Co ciekawe, w Szkocji, Walii czy Irlandii mieszkańcy wywieszają argentyńskie flagi, by podkreślić swoje antyangielskie podejście. Na ulicach śpiewają pieśni na cześć ekipy Lionela Messiego. A Lionel Messi przed meczem powiedział: spotkanie z Anglią będzie wyjątkowe, to będzie mój pierwszy raz przeciwko Anglii. Grałem przeciwko prawie wszystkim, z nimi jeszcze nie. A w Argentynie Messi jest uwielbiany.
1: Messi już jest legendą. Kiedy ogląda się w centrum miasta wysokościowce, na których ścianach są potężne murale z wizerunkiem Messiego, to można być o tym całkowicie przekonanym. Ale z ciekawości pytałem Argentyńczyków, kto jest dla nich większy, Maradona czy Messi. I podział jest jasny. Młodzi wszyscy są za Messim. Starsi, którzy pamiętają 86 rok, są za Maradoną. Na pewno Messi zyska kolejnych zwolenników, jeśli uda mu się zdobyć drugi tytuł.
0: A co dzieje się w Buenos Aires podczas meczów?
2: Nikogo nie ma na ulicy. Wszyscy patrzą się na mecz i kiedy są gole, to te krzyki na ulicy. I potem, kiedy mecz się kończy, wychodzą na ulicę i śpiewają. Kiedy wygraliśmy 4 lata temu, to było 4-5 milionów osób na ulicy.
0: No i być dzisiaj w Buenos Aires. Ta atmosfera przeniosła się już na ulicę Atlanty, gdzie zostanie rozegrany dzisiejszy półfinał. I tak w kółko cały czas śpiewają, są niesamowici. To jakiego meczu można się dzisiaj spodziewać?
1: Nie umniejszam Anglikom w niczym. To fantastyczna drużyna. Z pewnością nie będzie im łatwo. Argentyna cierpi na tych mistrzostwach bezsprzecznie. Przechodzi czasami cudem, czasami ledwo. Natomiast przechodzi. No i jak ktoś mówi, że to jest słaba drużyna ciągnięta za uszy przez sędziów, no to wystarczy przypomnieć sekwencję bramek, jakie zdobywa. No to jest 3, 2, 3, 3, 3, 3. No, która drużyna przechodzi dalej, jest słaba, jeśli zdobywa 3 bramki regularnie. Potrafią to robić i dlaczego miałoby im się to nie udać również z Anglikami?
0: No to jeszcze jeden typ na koniec.
4: Bellingham Boss, three lions roar into the final. It's coming home. It's coming home. It's coming
0: home. It's coming home. It's coming home. Papuga Rico stawia na Anglików, więc ja stawiam dzisiaj na Argentynę. Początek meczu Argentyna-Anglia o 21:00, a ty?
5: A ja nie wiem, powiem tak po dziennikarstwie. No dobra, na Anglię, niech będzie.
0: Szczególnie po wczorajszym meczu, prawda?
5: Tak,
0: Hiszpania-Francja.
5: Oj.
0: Myślę, że mało kto mógł przypuszczać, że Hiszpanie rozjadą w ten sposób Francuzów.
5: Tam prawie 3-0 było, no nic.
0: Tak.
5: A o tym argentyńsko-angielskim starciu z takim podtekstem geopolitycznym też dzisiaj u nas w Trójce. Adam Malecki, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
6: Mundial w Trójce.
5: Jest 17:25, już za chwilę w studiu pojawi się Monika Suszek.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i

0: piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
8: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
14: U

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 17.30 w kalendarzu środa, 15 lipca. W studiu Monika Suszek i goście.
5: Puls Trójki.
6: Coś pękło w relacjach polsko-ukraińskich. Pomocowy zryw z 2022 roku ustępuje pewnej niechęci Polaków wobec Ukraińców. Co stało się z naszymi relacjami? Co miało na to wpływ? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I mecenas Dawid Denert, przedstawiciel Fundacji Ponad Podziałami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Atak na ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie wstrząsnął opinią publiczną. Może też przyczynił się do tego, że zaczynamy coraz głośniej mówić o przypadkach ataków na Ukraińców. A tych jest rzeczywiście coraz więcej. Właściwie to jest pytanie do panów. Czy jest ich coraz więcej, panie mecenasie?
8: Tak, jest ich coraz więcej. Widzimy to zarówno w mediach, jak i ja widzę to w swojej fundacji, w której przyjmuję zgłoszenia takich ataków ksenofobicznych. I

0: Takich zgłoszeń jest coraz więcej. Od ostatnich 2 miesięcy ten przyrost, bym powiedział, jest lawinowy.
1: Bo właśnie w ostatnim miesiącu, jak sobie przeglądałam prasę, to rzeczywiście było wiele przypadków brutalnej agresji. Pod koniec czerwca w Warszawie atak na 14-letniego Ukraińca. Końcówka czerwca kijem bejsbolowym został zaatakowany też Ukraińc, tyle że w Gliwicach. 4 lipca brutalne pobicie 19-letniego Władimira we Wrocławiu. To są tylko przykłady, a ich jest pewnie znacznie więcej. Co pękło w naszych relacjach, panie profesorze? Co się na to przyczyniło?
2: Z obserwacji Stowarzyszenia Nigdy Więcej wynikają podobne wnioski. Rzeczywiście mamy do czynienia z przypadkami dyskryminacji czy agresji wobec uchodźców z Ukrainy nieomal codziennie i do Stowarzyszenia Nigdy Więcej nieomal codziennie zgłaszają się osoby poszkodowane, którym staramy się udzielać pomocy. Na pewno wpływ na to zjawisko ma klimat polityczny i dyskurs polityczny i nieodpowiedzialne, nienawistne, ksenofobiczne wypowiedzi liderów niektórych formacji politycznych, które niestety przekładają się szerzej na atmosferę życia społecznego w naszym kraju. Oczywiście nie chciałbym generalizować. Ja myślę, że solidarność z Ukrainą i z uchodźcami z Ukrainy w Polsce w dalszym ciągu jest dość znacząca, ale ten klimat się pogorszy, nie ulega wątpliwości.
1: A rzeczywiście jest tak, jak pan mecenas mówił? Od tych 2 miesięcy widać, że znacznie więcej tych przypadków agresji? Bo rozumiem, że agresja i fizyczna, i słowna to też jest agresja, prawda?
2: Tak, tak, dokładnie. Tak, rzeczywiście myślę, że mamy podobne obserwacje w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnich tygodniach takich zdarzeń jest po prostu więcej. I to jest wystarczająca przyczyna, by bić na alarm.
1: Panie mecenasie, pan ma kontakt z rodziną jednej z tych dziewczynek?
0: Tak, mam kontakt z mamą jednej z dziewczynek. Zgłosiła się ta pani do mnie. Jesteśmy w takim kontakcie. No, wytłumaczyłem jej, co ma robić tak naprawdę, w jaki sposób tutaj bronić się praw swojego dziecka, jak zachować się na policji, w jaki sposób. Też pytała mnie się, czy ma w mediach wypowiadać się na ten temat, czy... No, bardzo dużo pytań miała. Generalnie zarówno ta pani, jak i małoletnie dziecko są po prostu przytłoczeni tą sytuacją. Tak jak pani mi wspominała, no, oni po prostu tutaj przyjechali, żeby mieć spokój, żeby pracować, uczyć się, no a ta sytuacja zupełnie przeszkadza im w tym. Mm-hmm.
1: Panie profesorze, Stowarzyszenie Nigdy Więcej też prowadzi Brunatną Księgę. Czym ona właściwie jest? Mm-hmm.
2: Brunatna Księga to jest taki rejestr zdarzeń, przypadków napaści, agresji, dyskryminacji na tle narodowym czy rasowym, czy dyskryminacji wobec różnych grup mniejszościowych, który prowadzimy już od wielu lat. Więc to zjawisko nietolerancji w naszym kraju, ono oczywiście nie jest zupełnie nowym zjawiskiem, prawda? Rzeczywiście od roku 2022 taką największą mniejszością w Polsce są uchodźcy z Ukrainy. I to oni dzisiaj są takim głównym obiektem aktów nietolerancji, których ostatnio jest po prostu więcej. No, nie jest to niestety jedyna grupa narażona na dyskryminację czy agresję na tle ksenofobicznym w naszym kraju.
1: Państwo tam opisują różne przypadki, tak? Które miały miejsce agresji wobec Ukraińców.
2: Tak, jest to taka lektura dość nieprzyjemna, trzeba to powiedzieć wprost, ale z drugiej strony, no, jako społeczeństwo powinniśmy mieć świadomość także tych zjawisk groźnych, nieprzyjemnych, także po to, abyśmy mogli w sposób otwarty o tym rozmawiać i starać się tę sytuację zmieniać, poprawiać.
1: Panie mecenasie, bo jeszcze wrócę do pana doświadczenia. Tak jak pan powiedział, że te segregatory chyba są coraz grubsze, jeżeli chodzi o sprawy, to wobec tego, czy sądy kwalifikują takie zgłoszenia jako napaści motywowane właśnie narodowościowo? Czy z tym też bywa problem? Czy tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię prawną, jest to jasne?

0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o sądy, sądy dość dobrze kwalifikują te zdarzenia, natomiast problem bardzo często bywa na tym pierwszym etapie, na etapie przyjęcia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, gdzie takie zdarzenia, na przykład uderzenie kogoś w twarz ze względów narodowościowych, jest potraktowane na przykład jako tylko i wyłącznie naruszenie nietykalności cielesnej i bardzo często tacy ludzie odsyłani są takim przysłowiowym kwitkiem z komendy policji. Sądy natomiast bardzo dobrze identyfikują te przestępstwa i bardzo często, jeżeli mamy do czynienia z jakimś brutalnym atakiem, brutalnymi groźbami, no to mamy zakwalifikowane to jako artykuł 119 kodeksu karnego, czyli taki atak na tle narodowościowym, bądź jest jeszcze ten artykuł 257, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej, bądź obrażeniu kogoś publicznie na tle narodowościowym. Ale sądy z tym nie mają żadnego problemu.
1: Ale to dlaczego na tym pierwszym etapie jest ten problem?
0: Wydaje mi się, że tutaj na pewno związek z tym ma to, że policja ma bardzo dużo pracy. Braki kadrowe to jest jedna rzecz. Druga rzecz, może braki w przeszkoleniu, ponieważ nie chce mi się wierzyć w to, że ktoś mógłby, komuś mogłoby się nie chcieć przyjąć takiego zawiadomienia, gdzie ktoś został naprawdę skrzywdzony i niekiedy to są naprawdę poważne zdarzenia. Myślę, że to jest właśnie ten powód.
1: Ta agresja się wzmożyła, czy takie widać to wzmożenie, bo wpływ ma na to, co język polityki. Pan trochę, panie profesorze, trochę wspomniał o tym, ale ostatnio mieliśmy rzeczywiście pęknięcie w tych relacjach, też spowodowane politycznie, też i polityką historyczną. To jest tak, że politycy na tym ugrywają więcej?
2: Nie
1: zdają sobie sprawy z konsekwencji właśnie tego, co się dzieje?
2: Wydaje mi się, że politycy niekiedy nie liczą się z konsekwencjami swoich słów.
1: Ale chyba wiedzą, że takie mogą być, prawda? Czy to już jest tak cyniczne, że po prostu bazujemy na emocjach po to, żeby zdobyć te punkty?
2: Myślę, że cynizm jest niestety częstą motywacją przy okazji tego rodzaju nieodpowiedzialnych wypowiedzi czy zachowań ze strony polityków właśnie, którzy między sobą konkurują, którzy licytują się na radykalne wypowiedzi, na hasła, które są wyraziste, często ksenofobiczne, często podżegają do wrogości czy nawet nienawiści wprost, do różnych grup. I ostatnio właśnie uchodźcy z Ukrainy są taką grupą szczególnie narażoną na tego typu język wrogości. Ale trzeba zawsze podkreślać, że nie mówimy tu tylko o poglądach, o słowach. Mowa nienawiści prowadzi w prosty sposób do przemocy, do agresji. No i niestety ta cała seria aktów przemocy, o których słyszymy na co dzień. Jest też wiele przypadków, o których przecież nie słyszymy, bo nie są tak nośne medialnie.
1: Wynikają, albo ktoś się zgłasza.
2: Tak jest, tak. One wynikają w dużym stopniu z tej pogarszającej się atmosfery życia społecznego, tej brutalizacji języka, zwłaszcza dotyczącej grup tych postrzeganych jako słabsze. Tak? I właśnie taką grupą, szczególnie narażoną na język wrogości, są dzisiaj Ukraińcy w Polsce.
1: Panie mecenasie, a właśnie są przypadki, że ktoś przychodzi po kilku miesiącach z prośbą o pomoc, bo bał się albo nie chciał zgłaszać przypadku agresji fizycznej, ale czasami też i słownej, bo czasami bywa tak, że człowiek usłyszy na swój temat jakieś zdanie agresywne, ale tego nie zgłasza.
0: Jak najbardziej. Bardzo często właśnie, gdy mamy do czynienia teraz, tak jak w mediach jest szeroko komentowana ta sytuacja z tą dziewczynką, zgłaszają się wtedy do mnie osoby i mówią, no mnie spotkało coś takiego. Czy jest w ogóle szansa, żeby to jeszcze zgłosić? Bardzo często jest tak, że no już oczywiście można zgłosić takie przestępstwo, natomiast dowodowo no to już jest bardzo ciężko cokolwiek komuś udowodnić, ustalić sprawcę czy i tak dalej. Jest grono spraw, gdzie do mnie się zgłaszają ludzie. Ja zawsze pytam te osoby, czy jeżeli się, jak do mnie się zgłaszacie, to chcecie, żebym tą sprawę nagłośnił w jakiś sposób, czy po prostu robimy to bez szumu tak zwanego medialnego? Bardzo dużo jest osób, gdzie po prostu zajmuje się tymi sprawami i to nie ujrzało nigdy tak naprawdę światła dziennego, bo zdaję sobie sprawę z tego, ja zawsze o tym mówię, że później

0: właśnie taki szum medialny powoduje, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tak zwaną tą wtórną wiktymizację tej osoby, tak? Ta osoba później i widzi te wszystkie komentarze, tak, negatywne. Tak jak te dziewczynki teraz mogą obserwować te komentarze w internecie, że to one są winne, to one coś złego zrobiły. I dlatego też zawsze mówię, żeby rozważyć to, czy zgłaszać takie rzeczy do mediów, czy nie.
1: Co więcej, my widzimy teraz w mediach społecznościowych, jak zdjęcia tych dziewczynek, screeny są przerabiane po to, żeby gdzieś siać dezinformację, że one czy się uśmiechały, czy może jakoś inaczej spojrzały. To jest no, właśnie kolejny raz powodowanie takiej wiktymizacji.
0: Ja też tak uważam i no jednak...
1: A spodziewał się pan, że to będzie taka fala w przypadku tych dziewczynek, że tak właśnie i media społecznościowe będą reagowały?
0: Tak, tak. Zazwyczaj jest tak, gdy mamy do czynienia właśnie. Jednak jako społeczeństwo jesteśmy bardzo wyczuleni na kwestie krzywdy dzieci, tak? I zawsze, gdy dochodzi do tego typu zdarzeń z dziećmi, jeżeli to trafi gdzieś do internetu, to jest szeroko komentowane, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, niestety, strony, tak? I no, dlatego zawsze daję pod rozwagę to, żeby publikować w mediach społecznościowych takie filmiki, w szczególności jeżeli mówimy o dzieciach, tak?
1: Ten przypadek jest też bardzo ważny. Jeszcze się przy nim zatrzymam, ponieważ dziewczynki wykazały się dużą rozwagą, roztropnością, że po pierwsze bardzo spokojnie odzywały się do tego pana, czy odpowiadały na te zaczepne sygnały. Po drugie wyjęły telefon i rzeczywiście to zarejestrowały. Ale w tym autobusie nie było widać nikogo, kto by zareagował. Dlaczego? Ludzie się boją w Polsce reagować?
0: I tutaj raczej nie dotykałbym też sytuacji narodowościowych. Tu jest chyba głębsza tak naprawdę, szerszy kontekst tego. Ty takie troszeczkę znieczulice, ale tu może pan profesor coś na
1: Panie
0: ten temat.
1: Panie profesorze.
2: To ciekawe, co pan powiedział. Myślę, że jest w tym sporo racji. Ale rzeczywiście samo zjawisko ksenofobii czy wrogości na tle narodowościowym, ono się zdarza w wielu krajach, w wielu społeczeństwach, niestety. Ale kluczem do tego problemu jest reakcja, tak? Ludzi, którzy może niekoniecznie podzielają tego rodzaju wrogość, ale z różnych przyczyn nie reagują. Reakcja każdego z nas na co dzień to jest chyba to, co najważniejsze jest w takich przypadkach. Ja akurat myślę, że paradoksalnie ten przypadek z autobusu, on poruszył naszą opinię publiczną i mam nadzieję, że wyniknie z tego coś dobrego, że jakoś przebudzimy się, mówię o nas jako o Polakach i dostrzeżemy, że wokół nas, obok nas dzieje się coś złego.
1: Czy te relacje da się naprawić na takim poziomie społecznym?
2: Ja mimo wszystko chciałbym być optymistą i myślę, że no pozostaniemy sąsiadami jako kraje, jako narody, ale przecież nawet jeżeli jutro w Ukrainie nastałby pokój, to wielu Ukraińców pozostanie w Polsce z wielu przyczyn. Będą naszymi sąsiadami, będą naszymi kolegami, koleżankami w pracy, w szkole i ważne, aby te relacje ułożyć w sposób jak najbardziej pozytywny.
1: Panie mecenasie?
0: Ja uważam, że nasze relacje z Ukrainą są dobrymi relacjami, tak? To, że jest część społeczeństwa, która w sposób no, nieodpowiedni się zachowuje, nieodpowiedni, wykorzystuje jakieś nasze różnice do zdobywania czy to poparcia politycznego, to nie znaczy, że Polacy i Ukraińcy są wrogo do siebie nastawieni. I ja myślę, że warto jest pracować, tak? Tak jak w dobrym związku, tak? To warto pracować też nad tym związkiem, ale tutaj też potrzeba troszeczkę woli gdzieś na wyższych partiach, czyli mówię tutaj o polityków,
1: o odpowiedzialność za słowa.
0: Tak, tak. I przede wszystkim powinno zacząć się tak naprawdę pracować na tych wyższych etapach i gdzieś to przejdziemy się, wydaje, wtedy na te dolniejsze etapy, na nas ludzi takich zwykłych, nie?
1: Ważne zadanie i przed politykami, i przed dziennikarzami, żeby też pilnować i omawiać te przypadki słów, które padają z ich strony, bo rzeczywiście ma to wpływ później na emocje. Bardzo panom dziękuję za dziś. Profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I mecenas Dawid Denert, przedstawiciel Fundacji Ponad Podziałami, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.

0: Tu Radiowa Trójka. Państwo dzwonią w każdej sprawie, tej bardzo ważnej, o której przypomina kalendarz. Halo?
1: Dzisiaj jest 15 lipca, prawda? To jest bitwy pod Grunwaldem. To jest chyba jedno z najmniejszych naszych zwycięstw. Należałoby to wspomnieć.
0: No faktycznie, program trwa prawie 2 godziny, a my o tym ani słowa. Dziękujemy. Władysław Jagiełło kontra Ulrich von Jungingen 1-0. Kolejny telefon, tym razem na sportowo.
2: Witam, Rafał z Krakowa się kłania. Chciałbym powiedzieć, że w dzisiejszym meczu półfinałowym Anglia zremisuje z Argentyną 2-2, a w dogrywce Messi strzeli bramkę na 3-2. Pozdrawiam serdecznie.
0: No ciekawe, może mają Państwo jeszcze jakieś typy? 227 trójek, numer do dyspozycji cały czas.

0: Sprawdziłem, w piątek nie ma żadnych rozgrywek, baraże dopiero mundialowe w sobotę, a finał w niedzielę. To może ktoś z Państwa wpadnie do Ogrodu Trójki tutaj, przy Myśliwieckiej, na kino letnie. Pogoda powinna dopisać. No tak czy siak zawsze są scenariusze awaryjne, nie ma co się martwić. W ten piątek o 21:30 film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Kto ma ochotę na zaproszenie, niech dzwoni 227-3.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego

0: Rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Aresto. 2+1 za grosz. Aresto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Żegnamy reklamy.
21: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 lipca. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
22: Rozpoczyna się spotkanie klubu KO z premierem. Czego ma dotyczyć?
23: Mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno.
22: Kierowcy na stacjach mogą być zaskoczeni. Ceny paliw przez kolejną eskalację na Bliskim Wschodzie poszły w górę. Około 1000 dolnośląskich lekarzy ma w pisemnym oświadczeniu potwierdzić swój czas pracy. Sprawa omijania przez działaczy KO kolejek do lekarzy ma być jednym z tematów rozpoczynającego się właśnie spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem. Donald Tusk ma także zmobilizować parlamentarzystów KO do pracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Małgorzata Naukowicz.
0: Wiceszef MONCE Zary Tomczyk spodziewa

0: Zbliża się przygotowania do ostatniej prostej. W przyszły rok to rok wyborczy, przypomina, dodaje, że Donald Tusk jest wymagającym szefem.
1: Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno.
0: Senator Krzysztof Kwiatkowski spodziewa się realizacji maksymy: silni, zwarci, pracujący. Jak wyjaśnia, chodzi o pokazanie, że przez pracę rządzący potrafią rozwiązywać problemy obywateli.
2: Dzisiaj

0: Czy poprzez szczelny system wydatkowania środków publicznych.
1: Niewykluczone, że premier będzie chciał też definitywnie rozwiązać sprawę korzystania przez działaczy KO ze służby zdrowia poza kolejnością, o czym ostatnio donosiły media.
2: Powiem szczerze, odczuwam coś na kształt mdłości. Znaczy, tak nie może być i będę starał się wytrzebić tego typu zwyczaje z całą mocą.
1: Posiedzenie klubu odbywa się poza Sejmem. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Psychologiczna granica 7 zł na wielu stacjach przekroczona. Ceny paliw poszły mocno w górę. To efekt kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od 2 tygodni nie obowiązuje też rządowy program Ceny Paliw Niżej. Jak mówił, zapraszamy do Trójki. Analityk rynku paliw Wojciech Jakubik. Cena ropy na światowych giełdach w ostatnich dniach znów rośnie i efekt od razu widać przy dystrybutorach.
4: Teraz mamy odwrócenie trendu przez nową eskalację na Bliskim Wschodzie, dlatego też wycena, także ryzyka przez sprzedawców będzie wyższa i ta siódemka z przodu jeszcze na jakiś czas z nami zostanie, a dalszy rozwój wypadków, tak jak ostatnio, tak jak przy poprzednich problemach, będzie zależał od tego, co stanie się na Bliskim Wschodzie.
3: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja gwałtownie się pogorszy. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza rzeczywisty czas pracy personelu medycznego. Chodzi o wyeliminowanie zjawiska przepracowania medyków, nakładania się dyżurów i pracy w kilku placówkach jednocześnie. Fundusz wysłał do szpitali imienne listy medyków, którzy mają oświadczeniem potwierdzić swój harmonogram pracy. Jak mówi rzeczniczka dolnośląskiego NFZ-u Anna Szewczuk-Łebska, w regionie dotyczy to około 1000 lekarzy.
5: To są te osoby, których łączny wymiar zatrudnienia w dolnośląskich szpitalach budzi wątpliwości. Może sugerować, że są tutaj jakieś błędy w sprawozdanych harmonogramach, czyli na przykład lekarz, który pracował w jakimś szpitalu, nadal jest przez niego wykazywany, mimo że nie świadczy tam już pracy i jest to błąd, który po prostu placówka powinna skorygować.
3: Część lekarzy już podpisała oświadczenia, niektórzy jednak mają wątpliwości. W ich obronie stanęła Dolnośląska Izba Lekarska, która uznała, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Unijne zmiany dotyczące Ukraińców nie wpłyną znacząco na ich sytuację, tak uważa dziennikarz Ołech Biłecki. Unia Europejska wstępnie zgodziła się na przedłużenie ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem poborowych. Według ukraińskiego dziennikarza zmianę można traktować jako sygnał polityczny.
6: To już robi pewne wrażenie na Ukraińców znajdujących się poza granicami. To jest gdzieś tam to uczucie, że no nie chcą was tutaj. Politycznie to ma wpływ. Nie ma co ukrywać i to będzie miało wpływ, tak? Ale tutaj i Ukraina jako państwo i partnerzy z Unii Europejskiej chyba mówią jednym głosem, bo Ukraina też zwraca się do tej części społeczeństwa, do tych obywateli, którzy wyjechali, obywracali do domu.
3: Ołech Biłecki nie spodziewa się, że skłoni to Ukraińców do powrotu do kraju.
6: Być może to inaczej będzie miało wpływ na to, że zostaną bardziej zintegrowani, będą szukali jakichś zarobków legalnych czy nielegalnych, to już jest pytanie tak naprawdę, ale będą szukali sposobu przetrwania jednak tam, gdzie znajdują się, czyli poza granicami Ukrainy.
3: Ochrona tymczasowa w unijnych krajach dla uchodźców z Ukrainy ma zostać przedłużana do marca 2028 roku.
7: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W południowej części i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dariusz Urbanowicz i sport w Trójce.
10: Norwegowie nie tylko nieźle kopią w piłkę, ale też potrafią wybornie finiszować na rowerach. Sprinterska końcówka 11 etapu Tour de France dla kolarza grupy Uno X Sørena Werenskiolda. Do końca atakowali też znani ze startów i zwycięstw Tour de Pologne Olaf Koy i Jesper Philipsen. Philipsen jednak za niebezpieczną jazdę został relegowany z trzeciej na 114 pozycję. W związku z tym trzecie miejsce wywalczył Milan Fretin. Polacy, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek, dojechali w peletonie. W klasyfikacji generalnej plasują się daleko, lecz ich rolą w grupach nie jest wygrywanie, a walka o generalkę, a pomoc liderom. W żółtej koszulce lidera jutro znów pojedzie Tadej Pogacar, który ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i o 4 minuty i 6 sekund wyprzedza Belga Remco Evenepoela. Dziś drugi z półfinałowych meczów na Mundialu. O 21:00 Anglia zagra z Argentyną. Albi Celeste z Lionelem Messim na czele bronią tytułu. Anglicy natomiast od 60 lat próbują przywieźć Puchar Świata do domów. Na razie bezskutecznie. Słynny bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek bronił również w Liverpoolu.

0: Jakbym miał charakterystykę zrobić tych dwóch zespołów, kto lepiej się prezentował, kto lepiej wygląda jak zespół pod względem turniejowym, to mimo wszystko powiedziałbym, że to jednak Anglia. No ma niepowtarzalną szansę, na jaką dawno nie miała. Od tego 66 roku to jest chyba najlepiej zbudowany zespół przez Tuchela. Cały czas podtrzymuje zawodników i zespół na takim minim konflikcie, że czasami nawet jak dobrze grają, to on szuka rzeczy, które mogą jeszcze pobudzić zespół, jeszcze ich trzymać w takiej motywacji stuprocentowej, że jeszcze można nad sobą popracować, nawet jak był to mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu.
1: Wczoraj faworyzowana Francja przegrała z Hiszpanią 0-2 i czekają mecz o brąz. To w sobotę o 23:00. Finał z Hiszpanią i Anglią lub Argentyną w niedzielę o 21:00. Niespełna godzina dzieli nas od inauguracji siatkarskiej Ligi Narodów w Chicago. Polacy na start trzeciego turnieju w tym sezonie zagrają z Bułgarami, o których mówi Bartłomiej Bołądź.
2: Drużyna topu, na pewno ciężki mecz nas czeka, ale tak zawsze mówię, jak zagramy na moim poziomie, to powinniśmy ten mecz wygrać.
1: Wyniki i sport w trójce wróci za 3 godziny. Do usłyszenia chwilę po 21:00.
3: Burze w pasie od Poznania przez Kalisz, Częstochowę po Tarnów w tym momencie. Przed nami ciepła noc, 15-18 stopni się pojawi. Na południu uwaga jednak na mgły. A jutro miejscami upalnie, w centrum i na północnym zachodzie nawet 30-32 stopnie. Padać może tak naprawdę wszędzie, oprócz północno-wschodnich rejonów Polski, tam też najwięcej słońca.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Trzy razy M. Michał Jakubik, Michał Jędkowiak, Michał Gardias i oczywiście Jacek Frenzel, który czeka na Państwa telefony.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Przed nami kolejna godzina popołudniowego ZD3. Dziś za nieco ponad pół godziny reportaż o tym, jak miłość do samolotów można przekazywać dalszym pokoleniom. Będzie o Jacku Maince, którego dziadek był mechanikiem w słynnym dywizjonie 303. 18:40 klasycznie. A Państwo dzwonią.
6: Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana profesora Czarnka. Uważam, że po tym, co on mówi, robi, nie zasługuje na tytuł profesora i powinien mu prezydent śladem orderu najwyższego polskiego odznaczenia odebrać profesorski tytuł i innym też.
3: Ale są też takie komentarze.
7: Ja mieszkam niedaleko z miejscowości Jedwabne. Jest to piękne miejsce i człowiek tam się zastanawia nad tym, jak było. No nasz prezydent ówczesny przeprosił kiedyś przedstawicieli strony drugiej i też czasami zastanawiam się, jak faktycznie mogło być tam w tym miejscu, ale miejsce jest upamiętnione. Jest pis naszego Karola Wojtyły. Nasz prezydent ukorzył się, przeprosił i no chyba nie jest ciężko powiedzieć przepraszam.
3: Każdy głos liczy się w trójce. A już za 3 godziny, jak słyszeliśmy w sporcie, pierwszy gwizdek drugiego półfinału. Są kolejne typy. Halo, halo?
8: Mówi Jacek z Gdańska. 2-1 do Argentyny.
3: 2-2, 7 trójek. Oddajemy w ręce naszych słuchaczy ten telefon.

0: Anglia kontra Argentyna za 2 godziny i 45 minut. Na razie obie drużyny w państwa typach porówno, bo nie do końca. Na początku pan Rafał powiedział, że będzie remis, ale tylko tak przez chwilę, bo w dogrywce Messi ustali wynik 3-2 dla Argentyny. Później był pan Jacek, jego przewidywania, czyli 2-1 dla Argentyny, a teraz pan Marcin. Halo?
1: Dzień dobry, Marcin. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj Anglia wygra 2-0 z Argentyną.
0: No jestem ciekaw, jak to będzie. 2-2 i 7 trójek. Moda na zdrową żywność zmusza do odpowiedzi na pytanie, gdzie ją w ogóle kupić. Rolników sprzedających swoje produkty często trudno w mieście znaleźć, chociaż są. Gdzie tkwi problem? Odpowiedzi na to pytanie szukała Monika Gosławska.
2: Dzień dobry, zapraszam serdecznie.
3: Proszę, pierogi z borówką.
2: Proszę bardzo.
4: Niewielki bazarek w Warszawie, a towarów prosto od rolnika tyle, ile na nie pomysłów, często zaskakujących.
5: Tutaj mamy octy, który się specjalizuje. Mamy malinowy, pokrzywowy, z kwiatów czarnego bzu.
6: Pierogi z mięsem, ruskie, z serem na słodko.
5: Mam kiszony czosnek, też kalarepkę z rzodkiewką.
6: Dodatkowo jeszcze robię paszteciki. Na ciepło można sobie przygrzać takie drożdżowe z nadzieniem mięsa.
4: To ciężka praca, tłumaczy pan Tomasz Andrzejewski.
5: Tu nie ma przeproś, tu nie ma urlopu.
4: Pan Tomasz kilka lat temu rzucił dotychczasowe życie w krawacie i zajął się produkcją. Jak mówi, nie żałuje.
5: To jest po prostu głowa czysta, no i praca z klientami, a klienci są super.
4: Pani Renata Barańska działalność zaczęła w pandemii.
6: Najpierw robiłam to dla domowników, a później dla znajomych, bo po prostu wszystko było zamknięte. Pojawiły się ryneczki. Dla nas to było jak gdyby takie wyjście z tym wszystkim dla klienta.
4: Pan Waldemar za mleko kozie w skupie dostałby grosze, dlatego postanowił je przetwarzać. Pomaga mu żona.
7: Są mleczarnie, które skupuje tam powiedzmy po 3 zł, to nie opłaca się. Kozy dają bardzo mało mleka.
4: Takie ryneczki, gdzie rolnicy sprzedają swoje towary, są w całej Polsce. Niestety wciąż jest ich zbyt mało. Klienci mówią, że jest drożej niż w sklepach, ale warto.
8: To jest lepsza jakość jak w sklepie.
9: Wspaniałe twarde ogórki kwaszone.
10: Tutaj nawet dzisiaj rozmawialiśmy w ministerstwie na ten temat.

0: temat.
1: Małgorzata Gromadzka, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.
0: Że fajnie by było, żeby w każdym osiedlu był taki lokalny bazarek.
2: Czy trudno trafić do rolnika?
3: Trudno nawet na bazarach czy na targach w miastach. To są głównie gdzieś tam z giełdy owoce.
2: Czy przydałaby się taka lista w internecie na przykład, z której moglibyśmy korzystać, wsiąść w samochód, pojechać bezpośrednio do producenta?
3: Jak najbardziej.
1: Problem zauważył pan Rafał Foryś, który niedawno został powołany do Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej. Kilka lat temu założył platformę sprzedaży bezpośredniej Rolnik Handluje, która ma ułatwić konsumentom dostęp do lokalnej, ekologicznej żywności.
4: Portal działa na terenie całego kraju. Obecnie jest zarejestrowanych tam blisko 220 gospodarstw.
1: Kilka lat temu gospodarstwo rodzinne pana Rafała upadło. Jak mówi, powodem był problem ze zbytem. Dlatego postanowił pomóc innym.
4: Ten portal jako narzędzie do komunikacji stworzyłem, można powiedzieć, ideowo, gdyż zachowana jest ta formuła sprzedaży bezpośredniej.
1: Informacje o rolnikach, którzy produkują żywność, można znaleźć, ale są one w różnych miejscach, na portalach prywatnych, jak na przykład u pana Rafała, ale też na publicznych, jak na przykład urzędy marszałkowskie.
0: Ja myślę, że tutaj jest właśnie tyle tych instytucji, że dobrze by było, żeby taki rejestr powstał.
1: Małgorzata Gromadzka, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.
0: My nad tym pracujemy, natomiast to temat na dłuższa dyskusja.
5: Co państwu najbardziej smakuje, tak prosto od rolnika zapytam? Pomidory malinowe, a może po prostu maliny czy czereśnie? Numer państwo znają, a my za chwilę znów powiemy o meczu Argentyna-Anglia tym dzisiejszym, ale to będzie dyskusja z wielką geopolityką w tle.

0: Za kilka godzin w drugim półfinale Mistrzostw Świata na boisku Argentyńczycy spotkają się z Anglikami. No, to jest rywalizacja, która od lat wykracza daleko poza futbol. W tle wciąż wybrzmiewa echo konfliktu z początku lat 80. Karolina Gonet.
1: Choć od wojny o Falklandy minęły ponad 4 dekady, dla wielu Argentyńczyków i Brytyjczyków ten rozdział wciąż nie jest całkiem zamknięty.

0: Wielka Brytania generalnie ma bardzo pozytywne relacje z państwami Ameryki Południowej.
1: Profesor Bartłomiej Toszek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Jedynym wyjątkiem jest właśnie Argentyna i jedynym zarzewiem konfliktu są Falklandy.
1: Spór o Falklandy, przez Argentyńczyków nazywany Malwinami, trwa od XIX wieku. Argentyna uważa wyspy za część swojego terytorium. Wielka Brytania sprawuje nad nimi kontrolę od 1833 roku. Przez lata konflikt narastał, aż w 1982 roku wybuchł z pełną siłą.
0: Brytyjczycy decydują się na rozwiązanie militarne, które jest korzystne i dla strony brytyjskiej i, jak się wydaje, początkowo dla strony argentyńskiej.
1: Ten krwawy i kosztowny konflikt trwał zaledwie 74 dni. Brytyjczycy odzyskali kontrolę nad wyspami, a zwycięstwo umocniło pozycję premier Margaret Thatcher. W Argentynie porażka przyspieszyła natomiast upadek wojskowej junty.
0: Dla Brytyjczyków utrzymywanie takich, w zasadzie już chyba poza Gibraltarem, tylko wyspiarskich posiadłości stanowi element jeszcze pewnego prestiżu politycznego, szanse na to, żeby mówić o tym, że Imperium Brytyjskie wciąż trwa. Argentyńczycy do dziś nie pogodzili się z brakiem możliwości odzyskania Falklandów.
1: Po wojnie temat wybrzmiewał także w kulturze popularnej. W Wielkiej Brytanii powstała choćby piosenka Battle of the Falklands, będąca muzyczną odpowiedzią na wydarzenie z 1982 roku. Off the coast of Argentina, our island's mid the deep, with 1800 people and a half a million sheep. Druga strona również nie pozostawała dłużna. Pamięć o Malwinach na stałe weszła do argentyńskiej kultury i futbolowej narracji.
2: Nacional Argentino.
0: Podczas mundialu w Hiszpanii w 1982 roku sprawozdawcy argentyńscy nie używali określenia drużyna Anglii, ale mówili o drużynie w czerwonych albo w białych koszulkach. A kiedy Diego Maradona strzelił Anglikom bramkę, no to w zasadzie był fetowany niczym bohater narodowy i jego popularność gwałtownie wzrosła. A więc kto wie, czy ten element falklandzki nie pojawi się i podczas najbliższego meczu.
1: Brytyjczycy mają swoje It's Coming Home. Argentyńczycy śpiewają za Malwiny, za Diego i za Leo. Za kilka godzin okaże się, która z tych przyśpiewek wybrzmi dziś najgłośniej.
3: Miejmy nadzieję, że dzisiaj panowie na boisku nie będą dyskutować o polityce, tylko zajmą się sportem. Mundial powoli się kończy, jeszcze tylko dzisiaj, w sobotę i w niedzielę.
4: Ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że kończą się wreszcie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo za dwa tygodnie zaczyna się Poland Rock i z tego miejsca chciałem pozdrowić całą ekipę Pokojowego Patrolu, która już za półtora tygodnia zacznie swoją pracę na Pinek Broczynio. Pozdrawiam!
3: To pan Tomek. No trudno byłoby spokojnie obejrzeć taki meczyk w tłumie, gdy wszyscy na telefonach i obciążają linię.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już dziś, po 19:00 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Radiowa Trójka.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Podcast Polskiego Radia.
11: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
10: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
11: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
10: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
2: Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z klubem KO. To przygotowanie do ostatniej prostej, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
4: Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa. I wkraczamy w ten właśnie moment. Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno.
3: Jednym z tematów spotkania ma być sprawa omijania przez działaczy KO kolejek do lekarzy. Unijnym krajom znowu nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw członkowskich negocjowali dziś od rana, ale bez rezultatu Unia dała sobie tydzień do 23 lipca na porozumienie. Jednym z kluczowych elementów sankcji jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Kolejny atak USA na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły dziś serię uderzeń na irańskie cele wojskowe. Operacja rozpoczęła się o 13.30 czasu polskiego i trwała około 1,5 godziny. Według amerykańskiego dowództwa uderzenia ograniczyły zdolność Iranu do atakowania statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Zoo w Płocku, pierwszym ogrodem w Polsce, w którym urodził się tapir malajski. Gatunek ten w warunkach naturalnych jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir z Płocka to samiec. Dziś pod opieką mamy po raz pierwszy pojawił się na wybiegu. Urodził się 17 czerwca. Jak przekazało zoo, wyjątkowe narodziny ujawniono z opóźnieniem, aby mieć pewność, że młody zostanie odchowany i skończy pierwszy, najbardziej niepewny miesiąc życia. Pełny serwis Trójki o 19.
2: Do mazowieckich Kozienic dołączył lubelski Terespol. W tamtych miejscach teraz temperatura najwyższa w skali całej Polski, ponad 28 stopni. W Zakopanem 18. I tyle będzie niemal wszędzie tej nocy, więc prawie tropiki. Jest ciepło. Jutro gorąco, nawet 30-32 stopnie, właśnie synoptycy obiecują. Możliwe są też przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem, więc uważajmy, tylko na północnym wschodzie pogodniej bez opadów. Dziadek serwisował maszyny, które pilotowali członkowie dywizjonu 303, a jego wnuczek dzisiaj też uwielbia samoloty i również lata. Za kilka minut reportaż w Trójce pod tytułem Marzenia o lataniu. A ja powtarzam, kto chce dołączyć do nas w piątek, tu w ogrodzie, przy Myśliwieckiej w Warszawie, niech dzwoni. 227 Trójek. Zapraszamy na letnie kino Trójki. A teraz Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine oczywiście. Po co ja to mówię? Przecież każdy to zna.

0: Niech to wybrzmi. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękne klasyki tutaj gramy. Prawie 18.40.
1: Reportaż w Trójce.
0: Jacek Mainka jest pilotem. Jego dziadek był mechanikiem w słynnym dywizjonie 303. To będzie historia o tym, jak lotnicza pasja może kształtować życie na przestrzeni pokoleń. Od czasów wojny po współczesność. A wszystko za sprawą pewnego zakładu. Reportaż Joanny Bogusławskiej. Marzenia o lataniu.
2: Na tym zdjęciu stoi Rysio przy śmigle z kolegą. Samolot to Supermarine Spitfire 5, Dywizjon 303, widać litery RF, więc prawdopodobnie Norhold, prawdopodobnie jakiś 41 rok, może 40, początek 42. Tutaj na zdjęciu jest Spitfire Mark 9, bardzo, bardzo zbliżony do tego, którym przyleciałem do Polski. I to może być październik 44, stoi wokół samolotu z 20 paru chłopa personel dywizjonu 308, personel latający głównie. Spróbuję to namalować słowami. Mieszkanie na Żoliborzu, na starym Żoliborzu. I tam sobie siedzimy z dziadkiem Rysiem. I największe święto to wyjęty album ze zdjęciami. Bo ten album to nie było zbyt wiele.

0: dwa albumy zdjęć Rysio przywiózł z Anglii. Tam były i zdjęcia, i wycinki z gazet. Pod koniec sierpnia 1939 roku, jak rozpoczęła się mobilizacja, on dostał powołanie do pierwszego pułku lotniczego na Okęciu. Był mechanikiem, właściwie najmłodszym takim pomagierem szeregowym, ale w życiu cywilnym pracował dla wytwórni silników diesla używanych na tak zwanych Lux torpedach. W ogóle Warszawa piękniała, było coraz lepiej, dostatniej. No i nagle po pięknych wakacjach, słonecznym lecie, przyszła ta mobilizacja, także Rysio wspominał, że powiedział ojcu, że idzie pograć w szczypiorniaka z kolegami w pułku. Wziął z tego domu niewiele. No i powiedział ojcu, że to dwa tygodnie, to się wszystko skończy, nastraszymy Hitlera i wrócimy do domu. No i się tak nie wydarzyło, ponieważ był z Woli, więc nie zastał większości swoich sąsiadów. Ojca już też nie zastał. Dobrze, że matka i siostra przeżyły powstanie, więc wrócił po 8 latach. Pierwszą normalną pracę dostał jeszcze później. Więc w taki sposób nieoczekiwany życie się jego potoczyło. Rysio trafił do dywizjonu 303, także tuż przed bitwą o Anglię został przydzielony do dywizjonu, znowu z najniższym stopniem wojskowym, ale służył w dywizjonie 303, akurat w tym najlepszym, w cudzysłowie, okresie, kiedy ważyło się, co dalej, tak? Czy zostaną w Anglii, czy będą uciekać już chyba tylko do Kanady. No i z tej Anglii wrócił z dwoma albumami.
1: O wojnie chciał opowiadać?
0: Ten album był wyciągany bardzo rzadko, bo to był właśnie ten dobytek. Kapelusz, jeśli dobrze pamiętam, dwa płaszcz, dwa garnitury, komplet chusteczek angielskich, takich ładnych, w kratę, kilka ołówków, jedna walizka, taka niewielka, i torba spadochronowa, czyli torba na spadochron. To wszystko, co mogłem odziedziczyć. I te opowieści o tym albumie, co było w środku, to nie było zbyt często. Ja chodziłem z Rysiem na takie spotkanie do Wiktorii. Były takie czwartkowe spotkanie raz na miesiąc lotników i tam pojawiały się nazwiska Król, Arc, Skalski. No ja na to patrzyłem oczami naprawdę dziecka, aczkolwiek wtedy to były takie czasy, że były książki. Książki się czytało, książki się znało. Już nawet na poziomie właściwie dziecka to ja mogłem zadawać dość szczegółowe pytania tym starszym panom. I to było fajne. Kaworzyliśmy sobie o lataniu Spitfire'em. To mi zbudowało wyobraźnię na przyszłość. Ja się z pułkownikiem Witorzęciem w pewnym momencie założyłem, mając tam 7 czy 8 lat, że ja przylecę do Polski tym Spitfire'em. Mi się samolot podobał na tych zdjęciach, jeszcze jakieś filmy w telewizji widziałem. Sprawa z mojego punktu widzenia była dosyć prosta. Skoro nie mogłem pójść i zobaczyć, no to coś takiego na pewno uda mi się tym przylecieć, będzie fajnie. No i oczywiście nie miałem aż takiej wyobraźni, żeby się zorientować, o co chodzi w żelaznej kurtynie, prawda? Wszyscy panowie się uśmiechnęli. Na szczęście byłem dzieckiem, miałem prawo do pewnych marzeń. W pewnym momencie skończyłem Politechnikę. Nigdy tak naprawdę się do tego nie przygotowywałem, ale znalazłem się w Polskich Liniach Lotniczych LOT, zacząłem latać. Parę lat później zostałem kapitanem i jeszcze Rysio właśnie, jeszcze mnie zobaczył w tym mundurze kapitańskim. Praca, jeszcze w dodatku taka lotnicza, i latanie po świecie od Japonii przez Zimbabwe, bo w przeciągu paru dni się znajdowaliśmy i tu, i tam. Wróciłem stamtąd, no i zacząłem się praktycznie zastanawiać, jak to zrobić. W pewnym czasie znalazł się

Anglik, Steven Stead, który powiedział, wiesz co, potrzebujesz przejść przez tą szybę ze szkła, tak? Ja ci otworzę te drzwi. Lataj moim Spitfire'em. Przyleć do Polski moim Spitfire'em, więc została mi powierzona bardzo droga zabawka.

0: Państwa, za mną Supermarine Spitfire. Jest to myśliwiec z II wojny światowej, brytyjski, który był podstawowym samolotem w polskich dywizjonów w Anglii. Dzisiaj zdarzyło się tak, że jestem pierwszym Polakiem, który wrócił na takim Spitfire'ze po II wojnie światowej. Powinno być ze mną około 300 samolotów, gdyby był to 45 rok. Mieliśmy ogromne siły powietrzne. To były tysiące ludzi, młodych ludzi, którym obiecano na koniec powrót do domu i pochwalenie się, jakimi pięknymi samolotami latali. Nic się takiego nie stało i ci ludzie już w większości nie żyją, także jest za późno, ale ta symbolika jest i dzisiaj po prostu w Częstochowie pierwszy raz się to udało. Także ktokolwiek by to nie zrobił, kimkolwiek bym nie był, to nie ja powinienem tym samolotem tutaj lądować. No i dedykuję wszystkim Państwu parę chwil zamyślenia, jak to powinno wyglądać te 69 lat temu, jak wyglądało. Czuję pewne dokonanie, że pewna symboliczna rzecz się dzisiaj dla mnie stała. Kosztowało mnie to jakieś 30 lat przygotowań. Trzeba mieć marzenia i je realizować. Jak mi dziadek, który był mechanikiem w dywizjonie 303 i 308, jak mi opowiadał, jak ten samolot był zrobiony, jak wyglądał i tak dalej, to się stało dla mnie dość symbolicznym urządzeniem. Dziękuję wszystkim za przyjście.
1: Pułkownik Witorzęś nie doczekał tego mojego przylotu. Przegrałby wtedy kole. To była butelka, była poważna sprawa w oczach dziecka, taki zakład. On tego nie doczekał, ale jak przylatywałem do Polski tym Spitfire'em, wtedy na mnie czekał Jerzy Główczewski, który był przyjacielem dziadka, był młodszy dużo. Trafił do dywizjonu 308. Wojna się skończyła. Jerzy wrócił do Polski, skończył architekturę, a potem wyjechał do Stanów. Jerzy zmarł w Nowym Jorku na początku 2019 roku. A to zdjęcie to jest nawet okładka czasopisma Aeroplane, gdzie jest napisane Spitfire salutes the Poles. W środku jest artykuł o przylocie do Polski, głównie o Jerzym Główczewskim. Chodziło mi oczywiście o zrobienie przyjemności Jerzemu, ale również polecieliśmy tym Spitfire'em nad miejsce, gdzie odpoczywała pani Jadwiga Piłsudska, córka marszałka. Tutaj mam zdjęcie pani Jadwiga Piłsudska w kabinie Tiger Mota. Widać, że się uśmiecha?
2: Tak,
1: widać.
2: Tak, takie promienne oczy.
1: To pokazuje prawdziwą miłość do lotnictwa. W czasie wojny przeszkoliła się również na Tiger Moth już w Anglii. Ona w Polsce latała na szybowcach. 22-letnia dziewczyna została przeszkolona bez radia w każdą pogodę. Wykonywała dość krótkie loty właśnie na tych Spitfire'ach głównie i robiła to do 1944 roku. Cicha, skromna osoba, no, robiła rzeczy wyjątkowe. Pani Jadwiga uwielbiała tego Spitfire'a. Ten przylot tym Spitfire'em też był dla pani Jadwigi. Ona to też zobaczyła. Wiele rzeczy się w życiu robi, żeby sprawdzić, czy to jest możliwe. I po to robiłem. To był jakiś... W moich oczach to było bardzo trudne. Były lata, że właściwie uznałem, że to jest niemożliwe. To poczucie, że się udało zrobić coś niezbyt łatwego, jest w życiu fajne. Nie każdy ma szczęście zrealizować marzenie. Ostatni lot, który robiliśmy razem, to był samolot Tyler Craft Auster z 1944 roku. Pani Jadwiga też na nim latała. Ja sprowadziłem ten samolot. Ona cały czas wracała do tematu: polećmy nad Sulejówek. Analiza ryzyka. No ale w końcu pewnego dnia czekam. Koledzy przywieźli panią Jadwigę. Zrobiliśmy trochę krążenia. Ja sterowałem, pani Jadwiga już nie. Chciała popatrzeć. Potem mówię na koniec: pani Jadwigo, to już wracamy, to

Dobrze, panie Edwido, to proszę sterować. Nie, nie, to już, ja już nie. To już pewnie jest mój ostatni lot w życiu. Ja chcę sobie popatrzeć na Warszawę. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. No i bardzo wzruszona patrzy na tą Warszawę. Ja lecę. No i tak dolatuję do tego lądowiska i ja w momencie, kiedy miałem zdjąć gazu, pani Jadwiga się odwraca do mnie i mówi, pan jest za wysoko, pan z tego nie wyląduje. Ale ja w momencie zdjęcia gazu wystawiam też pełne klapy. I ona mówi, aha, przecież klapy są na tym samolocie, teraz to pan wyląduje. Ona miała po prostu tak ogromne wyczucie jeszcze, jakaś ścieżka schodzenia, tak? Ile ten samolot może wytracić wysokości. Za sekundę już zobaczyła, że ta ścieżka jest okej. To był po prostu człowiek, który powinien latać. To pokazuje prawdziwą miłość do lotnictwa. Cieszę się, że z tymi ludźmi naprawdę wyjątkowymi zrobiliśmy coś wspólnego. Było tego dużo więcej tak naprawdę niż przylot Spitfire'em. No Spitfire był taki symboliczny. Natomiast to, żeśmy wspólnie już jako dojrzały człowiek z tym pokoleniem miałem do czynienia, mogłem pogadać i mogliśmy coś zrobić razem. To wszystko to jest taki hołd złożony, że tym ludziom, przeze mnie czy przez moje pokolenie, to jest wielka frajda, to naprawdę.

0: 18.53. Jeszcze jeden telefon od Państwa w temacie mundialu i dzisiejszego spotkania Argentyna-Anglia. Halo, halo, panie Tomku?
1: Dzień dobry, Marcin z podróży. Chciałem przepowiedzieć wynik meczu. Zresztą ja już ten wynik usłyszałem. Całkiem mi on się tak w głowie wyświetla. Wynik będzie 2-2 i 7 trójek. Do usłyszenia.
0: O, proszę bardzo. 2-2 i 7 trójek. Bardzo mi się to podoba. Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Bardzo Państwu za dzisiaj dziękujemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
12: Poleca Radiowa Trójka.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Nowy notatnik literacki. Dostępny od 10 lipca na festiwalu Góry Literatury, a od 13 lipca w całym kraju. Temat przewodni – emigracja. W numerze m.in. rozmowa z Adamem Michnikiem dotycząca legendarnego redaktora kultury Jerzego Giedroycia, cztery opowiadania, poezja i teksty pisarek oraz pisarzy żyjących i tworzących poza ojczyzną. Szczegóły na notatnikliteracki.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Psychologiczna granica 7 zł za paliwo coraz bliżej. Czy wróci CPN?
18: Trzymamy rękę na pulsie.
17: Niemcy mogą jednak wziąć udział w jesiennych manewrach tzw. koalicji chętnych w Polsce. Stawką finał mundialu. Wieczorem Anglia kontra Argentyna, czyli starzy znajomi.
19: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia.
17: Obserwujemy sytuację. Tak, minister finansów mówi o możliwym powrocie rządowego programu ceny paliw niżej. Średnia cena za litr popularnej 95 zbliża się do symbolicznej granicy 7 zł, co ma wpływ na portfele Polaków. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd wprowadzi ponownie program. Trzymamy rękę na pulsie, mówi minister.

0: minister Andrzej Domański.
1: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80. Więc oczywiście

0: Wałbochenek ich działalność szkodzi partii.
1: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która no, negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
0: Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Jacek Sasin już poinformował, że swoje rozwiązuje. Niemcy mają dołączyć do jesiennych ćwiczeń wojskowych w Polsce. Nasi zachodni sąsiedzi nie zostali wymienieni w gronie uczestników pierwszych manewrów tzw. koalicji chętnych. Do Berlina przyszło jednak zaproszenie z Paryża i w tym tygodniu ma zapaść decyzja co do formy udziału Bundeswehry.
2: Udział wojsk brytyjskich i francuskich w ćwiczeniach zapowiedział premier Donald Tusk. Przedstawiciele 35 państw sojuszniczych Ukrainy ustalili w Paryżu, że manewry na niewielką skalę odbędą się jesienią. W programie jest testowanie głównych ścieżek decyzyjnych i podziału dowództwa. Celem jest przygotowanie sił wojskowych na moment zakończenia rosyjskiej agresji, bo wtedy koalicja chętnych planuje zaangażowanie w zabezpieczenie sytuacji po wojnie. Decyzję o tym podjęto w grudniu ubiegłego roku na konferencji dotyczącej Ukrainy. Jeszcze wczoraj z niemieckich kręgów rządowych płynęły doniesienia, że Bundeswehra nie weźmie udziału w ćwiczeniach w Polsce. Dziś poinformowano, że Francja zaprosiła Niemcy i jak zapowiedział rzecznik rządu Friedricha Merza, w piątek podczas spotkania francusko-niemieckiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony ma zostać ustalona forma udziału Bundeswehry w manewrach. Adam Górczewski i Polskie Radio.
0: Jeszcze dziś poznamy drugiego finalistę mundialu. Broniąca tytułu Mistrza Świata Argentyna zmierzy się w drugim półfinale z reprezentacją Anglii. Oczy kibiców będą zwrócone na liderów i największe gwiazdy. Harry Kane'a i Leo Messiego. Rywalizują oni o tytuł króla strzelców turnieju. Dziennikarz sportowy Radosław Nawrot mówi, że mecze Argentyny i Anglii obfitują w burzliwe historie i zdarzenia, które trwale zapisały się w historii piłki nożnej.
3: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia. Anglicy tego nie pamiętają? Mam wrażenie, że w Anglikach siedzi to, żeby z Argentyną sobie poradzić. I też zauważmy, ku mojemu zdumieniu, że Argentyna ma kolosalny elektorat negatywny na tym mundialu. Nie wiem, z czego to wynika, że Messiego nie lubią, czy to, że ich uważają, że ich sędziowie przepychają.
0: Półfinał w Atlancie rozpocznie się o 21:00. Paryski salon w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Od jutra do połowy listopada pierwsza w Polsce wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki. To niemal 100 prac takich artystów jak Maurice Denis, Paul Ronson i Paul Sorusier. Grupa artystyczna działająca pod koniec XIX wieku odegrała kluczową rolę w przejściu od impresjonizmu do sztuki nowoczesnej. Jak mówi kuratorka wystawy Ewa Bobrowska, Nabiści to rewolucyjni buntownicy.
4: Nabiści wywodzą się absolutnie od Paula Gauguina i rozwijają i wzbogacają jego idee artystyczne. Idą w różnych kierunkach, zresztą byli grupą, ale jak gdyby pozwalali sobie na rozmaite indywidualne kierunki, co widać na wystawie zresztą. I oni absolutnie wpisują się w nurt symbolizmu. To jest jakby nawet, można powiedzieć, jakby pod gałąź, jeśli tak mogę powiedzieć, symbolizmu.
0: Wystawiane w Łazienkach dzieła pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym z francuskiego Musée d'Orsay. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Silne opady deszczu i burze możliwe na południu i w centrum. Padać ma także w nocy. Minimalnie na termometrach będzie od 13 do 17 stopni. Nad ranem miejscami gęsta mgła. Jutro niemal w całym kraju upalnie około 30 stopni. Tylko nad samym morzem 22.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ogłoszenie społeczne.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
12: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji

0: Bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Radiowa Trójka.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa Transportowa. Toyota Radość. Polski Holding Hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Prawie już 10 minut po 19.
9: Półperfekcyjnej płyty.
8: Dobry wieczór, mówimy w składzie Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

Untitled, bez tytułu. Utwór napisany specjalnie po to, żeby otwierać nim koncerty i umieszczony jako otwarcie debiutanckiego albumu. Albumu, który będzie dziś bohaterem audycji półperfekcyjnej płyty Interpol i Turn On The Bright Lights. Płyta, która przywróciła światu post-punk, która jest jednym z muzycznych symboli Nowego Jorku. Płyta niezwykle wpływowa, zarówno jeśli chodzi o to, co działo się na muzycznej scenie w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale też jeśli chodzi o jej czysto emocjonalne oddziaływanie na fanów. No to cofnijmy się o te 24 lata i spróbujmy zrozumieć to zjawisko, jakim był wtedy Interpol. Album Turn On The Bright Lights ma premierę 19 sierpnia 2002 roku, ale szczególnie ważny jest tu okres na kilka miesięcy przed jego wydaniem, bo jak powszechnie wiadomo, 11 września 2001 roku dochodzi do wydarzenia, po którym Nowy Jork już nigdy nie jest taki sam. Zamachu na dwie wieże, World Trade Center. To moment, w którym piosenki na płytę Turn On The Bright Lights są już napisane, ale jeszcze nie są nagrane i nie są jeszcze znane. Mimowolnie ten album stanie się ścieżką dźwiękową zranionego, podnoszącego się z gruzów, ale dumnego miasta. Miasta, w którym kilka lat wcześniej przecinają się drogi czterech mężczyzn, którzy wcale nie musieli się spotkać. Paul Banks urodził się bowiem w Anglii, a zanim stał się Nowojorczykiem, mieszkał też w Hiszpanii i w Meksyku. Daniel Kessler także urodził się w Wielkiej Brytanii, mieszkał w Londynie, potem w Paryżu, a dopiero jako nastolatek przeprowadził się do Stanów. Z kolei basista Carlos Dengler ma korzenie kolumbijskie i niemieckie, a perkusista Sam Fogarino był od swoich kolegów blisko o dekadę starszy. Dzieliło ich więc bardzo wiele, ale połączyła wspólna wrażliwość na muzykę i styl, bo z relacji wynika, że Daniel zaprosił do zespołu Carlosa właśnie z uwagi na jego wygląd, a dopiero potem przekazał mu gitarę basową, co okazało się znakomitym wyborem. Połączyła ich także idea zespołu, w którym nie ma jednego lidera. Taka demokratyczna koncepcja, gdzie wszyscy współtworzą muzykę i w równym stopniu decydują o artystycznym kierunku. Ten swoisty kolektywizm znajduje odzwierciedlenie w ekspresji samej muzyki grupy Interpol na tym etapie. Muzyki, która brzmi jak dobrze zaprogramowany i zgrany mechanizm, który jednocześnie posiada duszę. Muzycy na scenie są skupieni, oszczędni w gestach i wycofani, więc

automatycznie wywołuje to skojarzenie z post-punkiem. Nowy Jork na początku nowego tysiąclecia staje się miejscem, w którym eksploduje scena muzyczna, ta jej alternatywna część. W ślady grupy The Strokes idą m.in. Yes, The Rapture, LCD Sound System czy The Walkman, a każdy z nich na trochę innej zasadzie. Interpol także kroczy swoją drogą. Wypadkową ich inspiracji jest gitarowe brzmienie, które nawiązuje do przełomu lat 70. i 80. Muzyka zresztą lubi odradzać się w 20-letnich cyklach, a więc post-punk powraca w pełnej krasie. A krytycy mają na to jeden klucz: Joy Division.

Porównania Interpolu do Joy Division szybko stają się kliszą powielaną w nieskończoność i do znudzenia. Muzycy Interpolu nie wypierają się inspiracji tym zespołem, szczególnie basista Carlos Dengler, ale odsuwają zarzuty o kopiowanie jego muzyki. Brzmienie Interpolu jest gęstsze, oparte na gitarowym dialogu Kesslera i Banksa. Można doszukać się w nim także wpływów nowojorskich. W końcu to właśnie w tym mieście praktycznie wymyślono punk rocka i nową falę, i to w Nowym Jorku. W 1977 roku ukazał się album, na którym dwóch gitarzystów, Tom Verlaine i Richard Lloyd, stworzyło niedościgniony wzorzec gitarowego dialogu w postpunkowym świecie. Marky Moon zespołu Television.

Część słuchaczy przekonuje z kolei, że jeśli już szukać podobieństw w brytyjskim postpunku, to celniejszym tropem niż Joy Division w kontekście muzyki Interpol mogłaby być formacja The Chameleons, grupa z Manchesteru. Powstała na początku lat 80., operująca majestatycznym brzmieniem i tworząca prawdziwe nowofalowe hymny.

Aby uciąć tę wyliczankę, należy chyba wysnuć konkluzję, że muzyka Interpol jest zbudowana na postpunkowym szkielecie, ale jest wynikiem erudycji członków grupy. Obok wymienionych można w niej wysłyszeć także wpływy The Smiths, Smashing Pumpkins, Radiohead czy wykonawców nurtu shoegaze, co doskonale słychać w otwierającym całość nagraniu Untitled. Otoczka brzmieniowa potrzebuje jednak piosenek, tekstów i historii poprzez nie opowiedzianych. I to tutaj tkwi sekret dotarcia do serc słuchaczy, ze wszystkich przedstawicieli swojego pokolenia. To właśnie Paul Banks, wokalista i tekściarz Interpol, najtrafniej ujmuje wielkomiejską melancholię, w której odbijają się emocje dwudziestolatków. Mam dość tych samotnych nocy, które spędzam ucząc się nie przejmować, śpiewa w balladzie NYC. Z kolei w PDA śpiewa: twoja wersja mojego odejścia jest jedyną, pod którą mogę się podpisać. I wreszcie, mój najlepszy przyjaciel jest rzeźnikiem, ma 16 noży. Mój najlepszy przyjaciel jest z Polski i ma brodę. To Roland. Czasem to wersy na wprost romantyczne, intymne. Czasem to enigmatyczna poezja, w której nie brakuje symboliki i filozofii i która w połączeniu z muzyką zyskuje autentyczną siłę. Muzyka z pierwszej płyty Interpol zdobywa uznanie krytyków, między innymi jest okrzyknięta płytą roku przez magazyn Pitchfork, ale przede wszystkim zespół szybko buduje głęboką emocjonalną więź ze słuchaczami, w tym w Polsce, bo chyba żaden inny zespół nowej fali rocka z tamtego okresu nie jest tak uniwersalnie kochany przez polską publiczność, pokochany również w tamtym momencie. Szybko pojawiają się też naśladowcy, bardzo liczni, ale zdecydowanie mniej elektryzujący. Zresztą sam Interpol także już nigdy nie przeskoczy tego debiutanckiego albumu. Untitled już za nami. Ten utwór zawsze traktowałem jako swoiste intro, po którym następuje strona pierwsza, zaczynająca się od Obstacle One i druga od Obstacle Two. A zatem przed nami kolejne utwory ze strony A, Interpol, Turn on the Bright Lights, pół perfekcyjnej płyty.

Turn on the Bright Lights, debiutancki album grupy Interpol z roku 2002. W cyklu półperfekcyjnej płyty na antenie Trójki wysłuchaliśmy 5 utworów. To było nerwowe i zadziorne Obstacle One, balladowy hymn NYC, motoryczne i przebojowe PDA, poszarpane i skoczne Say Hello to the Angels i pulsujące, eksperymentalne niemalże Hands Away. To taki utwór, przy którym po latach odkryłem chyba najwięcej na tej płycie. Półperfekcyjnej płyty, kawał historii muzyki alternatywnej i chyba najlepszy możliwy przekrój możliwości zespołu Interpol. Tutaj w składzie Sam Fogarino, perkusja, Carlos Dengler, gitara basowa i klawisze, Daniel Kessler, gitara solowa i wreszcie Paul Banks, wokal i gitara rytmiczna. Cieszę się, że wspólnie posłuchaliśmy tej płyty, przynajmniej w połowie, i dziękuję za to spotkanie w tym cyklu, który przed laty w swojej oryginalnej wersji wiele dla mnie znaczył, a dziś znów jest na antenie Trójki. A na deser jeszcze utwór, który na tej płycie się nie znalazł, ale jest ważną częścią tej historii. I to taka piosenka, o którą fani od zawsze toczyli dyskusję, czy na tym albumie być powinna, czy nie. The Specialist, powrót do epki wydanej w roku 2001. Z naszej strony to już wszystko na dziś. Michał Jakubik i Kuba Mrożewski. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w trójce.
1: Pisze na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz.

0: Jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Radiowa Trójka.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lipca. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Narada klubu KO z premierem. Wśród tematów ochrona zdrowia i nadchodzące wybory. Prokuratura bada sprawę porodu w Ozorkowie w Łódzkiem. Pijana matka urodziła dziecko z promilami. Unijnym krajom kolejny raz nie udało się porozumieć w sprawie najnowszego pakietu sankcji na Rosję. Trwa spotkanie premiera z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy dotyczą zarówno podsumowania ostatnich tygodni, jak i planów na nadchodzące wybory. Mają pojawić się też wątki dyscyplinarne. Przed rozpoczęciem spotkania senator KO Krzysztof Kwiatkowski mówił, że rozmowy będą dotyczyć m.in. usunięcia patologii w służbie zdrowia.
17: Co robić, żeby do takich zachowań, do jakich dochodzi często niestety i coraz częściej w Polsce było jak najmniej. I będziemy także rozmawiać o konkretnej pracy, którą mamy do wykonania w związku z pakietem ustaw, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej ograniczenia wynagrodzenia godzinowego pracy lekarzy, czy ograniczenia kominów płacowych, czy poprawy organizacji jednostek służby zdrowia.
16: W trakcie spotkania ma się pojawić temat afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego. Ponad promil alkoholu we krwi noworodka i ponad 2 promile u matki. Po porodzie w Ozorkowie w województwie łódzkim prokuratura wszczęła śledztwo.
18: 1 lipca 37-letnia mieszkanka Ozorkowa wraz z synem trafiła do szpitala w Zgierzu po tym, jak urodziła dziecko w domu. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu we krwi, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
0: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po.

0: porodzie.
1: Za taki czyn grozi kara do 5 lat więzienia. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: Chłopiec jest w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Elektryczne ciężarówki firmy MAN będą produkowane w fabryce w Niepołomicach. To bardzo ważne wydarzenie zarówno dla naszej firmy, jak i Małopolski, podkreśla członek zarządu.

0: na kolejne wezwania.
1: W fabryce samochodów ciężarowych w Niepołomicach pracuje obecnie około 3,5 tysiąca osób. Hale produkcyjne firmy MAN istnieją też w Starachowicach i Białężycach. Unijnym krajom znowu nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Potwierdzili jedynie przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę do przyszłego tygodnia.
2: Do 23 lipca, czyli do przyszłego czwartku, limit cenowy na rosyjską ropę będzie utrzymany na obecnym poziomie, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. I do tego dnia Unia Europejska dała sobie czas na porozumienie. Sztywny limit cenowy to jeden z kluczowych elementów proponowanych najnowszych sankcji. Dziś, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap na rosyjską ropę powinien być dostosowany do cen rynkowych, a te poszybowały z powodu blokady cieśniny Ormuz. I z 44 dolarów za baryłkę limit wzrósłby do 58. Na tym tylko skorzystałby Kreml. Zdecydowano więc, by w trybie ekspresowym przedłużyć obecny limit do 23 lipca. A jeśli w przyszły czwartek będzie zgoda na 21. pakiet sankcji, wtedy limit cenowy na rosyjską ropę zostanie zamrożony na 3 miesiące. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Lipiec to szczyt sezonu jagodowego. Trzeba jednak wiedzieć, jak i gdzie zbierać owoce, by nie mieć problemów z prawem. Mandatem zakończyły się zbiory jagody dla mężczyzny, który wjechał samochodem do lasu w Nagladach koło Olsztyna. Używał specjalnego urządzenia, niszcząc przy tym rośliny, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
3: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy właśnie maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
1: Zgodnie z prawem owoce leśne można zbierać tylko ręcznie. Zakazy obowiązują na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Silne opady deszczu i burze prognozowane na południu i w centrum. Padać ma w nocy, będzie od 13 do 17 stopni. Nad ranem miejscami gęste mgły. Jutro niemal w całym kraju upalnie, będzie około 30 stopni, tylko nad morzem 22.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
7: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
8: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza sponsor. PKO Bank Polski.
11: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
12: Dobry wieczór, a może raczej Ola.
13: Ola!
12: Ola Gosia.
13: Gosia Jakubowska.
12: Ania Lalka i Michał Jakubik. Jesteśmy z wami do 21.

0: Właśnie poza anteną dyskutowałyśmy, że po audycji wsiadamy w rower i jedziemy na kolejny półfinał. Tym razem wczoraj Hiszpania. Ja się bardzo cieszyłam, ale Hiszpania nie tylko na półfinale mundialu, ale też właściwie na wszędzie, na warszawskich ulicach, ponieważ latynoskie kraje zjechały się do Warszawy, bo podobno połowa koncertu Bad Bunny'ego to właśnie były osoby z zagranicy. Wszystkie języki świata, ale właśnie głównie hiszpański można było usłyszeć na tym wielkim, wielkim koncercie na Narodowym w Warszawie.
1: Tak, wśród tych kilku tysięcy osób, które odwiedziły nasz warszawski piękny Stadion Narodowy, była również reprezentacja Trójki. Kto to taki? Zapukajmy w odpowiednie drzwi.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja tutaj przyszłam, żeby się podpytać, jak się podobało wczoraj na Bad Bunnym.
3: Buenos dias.
2: Buenos dias.
3: Dzień dobry, ¿qué tal? Proszę obejrzeć, co się tutaj dzieje. Tu się działo mnóstwo rzeczy już od samego początku.
4: Jaki tytuł nosi ten utwór?
2: Ten, kto zgadnie, zdobędzie karnet na jedną z wydarzeń, które proponujemy dzisiaj w audycji Fest Program.
4: Bad Bunny, Benito, elegancki, wspaniały, wszedł z impetem wraz z orkiestrą. Niesamowity, piękny ukłon w stronę zespołu, który jest z Puerto Rico. Bardzo młodego, to też pokazuje, jak on traktuje i myśli w ogóle o muzyce. Zaczęło się od elegancji i ta dwoistość światów. Z jednej strony piękna tradycja muzyki Ameryki Łacińskiej, a z drugiej strony dokładnie to, co słyszymy. Szał. Otóż pokazuje się nam Benito i właściwie zaczyna się ogromna fiesta. Fiesta zbudowana na, myślę, że rozgraniczeniu w świecie latynoamerykańskim, które istnieje, z jednej strony ogromnej tradycji i poszanowaniu do muzycznej tradycji, a z drugiej tego nieprawdopodobnego pazura. Z drugiej strony mieliśmy casitę, casita, czyli otworzony mały domek. W casicie domówka, do której doprasza cały czas osoby z publiczności, może nie cały czas, tylko wybrane osoby. On na dachu casity i właściwie przenosi nam się scena na drugą stronę, a potem znowu piękna pętla i wracamy na, nazwijmy to, główną scenę, czyli tą scenę pierwotną i znowu orkiestra, i znowu merengue, i znowu piękne latynoskie rytmy, i znowu orkiestra. Fantastyczne spotkanie z muzyką i energią, której nie da się zapomnieć. Chwilotrwaj. To chyba na twarzy mieliśmy wszyscy, którzy wychodziliśmy ze stadionu. To była najdroższa produkcja, jaką widziałam w życiu, ale walutą tutaj byli po prostu ludzie. Zarówno ci, których zaprosił Benito wraz z Bad Bunnym oczywiście, ale także ci, którzy wspólnie bawili się na stadionie.
3: To co, będziemy dzisiaj tańczyć?
2: I robić fotos. Nie zapominajmy o robieniu zdjęć i uwiecznianiu tego, co jest ważne. Dzięki piękne, Aga.
0: To oczywiście było piękne nawiązanie do tytułu ostatniego albumu Bad Bunny.

0: Jego debit Larma z Fotos. Róbcie zdjęcia, póki jest czas.
1: I póki jest czemu. Jeżeli chodzi natomiast o ten dźwięk, który przed chwilą wysłuchaliśmy, no to jest idealny obrazek tego, jak wygląda nasze radiowe życie od podszewki. Wystarczy zapukać drzwi obok i mamy takie niestworzone.
0: Trochę za mało szaleństwa.
1: To też prawda. Natomiast jeżeli chodzi o festiwalowy czas, no to oczywiście koncerty koncertami, ale my teraz przechodzimy do tego, co będzie się działo w najbliższych dniach, bo festiwalowo również dużo emocji.
0: No ale nie zabraknie też latynoskich brzmień i inspiracji, na przykład w Krośnie.
1: Na przykład. I o tym za chwilę parę słów więcej. Natomiast było Casita, a teraz czas na Cachito, czyli kawałek, kawałeczek.

0: Słuchacie nas z różnych miejsc w całej Polsce. Pani Beata z Jasła pisze, że wraca od fizjoterapeuty, ale oczywiście od pierwszej nutki, od pierwszego utworu Fest Programu chce jej się tańczyć, zarówno do Badbianego, jak i do Marcina Maseckiego.
1: Bardzo się cieszę, że ta muzyka latino zyskuje coraz większą rzeszę fanów w Polsce. Niech tak się właśnie dzieje, niech tak będzie, ale dla tych, którzy nie są przekonani do tych dźwięków, może przekona ich line-up festiwalu Dowód, który odbywa się na Mazurach w bardzo przyjemnych okolicznościach, a tam przedstawiciele polskiej sceny muzycznej.

0: Ależ pięknie Natalia Przybysz śpiewała na koncercie w Trójce w grudniu 2024 roku. Nic się nie zmieniło, potwierdzam. Ostatnio byłam na jej koncercie i cały czas wspaniale gra i myślę, że tak też będzie na tegorocznym festiwalu Dowód. To jest tak, że Trójka objęła swoim patronatem właśnie to wydarzenie. Festiwal odbywa się w kilku miejscach, co tydzień gdzie indziej na naszych pięknych polskich Mazurach, a z nami w studiu Trójki Ewa Norman, współorganizatorka tego wydarzenia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak tam? Na kilka dni przed?
1: No już kilka dni po i kilka dni przed i tak do końca lata, bo festiwal trwa od początku w każdy weekend lipca i sierpnia, więc dużo się dzieje i festiwal jest kameralny, mniej kameralny niż w ubiegłym roku, ale drużyna jest wciąż bardzo kameralna, więc... No jest dużo, dużo do roboty.
2: Tu już też Gosia trochę powiedziała o tych kilku miejscach, ale może trochę przepłyńmy tą trasą, bo i woda, i miasta mają duże znaczenie w idei tego festiwalu.
1: Woda ma na pewno ogromne znaczenie. Miasta bardziej miejscowości, bo centrum dowodzenia jest w Krutyni, w stanicy wodnej PTTK Krutyń jest nasza główna scena. Ale mamy też wydarzenia w Urwitałcie,

0: jesteście w centrum, Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji, i to właśnie w najbliższą sobotę. Jest to fantastyczne miejsce, super ciekawe. Chętnie to rozwinę jeszcze, co tam się będzie działo, a ostatnie miejsce, w którym jest nasz finałowy weekend, to jest Leśniczówka Pranie nad pięknym Jeziorem Nickim, i tam będzie również niezwykły koncert, bardzo poetycki, Marii Peszek i Bartka Wąsika.
1: To już chyba na zakończenie całego wydarzenia.
0: To jest nasz finał, tak.
1: Natomiast co weekend możemy być w innych miejscach i doświadczać różnych rzeczy, bo to nie jest tylko tak, że słuchamy muzyki, ale bierzemy udział też w różnych warsztatach. I na przykład mamy warsztaty tańca współczesnego, warsztaty bioretencji. Właśnie powiedzmy o tym, jak bardzo zespolone z samym hasłem Dowód jest, są dobrane właśnie te warsztaty.
0: Tak, no Dowód to są, właściwie ma kilka źródeł ta nazwa, bo z jednej strony Krutynia, na którą się spotykamy, hasłem tegorocznym jest Z miłości do rzeki, bo z miłości do rzeki powstał ten festiwal, i z niepokoju, z troski o Krutynię, która no, doświadcza tak jak inne wody mazurskie suszy hydrologicznej, więc Krutynia jest dowodem na to, że dzieje się coś nie tak, ale również zapraszamy Dowód. I tych wód doświadczamy multisensorycznie, na różne sposoby, właśnie w różnych warsztatach. Mamy warsztaty olfaktoryczne, warsztaty z hydrofonami, gdzie będziemy łapać dźwięki, także fotosyntezy, na przykład dźwięki pod wodą. Warsztaty bioretencyjne, o których wspomniałaś, będziemy sadzić taki ogród retencyjny, uczyć się w ogóle o tym, czym jest retencja krajobrazowa. Jest ona niezwykle ważna w walce z suszą hydrologiczną. I to się będzie działo w najbliższą niedzielę w stanicy wodnej Petra Krutyń. Szerzej mogę dalej, bez końca, bo tego jest tyle, że...
2: Może powiedzmy też właśnie o line-upie muzycznym. Wspomniałaś o najbliższej niedzieli, no wtedy właśnie wystąpi Natalia Przybysz, tak, w Krutyni.
0: Ten w ogóle ten weekend, zaraz wrócę do muzyki, ale ten weekend jest naprawdę gwiazdorski, bo rzeczywiście na koniec zaśpiewa Natalia Przybysz, a wcześniej mamy Adama Wajraka, Staszka Łubieńskiego, który nas zabierze na spacer ornitologiczny w Krutyni, a wcześniej w Kumaku właśnie opowie o swojej najnowszej książce. Jeszcze mamy spacer po mokradłach z Centrum Ochrony Mokradeł wcześniej i podróż przez podwodne biotopy Mazur w Kumaku, więc mnóstwo się będzie działo w ten weekend. A jeśli chodzi o line-up muzyczny, no to Natalia Przybysz jest przykładem takiej artystki, która jest mocno związana z tematyką wody i jest to dla niej ważny symbol. Też nam sama powiedziała, że najbliższa płyta też jest mocno osadzona w tej symbolice wody. I też tym się kierujemy. Ważne jest dla nas, żeby artyści, którzy się u nas pojawią, byli jakoś zanurzeni w przyrodzie. Line-up. Mamy już ze sobą koncert przyjaciółki festiwalu wiernej, wspaniałej Gaby Kulki, Przebiśniegów, Sutari w ubiegłym tygodniu, a przed nami, poza koncertem Natalii Przybysz, Czesław Mozil, finał projektu Sklejam Słowa, to w kolejny weekend. Na koniec, tak jak wspomniałam, Maria Peszek i Bartek Wąsik nad pięknym jeziorem, ponieważ te wszystkie koncerty, o których wcześniej wspomniałam, nad piękną, urokliwą Krutynią, więc to są niezwykłe okoliczności. Łączymy gwiazdy z mniej znanymi artystami. Mamy takie solo akty Rafała Bohaterewicza, który wraca do nas ponownie w tym roku, i Natalia czekała tak, że będzie u nas ponownie. Rafał zagrał w ubiegłym roku jakiś zupełnie magiczny, hipnotyzujący, gitarowy koncert i nikt nie chciał iść do domu. No ale też zapraszamy takich wyjątkowych artystów nieznanych. Mamy na przykład rapującego handpanistę Berdżamina w tym roku. A oprócz tego, poza muzyką, znaczy spektakle również gramy, i mamy spektakl na wodzie. Tak się zacięłam, bo jest to i spektakl performatywny, ale z udziałem wybitnej sopranistki Bożeny Bujnickiej, także zaangażowanej w aktywizm na rzecz Odry. która będzie śpiewać z Łodzi, Pychówki, takiej tradycyjnej Łodzi. Łódź będzie płynąć Krutynią, a my będziemy z brzegu.
1: To wszystko brzmi jak jakieś magiczne rytuały.
0: Jest to magiczne rytuały, tak.

0: Dobrze o tym wspominasz, bo to jest spektakl w reżyserii Marty Węglińskiej, artystki wizualnej i performatywnej, i nazywa się Duch Wody, Ciało Rzeki. I rzeczywiście ma korzenie w takich rytualnych historiach i mitologicznych.
1: Ja tak sobie wyobrażam teraz, że uczestnicy tego festiwalu rozkładają sobie namioty, hamaki, jednocześnie właśnie korzystają z tego, że są w naturze.
0: Tak, bo to jest, przepraszam, może przerwałam, to jest szalenie ważne dla nas. I cały festiwal jest taką formą łagodnego aktywizmu, u podłoża którego leży przekonanie o tym, że osobista relacja z przyrodą, doświadczenie jej osobiste po prostu jest najlepszym fundamentem do zbudowania takiej trwałej troski. Bo jak już się zbuduje tę osobistą relację, to bardzo trudno przechodzić obojętnie wokół krzywdy, której przyroda doświadcza. I stwarzamy takie okoliczności, żebyśmy mogli wspólnie, ale też samodzielnie doświadczać przyrody wszystkimi zmysłami. Także właśnie w hamakach, no w ten najbliższy weekend mamy biwak nocny i będziemy spać w hamakach.
2: Pod
0: jeszcze
2: chmurką.
0: Chyba można się zapisywać.
2: Można się poczuć się dzieckiem. No i jak rozumiem, wszystkie wydarzenia są zupełnie darmowe.
0: Tak, tak, właśnie. To jest być może dość wyjątkowe, ale rzeczywiście cały ten bogaty program jest dostępny dla Państwa zupełnie za darmo.
1: Wystarczy się zapisać jakoś wcześniej, czy przyjść?
0: Należy się zapisać, ale można też przyjść i jeszcze nikogo nie odprawiliśmy.
1: Całe szczęście. Ewa Norman, czyli współorganizatorka festiwalu Dowód, była dzisiaj z nami w audycji Fest Program. Bardzo dziękujemy.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Zapraszam.
1: A my jeszcze przez chwilę przy line-upie pozostaniemy, ponieważ tam wypatrzyłyśmy z Anią, że zagra i zaśpiewa Czesław Mozil.

0: Reggae I'm in Love. Teraz musimy się w taki klimat wdrożyć, ponieważ przechodzimy do festiwalu, w sumie niedaleko festiwalu Dowód, bo też okolice tamtej części Polski. Festiwal w Ostródzie, Ostróda Reggae Festival.
1: A z nami jest booking manager, nasz redakcyjny kolega Maken, Mirosław
2: Dzięciołowski. Cześć, witajcie dziewczyny. Super was widzieć o tak wczesnej porze w Trójce.
1: No właśnie, bo
2: i w ogóle witam również później wszystkich słuchaczy.
1: No właśnie, Maken, co w ciągu tych 25 lat ciebie zaskoczyło w tym festiwalu najbardziej?
2: Wiesz co, to książkę by można było na ten temat napisać. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju odkrycia artystyczne, ale to, co jest jakimś takim generalnym wnioskiem i jakimś takim elementem, który łączy te wszystkie edycje, to jest to, że jest taki punkt w Polsce, gdzie przez kilka dni spotyka się parę tysięcy naprawdę bardzo pozytywnych ludzi, którzy funkcjonują uśmiechając się do siebie. Ten festiwal ma zerowy tak zwany crime rate w mieście od wielu lat, że nic się nie wydarza takiego
1: festiwal
2: w kartotekach policyjnych.
1: Miłości.
2: Dokładnie. I tacy przyjeżdżają tam ludzie i to jest jakby główna motywacja też dla mnie, żeby słuchać reggae i promować reggae, bo po prostu stoją za tym cudowni ludzie i Ostróda co roku to udowadnia. To jest najpiękniejszy czas i najpiękniejsze miejsce.
0: To jest w ogóle dla mnie zawsze ciekawe, że Polacy tak bardzo kochają akurat ten gatunek.
2: Wiesz co, my mamy

0: Mamy tradycję taką, która nas bardzo wiąże z tak odległym miejscem jak Jamajka. Tradycję taką, która u nas cementowała w ogóle podstawy jakiejś niezależnej sceny, bo zespół Kryzys na samym początku grał już Get Up, Stand Up Boba Marleya. Ten związek Polski z Jamajką wydarza się przynajmniej od końca lat 70. Na różnych polach muzycznych, jakichś filozoficznych, nawet trójkowych, by wspomnieć Sławka Gołaszewskiego, który tu robił swoje audycje. Po prostu jest to bardzo długa tradycja, a jeszcze wcześniej można sięgnąć do Alibabek, do roku 65, kiedy one jako pierwsze właściwie w Polsce i pierwsze w tej części Europy zrobiły piosenki w rytmie ska jamajskim i to była w ogóle też odkrycie, nie? Więc ta tradycja, te związki są bardzo, bardzo bogate.
1: A jakie związki były przy planowaniu tegorocznej edycji?
0: Takie, żeby pokazać coś ekstra, żeby jakoś uhonorować 25-lecie, bo to ćwierć wieku człowieku, już pracowaliśmy na to mnóstwo czasu, więc chcieliśmy, żeby line-up był znakomity, żeby było w nim dużo gwiazd i żeby zrobić jeszcze coś ponad to, coś, czego jeszcze nie było. I czymś takim jest organizowany przez nas w środku festiwalu w sobotę o 13:00 Marsz Pozytywnych Wibracji. Czegoś takiego jeszcze nie było.
1: I co na tym marszu się wydarzy?
0: To jest tak zwane rzadkie w tych trudnych czasach wydarzenie afirmacyjne, czyli to jest marsz nie przeciwko czemuś, tylko za czymś. Za miłością, za pokojem, za integracją, za koegzystencją, za tolerancją, za tym wszystkim, o czym opowiada pozytywna muzyka, dobra wibracja i reggae. I po prostu idziemy tak historycznie z białych koszar, które były drugim miejscem, gdzie odbywał się festiwal, bo tych miejsc było kilka na przestrzeni czasu. Wszystkie w Ostródzie. Z białych koszar idziemy przez centrum miasta, dochodzimy do mola. Jest to taka fajna manifestacja, trochę kojarząca się może niektórym. Idea jest z Notting Hill Carnival w Londynie, największym karaibskim karnawałem, oczywiście na dużo mniejszą skalę, ale że sam systemy, tancerze, bębny, flagi, muzyka,
1: to jest
0: uśmiech.
1: Chyba też obecne nie tylko w miasteczku festiwalowym, ale też i na polu namiotowym.
2: Ja myślę, że to jest wszędzie.
0: Tam jest to wszędzie po prostu w tym czasie, wiesz. A oprócz tego pole namiotowe jest 5 metrów od terenu festiwalu, więc to jest taki całe, no w sumie całe takie submiasto reggae.
2: Powiedzmy też już o line-upie faktycznie. Kogo najbardziej polecasz, kogo nie można ominąć?
0: Wielkim wydarzeniem jest to, że realizuje się takie marzenie nasze, żeby w Ostródzie wystąpił Burning Spear. To jest no, pochodnia roots reggae, człowiek, który niesie to pochodnie od 50 lat. Przyjaciel Boba Marleya, wielka postać dla reggae, który jeszcze nigdy w Ostródzie nie zagrał, a ma już 81 lat. Oprócz tego mamy takie tuzy jak Alba Rosie, który wraca na festiwal po raz trzeci, jak z Jamajki również takie podstawy roots reggae culture z Kenyatta Hill i grupa The Congos. Jeżeli chodzi o takie klubowe wibracje, bardziej taneczne, a mniej roots reggae, to oczywiście Dub Pistols, sprawdzona petarda, też po raz kolejny w Ostródzie, zespół, który kochamy. Przyjeżdża świetna dziewczyna z Jamajki, Hempress Sativa, po raz pierwszy będzie w Polsce. Będzie taki cały żeński show prowadzony przez Samorę z Surinamu, która ma inne dziewczyny, które śpiewają z nią. Amoje z Kanady, Jeze z Jamajki, Zo z Niemiec, więc po prostu no bardzo dużo tych wydarzeń jest. Mamy 5 scen, to jest bardzo długi line-up. Polecam wszystkim się zagłębić.
2: Między 23 a 26 lipca, bo nie powiedzieliśmy kluczowej rzeczy. Czy mamy jeszcze zaproszenia dla naszych
1: słuchaczy? No ostatnie, chociaż jeszcze dzisiaj dostałyśmy maila w tej sprawie o godzinie 18:45, więc zainteresowanie cały czas rośnie. Wcale się nie dziwimy. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć na tegoroczny festiwal Ostróda Reggae Festival, to zapraszamy do kontaktu fest@polskieradio.pl, a po więcej oczywiście możemy odsyłać do strefy Dread.
0: Do strefy Dread, tak. Ja mam jeszcze kilka karnetów na sobotę, tak. Kilka ostatnich, dokładnie.
1: No dobrze,
0: na niedzielę.
1: No to na niedzielę zapraszamy oczywiście od godziny 2 do strefy Dread. Prosimy słuchać McKenna, który był dzisiaj gościem w audycji Fest Program. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Yo, i zapraszam do Ostródy. Positive.

0: To teraz przyznaj się, Gosia. Lubisz reggae?
1: Lubię, jeżeli jest to Dub Pistols albo The Congos, to jak najbardziej tak. I tak jak już wspominałam, chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu, już nie pamiętam, bo te tygodnie z Fest programem bardzo szybko mi mijają, że coraz więcej właśnie artystów grających muzykę elektroniczną zapożyczają sobie z twórczości reggae i to na dobrym sound systemie brzmi fenomenalnie. Zresztą ostatnio tego doświadczyłam na Spokój Festiwalu rok temu, zresztą gdzie na jednej ze scen można było podejść bardzo blisko, oczywiście mając zatyczki w uszach i posłuchać, jak ten bas z reggae masuje brzuszek. Coś bardzo przyjemnego, ale tylko w zatyczkach, tylko i wyłącznie.
0: Tak, Gosia jest osobą, która wszystkim w radiu przypomina właśnie o tym. Będziemy na pewno przypominać o tych wszystkich rzeczach. Pisze Hubert, pisze Jan, pisze Andrzej w kwestii Ostrudy. Pisze też Weronika na temat Off Festiwalu. My powiemy tylko, że chociaż w tej audycji dzisiaj akurat nie rozdawałyśmy karnetów na to wydarzenie, to proszę nas słuchać za tydzień i później również, ponieważ im bliżej Offa, tym więcej myślę, że jeszcze tych ostatnich szans na złapanie karnetu na festiwal.
1: I to nie tylko w programie podpowiadam, no bo przed nami oczywiście audycje autorskie i tam również szansa zdobycia karnetów na tegoroczny OFF Festival. Zachęcamy do słuchania oczywiście Fest programu w każdą środę między godziną 20 a 21, bo co tydzień mówimy o innych festiwalach i skoro wywołałam Spokój Festiwal, to może za tydzień będziemy się przyglądać też tym mikrowydarzeniom, które rodzą się z potrzeby społecznej, z lokalnej społeczności, robionych przez przyjaciół, znajomych, które też mają do zaoferowania bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, ale jeszcze mamy jeden festiwal, na który akurat mamy zaproszenia poza Ostrudą. Young Arts, o którym trochę wspominałyśmy na początku, bo Marcin Masecki zagra m.in. w Krośnie, również Paktofonika z orkiestrą, Ledisi i Dobrawa Czocher. To wszystko w Krośnie już w najbliższym

0: Na program zaprosił sponsor PKO Bank Polski.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce. Autor?
3: Jacek Pomorski.
2: Tytuł?
3: Pies Wybawiciel.
2: Czyta?
3: Tomasz Karolak.
2: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
3: Fragment trzeci. Zwierzę na talerzu. Ekran telewizora śnieżył. Film skończył się, ale obrazy wciąż pracowały w jego głowie i

0: wymuszały rachunek sumienia o lata spóźniony. Moje relacje z ojcem? Dramatyczne. Z żoną, z dziećmi? Lepsze tylko dzięki temu, że straciły złudzenia. Patrzył w śnieg na ekranie i zastanawiał się, jakie znaczenie miały psy w jego życiu. Jakie mają dla niego znaczenie teraz? Ale najważniejsze było pytanie trzecie. Jakie będą miały znaczenie w jego przyszłym życiu? Bajeczka Pankracego. On, stary dziad, oglądał dziecięcy program Piątek z Pankracem na kanale Nostalgia TV. Nawet zaśpiewał tę piosenkę. Już za chwileczkę, już za momencik, Piątek z Pankracem zacznie się kręcić. Kręcić się będzie Pankracy z Panem. Czy wszystkie buzie już roześmiane? Cześć, Pankracku.
1: Dobry wieczór, proszę pana.
0: Jak ci dziś smakowały kosteczki?
1: Tak jak spacerek, proszę pana.
0: Czyli?
1: Był długi i smaczny.
0: Pocieszny z ciebie filut, Pankracku.
1: Od pana się tego nauczyłem, proszę pana.
0: Pankracku, miło mi ogłosić tobie i widzom, że zasłużyłeś na kolejny spacer.
1: Długi i smaczny?
0: Ach, ty żarłoku, no dość żartów, tyle o nas, bo już dzieci czekają przed odbiornikami i przed komputerami.
1: Czekają na bajeczkę?
0: Na nową.
1: Pan opowie?
0: Czy ty?
1: No.
0: Tak, Pankracku?
1: No to może...
0: Tak?
1: No to może pan.
0: Ależ, Pankracku, myślałem, że tym razem ty.
1: Ja?
0: Nie przychodzą ci do głowy jakieś psie myśli, jakieś psie bajki?
1: Przychodzą, ale...
0: Pankracku, nie ma żadnego ale. Dzieci czekają,
1: ale to chyba na pana.
0: Pankracku, przestań się droczyć.
1: Ale co to znaczy droczyć?
0: No jesteś dziś niemożliwy.
1: Całkiem możliwe, proszę pana.
0: No nie przedłużajmy już, bo spadnie nam oglądalność.
1: Spadłaby nam z nieba i moglibyśmy iść na spacer.
0: Pankracku, dość. Powiedz lepiej, o czym nam dziś opowiesz?
1: Może o uspołecznieniu podwórkowych but?
0: O uspołecznieniu podwórkowych but?
1: Tak, proszę pana. O uspołecznieniu podwórkowych but, które nie trwało długo.
0: Wspaniale.
1: Tak, to się okaże.
0: No niech się okaże, zaczynaj.
1: Na pewno pan chce?
0: Pankracku.
1: Dobrze, tylko żeby później nie było na mnie.
0: Pankracku.
1: Dobrze, dobrze, to znaczy to się okaże, czy dobrze. Ale proszę bardzo, dawno, dawno temu wszystko było wspólne. Budy, domy, podwórka, kosteczki, obroże, chodniki, skwery, drzewa, krzaczki, kiki, murki. Dobrze się zaczyna, proszę pana?
0: Zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Podwórkowe były wszystkie psy. Siedzicie na pewno wygodnie w waszych pałacach i ruderach?
0: Widzę, że tak.
1: Musicie więc wiedzieć, że wszyscy byli kiedyś podwórkowymi psami i razem biegali i szczekali po podwórku za kawałkiem kości. Wspólnej, razem, nawet jeśli to była biedniusia, szmacianka lub przetarta skórzanka. Razem wszyscy szczekali wesoło, a nie smutno i uganiali się za piłką wesoło zziajani z pięknie wywieszonymi jęzorami.
0: Pankracku, posmutniałeś.
1: Ja nie.
0: Przecież widzę.
1: Tak?
0: Dobrze, Pankracku, przepraszam, że ci przerwałem. Dzieci czekają na to, co było dalej.
1: Z czasem podwórka opustoszały.
0: Co?
1: Segregowały się.
0: Ale jak to możliwe? Czy to były jakieś śmieci?
1: Było tak, jak mówię. Jedne pieski zostawały w budach, żyły dalej z dnia na dzień, a inne zorientowały się, że można mieć nie jedną kość dziennie, tylko dwie.
0: Ależ, Pankracku, kto tyle obgryzie?
1: Nikt.
0: No więc po co to?
1: W tym rzecz. Te psy, które nadstawiały uszu i wiedziały, co w trawie piszczy, zorientowały się, że z czasem można mieć już nie tylko dwie kości dziennie, ale nawet trzy.
0: No nie do wiary. Po co komu trzy kości dziennie?
1: A dlaczego by nie? Takie czary mary stały się nagle możliwe i już.
0: Ale jak?
1: Nie tak prosto. Żeby mieć więcej niż jedną kosteczkę, nie można było leżeć przed budą cały dzień, wylegiwać się i patrzeć w słońce. Mieć byle jakie psie myśli. Trzeba było zgłosić się do wyścigów.
0: Do jakich znowu wyścigów?
1: Do wyścigów, w których można było wygrać tytuł czempiona, czyli lepszego psa.
0: Nie do wiary. Po co to komu? Wszyscy są sobie równi, ludzie i psy.
1: Pan jak dziecko.
0: Pankracku, oj, dzieci to nasi widzowie, oj.
1: Przepraszamy was, drogie dzieci, a ty, Pankracku, opowiadaj dalej, byle ostrożnie. No tak, ale żeby zostać czempionem, trzeba było mieć gen czempiona lub mocno ćwiczyć. Oczywiście, jedna kostka dziennie wystarczała normalnemu psu. Jednak niektóre psy, które pozornie nie zgłaszały się do konkursu czempionów, po cichu zgłaszały się do wyścigów, bo wybiegi zaczęły je kusić. Ale wtedy, gdy czempiony wracały z wyścigów, chociaż po wyścigach zmęczone, niejako z rozpędu zwąchiwały się jeszcze z kundlami podwórkowcami, choć nie tak chętnie jak wcześniej. Czempiony wyprowadziły się bowiem do nowych domów, przestawały podróżować koleją, autobusami, tramwajami, pomimo ich ekologicznej wyższości nad limuzynami, bo w autobusach i tramwajach zrobiło się dla nich tłoczno. Kupowały też mobilne telefony, żeby móc dzwonić, kiedy tylko im się zachce, ale też wiedzieć, kto dzwoni, kto się wyświetla, żeby ktoś, z kim nie ma,

0: mają wspólnych interesów, nie zawracał im głowy. Ale nawet wtedy podwórkowce mogły jeszcze mieć wrażenie, że mają jako taki kontakt z czempionami, gdy czempiony już tylko udawały kundle obyczaje. Gdzieś tam coś tam łapą podrapały, jakąś kupę dla fasonu powąchały albo zrobiły niby od niechcenia, pozornie byle gdzie. Demonstracyjnie pokazywały, że uwielbiają siusiać na murki, a zwłaszcza zasiusiać siuśki innych, by zaznaczyć własny teren, na co kiedyś traciły cały swój wolny czas. Ale wiedziały już, że inaczej zdobywa się pozycję w stadzie, która daje nieograniczony dostęp do tego, czego inni mieć nie mogą. Nie przejedzą tego wszystkiego sami. No i co? Pan Kracku. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
0: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
1: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
1: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.
2: Autopromocja.
3: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
4: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
5: Jestem w Soli i nie jestem sam.
6: Dzień dobry.
7: Dobry.
8: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
3: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
5: Jak fajnie jest tutaj?
8: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
3: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
8: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
9: Inem i nekeltem mojorul.
3: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
10: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lipca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mateusz Morawiecki nie posłucha prezesa, nie zamierza zamykać swojego stowarzyszenia. 7 miesięcy więzienia za atak nożem. Wyrok usłyszał właściciel wypożyczalni kładów na Podhalu. Były minister handlu Węgier odchodzi z polityki. Będzie pracował dla chińskiego koncernu motoryzacyjnego. Stowarzyszenie Rozwój Plus kontynuuje działalność, a jego członkowie w mediach społecznościowych zapowiadają dalszą aktywność. Kierownictwo PiSu zakazało członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki nie zamierza jednak zamykać swojej platformy. Prezes innego stowarzyszenia, Po pierwsze Polska, Jacek Sasin, poinformował, że podporządkuje się decyzji kierownictwa PiSu.
12: To nasze działanie nie jest tak efektywne, jak mogłoby być, gdyby tych inicjatyw wewnętrznych nie było. I w związku z tym to jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
11: Członkowie PiSu są zobowiązani do natychmiastowego wystąpienia ze stowarzyszeń w ciągu tygodnia i złożenia stosownego oświadczenia. Jego brak będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w statucie, w tym utratą członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Właściciel wypożyczalni kładów na Podhalu, Stanisław G., skazany za atak nożem i groźby wobec mieszkańca, który sprzeciwiał się rajdom terenowych pojazdów przez prywatne działki. Sąd w Zakopanem wymierzył mężczyźnie 7 miesięcy bezwzględnego więzienia. Ma też zapłacić pokrzywdzonemu 11 tysięcy złotych na wiązki.
13: Mężczyzna działał świadomie i z premedytacją. Wszystko było widać na zarejestrowanym nagraniu, mówił podczas ogłoszenia wyroku sędzia Marek Marchalewicz.
14: Występku tego dopuścił się umyślnie, publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.
13: Stanisław G. dwukrotnie ugodził nożem Tomasza Guta. Po rozprawie poszkodowany mówił, że w całej sprawie od początku chodziło o przestrzeganie prawa.
15: Pytanie, czy to faktycznie nauczy czegoś, że prawo własności i inne prawa jakiekolwiek należy respektować.
13: Wyrok jest nieprawomocny. Obrona nie wyklucza odwołania. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
11: Pogranicznicy z Podlasia zatrzymali 2 osoby podejrzane o przemyt papierosów z Białorusi do Polski za pomocą balonów meteorologicznych. Wpadli na gorącym uczynku, gdy odbierali towar, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
6: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kuźnicy podczas wykonywania czynności służbowych

0: Stanie Sura, że zatrzymali na gorącym uczynku dwóch obywateli elit. Mężczyźni przyjechali po odbiór 350 kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy, przemycanych za pomocą balonu meteorologicznego.
1: Jeden z mężczyzn trafił na 3 miesiące do aresztu. W ostatnich dniach także podlascy policjanci odkryli w całym województwie 9 balonów z nielegalną kontrabandą. Były minister spraw

0: dyskusję o relacjach polityki z biznesem.
1: To właśnie Siarto jako minister w rządzie Viktora Orbana był jednym z głównych architektów sprowadzenia chińskiego producenta samochodów elektrycznych na Węgry i wielokrotnie osobiście ogłaszał kolejne inwestycje firmy. Rząd hojnie wsparł te inwestycje. Szczegóły umowy są tajne, ale prawdopodobnie dotację państwową można liczyć w setkach milionów złotych w przeliczeniu. Teraz BYD zatrudnia byłego ministra na stanowisku odpowiedzialnym za relacje zewnętrzne i rozwój nowych obszarów działalności. Węgierscy komentatorzy mówią o klasycznym zjawisku tzw. drzwi obrotowych, czyli przechodzeniu wysokich urzędników państwowych do firm, z którymi wcześniej współpracowali jako przedstawiciele rządu. W wielu krajach Unii Europejskiej obowiązują w takich przypadkach okresy karencji lub ograniczenia dotyczące podejmowania pracy w sektorze prywatnym. Na Węgrzech takie przepisy są znacznie mniej restrykcyjne. Sam Siarto podkreśla, że przyjął wyjątkowo zaszczytną ofertę i uważa nową funkcję za naturalną kontynuację swojej wieloletniej współpracy z międzynarodowym biznesem. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Belsk Duży na Mazowszu. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. 16,5% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W południowej części i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz już serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz.
4: Rachociachu i po strachu. Polska-Bułgaria 3-0. Gładkie zwycięstwo polskich siatkarzy na początek trzeciego turnieju Ligi Narodów. Nasi zaczęli mocno do 19, a potem po dwakroć do 17. W Chicago nasi jeszcze zmierzą się z Brazylią, Francją i USA. Gra idzie o awans na turniej finałowy w Chinach. Właśnie rozpoczął się półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Broniąca tytułu trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata Argentyna gra z Anglią, która 60 lat temu zdobyła Puchar Świata. Argentyńczycy mieszkający w Warszawie nie mają wątpliwości, kto wygra.
5: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Tengo gana la tercera. Quiero ser campeón mundial.
6: Argentina, Inglaterra.
7: 2-1 może będę. Messi będę robić jedno, a drugi Alvarez.
6: Messi.
7: Jest najważniejsze dla nas, bo to jest 24 lata, że było versus Anglii, a teraz mamy jeszcze raz klasik. Ale damy radę. Jest ostatni mundial, że będę grać Messi i oczywiście, że damy radę.
8: Argentyna. Do grywce.
9: Argentina, oczywiście, 2-1. I czekamy na finał.
10: Argentina.
4: Argentyna w dogrywce może być, jak na razie 6 minuta i 0-0. Pozostajemy przy futbolu, ale wracamy na nasz krajowy rynek. José Antonio Kibu Wicuna został drugim trenerem reprezentacji Polski i będzie asystentem Jana Urbana, z którym zna się z pracy w wielu klubach, m.in. Legii, Lechu czy Osasunie. Kibu Wicuna zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. Mierzący 195 cm wzrostu Norwek Søren Werenskiold z grupy Uno X Mobility wygrał 11 etap Tour de France. Tymczasem w Warszawie Czesław Lang w siedzibie Toyota Radość uroczyście podpisał umowę pod przekazaniem floty samochodów na Tour de Pologne.
11: Wyścig kolarski, widzimy, to nie są tylko sami kolarze, ale to są wszystkie samochody, które towarzyszą kolarzom. Tak popatrzeć, to jest ponad 300 samochodów w ogóle. Jakbyś policzył te samochody, które są z teamami, które przyjadą. Pierwszy wóz techniczny, drugi wóz techniczny, policja, zabezpieczenie i tak dalej. No my też tutaj będziemy mieli fantastyczną flotę, bo to jest bezpieczeństwo dla zawodników. Dobry, sprawny samochód, widoczny, dobrze oznakowany samochód. No możesz ten peleton spokojnie poprowadzić, bo kolarski wyścig, szczególnie taki wyścig etapowy, no to nie jest boisko, nie jest pływalnia, tylko to wszystko się odbywa w ruchu częściowo ograniczonym, zamkniętym i różne rzeczy mogą być.
4: Wyścig dookoła Polski ruszy 3 sierpnia z Gdyni, a żeński wyścig już w przyszłym tygodniu na Lubelszczyźnie. Polskie Radio patronuje Tour de Pologne.
0: Bez opadów jutro jedynie na północnym wschodzie. W innych regionach będzie się chmurzyć, możliwy przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Czwartek z letnimi temperaturami będzie na ogół od 26 do 30 stopni, na wybrzeżu około 21.
12: Autopromocja.
10: co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
12: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
13: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
12: Chyba odwrotnie.
13: Niekoniecznie, ale niech będzie.
12: Przyglądamy się światu wokół nas z

0: każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
1: Michalina Bieńko
0: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Jest 9 minut po godzinie 21.
7: Klub Trójki.
6: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Michał Jakubik, wydaje Wojciech Dorosz, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dziś chcielibyśmy zabrać Państwa do przeszłości, do czasów, kiedy wakacje nie rymowały się jeszcze ze słowem atrakcje, do czasów wypoczynku finansowanego w dużej mierze z funduszy państwowych i pracowniczych, do czasów zakładowych kolonii i obozów harcerskich, do czasów drewnianych pawilonów i domków typu Brda, do czasów romantycznej, a innym razem uciążliwej prowizorki, do tego wszystkiego, co w minionej epoce PRL-u czyniło wakacje, no właśnie, to pytanie do Państwa, ciekawszymi, piękniejszymi, pełniejszymi w doświadczenia, a może było zupełnie na odwrót, może były to wakacje uboższe, mniej ciekawe, mniej wartościowe od tych dzisiejszych. Czekamy na Państwa wspomnienia i przemyślenia. Czynny jest nasz telefon 2273, a ja się cieszę, bo mogę przywitać naszych gości. Z Gościeszyna łączy się z nami Anna Pietrzak-Olszewska, pomysłodawczyni, główny organizator usługi Noclegi PRL, twórczyni stylowe PRL-owe. Dobry wieczór, Aniu.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: Z Rumunii łączy się z nami Błażej Ciarkowski, historyk sztuki, architekt i autor książek, w tym tej, która okazała się jednym z impulsów do dzisiejszej rozmowy, remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u, a która ukaże się pod koniec tego miesiąca nakładem wydawnictwa Czarne. Dobry wieczór, Błażeju.
9: Dobry wieczór.
6: Natomiast tu przy Myśliwieckiej jest z nami Marcin Wojdak, fotograf, prowadzący instagramowe konto Kosmoderna, autor książek, albumów Ostatni Turnus i Goodbye Lenin. Dobry wieczór, Marcinie.
10: Dobry wieczór. Byłeś blisko, nie Goodbye Lenin, a Goodbye Gierek.
6: Przepraszam.
10: Gierek
6: cię.
10: To jest przecież nasz
6: to był film,
10: polski
6: jasna sprawa. Nie wiem dlaczego tak jasna
10: ale
6: sprawa.
10: Tak jest zabawniej, także to tym lepiej.
6: Macie jakieś wakacyjne wspomnienia z czasów PRL-u? Błażej, zacznę od ciebie. Jesteśmy rówieśnikami i zdaje się, jesteśmy w tym gronie najstarsi. Wiem, że kiedy miałeś 2,5 roku, rodzice zabrali cię do Karpacza, ale tego chyba nie możesz pamiętać.
9: Nie, tego zdecydowanie nie mam prawa pamiętać, chociaż tutaj nakładają się opowieści na własne jakieś późniejsze wspomnienia, i powstaje taka trochę pamięć zapożyczona w mojej głowie. W ogóle pamięć jest ciekawym mechanizmem, ale to temat na inną rozmowę pewnie. Natomiast takie w pełni pamiętane przeze mnie w czasy, no to będą w czasy, kiedy miałem pewnie z 5 lat, czyli mamy 87 rok i turnus w ośrodku Zjednoczenia Energetyków Syrena w Jastrzębiej Górze. Chociaż jakichś wybitnych anegdot, które mogłyby się na kartach książki

0: znaleźć. Przyznam się szczerze, nie pamiętam.
1: No to nie pytam o anegdoty, ale właśnie o to, co zapamiętałeś, o obrazy, wrażenia, sytuacje.
0: Jejku, wielka stołówka z takim na planie okręgu, taka rotunda, z całkowicie przeszklona, z panoramicznymi oknami. Te charakterystyczne wazy z zupą mleczną, marmolada na talerzyku. Moja roczna siostra, która strasznie tych posiłków w towarzystwie pewnie koło setki osób nie lubiła i to były jakieś dantejskie sceny, które się rozgrywały. Tak, faktycznie, chyba najbardziej zapadła mi w pamięć stołówka i posiłki.
1: Aniu, ty wynajmujesz domy i przestrzenie dla turystów, na plany filmowe, dla uczestników warsztatów, przestrzenie, w których wiernie odwzorowałaś wystrój z czasów PRL-u. Wiem, że to, czym się zajmujesz, jest powodowane ciepłymi wspomnieniami z tej najwcześniejszej twojej młodości. Jest w zasadzie, tak to widzę, odtwarzaniem szczęśliwego dzieciństwa. Opowiedz nam proszę o swoich pierwszych latach życia jeszcze w tej minionej epoce.
2: Dokładnie tak jak powiedziałeś, to znaczy ja również nie mogę pamiętać za bardzo moich wakacji w PRL-u, ponieważ no, urodziłam się w 1984 roku, więc to już był taki schyłek. A moje, no to najwcześniejsze dzieciństwo, no to wiadomo, to jest taki najszczęśliwszy chyba okres w życiu człowieka. Poza tym nie miałam jako takich wakacji też ze względu na to, że moi rodzice pracowali i mój tata był leśniczym, mieszkaliśmy na leśniczówce. Lato było zawsze okresem zagrożenia pożarowego, więc absolutnie nie było mowy o jakichś wyjazdach w tym czasie. Dlatego dla mnie wakacje, jeżeli coś pamiętam, no to właśnie jest dom cioci, dom dziadków, do których mogłam pojechać, żeby troszkę zmienić ten klimat. I ich domy były zupełnie jak na tamte czasy, już inne od mojego domu, ponieważ moja mama była taka bardzo postępowa, ciągle chciała wszystko wymieniać, mieć nowoczesne, a dom mojej cioci był taką ostoją PRL-u, takim domem, którego ja w ogóle nie znałam i który mnie zachwycał, który pachniał dwudaniowym obiadem i do którego zawsze był kompot i taką sielanką, takim spokojniejszym czasem, takim wolniejszym. Moja ciocia miała piec węglowy, w którym musiała napalić, żeby ten obiad ugotować, co w ogóle już wtedy było dla mnie abstrakcją. Ale to tak bardzo zapadło mi w pamięć, że przez długie lata, kiedy myślałam właśnie o dzieciństwie, to bardziej pamiętałam te sceny niż w zasadzie nasz dom jako taki. I po latach no, zamarzyło mi się, żeby stworzyć takie miejsce, do którego będzie można współcześnie przyjechać i móc jakby cofnąć się w czasie i przeżyć jeszcze raz. No wiadomo, że nie da się tego zrobić jeden do jeden, ale na tyle, na ile mogłam, starałam się odwzorować tamten dom i dom moich dziadków, żeby móc stworzyć taką kanwę, takie miejsce do ponownego przeżycia tego PRL-u.
1: A jak zapamiętałaś relacje z tego okresu wczesnego dzieciństwa? Czy wokół was było więcej ludzi? Te relacje były bardziej, no właśnie, wartościowe, pełne. Jak to zapamiętałaś?
2: No zdecydowanie. No, u nas w domu drzwi się praktycznie nie zamykały w tamtych czasach. Gości mieliśmy non-stop, zawsze ktoś przychodził, zawsze ktoś nas odwiedzał, chociaż to też wynikało z dwóch aspektów, no bo jak wspomniałam, mój tata był leśniczym, a czasy były jakie były, więc wiele relacji polegało też na załatwieniu różnych rzeczy, prawda?
1: Tak.
2: Ale myślę, że po latach tego też nam brakuje, bo ludzie musieli się ze sobą spotkać. Żeby się dowiedzieć, co u kogoś słychać, trzeba było ze sobą porozmawiać. Żeby, no chociażby stojąc godzinami w kolejkach, to te rozmowy też się toczyły jakby zupełnie naturalnie. I wydaje mi się, że ten czas, mimo że był na pewno trudniejszy i bardziej skomplikowany dla ludzi, to płynął wolniej i był wypełniony naprawdę takimi prawdziwymi relacjami, takimi spotykaniem się ze sobą, rozmawianiem, przebywaniem, może przez

0: co ten czas wtedy jakoś tak zwalniał, albo ja tylko tak to zapamiętałam. W każdym razie po jakimś czasie, kiedy to życie przyspieszyło i nastały już lata 90. i tworzenie przez moich rodziców firmy, którą prowadzimy, to wszystko się skończyło. To już wyglądało zupełnie inaczej i bardzo żałuję, że to się skończyło.
1: Tak, znamy wiele takich historii, kiedy po 89 roku ludzie nagle poczuli, że mogą robić biznesy i to było kosztem relacji. Marcin, jakie ty masz doświadczenia z tamtego okresu? Obejrzałem z uwagą twoje fotografie. Dworce, ośrodki wypoczynkowe, sale dancingowe z mozaikami na ścianach, stołówki. Jest w tych fotografiach nostalgia, jest czułość do tych miejsc, które dziś są już reliktami przeszłości, jeśli nawet funkcjonują jak te stare jabłonki, odnowione stare jabłonki, to one są już tak ukryte w tym turystycznym pejzażu. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że przebywanie w tych, to twoje słowa, retro miejscach pełni funkcję terapeutyczną. Co to znaczy?
2: To ja od razu powiem, że tak jak tutaj relacjonujemy nasze wspomnienia związane z tymi czasami PRL, to właśnie się czuję trochę jak na takiej terapii. I jeszcze w tle słyszę świersze, brakuje jedynie trzaskającego ognia, więc jakbyśmy siedzieli przy ognisku tutaj i się uzewnętrzniali z intymności. Ale być może nie odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, to ja chciałem tylko w ramach uzupełnienia powiedzieć, parafrazując słowa Janny Szczepkowskiej, że w Polsce wakacje w stylu komunistycznym skończyły się całkiem niedawno. Powiedziałbym, że w latach 2010.
1: O, to
2: czyli
1: ciekawe.
2: Do tego momentu mogliśmy sobie, tak jak moi przedmówcy tutaj, jak moja przedmówczyni i przedmówca wspominali, mogliśmy sobie zasymulować w takich realnie istniejących miejscach coś bardzo zbliżonego do tego, co, o czym opowiada książka Błażeja. Czyli i to zbiorowe żywienie, i ten substandard domków wypoczynkowych, i też przestrzeń, w której niekoniecznie musiał funkcjonować internet, więc ten bieg codzienności jeszcze nie był tak odczuwalny. Zatem jeszcze do niedawna można było sobie wytworzyć wspomnienia, które za ileś lat byłyby nie do rozróżnienia, czy to się działo w latach 90., początku 2000, czy może właśnie w 80., a nawet dalej. I teraz chętnie bym odpowiedział na twoje pytanie, ale zapomniałem, bo mi...
1: Już przypominam. Powiedziałeś, że przebywanie w tych...
2: Ma funkcję terapeutyczną.
1: Tak.
2: No właśnie, ta funkcja terapeutyczna jest bezpośrednio związana właśnie z tym wolniej upływającym czasem, tym
1: przebodźcowaniem?
2: Właśnie tego, tym nieobecnością przebodźcowania. Ja mam takie wrażenie, bo najczęściej w tego typu miejscach, z racji tego, że nigdy na tego typu w czasach nie byłem jako dziecko, więc ja mam wyobrażenie o tego typu wypoczynku jako właśnie takim wyjętym spoza tej codziennej dynamiki, jakiejś nadmiaru aktywności. Tylko, że po prostu tam czas płynie zdecydowanie wolniej, bo się dzieje mniej rzeczy. Jesteśmy bardziej skoncentrowani na ludziach, na przyrodzie, na otoczeniu, a nie właśnie jakichś dziwnych atrakcjach. Dlatego ilekroć zdarza mi się fotografować jeszcze ośrodki, czy właśnie te retro miejsca, nieważne czy to jest dworzec, jakiś stary sklep, czy właśnie dom kultury, to przez to, że tam dzieje się mniej, to i ja się uspokajam. Nie wiem, nie poleciłbym tego oczywiście wszystkim jako zawsze skuteczną terapię, że zawsze tak to zafunkcjonuje. Ze mną tak to rezonuje i dlatego też prawdopodobnie między innymi tym tematem się zająłem, że nie tylko architektura była interesująca, ale cała atmosfera tego minionego ustroju, który doświadczamy już teraz całkowicie bez jego złych stron, prawda? Niedoboru, jakiejś opresji, autorytaryzmów i tak dalej. No to dostajemy tylko to, co nam się tam, przynajmniej mnie się w tym podobało właśnie. To zwolnienie.
1: No właśnie, jesteś fotografem, więc proszę cię o taką odpowiedź przy pomocy obrazu, bo chciałbym to
2: zrozumieć. Jak to w radiu.

0: Znajdujesz się w takim miejscu. Wcześniej jesteś przebodźcowany. Tu telefon, tu aparat, tu jeszcze nie wiadomo co. I znajdujesz się w takich starych jabłonkach albo w zupełnie tak. innym miejscu. I opowiedz obrazami, co cię uspokaja.
1: Będę improwizował, bo nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie, ale powiedzmy, że zawsze staram się w swoich zdjęciach przemycić też właśnie sam klimat danego miejsca, więc nie fotografuję architektury tak, jak powinno się, powiedzmy, kanonicznie fotografować architekturę, czyli z uwzględnieniem możliwie największej ilości informacji dotyczących całego budynku. Najlepiej aby ta, powiedzmy, fasada jakiegoś ośrodka została sfotografowana w pełnej krasie, żebyśmy mogli, no, raz, że widzieć skalę tego budynku, ale też jego jakieś właśnie tam, no nie wiem, konstrukcje i tak dalej. Ja odrzucam ten model fotografowania, a staram się wykrawać z całości tego ośrodka, powiedzmy, już pozostańmy przy tym temacie. Staram się wykrawać takie miejsca, które są pozbawione elementów współczesnych, jakichś nowoczesnych szyldów, współczesnych krzeseł, czy oświetlenia, powiedzmy, LED-owego, tylko chcę uchwycić taki moment, który w zasadzie no, zakładam, że najszybciej powoduje aktywację jakichś wspomnień właśnie, że może być to taka przestrzeń, taki szczegół właśnie, nie wiem, okno przesłonięte firanką, za którego wyłania się jezioro w oddali, prawda, że niech to będzie takie mgnienie ze wspólnych wspomnień, no, setek tysięcy ludzi, które mogą się okazać właśnie takim triggerem powodującym właśnie, jakieś takie emocjonalne wspomnienie, że o, byłem w tego typu miejscu, prawda? Nie musi to być jakiś konkretny szczegół. Niech on operuje trochę ogółem, no ale dzięki temu trafia do szerszego grona odbiorców.
0: Dla mnie kojące zawsze były takie piesze, leśne wędrówki i spojrzenie na bardzo wysokie drzewa, które tam w okolicach starych jabłonek jest.
1: Choć to nie jest taki prosty temat do sfotografowania, no bo jednak przyroda jest, no, dużo bardziej imersyjna niż architektura, o ile to zdanie ma sens.
0: Wspomniałeś właśnie o tym wpływie internetu, telefonów na taki dobrostan. Ania mówiła o relacyjności, o takim wolniejszym życiu. Czy ja dobrze rozumiem, że wasze sentymenty, że ta tęsknota za analogową Polską, to określenie chyba też twoje, Marcin, wynikają z rozczarowania współczesnością? To pytanie do was wszystkich.
2: Jeżeli mogę.
1: Tak, proszę bardzo. Mi jest tu łatwiej, bo mój głos dociera szybciej do anteny.
0: Aniu?
2: To ja tylko krótko, jeżeli mogę. To wydaje mi się, że bardziej z przesytu tymi bodźcami, z tego, że tego jest za dużo, a wydaje nam się, pewnie też idealizujemy trochę tą przeszłość. I tak jak mówiłam wcześniej, to było dla nas te lata 80., to było nasze dzieciństwo, więc taki fajny, beztroski czas, ale wydaje mi się, że chcemy czasami wrócić do tych wspomnień, do tego PRL-u, żeby tak zanurzyć się w takim naprawdę spokoju, wyłączyć ten telefon i mieć, patrząc chociażby właśnie na jakąś rzecz, która nam się kojarzy, jakąś szafę czy żyrandol, cokolwiek, żeby mieć taki most do wspomnień, żeby na chwilę pobyć tylko ze sobą, bez tego przebodźcowania, bez tego szumu medialnego, tego wszystkiego, co dzieje się dookoła nas, bo w tych czasach dzieje się tego tak wiele, że chyba naprawdę trudno nam jest to ogarnąć. Myślę, że ludzie coraz bardziej zaczynają w ogóle tęsknić za relacjami, za takim współbyciem, współistnieniem, za wspólnymi posiłkami, za celebrowaniem wspólnie czasu. Tak ja bym na to pytanie odpowiedziała.
0: Dziękuję. Błażej napisał w swojej książce tak. Sam znajduję przedziwną przyjemność w przebywaniu w miejscach nietkniętych łapczywymi zębami transformacji. I jeszcze taki fragment. To wszystko działa, niczym proustowska Magdalenka, ewokuje wspomnienia, jest antidotum na amnezję po upadku socjalizmu. na postępu.

0: postępującą dezintegrację świata. Rozwiniesz to?
1: Postaram się to rozwinąć. Odnośnie tej przyjemności, która gdzieś w bardzo dziwny sposób się pojawia podczas obcowania z krzesłami obitymi skajem albo obcowania ze sosnową boazerią, no to myślę, że...
0: Ty też to odczuwasz, tak?
1: Że tak, tak, oczywiście. I myślę, że wszyscy, chciałbym powiedzieć, jak tu siedzimy, jak tu się słyszymy, mamy, tak mi się wydaje, podobne emocje. A jeśli chodzi o tę dezintegrację świata, no to właśnie jest coś, co się bardzo wyraźnie unaocznia w zmianie formuły wypoczynku. Pytanie, czy w ogóle możemy po 89 roku mówić o wypoczynku. Z konstytucji to słowo i prawo do wypoczynku zostało wykreślone.
0: Tak, nie istnieje. Ani w małej konstytucji, ani w tej z 97 roku.
1: A w PRL-owskiej było i każdy miał do wypoczynku prawo. Natomiast zwróćmy uwagę, że wtedy projektowano bardzo małe, ciasne pokoje, które nam dziś nie odpowiadają, no ale one były małe, bo tam się tylko spało. Reszta aktywności była na zewnątrz, czy indywidualnie, czy grupowo. Teraz więcej czasu spędzamy indywidualnie. Trudno nam sobie wyobrazić, że nas, no powiedzmy, wyganiają, w cudzysłowie, nasi pracodawcy na dwutygodniowy turnus, no i mamy do wyboru tych pięć w porywach może do 10 ośrodków, a może tylko dwa, no to gdzie tutaj jakieś decydowanie o sobie samym. To przez to bardzo mocno ten wspólny taki kolektywny wymiar wypoczynku, wymiar czasów został zastąpiony wymiarem bardzo, bardzo indywidualnym, bardzo indywidualistycznym. Więc no troszkę z takiego społeczeństwa, no w miarę spójnego się podzielili, czy z organizmu, w miarę, podzieliliśmy się na atomy.
0: Tak.
1: No, taka specyfika tego systemu, w którym obecnie żyjemy, jak mawiała Margaret Thatcher, no nie ma społeczeństwa, są tylko jednostki. Ja się akurat z tym absolutnie nie zgadzam, no ale...
0: Wrócimy jeszcze do tego wątku, ale
1: zależy mi na tym,
0: żeby ta rozmowa miała pewne moduły. Na razie jest ten nostalgiczny, kiedy opowiadamy o naszych właśnie wspomnieniach i wyobrażeniach. Potem zderzymy to z narracjami na temat tamtych czasów. Ty, Aniu, z sentymentu, z tęsknoty za minionym światem stworzyłaś miejsce, do którego przyjeżdżają goście. Jestem ciekawy, może pytałaś, z jakimi potrzebami, z jakimi motywacjami i oczekiwaniami przyjeżdżają do ciebie?
2: Główne grono moich gości to są osoby w wieku zbliżonym do naszego. Także to są 40-latkowie, którzy przyjeżdżają często z rodzinami, z dziećmi, chcąc pokazać im w taki żywy sposób, jak się kiedyś żyło. Myślę, że znajdują mnie albo przez media społecznościowe, albo po prostu szukając jakichś informacji na temat PRL-u, trafiają na stylowe PRL-owe, przyjeżdżają. I dla mnie to było moim takim celem, żeby nie stworzyć kolejnego muzeum, takiego miejsca, gdzie tylko wchodzimy, wychodzimy i koniec, tylko do miejsca, do którego możemy przyjechać i możemy się w nim tak zatopić, tak faktycznie zostać, przenocować pośród tych starych telefonów, starych lamp, nie wiem, fajansu i tym podobnych rzeczy. I wydaje mi się, że szukają właśnie takich wspomnień, czy możliwości, czy pretekstu do wspominania. Szukają możliwości w taki żywy sposób pokazania dzieciom, co kiedyś sami mieli w domach, czego używali, co jak działało, żeby wytłumaczyć. Bo w muzeum myślę, że to jest często trudniejsze. Tam ich nikt nie pilnuje, oni są sami ze sobą. Głównie ludzie trafiają, bo chcą, tak, bo ich interesuje ten PRL i szukają tego czasu, tej stylistyki, ale zdarza się czas.

0: czasami, że trafiają do mnie ludzie trochę z przypadku, bo było po prostu blisko do innego punktu, więc u mnie przenocowali. Kiedy z nimi rozmawiam, oni mówią, panie, ale co tam wspominać w tym PRL-u? No to tak, tak na początku wydaje mi się to taki trochę niedorzeczny pomysł, ale jeżeli rozmowa, Bartku, płynie, to zawsze znajduje się jakiś element, jakaś szafa, właśnie jakiś stół, który oni też mieli u siebie i nagle okazuje się, że jest co wspominać i nagle zaczynamy zupełnie inną rozmowę i nagle okazuje się, że no wcale nie było tak źle, bo faktycznie to powoduje ten dom, ten wystrzyk, już są dwa domy w tej chwili, powoduje, że oni mimo, że nie chcieli, nie myśleli o tym i tak wracają do takiego sentymentalnego wspominania.
1: No właśnie, trochę wyprzedziłaś moje pytanie, bo tak jak jestem ciekawy, z jakimi oczekiwaniami twoi goście do ciebie trafiają, tak samo jestem ciekawy tego momentu, kiedy wyjeżdżają, kiedy oni już się zderzyli z tą rzeczywistością. I to pytanie metaforyczne, czy na tej 50-letniej, wąskiej, sprężynowej wersalce, do której się wzdychało na zdjęciach, rzeczywiście można się wyspać?
0: Oj, nie wiem. Jest to trudne pytanie i właśnie te wersalki są takim troszkę problematycznym aspektem, ponieważ do mnie przyjeżdżają goście, którzy chcą PRL-u, ale chcą też wygody, więc wiadomo, ja nie mogłam wstawić do siebie pieca, w którym muszą rozpalić ogień, żeby ugotować sobie obiad, tylko to wszystko jest już troszkę unowocześnione. Starałam się zachować jak najbardziej tą bryłę czy wygląd taki prawdziwy, ale no jednak pewne udogodnienia są. Ale łóżka, akurat, a szczególnie ta czerwona nasza wersalka, która jest liczona jako łóżko dwuosobowe, jest takim elementem najbardziej spornym i generalnie jakby wygrywa całość, ale ta wersalka często się przewija, że no jednak ona mogłaby być wygodniejsza, mogłaby być większa, dłuższa. Nie wiem, czy w PRL-u ludzie byli krótsi, ale jakoś tak zawsze jest tutaj problem. Ale większość ludzi jak gdyby akceptuje to i zakłada chyba, że skoro przyjechali do takiego miejsca, bo chcieli, to przyjmują to z dobrodziejstwem inwentarza i po prostu jest tak, jak było, tak? Tak chcieli, tak to wyglądało i tak to zostało zachowane.
1: Dziękuję. Także Marcin chciał coś dodać?
2: Tak, że na przestrzeni lat fotografowania właśnie tego, powiedzmy, materialnego dziedzictwa PRL, to w zasadzie pozbyłem się sentymentu bezpośrednio do samych rzeczy, do tej rzeczywistości, którą ówcześnie, ówcześnie panowała. A myślę, że najsilniejszym bodźcem, przynajmniej z mojej perspektywy, jest teraz właśnie tęsknota bardziej za tym wolniej płynącym czasem, mniejszą intensywnością, bo na przykład obserwując stare pocztówki właśnie perelowskie, to tam też przecież były niezwykle zaludnione plaże. Tam też był super tłok w centrum, nie wiem, Ustki, Mielna albo Kołobrzegu, prawda? Więc tam też były atrybuty albo bardzo charakterystyka zbliżona do tego, jak te wczasy wyglądają obecnie. Ale jak przynajmniej z rozmów z osobami, które przeprowadzam, albo własnych jakichś wiwisekcji, wynika, że jednak jak myślę sobie o takim wyidealizowanym właśnie wypoczynku, to on się odbywa właśnie pośród jakiejś ciszy, spokoju. Nawet jeśli to jest nadmorski kurort, to tam właśnie tych ludzi powinno być jak najmniej, tej zajętości, tego hałasu i tak dalej. Więc wydaje mi się, albo ja to przynajmniej najmocniej teraz odczuwam, że nie chodzi nawet o konkretne przedmioty, o to, że tam smakowało coś lepiej, a nie teraz przetworzona żywność, tylko właśnie o jakąś formę wyłączenia się z tego pędu. I ja bym tak sytuował ten największy powab przeszłości. Raczej w dynamice, a raczej ich braku, niż jakichś konkretnych wygodniejszych łóżkach albo wykrochmalonej pościeli.
1: Słucham was z uważnością. Dla mnie póki co to jest właśnie rozmowa o bardziej naszych wyobrażeniach niż wspomnieniach. I to była błoga część tej naszej rozmowy. Ja też przypominam sobie moje dziecięce wakacje, zapach sosen, piesze wycieczki na

0: rzekę Liwiec, zbieranie jagód, zanim moi rodzice wybudowali przed blisko 40 laty taki dom letni we wsi Kamieńczyk pod Wyszkowem, postawili tam barak robotniczy i pamiętam, że moja mama przez cały dzień nie pozwalała mi tam wejść, bo zrywała ze ścian plakaty z nagimi paniami, które powiesili wcześniej użytkownicy tego baratu.
1: Jak tak można w ogóle?
0: No właśnie, to było trudno to właśnie wytłumaczyć drogą, z perspektywy czasu.
1: Wielokrotnie przejeżdżałem przez Kamieńczyk, jadąc do Szumina, bo przecież to rzut kamieniem, tylko taki mocniejszy.
0: Pamiętam też właśnie, że w tym baraku było parno, nie do wytrzymania gorąco. Funkcjonowaliśmy tam bez bieżącej wody, a jednak przechowuję najczulsze wspomnienia z tamtego okresu. No właśnie, z perspektywy czasu wszystko wydaje się łagodniejsze. Tym bardziej wartościowa jest twoja książka, Błażej, bo tę nostalgię równoważysz, tak to widzę, wyważoną, a czasem chłodną oceną tamtych miejsc wypoczynkowych, tamtego sposobu rekreacji, tamtego poglądu na istotę wypoczynku. Piszesz na przykład o kolonistach wrytych błotach tak. Dosłownie tonęli w błocie, w namiocie bowiem nie było podłogi, nawet jednej deski, na której mogliby stanąć po umyciu. Pościel wyglądała, jakby nikt jej nie zmieniał od pierwszego turnusu. Dzieci musiały myć się w jeziorze, z którego woda służyła także do picia i do prania. Dochodziło do sytuacji, że w jednym miejscu koloniści myli zęby, obok ich koledzy prali brudne skarpety, a kawałek dalej koleżanki czerpały wodę do picia. Jedzenie było fatalne i w niewystarczającej ilości. Dość powiedzieć, że dzieci dojadały to, co zerwały w lesie. Surowe grzyby to prawdziwy cud, że nic się nie zatruł. Przez tydzień piły tylko czarną kawę, nie ani kropli mleka. To była, Błażej, sytuacja wyjątkowa, ekstremalna, czy to był raczej standard ówczesnych kolonii?
2: To nie nazwałbym tego standardem. Ja z takimi relacjami zetknąłem się dosłownie kilkoma, przy czym ta z Rytych Błot była najbardziej ekstremalna. Tam rodzice faktycznie protestowali, opierając oczywiście swoje żale i skargi na relacjach pociech, na co im odpowiadano w różny sposób, także taki, że nie można we wszystko wierzyć, co te dzieci wymyślają. Więc tutaj absolutnie nie kwestionując prawdomówności owych kolonistów, to też zawsze należy mieć gdzieś z tyłu głowy, że to jest jedna z wielu możliwych wersji tej samej historii.
0: Ale przyznasz, że takie partyzanckie warunki, to one nie były rzadkością w tamtych czasach.
2: A nie, oczywiście, że tak. No, zakładam, że w tym momencie, w czasy wagonowe, gdzie się wapno sypie ze ściany na łóżko do kubka z herbatą i gdziekolwiek jeszcze, no są przyjemnością, czy byłyby przyjemnością dla największych miłośników takiego hardkorowego PRL-u. Więc ja, tak a propos właśnie tylko wątku wersalki. Zdecydowanie nie chciałbym spać na wersalce. Cieszę się, że mam łazienkę w pokoju, w miejscu, w którym nocuję. No, powrót do wspólnej łazienki chyba nie jest tym, czego bym oczekiwał. Ale poprawka na tło, na kontekst, na punkt, z którego wychodzimy. My zaczynamy z innego punktu niż ci, którzy jeździli na wczas, no powiedzmy 40-50 lat temu, kiedy, no to nawet w tych takich wyświetlanych dowcipach, kąpiel przypadała raz w tygodniu na sobotę. No, więc może to brzmieć abstrakcyjnie dla młodszych słuchaczy, ale trochę tak było. Więc

0: Więc to, co dzisiaj może wydawać się bardzo, bardzo ekstremalne, chociażby podawanie dzieciom czarnej kawy.
1: Tak. Piszesz też, że domy letniskowe często były niewyremontowane, nieodświeżone.
0: Tak.
1: Zdarzały się wilgoć i grzyb. O tym wapnie już wspominałeś, które spadało na talerze i do kubków. Czasem właśnie brakowało sanitariatów. Ścieki odprowadzano do zbiorników wodnych. Podajesz przykład Zalewu Szczecińskiego, gdzie nieczystości z hutniczego ośrodka kolonijnego w Podgrodziu płynęły wartkim strumieniem w odkrytym rowie, a jeszcze właśnie większą zmorą wydawały się te w czasy wagonowe. Opowiedz o tych w czasach wagonowych. Tam byli kaowcy, którzy czytali poranną prasę, prawda?
0: Znaczy kaowcy, którzy robili prasówkę, to w tym pierwszym pionierskim, czy może heroicznym okresie Polski Ludowej, czyli no, powiedzmy do śmierci Stalina, do 1953 roku, no to w zasadzie byli wszędzie. I było wspólne czytanie trybuny i było omawianie najnowszych, najświeższych postanowień plenum na plenum KC. Przynajmniej tak relacjonowano, jaka była aktywność w czasowiczów czy kuracjuszy w takich rozrywkach, to jest inna sprawa. Natomiast to był stały punkt programu. A potem to upolitycznienie akurat znikało. Natomiast wracając do czasów wagonowych, to oczywiście w swoim założeniu miało przede wszystkim służyć kolejarzom i rodzinom kolejarzy. Natomiast to w gruncie rzeczy był taki bardzo prosty sposób na zapewnienie miejsc noclegowych tanim kosztem, bo tych miejsc było przez cały okres PRL-u zawsze za mało. Trochę tak jak z mieszkaniami. Ile by nie wybudowano, to zawsze brakowało. I odstawienie takich wagonów na bocznicę, odpowiednio oczywiście zaadaptowanych, dostawienie jakichś tam wspólnych natrysków toalet, no to było się rozwiązanie proste i no, w zasadzie całkiem chyba skuteczne.
1: No ale dla ludzi zdaje się, że nieznośne. Piszesz tak, pociąg z Łodzi do Wrocławia jedzie kilkanaście godzin. W wagonie towarowym...
0: To jest akurat wątek, który nie dotyczy czasów wagonowych. To mówimy o pierwszych wakacjach po zakończeniu wojny. To w zasadzie nawet nie wiadomo było, gdzie na zachodzie jest granica. I tutaj ja nie będę chyba zdradzał, kto tam tym wagonem towarowym jedzie. I to faktycznie do Wrocławia
1: pozostawmy
0: się jechało. Tak, zostawmy to czytelnikom. Ja bym cały czas podkreślał, że to jednak były inne dane wyjściowe, inny punkt wyjścia, bo tak skoro zeszliśmy tak na te pierwsze powojenne lata, no to wyobraźmy sobie, że w 48, 9 roku do sanatorium jadą członkowie samopomocy chłopskiej, którzy u siebie w chałupie, jeśli mają prąd, to dobrze, ale raczej go nie mają. Nie znają czegoś takiego jak piżama. Potem się strasznie wstydzą, bo śpią w kalesonach, w tych, których chodzą na co dzień jako w bieliźnie.
1: Tak, pisały się
0: o tym spod kołdry, czytają,
1: i myją tak się dopiero, kiedy wszyscy inni pójdą spać, tak?
0: Tak, tak, bo oni są trochę losowo przydzielani do pokoju z sobie zupełnie obcymi osobami, bo w czasy rodzinne raczej nie funkcjonują. No i ci ludzie, którzy nie znali niczego innego poza najbliższym, swoją miejscowością i kilkoma w pobliżu, którzy nie znali innego porządku dnia niż ciężka praca i ewentualnie w niedzielę pójście do kościoła, ci ludzie jadą do sanatorium na jakieś tam zabiegi.

0: mają 3 posiłki dziennie, a niekiedy 4, mają bieżącą wodę.
1: I są pełni nieufności.
0: Są pełni nieufności, ale jednocześnie no, stykają się z czymś, co było dotąd rozrywką pańską. Stąd zresztą ta, między innymi ta nieufność, że no, gdzie ja tam prosty robotnik, prosty chłop czy chłopka?
1: No właśnie, trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać o ten mit, że w czasy były w równym stopniu dla wszystkich. Wspomniałeś o konstytucji z 1952 roku, która stanowiła, że obywatele Polski i Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do wypoczynku i przyznawała robotnikom i pracownikom umysłowym obojga płci coroczne płatne urlopy. No właśnie, ale czy w tym pozornie bezklasowym społeczeństwie pracownicy umysłowi, robotnicy i rolnicy cieszyli się tak samo długimi urlopami? Korzystali z podobnie atrakcyjnych usług?
0: Nie, zacznijmy od tego, że umysłowym urlop przyrastał szybciej. Wydaje mi się, że w ogóle do tej pory tak jest, że za studiowanie szybciej przyrasta urlop, niż jakby pójść od razu po skończeniu szkoły średniej do pracy, że to się nie zmieniło. Ale tak, szybciej przyrastał urlop w większym wymiarze. Mogli się nim cieszyć, więc to jest jedna rzecz. A druga, mimo najszczerszych chęci systemu i to przez całe 44 lata do 89 roku nie udało się tych niżej kwalifikowanych robotników, a już zupełnie nie udało się chłopek chłopów skłonić do korzystania ze zorganizowanego wypoczynku. Więc...
2: A może to i dobrze, bo skoro miejsc tak było mało, to przynajmniej...
1: Wypoczywali ci, którzy byli najbardziej zdeterminowani i
2: uprzywilejowani.
0: Doceniam żart, Marcinie. Natomiast to nie chodziło o determinację. To chodziło o kapitał kulturowy. Ci, co jeździli, to jeździli. Ci, którzy byli świadomi, ci, którzy wynieśli coś takiego jak potrzeba wypoczynku z domu, no,
2: to ja jestem, przepraszam, Błażej, że ci przerwę, bo ja jestem w tej samej sytuacji jako cukrzyk. Nawet nie wiedziałem, że mi przysługuje sanatorium raz na jakiś czas. Więc jeżdżą do sanatorium ci, co wiedzą i kulturowo wydobyli z siebie to po prostu. A ja niestety przepadło mi 8 turnusów już. A w ogóle korzystając z okazji tego, że się słyszymy, to ja ci, Błażej, serdecznie gratuluję książki i mam nadzieję, że się zobaczymy na spotkaniu autorskim w Łodzi twoim, jakimś premierowym zapewne.
1: Na które państwa też serdecznie zapraszamy.
0: Na początku sierpnia.
2: Czyli akurat jeszcze w trakcie trwania wakacji, całe szczęście. A jeśli mógłbym jeszcze tylko jeden wątek z czasów wagonowych poruszyć, że był też podział, powiedzmy, na takie bardzo hardkorowe, na przykład w Kołobrzegu stoją wagony tuż przy bardzo uczęszczanej linii kolejowej, no, która dowozi właśnie turystów do samego centrum tej części wypoczynkowej, uzdrowiskowej i tam mieszkać i wypoczywać w tych wagonach, to naprawdę trzeba mieć skuteczne zatyczki do uszu, a że ci ludzie jeszcze najczęściej właśnie wywodzą się z tej branży kolejowej, więc no, można powiedzieć, że wypoczywają u siebie w pracy niemalże, prawda? Co z jednej strony brzmi zabawnie, no ale no, dzisiaj też masa ludzi pewnie zabiera na urlopy swoje laptopy i telefony służbowe, ale bywają też takie ośrodki jak w Darłówku, w czasów wagonowych. On jest tam no, niedostępny dla osób spoza właśnie branży, który jest co prawda usytuowany przy torze, ale to jest taki tor obsługujący jednostkę wojskową tam pobliską, więc się bardzo rzadko tam pociąg jeździ. A w dodatku same te wagony już nie stoją na torach, tylko są właśnie porozstawiane tak, jak wcześniej Błażej wspominał, no w roli de facto domków, czyli no właśnie już tworzą taki de facto zwykły ośrodek wczasowy i standard tych wagonów

0: telefonów, cała ich funkcjonalność jest na tyle okej, że myślę, że dla kogoś, kto nigdy nie widział wagonu kolejowego, ile w ogóle ktoś taki istnieje, to wcale to nie jest substandard, tylko po prostu jakaś nietypowa wersja właśnie domku lotniskowego. Jeśli jest jeszcze taka szansa, bo ja nie pamiętam, czy te w czasy wagonowe na Helu na przykład jeszcze pracują, chyba ostatni tam rzut paru wagonów, tak? Ja wszystkim tutaj licznie zgromadzonym oczywiście słuchaczom, bo przecież nikt nie ogląda teraz półfinału, tylko nas słucha, polecam chociaż weekend w takim miejscu. To niech będzie to taka turbo esencja post-PRL-owskich wczasów, właśnie w czasy wagonowe. Już najbardziej ekstremalna ich wersja.
1: Półfinał półfinałem, ale ciekawie nam się ta rozmowa układa.
0: Wyszliśmy, przedłużmy ją do północy.
1: Dobrze. Wyszliśmy od ciepłych wspomnień, od nostalgii, od tęsknoty za dzieciństwem i bardziej przewidywalnym światem. Potem te wspomnienia i projekcje zderzyliśmy z nieco chłodniejszymi relacjami ówczesnych realiów, nie zawsze tożsamymi z naszą pamięcią, z naszą percepcją, jak to w życiu często bywa. Doświadczyliśmy pewnej ambiwalencji. To prowokuje kolejne pytanie. Wtedy w prasie znów wracam do tego, o czym powiedział Błażej, ale to jest pytanie do was wszystkich. Wtedy w prasie bardzo często pojawiało się słowo, które dziś w zasadzie nie występuje. Wypoczynek. Dziś dominuje raczej określenie rynek turystyczny. Błażej napisał, że w tekście Małej Konstytucji i Konstytucji z 97 roku wypoczynek nie został użyty ani razu. W kapitalizmie się pracuje, zarabia, dorabia, haruje. To twoje słowa. W Nowej Polsce relaks przysługuje tym, którzy mogą sobie na niego pozwolić. Co zyskaliśmy, a co straciliśmy w tym względzie po 89 roku?
0: Czy to jest pytanie otwarte do nas wszystkich?
2: Tak.
0: No w młodość ja straciłem na pewno, a zyskałem doświadczenie. Czy da się to przełożyć na czasy? Nie sądzę. Ale ja uciekam od odpowiedzi w tym temacie, bo myślę, że to jest temat dla kogoś bardziej kompetentnego niż mnie, artysty. Natomiast z takiej pobieżnej obserwacji mogę powiedzieć, że na pewno urynkowienie czegoś takiego jak w czasy wakacje bardzo schierarchizowało dostęp do czegoś kiedyś tak prozaicznego jak możliwość nocowania w ośrodku znajdującym się bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora albo tuż nad morzem. To wszystko się teraz bardzo podzieliło względem właśnie kosztowym. I ja w zasadzie jeżdżąc po raz kolejny wzdłuż polskiego wybrzeża nie jestem w stanie znaleźć miejsca, które by kosztowało mniej niż kilkaset złotych za noc w bezpośrednim sąsiedztwie morza. A kiedyś takich miejsc, które były o niższym standardzie, ale w ciekawym umiejscowieniu było bardzo dużo. Teraz to niestety zniknęło, więc myślę, że ta biedniejsza część społeczeństwa już po prostu nie ma szans na to, żeby w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu pojechać na wczasy.
1: Aniu?
3: A ja myślę, że teraz trwa też taki wyścig, żeby pokazać lepsze miejsce, że jesteśmy w fajniejszym miejscu, ciekawszym, pojechaliśmy dalej, mamy, nie wiem, właśnie lepsze widoki, że przestaliśmy wypoczywać, zaczęliśmy podróżować, traktować wakacje też bardzo zadaniowo. Kiedyś po prostu, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, były parę ośrodków, do których się jechało i w zasadzie często tam spotykały się te same osoby albo osoby z jednej firmy, z jednej pracy, przebywali ze sobą razem, grali w karty i już. A teraz my musimy dalej, więcej, mocniej, bardziej ekstremalnie. A jeszcze tą jedną rzeczą też ważną, którą straciliśmy,

0: to jest faktycznie ta młodość moim zdaniem i często ta tęsknota i ten sentyment taki do PRL-u to wcale nie jest tęsknota za jakimś ustrojem konkretnym, tylko właśnie za tą młodością, za tym, co już minęło, bo nawet jeżeli my się urodziliśmy w latach 80., to byliśmy dziećmi, ale jeżeli ktoś się urodził w 60., 50., to on też był o te 40 lat, powiedzmy, młodszy wtedy, więc też miał więcej sił, inaczej postrzegał świat, inaczej postrzegał życie, więc myślę, że ta digitalizacja, ten wyścig, to prześciganie się, pokazywanie, co, jak teraz wypoczywamy, jak teraz właśnie no, spędzamy wakacje, to się bardzo zmieniło i straciliśmy ten sens tego wypoczynku.
1: Błażej, ty pisałeś, że te braki, o których rozmawiamy, powodowały rozwój kreatywności, budowały więzi.
2: Trochę tak. To zawsze w sytuacji, kiedy no, trzeba coś, chciałem powiedzieć, zakombinować, ale to może źle brzmieć, ale coś niestandardowo rozwiązać, jakiś problem, to te więzi poziome się tworzą. Natomiast, więc to tak trochę
1: przepraszam, bo
2: działało,
1: obawiam się, że nie spuentujesz, bo musimy się żegnać z państwem. Bardzo wam dziękuję. Anna Pietrzak-Olszewska, Błażej Ciarkowski i Marcin Wojdak byli naszymi gośćmi. Dobranoc państwu.
3: Dobranoc.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lipca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zatrzymany przez CBA Maciej Świrski na wolności w internecie. Dziękuję za wsparcie. Nawet 15 lat więzienia grozi informatykowi z Poznania, który planował atak w przedszkolu. Czworaczki przyszły na świat w Łodzi. Na początek jednak informacja zza oceanu. Anglia remisuje z Argentyną 0-0 do przerwy w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata, które odbywa się w Atlancie. Zwycięzca zagra w niedzielę o trofeum z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Francję 2-0. Maciej Świrski jest na wolności. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz były prezes Polskiej Fundacji Narodowej poinformował o tym w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro, napisał w mediach społecznościowych. Maciej Świrski został wczoraj zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. 29-letni informatyk z Poznania planował atak na dzieci w przedszkolu. Marcin G. w internecie groził zabójstwem. Na niepokojące wpisy natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Opisał to, co zrobi w internecie. Zamieścił dodatkowo ankietę, w której to internauci mieli zdecydować, jakie przedszkole zaatakuje i jakie dzieci pozbawi życia. Więc ta groźba i realność zagrożenia ze strony podejrzanego była wysoka.
6: Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowywania się do zabójstwa, przyznał się do winy. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia. Jak mówi prokurator Wawrzyniak, wcześniej pisał jednak o innych motywach.
7: Wskazał, że zrobi to, co zamierza, ponieważ jest to odpłata za rzekome krzywdy, niepowodzenia, które doznał kiedyś.
6: Mężczyzna zostanie przebadany pod kątem ewentualnych zaburzeń psychicznych. Grozi mu do 15 lat więzienia. Spotkanie motywacyjne, mobilizacja przed rokiem wyborczym, możliwość wypowiedzenia się posłów. Tak uczestnicy spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem podsumowują wieczorne rozmowy. Spotkanie w warszawskim hotelu trwało blisko 3 godziny. Sam szef rządu, by uniknąć spotkania z dziennikarzami, opuścił hotel tylnym wyjściem. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejny ostrzał Iranu, poinformowało dowództwo centralne sił USA. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły drugą falę uderzeń na Iran. Ich celem są irańskie instalacje wojskowe, które stanowią zagrożenie.

0: dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Czytamy w komunikacie sił USA we wpisie w mediach społecznościowych. W Chinach zatrzymano obywatela Czech, potwierdza czeskie MSZ.
1: Czeskie MSZ zastrzega, że na razie nie będzie ujawniało dalszych szczegółów w tej sprawie. Poinformowano jedynie, że zatrzymany otrzymał pomoc konsularną przedstawicieli placówki dyplomatycznej. Portal

0: chińskich państwowych mediów, którego oskarża się o szpiegostwo. Chińskie władze w kontekście złych relacji z innymi krajami były wcześniej oskarżane o tzw. arbitralne zatrzymania. Najsłynniejsze z nich to aresztowanie w Chinach dwóch Kanadyjczyków, biznesmena i byłego dyplomaty, po tym jak Kanada, na wniosek USA, zatrzymała na swoim terytorium wiceprezes koncernu Huawei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. Czworaczki przyszły na świat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów.
2: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
3: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki. Różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
2: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
1: Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Bez opadów jutro jedynie na północnym wschodzie. W innych regionach będzie się chmurzyć, możliwy przelotny deszcz i burza. Czwartek z letnimi temperaturami będzie na ogół od 26 do 30 stopni, na wybrzeżu około 21.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
7: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: A zatem środa, a zatem państwa nudziarz, czyli Piotr Baron. Kłaniam się państwu i zapraszam do swojej walizeczki. Dziś zaczniemy od utworu i wykonawcy, który ma swoje urodziny, a którego urodziny zawsze świętuję. Ten człowiek nazywa się Joe Satriani i jest moim ukochanym gitarzystą. I wykona dla państwa i dla nas dziś utwór zatytułowany Summer Song.

Joe Satriani, Summer Song, genialny utwór, genialnie zagrany na gitarze. Chcę powiedzieć, że takie utwory uruchamiają zawsze moją pamięć i przypomniałem sobie, że 13 lipca 1985 roku odbył się genialny koncert Live Aid. No i na tym koncercie zespół Queen wykonał taki utwór.

Jedna tylko wątpliwość nasuwa się po latach, po tym koncercie, czemu on się skończył. No to my mamy wieczór środowy,

Nie muszę mówić, bo mówiłem to już setki razy, że uwielbiam tę formację Mike and the Mechanics. Dziś All I Need is a Miracle. Teraz sięgniemy sobie do walizeczki i wyjmiemy płytę zespołu Soundgarden.

No i ładnie, i jeszcze ładniej będzie, kiedy pojawi się kolejny utwór, bo to będzie w hołdzie dla Marka Piechaczycha.

lat. Serdeczne gratulacje od programu trzeciego. Żyj nam, chłopie, jak najdłużej. No i muszę zajrzeć na kolejną płytę z mojej walizki.

Sięgam po jeden z utworów, który mi się kiedyś wbił w pamięć i w mózgownicę moją, kiedy jeszcze była w miarę sprawna. I to jest zespół Life i Overcome.

Teraz się przyznam, kocham się w niej od pewnego popołudnia, kiedy zaprezentowałem w ramach muzycznej premiery jedno z jej nagrań. Ona nazywa się Sade, a nagranie jest Smooth Operator.

I właśnie tak przechodzi się do historii muzyki rozrywkowej Smooth Operator. To była Sade, a teraz polska płyta. To będzie zespół Bemi Back. Proszę bardzo.

Ewunia Bem, jak zwykle cudowna. Serdecznie Cię pozdrawiam, Ewuniu. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. No a my mamy kolejną płytę.

Carlos Santana i Mana Corazon Espinado. No i zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, za wszystkie wyrazy sympatii. Dziękuję bardzo. I mam na zakończenie kilka ogłoszeń. Po pierwsze, za tydzień nie spotkamy się. Przykro mi, wzywają mnie inne obowiązki, ale będzie z Państwem Justyna Grabarz, co zrekompensuje na pewno moją nieobecność. Za dziś w imieniu całego zespołu kuferka i walizeczki z płytami bardzo Państwu dziękuję. Życzę spokojnej nocy.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 lipca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Albo zakończą działalność, albo pożegnają się z partią. Prezes PiS-u stawia ultimatum członkom dwóch stowarzyszeń. NFZ szle do szpitali imienne listę medyków, mają oświadczeniem potwierdzić swój harmonogram pracy. Psychologiczna granica 7 zł za paliwo, coraz bliżej. Minister finansów pytany o przywrócenie programu CPN mówi: obserwujemy sytuację. Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogą przynależeć do stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają respektować decyzji partii.
4: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
5: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
4: Mówił rzecznik partii Rafał Bochanek.
5: W celu zachowania jedności.
4: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes stowarzyszenia Po pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
6: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
4: Tobiasz Bochański liczy, że to samo zrobi były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Polski Mateusz Morawiecki.
7: Dlatego, że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy.
4: Ale w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Po 3 godzinach zakończyło się spotkanie premiera z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy dotyczyły przyszłości partii oraz mobilizacji przed nadchodzącymi wyborami. Minister sportu Jakub Rutnicki bardzo pozytywnie ocenia rozmowy.
8: Mówimy o tym, co trzeba zrobić. Przed nami bardzo ważny rok, rok wyborczy, więc dużo dobrych rozmów. Też posłowie dzielą się swoimi uwagami, ale przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze. Ciężka praca w terenie, to co robimy, także dużo dobrych działań.
3: Politycy Koalicji Obywatelskiej rozmawiali m.in. o rozwiązaniu problemu patologii w służbie zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza rzeczywisty czas pracy personelu medycznego. Chodzi o wyeliminowanie zjawiska przepracowania medyków, nakładania się dyżurów i pracy w kilku placówkach jednocześnie. Fundusz wysłał do szpitali imienne listy medyków, którzy mają oświadczeniem potwierdzić swój harmonogram pracy. Jak mówi rzeczniczka dolnośląskiego NFZ Anna Szewczuk-Łebska, w regionie dotyczy to około 1000 lekarzy.
9: To są te osoby, których łączny wymiar zatrudnienia w dolnośląskich szpitalach budzi wątpliwości. Może sugerować, że są tutaj jakieś błędy w sprawozdanych harmonogramach, czyli na przykład lekarz, który pracował w jakimś szpitalu, nadal jest przez niego wykazywany, mimo że nie świadczy tam już pracy i jest to błąd, który po prostu placówka powinna skorygować.
3: Część lekarzy już podpisała oświadczenia, niektórzy jednak mają wątpliwości. W ich obronie stanęła Dolnośląska Izba Lekarska, która uznała, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Na stacjach kierowcy muszą głębiej sięgać do kieszeni. Średnia cena za litr benzyny 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł. Minister finansów Andrzej Domański, pytany o możliwość powrotu rządowego programu ceny paliw niżej, mówi: trzymamy rękę na pulsie.
10: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80, więc

0: oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
1: Cena ropy na światowych giełdach w ostatnich dniach znów rośnie, mówił w Zapraszamy do Trójki analityk rynku paliw Wojciech Jakubik.
2: Teraz mamy odwrócenie trendu przez nową eskalację na Bliskim Wschodzie, dlatego też wycena, także ryzyka przez sprzedawców będzie wyższa i ta siódemka z przodu jeszcze na jakiś czas

0: Hormuz. Śledczy przesłuchali prezydenta. Chodzi o sprawę o nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli do tego dopuścić. Rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński wyjaśnia, że Karol Nawrocki został przesłuchany, bo w czasie objętym śledztwem kierował placówką.
1: W toku tego postępowania w dniu 9 lipca bieżącego roku został przesłuchany w charakterze świadka prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, zakończyło się sporządzeniem protokołu i podpisaniem.
0: Prokurator dodaje, że śledztwo jest na końcowym etapie.
1: Przesłuchano już większość świadków. Prokurator wystąpił jeszcze do Muzeum II Wojny Światowej o przesłanie dodatkowych dokumentów. Po ich uzyskaniu zapozna się z całością materiału zgromadzonego w sprawie i w przypadku, gdy uzna, że materiał dowodowy jest kompletny i nie ma konieczności przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, prokurator podejmie stosowną decyzję.
0: Gdańska prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo związane z prezydentem. Badana jest sprawa przejęcia kawalerki. Unia Europejska i Ukraina ogłosiły wielomiliardowe porozumienie dronowe. To odpowiedź na zmasowane rosyjskie ataki. Zacieśnienie współpracy ma wzmocnić obronę Ukrainy i bardziej zintegrować przemysł ukraiński i europejski. Porozumienie ogłosiła w Kijowie szefowa komisji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy.
2: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: I na koniec jeszcze zaproszenie do Bez Uników, rozmowy politycznej w Trójce. Jutro o 8.13 gościem Renaty Grochal będzie minister sprawiedliwości Waldemar Szurek. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dariusz Urbanowicz ma najnowsze wieści z mundialu.
4: Tak jest. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i zagra w finale z Hiszpanią. Niesamowity mecz. Pierwsza część spotkania, no, mecz walki bez bramek w 55 minucie na 1-0 dla Anglików strzelił Anthony Gordon. Pół godziny Argentyńczycy walczyli o to, by wyrównać. 85 minuta Enzo Martinez i Lautaro. Enzo Fernandez i Lautaro Martinez w 92 minucie na 2-1 z podania. Oczywiście Leo Messiego. Mecz był przedłużony 13 minut. Wielkie, wielkie emocje w Atlancie i finał w niedzielę, 19 lipca o 21. Hiszpania, Argentyna. Mecz o brąz w sobotę o 23. Francja, Anglia. Bezproblemowe zwycięstwo polskich siatkarzy nad Bułgarami na start trzeciego turnieju Ligi Narodów w Chicago. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia wygrali bez straty seta.
5: Jak graliśmy dzisiaj, to było bardzo trudno grać przeciwko nas, bo mieliśmy dobre podejście, mieliśmy dobre koncentrację, nie zrobiliśmy dużo błędów. Jedyny okres był początek meczu, gdzie mieliśmy kilka ataków i zagrywek za dużo, ale potem myślę, że wróciliśmy się na naszą skuteczność, którą mamy i myślę, że każdy element był na wysokim poziomie, od zagrywki do bloka, obronie i skuteczności w ataku, w kontrę.
4: 18 lipca zagramy z Brazylią, a potem jeszcze z Francją i USA. Słynna polska lekkoatletka, mistrzyni olimpijska z powodu kontuzji ogłosiła zakończenie sezonu. Justyna Święty-Ersetys nie wystartuje już w tym sezonie na otwartych obiektach. Sprinterska końcówka 11 etapu Tour de France dla kolarza grupy Uno X Serena Werenskiolda. Do końca atakowali znani ze startów i zwycięstw w Tour de Pologne Olaf Koy i Jesper Philipsen. Philipsen jednak za niebezpieczną jazdę został relegowany do poza pierwszą setkę. W związku z tym trzecie miejsce wywalczył Milan Fretin. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek dojechali w peletonie. W klasyfikacji generalnej plasują się daleko, lecz ich rolą w grupach nie jest wygrywanie i walka o generalkę, a pomoc liderom. W żółtej koszulce jutro znów pojedzie Tadej Pogaczar, który ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i 4 minuty i 6 sekund

0: nad Remco Evenepoelem. W Szczyrku odbył się memoriał olimpijczyków w skokach narciarskich. Najlepszy okazał się gwiazdor ostatnich igrzysk z Mediolanu, zdobywca 3 medali Kacper Tomasiak, za nim lądowali Paweł Wąsek i Kamil Waszek.
1: Bez opadów jutro jedynie na północnym wschodzie. W innych regionach może się chmurzyć. Możliwe przelotne deszcz i burze. Lokalnie nawet z gradem. Termometry pokażą do 26 do 30 stopni.
2: Autopromocja.
3: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
4: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
5: Jestem w Soli i nie jestem sam.
6: Dzień dobry.
7: Dobry.
8: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
3: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
5: Jak
4: fajnie jest tutaj?
5: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
4: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
5: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
9: Innem i nekeltem mojorul.
3: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
10: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dobry wieczór, 23.11 i niespodzianka. Basia Małecka przy mikrofonie, gospodyni niedzielnej audycji Studia B. Dzisiaj w zastępstwie za Justynę Grabasz. I ci z Państwa, którzy słuchają Studia B, wiedzą, że w swojej audycji zwykle grywam zazwyczaj piosenki, krótkie, zwięzłe formy. A dzisiaj korzystam z okazji, że są to białe szumy, i pozwolimy sobie na nieco bardziej transowe, dłuższe formy, bardziej wciągające utwory. Z Michałem Jakubikiem przy konsolecie będziemy towarzyszyć Państwu do północy.
12: Gather round, boys, girls and children. I have a fable to read to you all. Our story begins on a warm summer's day in a small tattered town, in a small tattered house, where a small tattered cat resided, mainly in his bed. A sad cat, rendered cold and withered by the whispers of his past actions.

0: change of a lighter. Life in this mess makes a heart numb. I venture the quest to inspect where my heart's wrong. Backpack my way through the thrills of a young man and fast forward time, and it seems like my heart's gone.
1: That sounds bloody awful,
2: said the girl.
1: How on earth did you get to lose your heart? I know a wizard who lives on top of the hill over yonder. Maybe he can help you.
3: Takie wprowadzenie serwuje nam Laus the Cat, raper i artysta, który kryje się pod alter ego w postaci kota, jak Państwo słyszeli, na swojej płycie Bajce. I w Motor City, tym utworze, razem z nim wjeżdżamy do Detroit, w którym rozgrywa się 8 scen, 8 piosenek o dziewczynie, kocie i o drzewie. To dobry utwór na początek, tak sobie myślę, bo dzisiaj posłuchamy utworów, właśnie będą to chyba bardziej utwory niż piosenki, przy których można się poczuć właśnie jak bohater, bohaterka filmu, czy jak u Lausa baśni.
1: Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego.
4: Szmaty, szmaty, kupuję.

0: naprawdę odlatują ptaki?
1: Jesienią.
0: Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku.

Skoro miały być utwory, które pozwalają się poczuć jak bohater, bohaterka filmu, no to czemu by nie niekochana wrocławskich Eapsów, którzy na płycie z 2017 roku remiksują, przeobrażają, przywołują utwory komedy pisane do filmów i w te utwory wmontowują jeszcze wycinanki dialogów z filmów, do których tworzył Komeda. I pomyślałam, że zostaniemy na tym polskim podwórku, to mi się rzadko zdarza w tym radiu, i w ogóle w muzyce instrumentalnej, bo przy kolejnym utworze Thinium zachęcam do tego, żeby jeśli są Państwo osobami śpiewającymi, to żeby spróbować sobie pomruczeć, poimprowizować, powokalizować i zrobić może coś dla siebie. Thinium się do tego nada.

z Teniem i zespół Immortal Onions. Przed nami utwór, który, oj, to nie będzie przesada, który wciąga jak rzeka i którego, tak sobie wyobrażam, można by słuchać, wpatrując się w takie słońce odbijające się na morzu. Posłuchajmy więc razem Illum, a ja za moment Państwu co nieco o nim opowiem.

i Loom, a w nim Jagodna, czyli Jagoda Stanicka grająca na fortepianie oraz Tamara Kurkiewicz, wibrafonistka. I wspaniałe jest to, że cały ten utwór bierze się z małego motywu, który się rozwija, przekształca, instrumenty przejmują od siebie melodię i tak się przenikają jeden z drugim, że trudno się zorientować, kiedy to wszystko zrobiły. I Loom ma wprowadzać nas, i to wiem ze źródła, w taki kojący, transowy stan. I mam nadzieję, że się to Państwu udzieliło. A przed nami utwór, który równie udane połączenie, który łączy ludzki głos i harfę w kołysankowej, przepięknej Turning Around.

Pierwszy utwór, którego słuchaliśmy, Turning Around, Deep Throat Choir i Marysia Osu, wspaniała polska harfistka, i drugi, który właśnie się skończył, When Palestine is Free, Momoko Gil. I pomyślałam, że słuchaczom i słuchaczkom Białych Szumów może spodobać się utwór Sirens, który już słyszymy. Lory Misz, która lokuje się gdzieś między muzyką eksperymentalną, ambientem, jazzem, i która traktuje swoją muzykę jako obszar badań, czy może wręcz narzędzie do sprawdzenia, jak wygląda relacja człowieka i środowiska.

Ten powrót do korzeni kojarzy mi się z obłędnym polskim tradycyjnym utworem i nigdy nie miałam okazji go zagrać. Dziś jest ten dzień, a w tej studni.

Grażyna Augustik. Boże, to jest najbardziej przejmujący głos na polskiej scenie tutaj w tryptyku drugim Lutosławskiego. Co ciekawe, pani Grażyna mówi o sobie, że na pierwszym miejscu jest śpiewaczką ludową, dopiero potem jazzową. To i w naszej przedostatniej piosence spotkają się te dwa światy, dwa serduszka.

Joanna Kulik, Marcin Masecki i dwa serduszka oczywiście z filmu Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Absolutne podium w moim rankingu top 3, myślę, że co najmniej. Marcin Masecki zabierze Państwa na nocny spacerek w Noche de Ronda, a my się tymczasem z Państwem pożegnamy, dziękując za dziś. Basia Małecka i Michał Jakubik. Dobrej nocy.

0: Boże.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 16 dzień lipca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Messi i spółka lepsi od Anglików. Argentyna w finale mundialu. Biegli wyjaśniał okoliczności wypadku, w którym zginął 16-latek na hulajnodze. Zderzył się z nieoznakowanym radiowozem. Płonie las w Niemczech, 100 km od polskiej granicy. Argentyna-Anglia 2-1. Takim wynikiem zakończył się półfinał mundialu, a to oznacza, że broniąca tytułu Argentyna ponownie zagra o pełną pulę. Przy obu trafieniach asystował Leo Messi. Kibice z Poznania podkreślali właśnie rolę kapitana drużyny.
2: Argentyna już 4 lata temu pokazała, jak potrafi pięknie wygrywać i w tym roku również zobaczymy wielki triumf. Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
3: Myślę, że legendy muszą odchodzić z pucharami. To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
4: Mam też takie poczucie, że Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
1: Z kibicami tuż po meczu rozmawiał Maciej Szefer. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią, a w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Biegli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zrekonstruują przebieg wypadku, do którego doszło we wtorek koło Kowalewiczek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną nastolatkiem. Chłopiec zginął na miejscu. Więcej informacji ma w tej sprawie Aneta Łuczkowska.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Wstępne ustalenia mówią, że to poruszający się hulajnogą 16-latek nagle skręcił, wjeżdżając wprost pod nieoznakowany radiowóz. Mimo natychmiastowej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Śledczy dokonali oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczyli do dalszych ekspertyz zarówno policyjne auto, jak i hulajnogę. Ma też odbyć się sekcja zwłok ofiary wypadku. Nieoznakowanym radiowozem podróżowało 3 funkcjonariuszy. Byli na służbie, wszyscy byli trzeźwi. Prokuratura potwierdza też, że nastolatek jechał hulajnogą bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat, nie miał już prawnego obowiązku jego noszenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mecenas Sylwii Grygoczek-Abram, zgłoszonej przez KO i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat, zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze w tym tygodniu. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie w piątek. Trudny do gaszenia pożar trawi największy park narodowy w Niemczech. 100 km od polskiej granicy płonie zalesiony teren, na którym przez dekady swój poligon miała Armia Czerwona. Strażacy nie mogą zbliżać się do ognia, bo w ziemi jest pełno niewybuchów. O szczegółach nasz korespondent z Berlina.
6: Obecność ładunków wybuchowych potwierdzają eksplozje, które strażacy notują z odległości. Zgodnie z zaleceniami od miejsc objętych ogniem mogą być minimum 1 km. Rozprzestrzenianie się ognia obserwują dzięki dronom. Zdjęcia pokazują, że ogień z niższych partii lasu dotarł do koron drzew i teraz jeszcze szybciej przenosi się na kolejne tereny. Wieczorem pożar obejmował ponad 200 hektarów. Myry z Mecklenburgii po Morzu Przednim jest największym lądowym parkiem Niemiec. Został utworzony w 1990 roku, ale jeszcze na początku lat 2000 na części tego terenu ćwiczyły wojska rosyjskie. Na poligonie pozostała amunicja, co uniemożliwia walkę z ogniem klasycznymi metodami. Podobna sytuacja miała już miejsce tego lata, gdy w czerwcu płonęły lasy na terenach również graniczących z Polską, Saksonii i Brandenburgii. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wieczorem w parlamencie wniosek o powołanie Syrhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy, poinformował portal Ukraińska Prawda. Głosowanie w Radzie Najwyższej w sprawie nowego szefa rządu dzisiaj. Wcześniej Zełenski mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 24.pl.
1: Czwartek, bardzo ciepły. W większości kraju 28-29 stopni, chłodniej tylko nad morzem 21. Prawie wszędzie, za wyjątkiem północnego wschodu, może się chmurzyć i przelotnie padać. Miejscami burze, lokalnie z gradem.

Dobry wieczór, Ania Lalka, jestem z wami w Barzęcim Sercu do godziny drugiej. The XX i ich intro rozpoczęło audycję, a zakończyło koncert w Gdyni na festiwalu Open Air. Wrócimy trochę dzisiaj do wspomnień z tego wydarzenia. Na festiwalu zagrali pełen set, pełen ich debiutu, który właściwie, myśląc o nim, zawsze wyobrażałam sobie, że może brzmieć trochę nudno i niewystarczająco na żywo, ale myliłam się. I wzbogacili te swoje utwory zespołowe z utworami z projektów solowych. Jamie XX, czyli 1/3 DXX, zagrał m.in. swój utwór z Romy, Loud Places.

Mieszanka koncertowej ekstazy i ogrom nostalgii, bo z tym kojarzy się właśnie debiut grupy The XX, fanom sceny indie sprzed kilkunastu lat. Będzie dzisiaj jeszcze okazja do tańczenia, ale myślę, że jednak bardziej do rozpływania i refleksji.

W trójce Misery is a Butterfly, czyli cover grupy Blond Redheads od grupy X-Ray. Wylądował kilka lat temu na składance urodzinowej niezależnej wytwórni 4AD i ma swoich wielu fanów, myślę, że jeszcze więcej fanów niż sam oryginał. Utwór o cierpieniu, który, jak mówi tytuł, przyjmuje tę kruchą formę motyla. Wszystko w niemal filmowych aranżacjach ze smyczkami i takimi delikatnymi fakturami, które pomagają wyobrażeniom o zapowiadanej przeze mnie nostalgii. Nie tak daleko nam teraz będzie do delikatnych owadzich skrzydełek, ale przeniesiemy się do płatków pewnego bardzo poetyckiego kwiatu.

Mlecze śpiewają o róży. Proszę się nie zgubić, mowa o zespole i ich utworze. Właśnie wyszła nowa płyta dream popowej, czasem indie rockowej, choć tutaj może nie słychać, polskiej grupy Mlecze, do której wrócimy jeszcze później tej nocy. Ale w tej róży pojawiły się też podróże, a między innymi o nich śpiewa kolejny zespół dzisiejszego Barzanciego Serca. Na tegorocznym albumie zespół szyty właściwie pod granie nocą, Night Tapes w utworze Swim. Proszę szukać właśnie takich odniesień.

Brytyjsko-estońska grupa Night Tapes wydała w czerwcu, u schyłku wiosny i lata, pełen symboliki utwór Swim. Brzmieniowo eterycznie, trochę marzycielsko, też ten breakbeat przenosi nas

do lat 90. razem z shoegaze'owymi brzmieniami. A skoro już jesteśmy w tej dekadzie, to świętujmy razem z Nosowską rocznicę jej debiutu solowego.

Przegapiliśmy schyłek pokory. Z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy. Sobie nawzajem. Choć światłowodem. Spięci na stałe. Chętni poniżyć się dla komfortu. Z kolcem pogardy. Wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

Katarzyna Nosowska wydała w zeszłym tygodniu 4 nowe single: Sos Chaosu, Szkoda Braw, Joko i Wstyd. I jestem przekonana, że te 3 pierwsze z pewnością będzie można usłyszeć na naszej antenie czy w różnych innych stacjach radiowych, ale Wstyd, ten, który słyszeliśmy przed chwilą, myślę, że to takie właśnie nocne, duszne granie. Najmniej komercyjny utwór, a też najbardziej pasuje do świętowania 30-lecia kariery Nosowskiej, znanej z eksperymentów, zmieniania gatunków i tej odwagi, może nie scenicznej, bo znana jest raczej ze skromności, jeżeli chodzi o te prezentacje na żywo, ale właśnie z tych bujnych albumów, które powstawały przez te wszystkie lata. Utwór produkował Marcin Macuk. A skoro jesteśmy przy tej odwadze i różnorodności, ale też jesteśmy w trudniejszych rejonach muzyki znanych twórców, to wracam do wspomnień z festiwalu Open Air. Najbardziej zachwycił mnie tam nie kto inny jak Nick Cave. Nie będę tutaj budować tego napięcia. Nick Cave and the Bad Seeds. Przedostatnim utworem, po którym bardzo wzruszył się sam Nick i myślę, że wszyscy uczestnicy tego festiwalu. Tym utworem było Hollywood.

Hollywood, czyli utwór, który zamyka jeden z jego żałobnych albumów Ghost In, oczywiście album Nicka Cave'a. Jeden z niewielu utworów, w którym wprost opowiada o stracie nastoletniego syna i też utwór, który podczas koncertu w Gdyni zapowiedział słowami: proszę, nie przestraszcie się, ale będzie to kilkanaście minut. Nie było się czego bać. Kto nie był na koncercie na początku lipca, proszę wierzyć, że w każdym momencie utworu na jego twarzy było widać emocje i w tym każdym grymasie, w każdym jednym, a później już we łzach. I jestem naprawdę w szoku, że ile emocjonalnie i ile fizycznie daje z siebie Cave w tej trasie, występując właściwie co kilka dni w różnych państwach i cały czas wyciskając pewnie z siebie te wszystkie emocje, żeby jego fani mogli to wszystko razem z nim przeżywać. I każdy koncert kończy klasykiem, który według mnie otwiera jedno z najprostszych, a zarazem najmocniejszych zdań w historii jego songwritingu.

I jeszcze raz w audycji Barzancie Serce zespół Mleczek, który właśnie wydał drugą, nową płytę. Jego nazwa najprostsza, wystarczy spojrzeć na okładkę, bo to niebieski album. Wrócimy jeszcze do niego, mam nadzieję, że razem z zespołem, który opowie o tych wspaniałych smykach, o tych wszystkich ornamentach w brzmieniach dream popowych, indie rockowych, będzie o czym z pewnością rozmawiać. Ale album zatytułowany kolorystycznie, no to oczywiście nic nowego. Mamy nieoficjalny biały album Beatlesów, mamy czarny album Metallica. Pewnie można byłoby szukać jeszcze w wielu różnych dekadach i miejscach w historii muzyki. No ale mamy też zagraniczny niebieski album od grupy Weezer.

0: Weezer i Undone, The Sweater Weather na początek drugiej godziny audycji.
1: Bażancie serce.
0: Ja nazywam się Ania Lalka i zachęcam do pozostania ze mną jeszcze przez godzinę. Nie zabraknie polskich utworów.

Nowa piosenka zespołu Zachwyt, Znam, znalazła się na liście pierwsza, trójka na miejscu 15. Zachęcam więc do głosowania, bo wcale nie mamy na tej liście aż tyle polskich nowych rockowych grup i to zawsze jest święto, a przy takich zespołach jak Zachwyt myślę, że warto trzymać kciuki. 2 lata temu widziałam ich na OFF Festiwalu i miło się oczywiście patrzy na rozwój polskich grup, które pojawiły się na tym wydarzeniu, ale oczywiście przypatruję się też zagranicznym zespołom, szczególnie w tym roku w line-upie sporo brytyjskich brzmień i mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać z tym zespołem. Wednesday wystąpi już w sierpniu w Polsce.

0: Słuchaliśmy wszystkich singli indie-rockowej grupy Mary in the Junkyard w czwartki nad ranem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. No i wreszcie jest debiutancka płyta zespołu z Londynu Role Model Hermit. Audycja Barzancie Serce zazwyczaj tonie w świecie fantazji, na pograniczu snu i jawy, co też wiedzą dobrze stali słuchacze i mam nadzieję bardzo to lubią, ale nowym słuchaczom, czyli z góry bardziej wymagającym, obiecuję, że ta godzina będzie bardziej bezpośrednia, co też czasem lubię zrobić, szczególnie brzmieniami okołorokowymi. I łatwo będzie domyślić się, o czym śpiewa dokładnie zespół Idols, bo zaraz o tym dobrze powiedzą. Dokładnie z takim przekazem pojawili się jako jeden z zespołów na openerze.
1: This song is an anti-fascist song. Cette chanson s'appelle Rottweiler. Bonne soirée!

Jeśli ktoś zastanawia się, czy da się rozciągnąć ponad 5-minutowy utwór do niemal 10-minutowego, owszem, jak najbardziej się da. Dowodzi temu zespół Idols, który podzielił się kilka lat temu koncertową wersją tego utworu, utworu Rottweiler. Utworu o przekazie antyfaszystowskim. Grali go kilka lat temu na koncercie we Francji i grali go w lipcu w Polsce. Myślę, że jeden z mocniejszych punktów tegorocznego openera dla tych, którzy mieli ochotę poskakać w kotle, w tłumie, ale też wykrzyczeć wszystkie złości wobec rzeczywistości współczesnego świata. Trochę przy tym świecie zostanę, choć w tym wątku tej audycji nie zabraknie też takiej poetyckości. To już teraz czas na podróż do Irlandii.

Długo zanim zdobyli ogromną popularność swoim albumem Romance, to Boys in a Better Land od Fontaines D.C. z ich debiutu z 2019 roku Dogrel. I grali go na początku swojego koncertu w Katowicach na OFF Festiwalu w zeszłym roku. I ten festiwal ciągnie swoje zainteresowanie irlandzkimi zespołami. W tym roku w Dolinie Trzech Stawów 8 sierpnia zagra folkowa grupa Modra Solak, w tłumaczeniu Brudny Pies. I w ogóle nie dziwi mnie to, że zagra na scenie eksperymentalnej.

Syntezatory, przestery i tradycyjny folk z Irlandii. Nie przegapcie zespołu Modra Solak na OFF Festiwalu. Uwspółcześnianie tej tradycji irlandzkiej to też domena Lancôme, a wokalistka tego zespołu Ruddy Pitt właśnie wydała debiutancki solowy utwór.

Jestem przekonana, że pierwszy utwór solowy po sukcesie z zespołem to zawsze pewna presja. A Roddy Piet postanowiła trochę ominąć tę presję, bo posłużyła się nie swoim tekstem, tekstem z kolei pieśni ludowej. Taka jest właśnie Still I Love Him, popularna pieśń ludowa z Irlandii, opowiadająca oczywiście o miłości. Choć wcale nie słodkiej, bo to raczej ironiczny, gorzki portret małżeństwa z główną bohaterką, myślę, że daleką od szczęścia. Ciekawa jestem, czy właśnie taka będzie solowa kariera, a raczej jej tony właśnie Roddy Piet. I wrzuciło mnie to w konteksty utworów miłosnych. Już teraz Leonard Cohen i jego Avalanche z płyty Songs of Love and Hate.

tytułowa lawina jako metafora czegoś, co zasypuje, no w tym przypadku bez dwóch zdań, po prostu duszę. Jedyny w swoim rodzaju Leonard Cohen, już prawie zamykający audycję Bażancie Serce, ale to jeszcze nie koniec utworów o miłości i nie koniec tytułowych lawin, bo wracam do albumu We Will Always Love You od The Avalanches.

0: golden cinder, baby.
1: Wherever You Go, piosenka o tym, że zawsze zostawiamy po sobie jakiś ślad. Przeczytałam jakiś czas temu o tej płycie The Avalanches, do bólu ckliwa i rozpaczliwie oczywista, podpisuje się. Nazywam